0: ta woda znikała, ale prawda jest taka, że ta woda znika. Ja właśnie wbiegłem do domu, gdyż byłem na pewnych mokradłach w Lasach Janowskich i no to, co tam widziałem, nie zaskoczyło mnie, ale niestety był to widok właśnie znikającej rzeki, która już prawie nie płynie, znikającej wody z krajobrazu, więc ten proces zachodzi znikania wody, a wraz z nią znikania całych ekosystemów, wszystkiego, co w wodach naszych słodkich żyje.
1: No właśnie, mokradła brzmi, jakby to było coś dobrego dla hydrologa, a tu się okazuje, że nie do końca. Będziesz wyjaśniał to dzisiaj podczas tej godziny. Ja tylko powiem, że audycję prowadzi Marcin Klimkowski, realizuje Julia Nowaczyńska, a Marcin Klimkowski dlatego, że w piątki o 6:30 rano prowadzę taki cykl ogrodniczo-poradniczy, ogrodowy, ale też ekologiczny, bardzo ekologiczny, Chłopak z konewką. Zapraszam w piątki. A Państwa zapraszam do dzwonienia, dlatego że mamy Antka Pyzla, który jest przy telefonach, i 510-357-357 to jest telefon, pod który możecie dzwonić, żeby też od panów specjalistów się czegoś dowiedzieć albo zadać im pytanie. Ale ja mam taką prośbę, żebyście się podzielili takim oto czymś. Czy widzicie Państwo suszę? Czy ją widzicie? Czy widzicie to, co widzi Piotr Bednarek? I jak ona wygląda? I czy na nią reagujecie? A jeśli tak, to jak? Na takie telefony czekam. 510-357-357. No dobrze, to teraz do pana Sebastiana. Panie doktorze, czy to jest tak, że dużo się mówi, mało się robi? Czy to jest tak, że media raz na jakiś czas dzwonią do was, do hydrologów, i mówią: hej, no to mamy taki temat, bo tam, nie wiem, jakaś rzeczka albo rzeka wyschła, albo wysycha, albo coś. Czy to jest temat, który widzimy doraźnie, jak jest maj, czerwiec, lipiec, czy nie?
2: Ja mam wrażenie, że to jest temat, który widzimy już, jak jest, dochodzi do pewnej skrajności, bo tak jak pan powiedział, no najczęściej gdzieś media sobie i społeczeństwo przypominają o temacie suszy, w momencie, kiedy jakaś rzeka zaczyna wysychać albo jakiś zbiornik zaczyna, tak, są takie regiony, gdzie, czy okresy, że te zbiorniki sztuczne mają dość niskie poziomy wody, że się cofa woda, tak, że jakieś przystanie nagle są na suchym dnie pozostawione. A tak naprawdę, no, patrząc nawet na tegoroczną suszę, ja to obserwowałem gdzieś od jesieni zeszłego roku, no to my już mieliśmy zimą tą suszę dość tam dobrze, mocno rozwiniętą, i ona dopiero teraz na wiosnę przybrała dalej na sile i zaczęła być zauważalna. Także no, osoby, które, hydrolodzy, eksperci, którzy śledzą te tematy i się zajmują, no, widzieli już te symptomy suszy znacznie wcześniej niż media się zainteresowały tematem.
1: To w Chłopaku z konewką bardzo często ekspertką jest Katarzyna Resel z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, która mówiła o suszy, kiedy leżał śnieg. I ja wtedy już poczułem taką potrzebę zapytania, jak to jest, że wy widzicie inaczej i ludzie widzą inaczej, albo jeśli nawet widzą to, co wy, to nie reagują, albo no to jest takie rzeczywiście chwilowe. Gdzie tu jest ta granica? Panie Sebastianie, no proszę, żeby to wyjaśnić, taką, no nie wiem, dychotomię. To wszystko jest takie podwójne. Niby wiemy, a nic się z tym nie dzieje.
2: No to znaczy, ja to porównuję suszę do takiej choroby przewlekłej. To ona się gdzieś tam długo rozwija, możemy nie widzieć jakichś objawów albo mylić te objawy z innymi przyczynami, a gdy już ta choroba się mocno rozwinie, no to czasami jest za późno, żeby coś zareagować, albo wtedy bardziej jakieś radykalne leczenia trzeba wprowadzać, i podobnie jest z suszą. No i w tym roku ten śnieg to trochę tak maskował, bo cofnijmy się 20 lat wstecz i przypomnijmy sobie, jak wtedy zimy wyglądały. To była znacznie grubsza warstwa śniegu, dłużej się utrzymująca. I teraz ta zima dała nam trochę śniegu. On rzeczywiście się długo utrzymywał dzięki mrozom, ale tak naprawdę to była cienka warstwa śniegu. I ta zima w porównaniu do poprzednich, no tego śniegu rzeczywiście troszeczkę więcej miała i dłużej on leżał, ale popatrzmy na zimę rok, też 2, 3, 4, 5, 6 i tak naprawdę te ostatnie zimy to albo tego śniegu nie mają, albo mają bardzo krótko. I to powoduje to, że tak naprawdę ta susza rozwija nam się od lat, bo w okresie zimowym cykl hydrologiczny w Polsce wygląda tak, że w okresie zimowym te zasoby wód po okresie letnim powinny się odnawiać. A u nas przez te zimy ostatnio to właśnie się nie odnawia i ta cienka warstwa śniegów tegoroczna troszeczkę zamaskowała ten problem, jak gdyby jeszcze połączona z tymi mrozami spowodowała, że tak przeciętnie, jak dla przeciętnego obywatela ta zima była w porządku i jak gdyby o suszy można było zapomnieć.
1: Piotr, powiedziałeś, że idziesz na mokradła, a nie ma mokradeł. Bardzo dużo czasu, bo kilka podcastów Wolnych Rzek wysłuchałem, w sensie twojej obecności w różnych podcastach i usłyszałem słowo tragedia, to raz, i dwa, wielokrotnie usłyszałem słowo susza i wielokrotnie usłyszałem to, że pracujesz w terenie właściwie ciągle i non-stop, przy retencji, przy obserwacji, przy różnych rzeczach, przy też swojej pracy naukowej. To co to znaczy tragedia? Co to znaczy susza? Ale tak dla Kowalskiego. I co to znaczy, że ludzie przychodzą nad rzekę, której nie ma?
0: Co to znaczy?
1: No bo wiesz, susza to jest... Co to za susza, co jak pada deszcz, powie przeciętny, nie znający się kompletnie na tych tematach człowiek.
0: Pewnie, no. To nie jest tak łatwo, być może zauważalne, choć ja widzę i wśród rolników, i wśród ludzi po prostu obserwujących jakkolwiek swoje otoczenie, że wszyscy tą suszę zauważają i myślę, że nie taktem z mojej strony byłoby tłumaczenie ludziom, czym jest susza, gdyż znam rolników na Lubelszczyźnie, którzy, żeby móc uprawiać swoje maliny chociażby, musieli wykopać studnie głębinowe sięgające kilkudziesięciu metrów w głąb ziemi po to, żeby wodę mieć i nawadniać swoje uprawy już w kwietniu. Więc to nie jest tak, że tutaj ja jako hydrolog jestem jakiś oświecony w stosunku do reszty społeczeństwa i że ja widzę jakoś dużo więcej. Ja widzę rzeczy, po które trzeba pójść gdzieś nieco dalej niż na swoje podwórko, żeby zobaczyć tam, gdzie już mało kto się zapuszcza. I nie jest niestety tak, że ja spędzam całe życie w terenie. Dużo też patrzę na różnego rodzaju liczby, statystyki i wykresy. I to spojrzenie pozwala uchwycić pewne rzeczy, które nie są widoczne tak z dnia na dzień gołym okiem. Bo właśnie akurat ta wiosna jest wyjątkowa, naprawdę jest wyjątkowa pod tym względem, że praktycznie nie ma opadów. Przez 4-5 miesięcy mieliśmy dosłownie pojedyncze dni z deszczem, przynajmniej w południowej Polsce. Więc tak źle, no ja nie pamiętam, żeby było pod względem suszy tej atmosferycznej, czyli braku opadów przez długi czas. Ale jak spojrzymy w dane z lat poprzednich, i policzymy bilans wodny z roku na rok, czyli to, ile wody docierało wraz z opadami deszczu i śniegu, a ile jej odparowywało, odpływało, to zobaczymy, że już od 15 lat nie było ani jednego roku z dodatnim bilansem wodnym w dużej części Polski, w przeważającej części Polski. Więc to nie jest tak, że mieliśmy raz bardziej mokry, raz bardziej suchy rok, tylko od 2011 roku nie mieliśmy żadnego roku, który mógłby nadrobić te braki wody wynikające z lat poprzednich. I oczywiście w 2010 były potężne powodzie, 2011 był dalej mokry, ale już później mieliśmy co roku tylko i wyłącznie mniej wody. I ten trend jest bardzo niepokojący. I w terenach, o których wspomniałem wcześniej, gdzie ja bywam, to są na przykład torfowiska schowane gdzieś w głębi lasów, czy małe leśne strumienie. Dziś byłem nad strumieniem rzeczką o nazwie Dębowiec. To są faktycznie miejsca, którymi mało kto się interesuje, no bo tam nikt nie uprawia truskawek, nikt tam poza leśnikami, którzy prowadzą tam swoją gospodarkę leśną, rozłożoną oczywiście na wielolecia się nie zapuszcza zazwyczaj, więc nikogo to nie interesuje. A tam susza wygląda dosłownie tak, że w zimie, kiedy była jakaś tam warstwa śniegu, choć tak jak wspomniał Sebastian, nie była ona duża, no ale utrzymywała się przez miesiąc, to w zimie rowami melioracyjnymi, których gęsta jest sieć w naszych lasach i nie tylko w lasach, woda odpływała. Jakakolwiek nadwyżka wody, która była przez chwilę, no to ona odpłynęła. Już w zasadzie nie płynie rowami woda od jakiegoś czasu, bo nie ma co płynąć. Więc ta jakakolwiek warstewka, która mogłaby zostać z nami w krajobrazie, no pozbyliśmy się jej siecią rowów melioracyjnych. No i aktualnie wszystkie rowy są suche lub prawie suche. W rzekach woda płynie ledwo co. Rzeki w mojej okolicy, przynajmniej w Kotlinie Sandomierskiej, notują już teraz w maju rekordowo niskie stany. Wcześniej zdarzało się to w sierpniu, wrześniu, a teraz rekordy od początku prowadzenia pomiarów na stacjach wodowskazowych na tych rzekach są bite już w maju. No a niektóre najmniejsze rzeki już wysychają. Także tak wygląda susza. No a wraz z tym wysychaniem, tak jak wspominałem wcześniej, nie ma już miejsca dla ryb, bobrów, warzek, płazów i tak dalej.
1: Jeśli komuś, trafiłem na takie stwierdzenie twoje, jeśli komuś w ogóle na tym zależy, no deklaratywnie mam wrażenie, że zależy wszystkim. Bo chyba nie znam człowieka, który by powiedział, a to tam sobie wyginą, to następne się pojawią. Naprawdę, to trudno spotkać takiego człowieka, natomiast to deklaratywnie. A później jak przychodzi do rozwiązań systemowych, o których mam nadzieję, że też opowiecie dzisiaj. I ty już zacząłeś właściwie, Piotr, ale tak, nie ma takiego kogoś, kto powiedziałby, że mu wszystko jedno. To słowo tragedia, to tragedia bezwodzia w Polsce, jeśli mogę tak w ogóle powiedzieć. Sebastian, jak ty byś to, tak jako naukowiec, ale też uczuciami, jak ty byś to zdefiniował?
2: Ciężko, bo też ja zawsze starałem się optymistycznie patrzeć, ale w tym
1: ale
2: roku...
1: Ale proszę, może będzie optymistycznie.
2: No właśnie w tym roku mój optymizm dość mocno wyparował razem z tą wodą niestety, bo tak jak Piotr też wspomniał, no ja też obserwowałem, że właśnie te niskie stany, które tak powinniśmy się spodziewać koniec lata, początek jesieni, pod koniec roku hydrologicznego, to my dotowaliśmy no teraz tak kwiecień, maj, tam IMGW na chyba 75% wodowskazów notował właśnie te niskie stany oznaczające suszę. I ja obserwując poprzez tę popularyzację, poprzez swojego bloga, gdzieś tam śledząc te tematy z suszą, analizując to rok do roku, już od kilku lat, no to po prostu widzę, że ta sytuacja w tym roku naprawdę jest kiepska. A jeżeli nie będą jakieś regularne opady się pojawiały, no to będzie jeszcze trudniejsze. I to rzeczywiście, no tak, Piotr, też jeżdżę gdzieś tam w teren, w różne miejsca od kilku lat i widzę tą postępującą, taką wieloletnią suszę, która gdzieś w tych statystykach rocznych może nawet umykać. Chociaż jak rzeczywiście tak patrzymy na dane w dłuższej perspektywie, to mamy te ujemne bilanse i nawet ta powódź, dwa lata temu mieliśmy powódź, to tak naprawdę ona też tego problemu nie rozwiązała. A rzeczywiście jest problem z takim systemowym podejściem, żeby tą sytuację odwrócić i z takim myśleniem, bo przy powódź przychodzi szybko reagujemy. Oczywiście też są potrzebne jakieś długofalowe działania. Natomiast przy suszy, no jak już susza przyjdzie, to nie da się szybko zareagować, żeby ją zażegnać. To trzeba koniecznie wdrażać takie działania długofalowe, żeby rzeczywiście w kolejnych latach tą suszę ograniczać. A ja jakoś nie widzę takiego podejścia długofalowego w perspektywie 10 czy więcej lat, żeby ten trend się odwracał. Oczywiście świadomość trochę się zaczyna zmieniać, natomiast za świadomością nie idą masowe działania, które by ten trend mogły odwrócić.
1: Do rządzących, którzy przekraczają Wisłę w sierpniu, która ma, nie wiem, tam 8 albo 12 centymetrów, to może jeszcze wrócimy. Ja tylko dodam, że ten blok, o którym Sebastian mówi, to jest Świat Wody, to jest właściwie społeczność ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Zatem zapraszam, żeby to śledzić. A mamy pierwszego dzwoniącego. Ja tylko przypomnę, 510 357 357. Ja pytam, czy widzicie państwo suszę? I panie Piotrze, czy widzi pan suszę?
3: Tak, mogę potwierdzić. Też z Kotliny Sandomierskiej. Gdyż po 10 latach zakładałem w tym samym miejscu na bagnie w lichaczach zdjęcie fitosocjologiczne, no i niestety jest spadek jakby roślin, ilości roślin bagiennych. Natomiast chciałem powiedzieć, że działania są podejmowane, bo lasy państwowe w tej chwili mają jakby i zalecenie, i już są w trakcie planowania właśnie wykonywania zastawek na bagnach w celu odcięcia tego odpływu wody rowami melioracyjnymi. I już takie projekty powstają. Także coś się jednak dzieje.
1: Będziemy do tego wracać. Bardzo dziękuję za ten telefon. I to taki rzeczywiście fachowy. To pana dopisuje do ludzi, którzy... To widzą lepiej, ale kolejny telefon nie, jeszcze nie, to przepraszam, bo tutaj od Julii dostaję informację. Wracamy do podstaw zatem. Piotr, zapytam, no tak bardzo, bardzo prosto. Czy to położenie, czy nasza działalność historycznie? Czy te rowy melioracyjne, czy coś jeszcze?
0: Rozumiem, że pytanie dotyczy tego, co wpływa na...
1: Dlaczego tak się stało, że mamy suszę? Nie wiem, może ktoś nie ma.
0: Jasne. Znaczy, problemy z wodą, z brakiem wody są dziś problemami globalnymi. I oczywiście one bardzo różny mają przebieg w zależności od tego, o jakim miejscu świata mówimy. Bo chociażby nie tak dawno temu Teheran był zagrożony całkowitym wyschnięciem jakby źródeł wody pozwalających zaopatrzyć ludność tego ogromnego miasta w wodę pitną, więc no, te nasze problemy wydają się jeszcze przy tym błahe z tej perspektywy. Ale składa się na to kilka czynników i to są właśnie tak te czynniki globalne, jak i lokalne. I do tych globalnych no, przede wszystkim należy zaliczyć postępującą zmianę klimatu, która wynika z naszych wieloletnich jako cywilizacji emisji gazów cieplarnianych i przekształcania środowiska, wylesiania, osuszania torfowisk. I ten proces będzie postępował dalej, nawet jakby nasza cywilizacja dziś zniknęła, to wyemitowane przez nas gazy cieplarniane z atmosfery nie znikną tak szybko i ten proces będzie dalej postępował. I on wpływa na suszę w ten sposób, już przechodząc na nasze podwórko, bo dla naszego podwórka mam liczby, że rośnie parowanie zarówno z otwartych powierzchni wody, jak i z gleby, jak i parowanie, transpiracja, czyli to oddawanie wody do atmosfery przez oddychające rośliny. I już samo to, te straty na parowanie mogą przy niskich opadach w danym roku przekraczać ilość wody, która dociera z atmosfery w ramach opadów deszczu i śniegu. Więc już sama zmiana klimatu jest czynnikiem, który bardzo mocno ogranicza nam dostępność wody. Zwłaszcza, że niesie ze sobą jeszcze takie zjawisko jak mniej równomierny rozkład opadów w ciągu roku, czyli mamy bardzo długie okresy suche, no, świetny przykład aktualna wiosna, i później bardzo krótkie, a bardzo intensywne okresy z ulewnymi deszczami. Świetny przykład powódź sprzed 2 lat w zlewni Odry. Więc to jest jeden problem. Reszta problemów jest już związana z tym, co my robimy z wodą, która dociera do nas.
1: Która jednak spadła. Teren.
0: Mhm. Która jednak spadła, tak, w postaci deszczu czy śniegu. I to, co my z nią zrobimy, no już ma duży wpływ na to, czy tą wodę będziemy mieli później dostępną, czy to dla rolnictwa, czy dla życia w rzekach, bo możemy zrobić bardzo różne rzeczy. Mamy pod tym względem w Polsce bardzo

0: W skali Polski mamy według bardzo niekompletnych danych około 330 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych. To jest ponad dwukrotnie więcej niż naturalnych rzek. A jak wspomniałem, dane te są bardzo niekompletne i na terenach leśnych zwłaszcza, więc w lasach najpewniej mamy około 100 tysięcy kilometrów rowów odwadniających te lasy i bagna. I projekty renaturyzacji, projekty retencji wody obejmują nikły procent, obawiam się, że promil potrzeb tego przywracania retencji przez zasypywanie rowów, przetamowanie i tak dalej. Ale to nie wszystko, co robimy z wodą, bo my jeszcze przez ostatnie 100-200 lat uregulowaliśmy rzeki, sprawiliśmy, że woda też tymi uregulowanymi, wyprostowanymi, przegłębionymi rzekami odpływa dużo szybciej. No i już bezpowrotnie trafia do Bałtyku, znaczy bezpowrotnie, dopóki nie wyparuje i w formie deszczu nie wróci, ale to nie zawsze się dzieje tam, gdzie byśmy chcieli, ten deszcz. Więc tych procesów osuszania my sobie przez kilkaset lat zrobiliśmy bardzo dużo i nie jest tak, że to nie było potrzebne, bo to było potrzebne, tylko zmieniły się warunki, chociażby związane ze zmianą klimatu.
1: Aha, czyli założyliśmy, że będziemy na przykład spławiać węgiel w PRL-u rzekami, albo że jest potrzebne uregulowanie rzek do tego, żeby na przykład rzeki nie wylewały, ale to już później nie myśleliśmy, co będzie za, nie wiem, kilkadziesiąt lat, tak to rozumiem?
0: Tak, znaczy ciężko byłoby przewidzieć, być może 100 lat temu to, że tak bardzo
1: i powiedzieć im, nie róbcie tego.
0: Tak, nie, nie, oczywiście, że nie. Po prostu dziś już mamy tą wiedzę i no, jest to wiedza, która pokazuje nam, że musimy podjąć działania. Nie dalej jak 3 dni temu, 25 maja, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, organ doradczy ministra środowiska, wydała opinię w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań przerywających odwadnianie bagien i torfowisk w lasach. I w opinii tej wskazuje zarówno prawne, jak i techniczne narzędzia, którymi należy wodę w lasach zatrzymywać, i wskazuje na potrzebę masowego i powszechnego wdrażania w lasach działań hamujących odpływ wody rowami. Nie w ramach jakichś projektów ze środków unijnych, tylko wszędzie, powszechnie. Ponieważ bez tego, no tak jak wspominałem wcześniej, mokradła będą w przyspieszonym tempie znikać, a wraz z nimi zasoby naszych wód, więc ten problem jest naprawdę poważny.
1: To ten optymizm, o którym mówił Sebastian Szklarek, gdzieś tam jest przynajmniej w takiej deklaracji, ale nie, daleko niewystarczający. Czy widzicie państwo suszę, jak ją widzicie, gdzie ją widzicie? Jest z nami pan Jacek, tak? Dobrze patrzę?
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Miał być jeden temat, ale poruszony by został drugi temat. Otóż niedawno wyszedł temat, ja dzwonię z Podlasia, Białystok, okolice Białegostoku, temat zalewu Siemienówka. Jak Siemienówka degraduje Narew, rzekę Narew?
1: Zalew.
2: To jest jeden temat dla fachowców, a drugi temat mój lokalny. Mam, mieszkam w Białymstoku, ale żona pochodzi z powiat moniecki, miejscowość Długołęka. Moja działka graniczy rzeczką nazywaną Karlicą potocznie. I wyobraźcie państwo sobie, że było 6 tam zbudowanych przez bobry. Było żeremie duże. I szlak wszystko to trafił, bo spółka wodna, która gospodaruje w cudzysłowiu tak zwanymi rowami melioracyjnymi, przyjechała koparka duża, rozwaliła to wszystko i popłynęło. Także to...
1: Panie Jacku, dziękuję serdecznie za ten telefon i ja nie czuję się absolutnie na siłach, więc oddaję głos fachowcom. Sebastian, Piotr, który z was skomentuje to, co usłyszeliście.
0: To może... To ja mogę się odnieść do zapory, może Sebastian do bobrów?
1: Tak niech będzie, tak niech
3: będzie. Podział.
1: Dobrze, to dobry podział.
0: Super. No więc Siemianówka, sztuczny zbiornik utworzony na Górnej Narwi. Podobnie jak wszystkie zbiorniki zaporowe, no, wpływa w bardzo

0: znaczący sposób na rzekę, na której jest zbudowany, ponieważ po pierwsze on sprawia, że podnosi się poziom wody powyżej takiej zapory. Zbiornik Siemianówka ma jakąś tam powierzchnię otwartego lustra wody, powierzchnię bagien powyżej, które w taki sztuczny sposób zostały wręcz stworzone w tym akurat miejscu. Ale wraz z tą wodą zatrzymywane są też szerokie osady niesione przez rzekę i one zamulają ten zbiornik, mówiąc potocznie, on wypłyca się, ale nie przedostają się przez zaporę, więc poniżej takiej zapory rzeka ma za mało materiału, który rzeka niesie, za mało piasku po prostu i jej koryto coraz bardziej się zapada, obniża. Wraz z tym obniżaniem się koryta, które nazywa się fachowo erozją wgłębną, opada też poziom wód gruntowych w całej dolinie poniżej takiego zbiornika zaporowego, więc to jest taki długotrwały efekt, a poza tym no, zapora jest wykorzystywana także do produkcji energii elektrycznej, jest wykorzystywany zbiornik do rekreacji i jakiś tam poziom wody stale jest utrzymywany, albo przynajmniej jest próba utrzymania tego poziomu wody, gdyż tam też jej już od dawna brakuje. I w związku z tym zaburzony jest taki naturalny cykl wylewów rzeki. I choćby Narwiański Park Narodowy bardzo przez to cierpi, położony niżej w biegu Narwi, ponieważ rzeka ta nie wylewa tak, jak miało to miejsce przed budową zbiornika Siemianówka, gdyż zbiornik przechwytuje te wezbrania. Więc znów nie ma tego uzupełnienia starorzeczy wód w dolinie Narwi w związku z funkcjonowaniem zbiornika. I bardzo podobnie dzieje się w wielu innych przypadkach zbiorników zaporowych, więc w takie sposoby zbiornik taką suszę pogłębia.
1: Sami sobie chciałoby się powiedzieć i myślę, że Piotr Bednarek odpowiedział na to pytanie albo też wyjaśnienie problemu, który nasz słuchacz, jak przypomnę, 510-357-357, czy widzicie państwo suszę, jak ją widzicie i jak reagujecie. Także o uczuciach można mówić, także o uczuciach. Sebastian Szklarek, to pytanie do ciebie o te bobry, no bo to jest susza, bobry, powódź, no. Ja mówię o naprawdę nieznajomości rzeczy, ale jak sądzę, większość Polaków to są osoby nieznające się na rzeczy. To jakbyś te trzy słowa połączył dla wyjaśnienia tym malutkim, do których ja się zaliczam, żeby była jasność.
2: Tak, znaczy no, bobry są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w obu tych zjawiskach, zarówno w suszy i w powodzi, z tego względu, że no, tamy bobrowe zazwyczaj są na mniejszych ciekach. No, na Wiśle czy na Odrze bobry nie wchodzą, bo by się nie wyrobiły ze zbudowaniem zapory tamy swojej. Natomiast dzięki temu, że one, że to są, to jest duża ilość mniejszych takich zbiorniczków przez nich tworzonych, rozproszonych właśnie na tych mniejszych ciekach, to one tworzą nam retencję już w takich wyższych partiach terenu, czyli można powiedzieć, że to jest bliskie tej idei, żeby zatrzymywać deszcz tam, gdzie on spada, albo jak najbliżej tego miejsca, czyli na tych najwyżej położonych terenach, no bo doliny rzeczne, szczególnie te duże, no to już są najniżej położone i retencja tam powinna być, jeżeli w ogóle gdzieś rozwijana, to na ostatnim miejscu. I bobry są takimi sprytnymi inżynierami, że one potrafią efektywnie znaleźć dobre sobie miejsce, żeby się nie narobić, a tej wody sporo zretencjonować. Szukają jakichś przewężeń terenu, gdzie rzeczywiście budując tą tamę są w stanie wodę zatrzymać. I w ten sposób ograniczają suszę, bo ta woda się podpiętrza, nawadnia okoliczne tereny, stabilizuje się przepływ w rzece. A powódź też, no bo to też te zbiorniki mają jakąś taką do przelewu większego, zawsze taką pojemność, tak jak na zbiornikach sztucznych mówi się, że jest pojemność powodziowa, no tak samo te tamy bobrowe też część takiej pojemności mają. I jeszcze można dodać do tego jeszcze jeden kataklizm w postaci ognia, że te tamy bobrowe, rozlewając wodę, tworzą taką jak gdyby zaporę przeciwogniową, że jeżeli gdzieś jakiś pożar w okolicy wybucha i przechodzi przez taki teren z tamami bobrowymi, no to te tamy są takimi często barierami, które utrudniają rozprzestrzenianie się ognia. Więc to jest jeden z naszych sprzymierzeńców, który nie bierze pieniędzy za to, co robi, bo robi to zarówno dla siebie, jak i my, dla nas możemy z tego korzystać. Tak fajnie nazywa usługi ekosystemowe, że ekosystem nam jakieś korzyści daje i właśnie w ten sposób takie korzyści dają nam bobry. Są jeszcze też inne korzyści wspierania bioróżnorodności, oczyszczania tej wody, która przepływa przez taki podmokły teren, no, ale to jest temat rzek.
1: Temat rzeka, o jakże dzisiaj to pasuje. Jest z nami pan Maciej, który odpowie na pytanie, jak widzi suszę, tak?
3: Dobry wieczór, Maciej.
1: Dobry wieczór.
3: Ja dzwonię, jestem mieszkańcem od urodzenia Solca Kujawskiego. To jest taka niewielka miejscowość, kilkunastotysięczna, która z jednej strony ma rzekę Wisłę, a z drugiej strony ma Puszczę Bydgoską. Duży kompleks leśny. Ja byłem, znaczy teraz troszeczkę nie, już mniej. Kiedyś byłem zapalonym rowerzystą i po tej Puszczy Bydgoskiej dużo jeździłem. Ale rzekę Wisłę też obserwuję, jak ona przez te 20 kilka lat, powiedzmy świadomie. No i widać, niestety widać, jak to się zmienia. W Puszczy Bydgoskiej mogę powiedzieć na przykład leśnicy zaczynają mieć problem z utrzymaniem naturalnych zbiorników wody pożarowej. Bo na przykład, tutaj jest takie, w lesie jest taki, był duży zbiornik wody pożarowej, bardzo dużo, taki dosyć spory. I w ten zbiornik coraz mniej tej wody, coraz mniej było i w tym roku, czy w zeszłym roku okazało się, że już nie można z niego korzystać. A przez cały czas, przez te 20 kilka lat jeszcze było, ale widać było ubytek tej wody. Także leśnicy muszą sobie radzić sobie z ubytkiem tego. W lesie ogólnie widać, że jest sucho i teraz mamy maj, a byłem ostatnio, to chodzi się po ściółce leśnej miejscami jak po takim chruście w tej chwili już. Natomiast jeżeli chodzi o rzekę Wisłę, 3 czy 4 lata temu u nas w Solcu Kujawskim z wielką pompą oddano przeprawę promową, która była czynna tylko tak naprawdę jeden rok. Się okazało, że...
1: Bo nie było po czym pływać?
3: Z jednej strony tak. Znaczy była ten, później w ciągu roku, w pierwszego roku eksploatacji chyba zaczęły się problemy. Natomiast okazało się, że przyczółki, które wybudowano z wielkim pietyzmem, takie nowoczesne, z dwoma poziomami, żeby móc prąd przebijać w zależności od poziomu wody, okazało się, że ten przyczółek na niższy poziom wody i tak jest za wysoki w tej chwili, bo i prąd nie ma do czego przebijać. I okazało się, że kiedy przynajmniej tak czytałem gdzieś, że wzięto dane poziomów wody sprzed 10 lat i na tej podstawie budowano te przyczółki. No widać faktycznie, że jednak ten ubytek jest dosyć spory. Nie mówiąc o tym, że kiedyś łachy na rzece, to tam gdzieś w okolicy lata się zaczynały tworzyć, a w tej chwili, nie wiem, w zeszłym w kwietniu już było widać łachy na rzece, takie te, które się tworzyły. Także niestety widać, a jeżeli chodzi jeszcze tutaj o świadomości społecznej, czy tam, ja bym to nazwał chyba taką empatią ekologiczną, można by to tak nazwać.
1: Która mam wrażenie rośnie, chociażby ten
3: nie.
1: temat.
3: Panie redaktorze, obserwując swoje otoczenie, takich osób
1: wrażliwych.
3: O średnim statusie społecznym, dopóki nie zapragnie wody do podlewania trawnika, to chyba niewiele osób się przejmie tym. Tak panu powiem. Ważne, żeby trawnik zielony był przed domem, żeby tam z tego, żeby można było...
1: Jak w Kalifornii.
3: Samolotem gdzieś polecieć na wakacje, natomiast jak już chyba paręnaście lat temu rozmawiałem w takim gronie w pracy i mówiłem, tak, ja już to dostrzegałem, mówiłem, że tu kiedyś, bo to Puszcza Bydgoska, jak tu kiedyś może pożar wielki, ponieważ Puszcza Bydgoska jest ten obszar to jest obszar tak zwanych wytm śródlądowych.
1: Tak, tak.
3: W tej chwili budują nas drogę ekspresową S10 przez Puszczę Bydgoską i to widać. Ten piasek taki charakterystyczny jest, to jest taki miałki prawie jak wydmowy. I mówię, że jakby kiedyś, nie daj Bóg, zdarzył się ogromny pożar lasu, był tu pożar lasu w latach 90., ale to odrosło, a to mówię, jakby to spłynęło, mówię, to może się już nie odrodzić, to może kiedyś jakaś pustynia powstanie.
1: Panie także, Macieju...
3: Także mógłbym długo o tym porozmawiać, ale generalnie ja trochę pesymistą jestem w tym.
1: No zobaczymy, czy wrócimy do optymizmu i ja myślę, że teraz zrobimy sobie chwilę przerwy na muzykę, a ja zapytam, co susza nam robi, ale nam, to myślę, roślinom, zwierzętom i chyba na końcu ludziom.

0: Nie wiem, czy dobrze dobrałem piosenkę, ale przynajmniej własnoręcznie. Marcin Klimkowski, Klimek i też Chłopak z Konewką, piątkowe poranki o 6.30, a ze mną, z Państwem i ze mną są Piotr Bednarek, hydrolog i doktorant na UJ-cie, tak w skrócie, i pan doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Świat wody to pan Sebastian Szklarek i Wolne Rzeki to pan Piotr Bednarek. No i oczywiście słuchacze, bo pytam o to, czy widzicie państwo suszę i jak ją widzicie. 510 357 357 to jest plac na Rozdrożu. To teraz znowu, jeśli pozwolicie, podzielimy, jak susza wpływa na świat roślin, bo słyszałem, że sosny będą mniejsze, albo w ogóle ich nie będzie, Piotrze.
1: No, las, w którym dzisiaj byłem, to las sosnowy w dużej mierze. I sosen, które w tym lesie widziałem, zlokalizowanych bardzo blisko rowu odwadniającego ten las przez ostatnie pół wieku. Na każdej z tych sosen widziałem jemioły. I to jest taka oznaka, która pokazuje nam, że te sosny mają prawdopodobnie niedobór wody, że odczuwają tą suszę. Jemioła, która jest półpasożytem, jest w stanie bardziej się rozrastać i szkodzić takiemu drzewu, doprowadzając po latach swojego bytowania na nim nawet do zamierania sosen. Więc to są już procesy, które się dzieją w ogromnej skali. Domyślam się, że zarówno w Puszczy Bydgoskiej, jak i Sandomierskiej dotykają one no właśnie tego najpospolitszego gatunku w naszych lasach. Więc leśnicy z pewnością odczuwają i odczują to bardzo mocno. Zwłaszcza, że na perspektywy na przyszłość, tak jak wspominałem, wraz ze zmianą klimatu, nie są optymistyczne. Znaczy są... No, możemy się spodziewać, że będzie susza i cieplej.
0: A Piotr, jeszcze zapytam o jeden taki argument. To nie jest to, że pełnię rolę adwokata diabła, ale są tacy, którzy mówią, że ale no to u nas to jest mały problem w porównaniu z tym, co mają tam, nie wiem, na zachodzie Europy, bo tam to jest dopiero wyjałowione, rzeki uregulowane i w ogóle inaczej. Czy to prawda, czy nie? Czy taki argument jest w ogóle... Inni mają gorzej, to w ogóle jest taki trochę argument nie okej, ale no jak ty byś się do niego ustosunkował?
1: No to zależy, o czym dokładnie mówimy, bo...
0: O regulacji rzek bardziej.
1: Skomplikowany. Tak, o regulacji rzek, no to na zachodzie Europy faktycznie rzeki były regulowane wcześniej, dłużej i często bardziej intensywnie. W Polsce takim przykładem całkowicie uregulowanej dużej rzeki jest Odra. I też zresztą już wraz z suszą, upałami i zanieczyszczeniami, które się do tej rzeki dostają w ogromnych ilościach. Widzieliśmy 4 lata temu, co się z Odrą dzieje, jak wygląda wymieranie w przyspieszonym trybie, wymieranie życia w takiej rzece. Więc na zachodzie takie rzeczy już też się działy wcześniej. I faktycznie część naszych rzek wygląda lepiej niż większość rzek na zachodzie Europy. Ale też prawda jest taka, że tam się już dzieją od 30 lat duże projekty renaturyzacji, przynajmniej niektórych rzek, może nie tych największych, a my dopiero się przyglądamy i powoli zaczynamy to robić, ale wychodzimy z trochę lepszego punktu.
0: No tak, najlepiej to w ogóle zacząć coś większego. Albo żeby tego było dużo. Jeszcze raz podaję numer telefonu 510 357 357, plac na Rozdrożu i pytanie, czy widzicie państwo suszę i jak ona wygląda waszymi oczami? A ja zapytam Sebastiana, jak susza zmienia świat zwierząt, przepraszam. Co to tak naprawdę robi? To, co się dzieje, te niskie stany rzek i te łachy i te rzeczki, które w ogóle znikają, niektóre malutkie, małe.
2: No to opowiem to z perspektywy zwierząt, tych, które w tych wodach żyją, bo te lądowe to jest troszeczkę inna bajka. Natomiast no, rzeczywiście no, jest problem, no tutaj też temat pewnie bliższy Piotrowi, czyli tarliska ryb, no, w momencie, kiedy wysychają te rzeki, to tracimy miejsce rozrodu ryb, ale także innych małych owadów, które tej wody potrzebują, czy to całym swoim cyklu życiowym, czy w pewnych jego fazach. No to takim skrajnym właśnie przykładem jest, jeżeli wyschnie, to w ogóle nie ma. Natomiast no też niskie stany, czyli tej wody mniej jest, no to też są inne zagrożenia dla tych organizmów, które w tych wodach żyją, bo jeżeli mamy mniej wody, to ona łatwiej się nagrzewa, a tu nawet zmiany 1-2 stopnie wody płynącej, nie mówię już o zbiornikach stojących, to jest dużo dla takich organizmów i to czasami bardzo łatwo przekroczyć pewne progi, które powodują, że te organizmy albo źle się czują i chorują, albo po prostu nie mogą się rozwijać. To jest jeden aspekt, a drugi to jest zagęszczenie tych wszystkich zanieczyszczeń, które w tych wodach są, bo no, w tej chwili u nas nie istnieją przepisy, które by mówiły, ok, jest susza, musicie zrzucać mniej ścieków oczyszczonych albo je bardziej podczyszczać. W teorii powinno być to stały zrzut przez cały rok, niezależnie od tego, czy mamy wysokie, czy niskie stany. A w tych niskich to się gorzej rozcieńcza. Jeżeli się gorzej rozcieńcza, no to te wszystkie organizmy są poddawane temu stresowi, a jeżeli mają jeden stres, to są mniej odporne na inne czynniki i to się później razem kumuluje i wpływa na te czy pojedyncze organizmy, czy całe te ekosystemy wodne, na funkcjonowanie zależności pomiędzy nimi.
0: To ja nie wiem, czy wszystkie wątki zdążymy poruszyć. Na pewno nie zdążymy. Sam pytam, sam odpowiadam. Natomiast tak właściwie już blisko końca. Czy Polska źle gospodaruje wodą i jak mogłaby robić to lepiej? Ja wiem, że takie szybkie recepty to nie jest to, czym wy, naukowcy, szafujecie, no ale może moglibyśmy się od kogoś nauczyć, albo od samych siebie, od swoich naukowców, od was, jako państwo, że to trzeba działać tu i teraz, jak rozumiem, systemowo, no bo to zawsze się pojawia, to w każdej dziedzinie. Piotr, jak ty to widzisz, bo od narzekania do działania, czy to jest zbyt optymistyczne, co ja mówię? Tak właśnie jako osoba, która się nie zna.
1: Ja z perspektywy bycia zarówno troszkę w nauce, gdyż kończę doktorat właśnie dotyczący tych problemów poniekąd związanych ze stanem naszych wód, rzek, a po części zajmująca się aktywizmem, ochroną przyrody od dekady, no to obserwuję raczej niezmienne takie ignorowanie przez klasę rządzącą, klasę czy kadry, zarówno polityczne, jak i w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, ignorowanie nauki, ignorowanie naukowców i no, bardzo głośny, myślę, że wyraz dał temu wczorajszy protest naukowców pod Sejmem dotyczący finansowania nauki, które w Polsce z roku na rok spada. I ten spadek finansowania nauki nie jest przypadkowy, bo naukowcy mówią rzeczy niewygodne i takie, które wymagają, jeśli chcielibyśmy podejść do nich poważnie, prowadzenia różnego typu zmian w zarządzaniu. Więc z mojej perspektywy zajmowania się od dekady ochroną przyrody, rzek, mokradeł, niewiele się w tej kwestii zmienia niestety. Deklaratywnie tak, ale wciąż jest to bardziej takie głosy, jakieś wołanie na puszczy przebijające się wśród nie głosów z drugiej strony, tylko faktycznego działania, bo cały czas polska gospodarka wodna, instytucje zarządzające wodami w Polsce, czyli przede wszystkim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ale też Lasy Państwowe, na które obejmują 25% powierzchni naszego kraju, przede wszystkim zajmują się przyspieszaniem odpływu wody. I to jest takie działanie systemowe. Oczywiście są projekty, często ze środków unijnych, jakieś projekty LIFE i tak dalej, które punktowo mają za zadanie naprawić tą sytuację, przywrócić gdzieś jakieś naturalne stosunki wodne, właśnie przez zasypanie rowu, zbudowanie zestawki, renaturyzację rzeki. Tylko, że to są punktowe działania wśród wciąż postępującego osuszania. Na przykład rozbieranie tam bobrowych i zabijanie bobrów, to są rzeczy, które się dzieją przede wszystkim na wniosek Wód Polskich i Lasów Państwowych, które oczywiście częściowo robią to dlatego, że tego chcą mieszkańcy, którzy mają tam jakieś swoje działki pola sąsiadujące z terenami Skarbu Państwa, którymi zarządzają te dwie instytucje, ale często po prostu robią to dlatego, że tak się robiło przez ostatnie 100 lat i poprzednie instytucje, czy w przypadku lasów ta sama tak zawsze robiła. Więc my potrzebujemy bardzo poważnych zmian, radykalnych zmian w gospodarce wodnej, o ile zależy nam na tym, żeby rzeki nie wysychały. Z mojej perspektywy mało komu na tym zależy, ale ten problem prędzej czy później dotknie już nie tylko małży żyjących w rzekach i 30 gatunków ryb, tylko dotknie też i rolników, już no dotyka, więc... i mieszkańców wsi i miast, więc jeszcze może ten moment faktycznie nie nastąpił, ale on nastąpi prędzej czy później.
0: Sebastian, czy to dopiero wtedy się coś stanie, jak problem suszy i problem wód, melioracji, rzek i tego, co się dzieje ze światem zwierząt, roślin, ale też i jak to skutkuje na ludzi? Czy to dopiero się ruszy, jak to się stanie temat polityczny, czy on już może jest tematem politycznym? Bo ja mam wrażenie, że to jest taki temat na razie naukowy dla was i trochę medialny dla mnie i dla moich kolegów po fachu raz na jakiś czas.
2: Znaczy, to jest temat polityczny, który pojawia się, jeżeli akurat w dobry moment do jakiejś kampanii wyborczej trafi.
0: No nie jesteśmy teraz w kampanii wyborczej, więc w ogóle...
2: Teraz nie jesteśmy, ale jakbyśmy tak spojrzeli wstecz, to była taka jedna kampania, któraś, nie pamiętam, czy to poprzednia, czy dwie kadencje wcześniej, że temat suszy był na ustach wszystkich partii politycznych wtedy startujących. Teraz przy poprzednich wyborach mieliśmy temat Odry, wspomnianej przez Piotra, tak, katastrofy. Wszystkie partie miały w programach jakieś próby działań, żeby takiej sytuacji na przyszłość zaradzić, tylko no to jest właśnie tak, że są słowa w trakcie kampanii, są obietnice, niezależnie kto pójdzie, dojdzie do władzy, to i tak te tematy wodne, środowiskowe spadają gdzieś na koniec listy priorytetów i albo w ogóle nie są realizowane, albo są realizowane w tempie żółwim, a nie w takim, jak potrzeba. Więc to jest takie, tak, no jest ten temat obecny, ale nic się z nim nie robi, albo się robi za mało.
0: A zostało nam 1,5 minuty, naprawdę. Czy jest, ja wiem, że to bardzo medialne, ja wiem, że to bardzo, no może nawet tanie, ale Sebastian, najpierw Sebastian, czy jest taki ruch, który można by było wykonać teraz? Taki, nie że dzisiaj wieczorem, ale no powiedzmy w ciągu roku, dwóch, ruszyć maszynę, która by była jakąś optymistyczną maszyną. Sebastian?
2: Ja poruszę temat, który tutaj trochę mniej był, czyli te obszary rolnicze. W ciągu 2 lat jesteśmy w stanie porobić dużo zastawek na rowach melioracyjnych i zmienić system finansowania, że nie płacimy suszowego za straty, a jeżeli płacimy, to tylko wtedy, kiedy są jakieś działania podejmowane przez rolników, żeby adaptować się do suszy i ją ograniczać, a przekierować te środki na bobrowe, że jeżeli bobr zrobi jakąś tamę i zaleje część pola, to wtedy za tą część pola zapłaci odszkodowanie, a i tak de facto są tereny przylegające do tego, tam powinny plony się zwiększyć dzięki lepszemu wilgotnieniu.
0: Piotr?
1: No to ja dowiążę do tego, o czym wspominałem wcześniej, o tej opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, że zasypywanie rowów melioracyjnych, budowa zastawek czy prostych takich przegród z worków wypełnionych ziemią powinny być powszechnym działaniem na terenach lasów państwowych, przede wszystkim na terenach, gdzie to nie ma negatywnego wpływu na właścicieli gruntów, którzy się na takie działanie nie zgadzają, ale w lasach potencjał jest na to ogromny. Jak to zrobić, pokazywaliśmy niedawno na naszym filmie na kanale Wolne Rzeki pod tytułem Instrukcja zatrzymywania wody w zmeliorowanym lesie. To nie są trudne rzeczy, tylko wymagają masowego wdrożenia przez Lasy Państwowe.
0: No tak. Liczyłem na to, że będzie coś dobrego na koniec i właśnie było. Piotr Bednarek, Wolne Rzeki, hydrolog. Doktor Sebastian Szklarek, Świat Wody, ekohydrolog. Marcin Klimkowski, Klimek. I zapraszam jutro rano na Chłopaka z Konewką. Julia Nowaczyńska, Antek Pyzel realizowali audycję. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.

0: Rzeczy, których nie Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Rząd planuje dopłaty do składek ZUS dla najgorzej zarabiających artystów zawodowych. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Michał Woltak, mówimy państwu dzień dobry. Zwolennicy tego rozwiązania mówią o potrzebnym wsparciu dla ludzi kultury, którzy często pracują bez stabilnych umów i regularnych dochodów. Krytycy odpowiadają, że to kolejny przywilej finansowany z pieniędzy podatników i polityczny ukłon w stronę środowiska artystycznego. W audycji sprawdzimy, kto miałby dostać takie wsparcie, jakie są argumenty obu stron. I oczywiście pytanie do państwa. Czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? Co państwo na to? 510 357 357 to telefon do naszego studia. Także mailowo mogą państwo się ze mną kontaktować. trantał@radio357.pl. Również odczytuję wiadomości prywatne na swoim Instagramie, więc trzy możliwości dziś mają państwo, aby skomentować właśnie ten problem, tą sprawę, ten projekt ustawy, który przed dwoma dniami został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Więc jeżeli państwo są już gotowi, to można wykręcać numer do naszego studia. Ale jeszcze chwila, jeszcze momencik, bo najpierw piosenka, a później pierwszy z naszych gości.

0: Prawie 5 minut po godzinie 12. Co państwo na to? A pytanie dziś brzmi, czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? 510-357-357 to telefon prosto do studia i mogą państwo pojawić się ze swoim głosem na antenie, ale jeżeli chcą państwo do mnie napisać, to bardzo proszę, mail trantał@radio357.pl albo bezpośrednio na moim prywatnym Instagramie. Również odczytuję wiadomości i z chęcią przeczytam je w naszej audycji. Drodzy państwo, projekt ustawy, który został zatwierdzony przed 2 dniami na posiedzeniu rządu, zakłada dopłatę do składek ZUS dla najgorzej zarabiających artystów. To jest stworzenie takiego systemu socjalnego dla twórców pracujących nieregularnie, głównie na umowach o dzieło, który zapewni artystom tytuł ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego opłacane częściowo lub w całości przez państwo. Jak miałoby to wyglądać? Chodzi o 125% płacy minimalnej, to próg dochodowy uprawniający do dopłat roczny, co na przykład w 2026 roku dałoby 72 tysiące złotych rocznie. Państwo dopłacałoby do ZUS tyle, aby artysta miał odprowadzone składki jak od minimalnej pensji, czyli 4800 zł. Pojawiają się również tak zwane ukryte zarobki, bo dzięki 50% kosztom uzyskania przychodu osoba z przychodem 12 tysięcy złotych miesięcznie może na papierze wykazać dochód 6 tysięcy złotych i legalnie pobierać dopłatę od państwa. Tak wygląda to w teorii. W praktyce zobaczymy, bo na razie jest to projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz trafi do parlamentu. Później zmierzy się z podpisem albo wetem prezydenta Karola Nawrockiego. A naszym gościem jest Anna Maria Buczek, wiceprezes Związku Artystów Scen Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Spoglądam na pani Instagrama i tam jest post wykazujący ogromne zadowolenie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. To się dzieje i duże czerwone serduszko. Rozumiem, że tak. Branża artystyczna jest zadowolona z tego, co wydarzyło się, bo to nie jest pomysł nowy, umówmy się.
1: Nie, panie redaktorze, to oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo wdzięczni Ministerstwu Kultury, że udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Ta muzyczka gra dla wszystkich, tak, słuchaczy? To taki jest...
0: Tak, dla wszystkich, również dla pani.
1: Bardzo dziękuję. Więc tak, jest to dla nas wielka radość. Cieszymy się z odwagi ministerstwa, bo to nie pierwszy rząd, który próbował uregulować nasze zabezpieczenia socjalne, ale to naprawdę wymagało odwagi, bo widzimy, jaki jest komentarz społeczny i komentarz polityczny, który uważam, że jest ogromnie krzywdzący.
0: No bo mierzycie się państwo teraz z negatywnymi opiniami Polaków, na pewno części, no bo pojawia się zarzut, że są tworzone przepisy specjalnie dla jednej grupy zawodowej. Jak pani odpowie na coś takiego?
1: Żadne nowe przepisy nie są tworzone. Nasza grupa zawodowa artystów zostaje wprowadzona w systemy istniejące. Zostaliśmy w końcu objęci, zostajemy, mam nadzieję, że zostaniemy ostatecznie, w końcu objęci elementarnym ubezpieczeniem społecznym, tak? Tym, co dotyczy również innych zawodów. To nie jest żaden przywilej. My po prostu byliśmy poza systemem.
0: Ale byliście państwo poza systemem przez to, że artyści godzą się na pracę, na umowę o dzieło.
1: Nie tylko godzą się na pracę na umowę o dzieło. To jest praca bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o warunki okresowości tej pracy. Tak samo jak dotyczy to innych grup społecznych, innych zawodów, typu rolnicy. Można powiedzieć, że te przywileje, jakie nazywamy, dotyczą naprawdę wielu grup. Nie jesteśmy tutaj wyjątkowi. Wyjątkowość polega na tym, że nam te przywileje nie były dane w żaden sposób, tak? Nie traktowałabym tego jako przywilej. Chyba bym się pozbyła tego słowa z tej rozmowy.
0: To są
1: po prostu zabezpieczenia społeczne, podstawowe i elementarne.
0: A czy nie uważa pani, że jeżeli artystka bądź artystka, która tworzy, zarabia, ale te dochody nie są tak duże, aby zapewnić jej stabilny byt, czy nie powinna również próbować swoich sił w innych zawodach dorabiając, a na przykład no, traktować pracę artystyczną jako hobby po godzinach. No tak wiele osób robi w innych zawodach.
1: W porządku. Artysta jako hobby. Wie pan co? Myślę sobie tak, tożsamość narodowa to nie jest nasze hobby, to jest nasz obowiązek obywatelski. W związku z tym nie traktowałabym tego jako hobby, to po pierwsze. I dlatego decydujemy się i podejmujemy wielokrotnie, inaczej może wiele osób podejmuje kształcenie wieloletnie w tych dziedzinach, już pomijając, albo właśnie nie pomijając, tylko wskazując tancerzy chociażby klasycznych, którzy się uczą od 7 czy 6 roku życia i raptownie powiedzenie tej osobie w wieku lat 50 zmień zawód, to myślę, że to nie jest w porządku ze strony państwa. Oczywiście istnieje możliwość, ustawa daje nam możliwość systemowej zmiany kwalifikacji, ale myślę, że to jest ostatnia rzecz, o jakiej marzy artysta. I nie dlatego, że mu się znudziło albo że nie wystarcza mu na chleb, tylko dlatego, że to jest, wiem, że to jest górnolotne i nie lubimy dzisiaj górnolotności, ale ktoś, kto czuje sercem, to zrozumie. To jest naprawdę powołanie. Nawet Franz Kafka powiedział, że pisanie jest formą modlitwy.
0: Tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, że również artyści mogą założyć działalność gospodarczą, skorzystać na przykład z małego ZUS-u plus. Znaczna część społeczeństwa nie pracuje na etatach, tylko właśnie B2B.
1: Tak, zakładają. To jest kolejny problem, który też będziemy próbowali z czasem, bo wszystkiego naraz się nie da rozwiązać, jeżeli chodzi o zasadę B2B, bo jest taka wymagalność na przykład w przestrzeni filmowej, tak, czy serialowej. I mówię tutaj o różnych zawodach artystycznych filmowych, nie tylko o aktorach. Tu mamy chyba najprościej, bo reprezentują nas agencje. Ale w tej kwestii to będę prosiła, żeby Związek Filmowców się wypowiadał, bo wiem, że to jest ich tematem bardzo dużym, że te umowy B2B też są w jakiś sposób rozwiązaniem być może dla producentów, ale ostatecznie dla osób pracujących w filmie nie, tym bardziej, że nie, w tym momencie jak gdyby kodeks pracy jest odsunięty na bok i tak jak przyjmuje się 35-40 godzinny tydzień pracy, w przypadku filmów jest to 60 godzinny tydzień pracy.
0: Chciałbym jeszcze, żeby nie być taki totalnie anty, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo krzywdzące dla waszej branży jest mówienie o tym, że znani artyści mają później niewielkie emerytury i budzą się z ręką w nocniku, a ta ustawa właśnie nie tyczyłaby się tych najlepiej zarabiających artystów, bo to jest ich problem, że jeżeli zarabiają dobrze, godziwie i godzą się na umowę o dzieło, a nie na przykład B2B, to już jest ich prywatna sprawa. Ale chciałbym chwilę porozmawiać o tych najmniej zarabiających. Czy wiemy, ile takich osób jest w naszym kraju?
1: Według badań profesor Ilczuk i jej zespołu ze SWPS-u policzeni, wiemy, że to będzie około 21 tysięcy, takie też są założenia ustawy, tylko chciałam zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, że po pierwsze nie wiemy, czy się wszystkie te osoby zgłoszą, tak? To nie jest system, nikt nikogo nie zmusza, to jest możliwość, z której możemy skorzystać w końcu, czy będziemy oczywiście mogli, mówimy o przyszłości, bo to ostatecznie to podpis prezydenta będzie tym gwarantującym, że tak powiem, wejście w życie przepisów. Natomiast ja myślę sobie, jeszcze tutaj chciałabym to powiedzieć, że wydaje mi się, że to też jest taka ścieżka otwierająca taką prognozę, że być może więcej artystów przystąpi w końcu do ubezpieczeń społecznych, do ZUS-u, zechce go płacić. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że ustawa będzie dopłacała na pewno wszystkim maksymalną wysokość. Te dopłaty będą wyrównujące ZUS do minimalnej płacy, tak? Do wartości ZUS-u przy minimalnej płacy. Więc założenie jest, że to jest 21 tysięcy osób, ale nie wiemy, czy tyle osób przystąpi.
0: A czy nie lepiej by było po prostu rozwiązać sprawę systemowo i zlikwidować umowę o dzieło, która nie jest w żaden sposób oskładkowana, a tylko odprowadza się od niej podatek dochodowy? Jeżeli ktoś chciałby pracować nie na etacie albo nie mógł pracować na etacie, to miałby umowę zlecenie, która jest już oskładkowana.
1: Wyjaśnię to jeszcze taką kwestią, która była poruszana i wczoraj ją usłyszałam z ust jednego z ekonomistów, co trochę mnie zmartwiło, że mylimy pojęcia. 50-procentowy koszt uzyskania dochodów to jest coś, co w systemie zastępuje możliwość rozliczenia kosztów. Tak? Tak jak przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia kosztów, które wpływają na jego pracę. Telefonów, papieru.
0: Tak, ale ja nie mówię teraz o 50-procentowych kosztów kosztach uzyskania przychodu, tylko o składkowaniu ZUS-owskim.
1: Tak, bo umowa zlecenia... ale umowa... Pewnie przyszłościowo też bym rozważała tę możliwość, tak? Jedna rzecz drugiej nie wyklucza. Ale jednak umowa o dzieło jest skuteczna, jeżeli chodzi o właśnie koszty nasze, które ponosimy. Bo my kosztów nie możemy nigdzie indziej odliczyć. Umowa o dzieło na to, jak gdyby, na to pozwala.
0: A jak pani reaguje na tą komisję, która miałaby orzekać, kto jest artystą zawodowym, czy też nie? Bo przestajemy w mediach, w komentarzach internetowych, my jako społeczeństwo rozmawiać o waszej potrzebie, tylko pojawił się jakiś twór, który po prostu ma oceniać, kto jest artystą, a kto nie. Pojawiają się stawki za takie posiedzenie, pojawia się 145 osób miałoby zasiąść w takiej komisji. Czy to nie jest trochę gremium aż nadto, które miałoby oceniać tych artystów?
1: To znaczy tak, nie wszyscy na nas będą oceniali jeden wniosek, to już mogę wszystkich nas pocieszyć i myślę, że komisja również. Ale nie, pomijając żarty, ktoś musi weryfikować składane wnioski, tak? I zdaję sobie sprawę i widzę i słyszę komentarze odwołujące się do czasów przeszłych, takiego skrótu myślowego. Rozumiem, że to może budzić jakieś kontrowersje. Druga rzecz, komisja nie ma oceniać, kto jest artystą, kto nie jest artystą. To jest ustawa i tutaj na pewno będziemy się na etapie parlamentarnym zwracać i na etapie Komisji Kultury zwracać o zmianę zapisu nazewnictwa, tak żeby to określenie nie określało jakości artysty, ale jego odniesienie artysty do ubezpieczenia. Tak? Więc to na pewno jest do weryfikacji jeszcze według mnie i według wielu nas, jeżeli chodzi o przedstawicieli organizacji reprezentujących artystów.
0: Wie pani, to troszeczkę wygląda jak spłacanie politycznych długów Koalicji Obywatelskiej za popieranie przez artystów. Nie ma pani takiego wrażenia, że nagle tworzy się takie gremium?
1: Nie, kompletnie. A prawicy nie popierali artyści na odpowiednim etapie? Szanowni państwo, jesteśmy społecznością, w której mamy różne poglądy. I to nie szukajmy takiego, znaczy rozumiem, że szukamy, ale byłabym od tego daleka. Nie, to jest od 30 lat nieruszony temat zabezpieczenia artysty w tym kraju. Właśnie przestania traktowania, zależy nam na tym, żeby przestać traktować artystów jako hobbystów i przepraszam, że to powiem, bo usłyszałam z ust polityków różnych opcji.
0: Znaczy, pan Mędlik na przykład o nierobach mówi jako o artystach.
1: Muszę odpowiadać na pytanie to?
0: Nie musi pani, ja tylko cytuję, co mówią politycy.
1: No rozumiem, będą mówić różne rzeczy.
0: Ale może teraz waszym zadaniem jest to, żeby przekonać społeczeństwo do tego, że to, o czym pisze pan Mędlik, nie jest prawdą. Bo nikt tak nie zadba o swoją opinię, jak sami zainteresowani.
1: Tak, ja bym się zastanowiła nad tym w sytuacji pana Mędlika i poprosiła go o to, żeby on może wrócił do swojego źródła okręgu wyborczego, spotkał się z artystami ze swojego okręgu i zobaczył, jak wygląda ich życie, ich praca i potem byśmy się spotkali na ten temat, porozmawiali i zastanowili się, czy nieroby lub darmozjady to jest prawidłowe określenie wobec nich.
0: Jak środowisko zamierza przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania tej ustawy, bo również PiS podobną ustawę w poprzedniej kadencji forsował, co się PiSowi nie udało.
1: Nie wiem jeszcze jak. Będziemy rozmawiać. Myślę, że rozmowa i dialog tam, gdzie się słyszymy i słuchamy, jest najlepszym podłożem do tego. Wydaje mi się, że prezydent będzie otwarty na taką rozmowę, na to ogromnie liczę i czekam na to, lub też będę sama nawet próbowała jakoś dotrzeć do pana prezydenta jako przedstawiciel organizacji reprezentujących artystów, żeby porozmawiać z nim o tym, jak ogromnie kluczowe to jest.
0: Jasne.
1: Dla środowiska.
0: Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich. Dziękuję. Do usłyszenia jeszcze pod koniec audycji.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Czas oddać państwu głos. Czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? 510-357-357 to telefon do naszego studia, a dodzwonił się do nas pan Mateusz. Dzień dobry, panie Mateuszu. Jestem ciekaw pana opinii.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No, ten rząd ma dwa rodzaje pomysłów, złe albo bardzo złe. No, ten chyba należy do tej drugiej kategorii, więc no, tutaj należy jedynie podziękować, nie wiem, opatrzności, za to, że w zeszłym roku jednak prezydentem został pan Nawrocki i może trochę blokować tych szaleńców, ale z drugiej strony jednak bym nie przechodził do tego tak lekką ręką, bo ten rząd, prawda, w 2,5 roku zadłużył mnie, pana, nasze dzieci, nasze potencjalne wnuki na ponad 700 miliardów złotych i jak widać, nie widać końca tego szaleństwa, panie redaktorze. I ja myślę, że w ministerstwie, w różnych ministerstwach, ale w tym konkretnym, czyli w Ministerstwie Kultury, no tam powinien siedzieć prokurator od rana do wieczora i badać te, no nie boję się powiedzieć, malwersacje finansowe. No przecież to, co się tam wyprawia, panie redaktorze, no to woła o pomstę do nieba.
0: Jednak wolałbym, żeby nie używał pan słów typu szaleńcy i malwersacje, bo to wszystko trzeba udowodnić i brać jednak odpowiedzialność
2: właśnie.
0: Swoje słowa, będąc czy po jednej, czy po drugiej stronie politycznego sporu i o to mam do pana bardzo dużą prośbę. Dziękuję za komentarz i do usłyszenia. Na naszej antenie już pan Bartek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pana zdanie w sprawie dopłat do ZUS-u dla artystów?
3: Ja powiem tak. No parę tygodni temu chyba również w tej audycji była kwestia tak zwanej ustawy
0: reprograficznej.
3: Reprograficznej. I z tego, co pamiętam, to miało zapewnić też artystom jakąś bezpieczną stabilizację finansową, a tu po trzech tygodniach następne, więc to rzeczywiście...
0: Bo między innymi ta dopłata ze składek do składek ZUS-owskich ma pochodzić z opłaty reprograficznej.
3: No to przynajmniej tyle, że przynajmniej nie będzie jakoś dodatkowo. No ja powiem tak, ja mam znajomego artystę, który właśnie w takiej też niszowej dziedzinie się udziela i jemu akurat prowadzenie własnej działalności gospodarczej, o czym to było już wspominane, jakoś nie przeszkadza. No z jednej strony, no rozumiem, że tutaj najbiedniejsi mają, dobrze, że to nie dotyczy tych rzeczywiście najbogatszych, ale trzeba jakąś pomóc, ale nie wiem, czy jest to dobre akurat rzeczywiście takie rozwiązanie, bo tutaj były podawane te przykłady rolników KRUS-u. No przypominam, że jeśli chodzi o sprawę KRUS-u, to chyba od 30 lat jest kwestia tego, czy co z tym zrobić i wiele osób też uważa, że to jest trochę patologiczny system. Ja tutaj nie będę się dłużej wypowiadał na temat KRUS-u, ale po prostu też chciałem zadać, że może akurat tam to porównanie nie było zbyt dobre. No i po prostu tyle, no trudno mi to trochę też ocenić, ale jest to trochę kontrowersyjna rzeczywiście ustawa.
0: I dlatego rozmawiamy o niej w audycji Co Państwo na to. Dziękuję, do usłyszenia. Spoglądam na Instagrama swojego. Pan Marek napisał do mnie: jestem przeciwny dopłacaniu do zarobków artystów. Muszą zmienić zawód, jeśli się nie wyrabiają, albo dopłacajmy wszystkim, którym brakuje. Gdy słyszę żale artysty, który za koncert czy pomnik bierze i brał około 100 tysięcy, a teraz narzeka na niską emeryturę, to pytam, ile oni muszą zarabiać. To pisze pan Marek, ale też zwróćmy uwagę, że ten projekt ustawy nie tyczy się tych, którzy najwięcej na działalności artystycznej zarabiają. I pani Wiola mailowo do mnie napisała: słucham pierwszego gościa i naprawdę ciężko powstrzymać się od ciężkich słów. Nie zgadzam się na

0: Pytanie zadaję już panu Bogdanowi, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam pięknie. No, wiele pomysłów mam, żeby odpowiedzieć na to pytanie szerzej. Oczywiście, że nie, ale uzasadnię dlaczego. Nie dlatego, że nie lubię artystów. Broń Boże, uwielbiam ich. Tak samo jak uwielbiam, proszę pana, fryzjerów. Uwielbiam taksówkarzy, uwielbiam górników i to nie przez przypadek wymieniam, czy uprzywilejowanych, czy nie. W ogóle uwielbiam wszystkich ludzi, którzy pracują. I ja mam proste rozwiązanie, przepraszam, proste, to nie jest proste. No,
0: ale może będzie proste, proszę mówić.
1: Może będzie, no albo wszystkim, albo nikomu. Uważam, że dopłaty są chore do czegokolwiek, bez żadnego wyjątku. Do czegokolwiek, czy do paneli, czy do jakiekolwiek dopłaty, czy artystom, czy górnikom, czy taksówkarzom. No bo, że się czepię tych taksówkarzy. Dlaczego kiepsko zarabiający taksówkarz nie ma dostać dopłaty, skoro ma artysta dostać? No i tak możemy bez końca się nawzajem obrażać, ale to broń Boże nie chodzi o to. Chodzi o to, jak to rozwiązać normalnie. Normalnie, wie pan, jak to jest rozwiązać, to już ja nie pierwszy raz na tej antenie powiem. Ten system należy zlikwidować, jego się nie da zreformować. W pewnym momencie nie da się czegoś naprawić, samochodu bez końca i tak dalej, różnych rzeczy. Domu trzeba go zburzyć, na tym miejscu wybudować nowy. ZUS w tej postaci, system emerytalny, to nie jest system emerytalny, to jest system podatkowy,
0: doskonale,
1: który służy i tak dalej.
0: I doskonale, no, że pan powiedział to zdanie, które pan powiedział, bo w drugiej części naszego programu już za kilka minut porozmawiamy z ekonomistą Tomaszem Sańpruchem.
1: Może ta dyskusja wreszcie ruszy w jakiś
0: kierunek
1: rozsądny.
0: I chciałbym mu właśnie zadać pytanie dotyczące tego, czy może nie lepiej zastanowić się nad całym systemem, a nie wpisywać jedną, czy drugą, czy trzecią grupę społeczną, tak aby później ktoś inny mógł nazywać ją grupą uprzywilejowaną. I teraz pan Marek napisał do mnie mailowo: dopłacać z czyjej kieszeni? Z mojej kieszeni informatyka etatowego, któremu firma systematycznie nie wyrównuje inflacji albo zwalnia innych pracowników, bo AI zastępuje kolejne etaty przy podwyższaniu jednocześnie płacy minimalnej, że jeszcze chwila i te płace będą zrównane z płacą sprzątaczki. Pięknie kombinujecie, to chyba zdanie do rządzących. Jaś Kapela jest z was dumny. Jednym zdaniem, kolejny typowo komunistyczny projekt wpisujący się w trend forsowania drobnymi krokami dochodu gwarantowanego dla wszystkich z równoczesnym zabijaniem polskiej przedsiębiorczości i zadłużania Polski. Pan Marek w bardzo ostrych słowach napisał do mnie, ale również często bardzo ostre słowa są wskazane, abyśmy się wzajemnie nie obrażali. A teraz na naszej antenie pan Mateusz. Dzień dobry, panie Mateuszu. Czy pan ostro o tym projekcie ustawy, czy będzie pan go bronił?
2: Ja jestem przeciwny temu projektowi ustawy, w ogóle takiemu podejściu do uprzywilejowania albo wyrównywania niektórych zawodów. Ja prowadzę ze szwagrem na przykład zakład szewski w Zielonej Górze i to jest proste pytanie. Co by się zdarzyło, jeśli do mnie przestali przychodzić ludzie naprawiać buty, dorabiać klucze, albo też takie usługi świadczymy? No to by się stało. No po prostu byśmy musieli zamknąć działalność i zająć się czymś innym. I uważam, że jeśli ktoś no, nie radzi sobie z czymś, to powinien sobie albo dodatkową pracę znaleźć, albo znaleźć inną.
0: Znaczy, wydaje mi się, że można godzić bycie i artystą, i bycie również zarabianie
2: oczywiście.
0: W inny sposób, przynajmniej na,
2: oczywiście.
0: Na początku. Nawet wydawca dzisiejszej audycji, Bartek Wasilewski, przypomniał historię Jacka White'a z The White Stripes, który był tapicerem, a dopiero później, kiedy już osiągnął sukces, został taką pełnowymiarowym artystą.
2: Jak najbardziej, no nie wiem, można portrety robić na zamówienie. Nie znam się na tym, bo tak jak mówiłem, ja za szwagrem dorabiam klucze, naprawiam buty, na tym się skupiamy i naprawdę, jeśli na mnie będzie szła działalność, to pies z kulawą nogą się nami nie zainteresuje.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czy innych.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Spoglądam na Instagrama, pan Sergio do mnie napisał. Ja powiem krótko, jest wolny rynek, popyt, podaż. Jak ktoś sobie nie radzi na rynku, to nie ma przymusu bycia artystą. To komentarz z mojego Instagrama. A teraz pan Andrzej, prawda? Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry, witam.
0: Pana zdanie na temat dopłat do ZUS-u artystów.
3: No, dzisiaj chyba większość, jak nie wszyscy, trafnie wypowiadają się moim skromnym zdaniem na ten temat. Uważam, że tego Jasia Kapelę trzeba w każdym momencie przypominać, wytykać,

0: jeśli takich, nawet gdyby takich artystów mielibyśmy wspierać, no to teraz jasna zalewa. Ja powiem tylko, uważam się, ja jestem spawaczem, nie uważam się za kogoś gorszego niż artysta. To jeszcze kwestia artysta, a artysta, no to jest też różnica. Ale mi kiedyś zabrano, spawacz szedł jeszcze w latach 90. obligatoryjnie 5 lat wcześniej na emeryturę. No bo jest to dosyć szkodliwa profesja. Nie można się do końca zabezpieczyć tak, żeby nie narazić swojego zdrowia na szwank. To mi zabrano. Teraz jestem chwilę jeszcze na działalności, ale też rezygnuję z tego, muszę iść na etat. No, właśnie, żeby te składki dalej rosły mi na tą emeryturę, nie wiadomo jak ona będzie. No i w zasadzie tyle, no bo chciałoby się, żeby wszyscy dobrze żyli, prawda?
1: Aby się żyło lepiej wszystkim, to kiedyś taki slogan polityczny był.
0: Ale jak chcemy dokładać, to niech są te priorytety jakieś.
1: Jasne. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Nie chciałem panu przerywać, ale też nie chciałbym, aby wszystkich artystów w naszym kraju porównywać do Jasia Kapeli, bo on stał się już pewnym takim symbolem, niekoniecznie pozytywnym, ale moim zdaniem, i mówię to z pełną świadomością, jest to bardzo krzywdzące wobec wszystkich artystów. Pani Stanisława, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani zdanie na ten temat?
2: No, ja jestem przeciwna, nie jestem przeciwna artystom, ale jestem przeciwna temu rozwiązaniu, bo uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Ja mam męża, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i on bez względu na to, jaki przychód miesięcznie osiągnie, musi zapłacić co miesiąc do ZUS-u, żeby być ubezpieczonym, mieć odprowadzone składki, ponad 2400 zł, a czasem osiąga tego przychodu 3000, 5, 7 to jest sukces. I nie może być tak też, że wszystkie braki w ZUS-ie będą pokryte ze składek etatowców, bo jeśli pracujemy na etacie, to chcemy czy nie, składki są odprowadzane. A co z kosztem tej komisji? No to jest jakiś kuriozum, żeby sprawy emerytalne, jest system ZUS, żeby była do tego jeszcze jakaś dodatkowa komisja. No to nie jest rozwiązanie. A jeśli chodzi jeszcze o składki ZUS, co z naszą składką rentową, jeśli ktoś przepracuje kilkadziesiąt lat i przechodzi na emeryturę, czyli już nie będzie korzystał z renty? Dlaczego ta składka idzie do wspólnego wora? Czy nie mogłaby zasilać naszego kapitału emerytalnego?
1: Jasne, dziękuję za opinię. Do usłyszenia, pozdrawiam. I pan Waldek jeszcze na naszej antenie. Pół godziny pozostało do godziny 13, więc jeszcze pół godziny audycji przed nami. Idealnie w połowie, pan Waldek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja z kolei mam inny pomysł.
1: Bardzo proszę, jestem ciekaw pana pomysłu.
3: Niech pan zobaczy. W związku z tym, że mamy bardzo bogatych autorów różnego typu, to może oni sami wewnątrz, w ramach tego cechu swojego, by się zrzucali na to, żeby ci bogaci, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, pomagali tym wszystkim, którzy mają mało pieniędzy, bo ja się zgodzę z tym, że jakby tutaj to takie powiedzenie, że jakby my wszyscy mamy pomagać tym ludziom, którym się nie udaje, tak jak jest tą składką alkoholowa. Czyli za to, że ktoś całe życie pije, to ma dostać od nas dodatkowe pieniądze związane z tym. Dlatego mówię, jeżeli to są artyści i jest jakaś tam pula właśnie, na którą będziemy płacić podatek przy zakupie sprzętu, to niech w takim razie to będzie tak, że tym, co trzeba, co właśnie mielibyśmy pomagać, to niech więcej pieniędzy idzie dla nich, zamiast dawać tym wszystkim porówno. I wtedy będzie wszystko uczciwie.
1: Jasne. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Z jednej strony sprytny jest ten pana pomysł, ale z drugiej strony dolewa pan oliwę do ognia. Ciekawa sprawa. Na naszej antenie już nasz drugi gość, Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska. Dzień dobry, witaj, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Powiedz proszę, co sądzisz o tym pomyśle dopłat do ZUS-u dla artystów, tylko dla jednej grupy społecznej?
4: Znaczy, ja może powiem, że będę się wypowiadał równolegle jako artysta, przedsiębiorca, czyli osoba, która zna te światy doskonale od środka, ponieważ sam przez wiele lat jako dziennikarz Pracowałem na umowie śmieciowej, umowie o dzieło. Sam musiałem odprowadzać sobie składkę zdrowotną i nie wynikało to bynajmniej z tego, że nie miałem zatrudnienia, bo pracowałem regularnie, tylko nikt nie chciał po prostu mi dać etatu i odprowadzać tej składki. Tutaj też chciałbym powiedzieć, że też artyści nie są jedyną grupą, do której wszyscy dokładamy, bo takich grup jest bardzo dużo w Polsce.
1: To bardzo proszę, wymień kilka.
4: Nie chciałbym się z nikim konfliktować, ale popatrzmy chociażby na KRUS, czyli rolników, jak wygląda tam wysokość odprowadzanych składek. Popatrzmy także na osoby bezrobotne, które też mają odprowadzane składki. Oczywiście, jeśli nie mają zasiłków, to tym osobom przysługuje bezpłatne leczenie w ramach systemu zdrowia. Natomiast jeśli mają odprowadzane, jeśli mają zasiłek, no to wtedy też mają odprowadzane pełne składki łącznie z tymi emerytalnymi. Więc ja myślę, że ta dyskusja, czy to się artystą należy, czy nie należy i kim jest tak naprawdę artysta, fajnie, że ta dyskusja jest i też trudno mi powiedzieć, że z państwem się nie zgadzam, którzy się wypowiadali przede mną. Rozumiem jakby to rozżalenie czy rozgniewanie. Przede wszystkim myślę, że chodzi o takie zaklasyfikowanie, kto jest artystą, a kto nim nie jest.
1: No i właśnie, chciałbym zadać kluczowe pytanie. Czy nie warto po prostu, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że trochę artystów czy dziennikarzy, oni są ofiarami systemu w pewien sposób, bo skoro mogą korzystać z umów o dzieło, które nie są oskładkowane, to pracodawcy korzystają z tego sposobu zatrudniania. No, to chyba nie jest prawnie zatrudnianie. Czy więc nie lepiej byłoby po prostu, tak jak mówi się od wielu lat, zlikwidować umowy o dzieło, żeby minimalną formą współpracy, zatrudnienia, jak zwał, to zwał, była umowa zlecenie, która jest już oskładkowana zarówno jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, jak i składkę emerytalną.
4: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł z jedną taką uwagą. Oczywiście, jeśli te składki odprowadzasz gdzie indziej, no to też bez sensu je odprowadzać po prostu kilkakrotnie, tak? Więc jeśli ktoś już by gdzieś odprowadzał te składki, mógłby mieć na przykład takie umowy o dzieło, wtedy nie oskładkowane i myślę, że to by się naprawdę świetnie sprawdziło. Myślę, że też rynek powinien się nauczyć takiej odpowiedzialności za pracownika, przede wszystkim jeśli chodzi o dużych graczy, bo ja z perspektywy też siebie jako przedsiębiorcy z kolei też rozumiem doskonale tą panią, która przed chwilą rozmawiała, bo w przypadku prowadzenia nawet działalności gospodarczej też ten przychód jest często niepewny. I czy to jest od razu sygnał, że ja powinienem zamknąć taką firmę i się poddać, dlatego że mi miesiąc czy dwa miesiące nie idą? No nie. Ale też jednocześnie muszę mieć taką świadomość, kiedy ewentualnie powiedzieć, że to już jest koniec, zacząć coś zupełnie nowego. I myślę, że tutaj też wiele osób z państwa nie zwróciło uwagi na jeden bardzo też ciekawy zapis w tej ustawie, a mianowicie, że ma powstać coś, co myślę, że jest kluczowe i bardzo istotne, Centrum Edukacji i Pomocy Artystycznej, które ma między innymi pomagać artystom w przekwalifikowaniu się, jeśli będą chcieli zmieniać tutaj zawód.
1: O, to też jest bardzo ciekawe, no bo chciałbym też zadać to pytanie, które nurtuje wiele osób. Czy osoba, która jest artystą, która tworzy w jakiś sposób, ale nie jest to dla niego full-time job, czy po prostu nie powinna, tak jak wielu z nas, poszukać sobie drugiej pracy? Czy jak myślisz, czy to jest dobry trop, czy jednak jest to populistyczne gadanie tylko z mojej strony?
4: Ja szczerze powiem, że przerwało nam połączenie i nie usłyszałem swojego pytania.
1: To ja szybciutko przypomnę w telegraficznym skrócie. Chodzi tylko, czy po prostu osoba, która tworzy, zarabia mało, nie powinna poszukać sobie dodatkowej pracy, tak jak duża część społeczeństwa.
4: Ja rekomenduję to rozwiązanie. Zresztą mieszkałem przez jakiś czas w Kalifornii, w Los Angeles, czyli to jest miejsce, gdzie wszyscy artyści świata, w szczególności aktorzy, podróżują, bo chcą zrobić karierę w Hollywood. Natomiast najwięcej tych osób można oczywiście spotkać w kawiarniach i w innych miejscach. Natomiast myślę, że to podejście generalnie do takiej elastyczności na rynku pracy czeka nie tylko artystów, czeka na informatyków, czeka nas wszystkich w związku z rewolucją sztucznej inteligencji. Więc generalnie, jeśli nas wszystkich będziemy do tego przyzwyczajać, że musimy być elastyczni, trzeźwo patrzeć na to, co się dzieje, obserwować i podejmować decyzje o ewentualnym przekwalifikowaniu, no myślę, że to jest kluczowe.
1: A powiedz proszę, czy niewystarczającym ulgą dla wszystkich jest po prostu założenie firmy i skorzystanie na przykład z małego ZUS-u plus? Przecież artysta również może rozliczać się na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie jest to zastrzeżone dla innych zawodów.
4: Oczywiście, natomiast jest to super kosztowne. To jest też to, co mówiła słuchaczka przede mną, że zarobienie tych prawie 3000 zł miesięcznie jest często bardzo trudne. Więc to nie jest tak, że od razu każdy będzie miał pieniądze na to, żeby po prostu te składki opłacić.
1: Ale każdy może dodatkowo, tak powiedzieć, który wykonuje mnóstwo innych zawodów.
4: Każdy zawód, oczywiście. Tak. No ja jako też osoba prowadząca działalność gospodarczą też rozumiem to, że zarobienie tych 3000 nie zawsze jest takie łatwe, jakby się wydawało.
1: Bo no, z własnego przykładu mogę powiedzieć, że kiedy zarabiałem mało w dziennikarstwie, dowoziłem wieczorami pizzę i no, nie widzę w tym nic złego, szczerze mówiąc.
4: Ja też nic złego nie widzę, nie widzę. Nawet każdemu polecam bycie kelnerem, ponieważ to uczy też bardzo pokory i myślę, że to jest też coś, co każdy powinien przejść nawet na początku swojej ścieżki zawodowej, żeby nauczyć się pracy z ludźmi, czy inne prace. No, jestem zdania, że żadna praca nie hańbi. Sam zresztą wykonuję wiele różnych prac, więc generalnie nie mógłbym tutaj powiedzieć, że nie musicie trzymać się jednego, nie patrzcie na to, żeby robić coś innego. Nie, no dzisiejsze czasy jednak zmuszają nas do tego, żeby myśleć o tej dywersyfikacji.
1: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge. Usłyszymy się jeszcze za 10, no prawie 11 minut. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: Mam maila od pani Natalii, którego chciałbym przytoczyć. Jest on dość długi, ale postaram się go w telegraficznym skrócie państwu przedstawić. Jestem za dopłatami, pisze pani Natalia. Jestem artystką i jestem architektem. Pracuję po 12 godzin, 6 dni w tygodniu, czasem w niedzielę. Płacę do ZUS miesięcznie około 5000 zł. Muszę mieć wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa cywilnego. Nasza wiedza jest wszechstronna. Takich osób jest garstka. Ponadto co miesiąc płacimy składki członkowskie do izby zawodowej, by móc pełnić samodzielną funkcję w budownictwie. Płacimy ubezpieczenie OC obowiązkowe i dajemy sobie radę. Opłacamy wszystko w terminie, ale nie wszyscy inwestorzy płacą w terminie. Często wynagrodzenie dostajemy z opóźnieniem i często ciężko jest coś odłożyć na przyszłość. Fryzjer, jak obecnie włosy, to dostanie od razu zapłatę, a my czekamy 2 miesiące, 3, a żyć trzeba. Opłacam kredyt hipoteczny, wynajem biura, płacę wynagrodzenie pracownikom. Nie znam architekta, który po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzi na emeryturę i nie dlatego, że uwielbia swoją pracę, tylko dlatego, że emerytura nie wystarcza mu na utrzymanie siebie i rodziny. Sędziowie nie płacą ZUS, dlaczego nikt się tak nie oburza? Sędziów jest około 10 tysięcy w Polsce, architektów 14. 15 tysięcy ponad. To mail od pani Natalii. Długi, ale chciałem również ten głos, aby pojawił się na antenie. A teraz pan Adrian. Dzień dobry, panie Adrianie.
5: Dzień dobry.
1: Pana zdanie na temat dopłat do ZUS-u artystów?
5: Jestem, to może tak w skrócie powiem, a później rozwinę.
1: Bardzo
5: jestem,
1: proszę.
5: Jestem przeciwny i mam nadzieję, że pan prezydent tę ustawę zawetuje. A teraz powiem dlaczego. I teraz troszeczkę taki, no, oglądałem wczoraj film w Kanale Zero, który nagrał Krzysztof Stanowski, nazywa się Artyści, Cienkowska i skandaliczna ustawa. I mam pytanie, znaczy taką prośbę do pana bardziej, czy byłby w stanie pan dopytać gości, jak to się stało, że w 2024 ta ustawa brzmiała w pewien sposób, czyli że po prostu będą dopłaty, jeśli nie przekracza, ono jest 125% minimalnej pensji wynagrodzenia za pracę, natomiast ktoś dodał, przynajmniej tak twierdzi Stanowski i też chciałbym to zweryfikować, bo bardzo mnie to interesuje, w kwietniu tego roku ktoś dodał zapis nie przekroczy 125% dwunastokrotności miesięcznego minimalnego wynagrodzenia. To by okazało się, że ludzie, którzy będą zarabiać po 50 tysięcy, też będą dostawać dopłaty. Więc chciałbym o to, gdyby pan o to mógł zapytać. A druga sprawa, pana pierwszy gość, czyli pani, która wypowiadała się, bardzo w skrócie wypowiadała się na temat tych komisji, gdzie tam ma być 145, jak pan słusznie zauważył, członków. Z tego, co przynajmniej Stanowski mówił, w każdej z takich komisji nad jedną osobą będzie się zbierać po 4-5 osób. Każda ma dostać, strzelam, prawie 200 zł chyba za takie spotkanie. Aż z racji tego, że artystów jest, nie wiem, 50-60 tysięcy, no to wyliczył, że średnio każdy z tych członków komisji będzie dostawał dodatkowo w roku z 200 ponad tysięcy złotych.
1: No nie do końca, bo tam jest limit, proszę pana, możliwości zarobienia rocznego i to jest bodajże 14 tysięcy złotych rocznie taki członek komisji będzie mógł zarobić, bo ja ten film również oglądałem Krzysztofa Stanowskiego.
5: Okej, widział pan, więc dobrze, to ja może to źle zrozumiałem, ale gdyby pan był w stanie dopytać o tą dwunastokrotność, bo to mnie bardzo interesuje.
1: Jasne, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pan Marek teraz, prawda? Panie Marku, dzień dobry. Halo, halo.
6: Witam, redaktorze, halo.
1: Tak, słyszymy się bardzo dobrze.
6: To sekundkę, jeszcze tylko zmienię ze słuchawkowego.
1: O, proszę pana.
6: O, teraz.
1: Jesteśmy?
6: Teraz się na pewno dużo lepiej słyszymy.
1: Idealnie, bardzo proszę. Czekaliśmy długo na ten komentarz.
6: No powiem tak, ja tutaj nie odbiegnę daleko od tego, co mówiła większość poprzedników, ponieważ no również uważam, że nie powinno być takich dopłat. Każdy człowiek decyduje się na coś w swoim życiu, podejmuje jakieś kroki, no i mamy teraz sytuację. Taki Cristiano Ronaldo na miliony ubezpiecza swoje nogi, bo wie, że jeżeli złapie kontuzję, przestanie grać, to pieniądze będą potrzebne, więc podejmujemy w swoim życiu dane decyzje i ponosimy ich konsekwencje. Tutaj jest też takie stwierdzenie, jeżeli jesteś artystą, mało zarabiasz, to będziemy ci dopłacać. To ja powiem wprost, no moim zdaniem, jeżeli jesteś artystą i mało zarabiasz, to tak jak pan redaktor powiedział, należałoby się zastanowić, czy może nie powinieneś zostać dostawcą pizzy, konsultantem na call center, czy coś takiego, bo każdy z nas, naprawdę każdy z nas, w momencie, kiedy nie będzie otrzymywał odpowiednich pieniędzy, będzie szukał źródła tych pieniędzy albo w dodatkowej pracy, albo w innej pracy, więc no czemu osoby, które są artystami, no nie chcę wyrokować, ale powiedziałbym, bo tak to widzę, słabymi, mają być dofinansowani przez nas wszystkich.
1: Może nie do końca słabymi, ale często nieodkrytymi i też może nie mówiłbym tak kategorycznie, żeby przestali zajmować się sztuką, ale mogliby na przykład traktować to jako
6: robić,
1: pracę
6: prawda?
1: Dodatkową i uważam, że dokładnie. Byłoby to uczciwe, bo też uważam, że nie można nikogo pozbawiać marzeń czy rezygnować ze swoich talentów, jeżeli ktoś na tym nie zarabia, bo najlepsza sztuka powstaje właśnie z pasji, a nie chęci tylko zarabiania, ale wiadomo, że żyć również z czegoś trzeba. Dziękuję bardzo za ten komentarz i pan Grzegorz teraz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Pan Marek, przepraszam, bo pan Marek z panem Grzegorzem mi się pomylili. Dzień dobry, panie Marku.
7: Nie szkodzi, dzień dobry, witam. Moją opinię na temat podejmowanego tematu dzisiaj czytał pan z Instagramu, była to pierwsza wypowiedź, gdzie wyraziłem swoją opinię, że nie należy dofinansowywać, a ośmielam się jeszcze raz zabierać głos w dyskusji, aby odpowiedzieć temu pierwszemu panu, który dzwonił, panu Mateuszowi. Ja wiem, że imię zobowiązuje, ale może ja przypomnę wszystkie afery, które poprzedni rządzący nam sprawili. Afera wyborcza, dwie wieże, Fundusz Sprawiedliwości. Może by ten pan Mateusz by przypomniał sobie, jak pan jego imiennik stworzył drugą parafię, wykupił ziemię, po czym ją sprzedał.
1: No jasne, bardzo. Ale też nie dziś jest audycja o tym, aby przypominać afery PiSu czy afery Platformy.
7: Uważam, że takie, takie głosy powinien pan bardziej tonować troszkę.
1: A proszę zauważyć i przypomnieć, że stonowałem troszeczkę za używanie słów, bo jednak prawo do opinii ma każdy, ale szanujmy się i nie obrażajmy. Dokładnie, to jest dla mnie w tej audycji najważniejsze. Dziękuję, do usłyszenia.
7: Dziękuję.
1: I teraz pan Grzegorz, który wcześniej był wywołany, ale to jest ten moment i ten czas właśnie pana Grzegorza. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam. Grzegorz z Wrocławia, w zasadzie z trasy nad morze. Wie pan co, ja powiem na swoim przykładzie. Ja jestem muzykiem, od razu mówię, muzykiem, nie artystą, bo zawsze muzyk nie równa się artysta. Ja lata temu zajmowałem się taką działalnością bardziej ambitną. Grałem jazz, muzykę improwizacyjną i w pewnym momencie zauważyłem, że budżetowo się to tutaj gdzieś
1: nie spina.
8: Dokładnie. I zacząłem się zajmować bardziej tutaj komercyjnymi rzeczami typu bankiety, wesela, eventy. Teraz gram z DJ-ami live acty na saksofonie, bo jestem saksofonistą. Mam dużo pracy i ja myślę, że po prostu też nie chciałbym tutaj wszystkich wrzucać do jednego worka, ale są artyści, którzy są troszeczkę, mówiąc brzydko, odklejeni, bo znam wśród swoich znajomych takich ludzi. I zresztą chyba dwa głosy wstecz ktoś wspomniał o czymś takim, że można zająć się czymś innym, a artyzm sobie traktować jako hobby, a przy okazji, nie wiem, no, nauczyć się jakiegoś nowego zawodu, bo jestem oczywiście przeciwny, żeby komukolwiek do czegoś dopłacać. Mamy wolny rynek i ja jestem tego przykładem, że po prostu w pewnym momencie życia stwierdziłem, że no, z tego, co robiłem kiedyś, nie byłem w stanie utrzymać rodziny i zmieniłem troszeczkę tutaj profil mojej działalności.
1: Jasne.
8: Tak jest moje zdanie.
1: Pięknie dziękuję za komentarz. Do usłyszenia. I pan Mateusz jeszcze na naszej antenie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
9: Halo, dzień dobry, Mateusz z tej strony, ze Śląska. Wie pan co, moje jest takie zdanie, no nie zgadzam się. Mój tata pracował swego czasu i na kopalni jako hydraulik, żeby mieć pieniądze, żebyśmy mieli pieniądze, żebyśmy mogli godnie żyć. Ja teraz też potrafię pracować po 14 godzin dziennie. Ja nie mam z tym problemu, tylko ja po prostu wiem, co to jest ciężka praca i że tak powiem tutaj, żeby mieć za co żyć, to trzeba ciężko pracować, być w tym dobrym. Jeżeli artyści, że tak powiem, nie mają pieniędzy, nie mają na czym zarobić, to może czas zmienić pracę, pomyśleć nad czymś innym może. To nie jest idealne rozwiązanie, żeby jak jest jakiś problem, to żeby tylko dopłacać pieniądze. Może zastanówmy się, skąd się bierze ten problem i może zmienimy po prostu system, a nie ciągle tylko wszystkie dziury zasypywać pieniędzmi.
1: O właśnie, ja o tym systemie i zmianie systemu dzisiaj bardzo mocno optowałem i ten wątek poruszałem. Dziękuję, do usłyszenia. Dostałem sygnał z Centrum Sterowania Wszechświatem od Bartka, że jeszcze pan Jarek bardzo chciałby swoją opinię przedstawić, więc bardzo proszę, dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć następującą rzecz. Halo, halo.
1: Bardzo dobrze pana słychać, tak, oczywiście.
10: Wie pan, ja mam takie wrażenie, że trzeba by zadać takie pytanie. Dlaczego artysta zostaje artystą? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak. No, zostają artystami ludzie, którzy mają specjalną wrażliwość. Którzy tą wrażliwość mają głębiej zakorzenioną niż, że tak powiem, normalny człowiek. I w związku z tym często gęsto jest tak, że taki artysta, on po prostu nie potrafi dobijać się o swoje pieniądze. I potem są takie sytuacje, że za ich ciężką pracę, za wieloletnie chodzenie do szkoły muzycznej, plastycznej, baletowej, oni dostają jakieś śmieszne pieniądze, po prostu nie potrafią o nie zawalczyć. To nie znaczy wcale, że trzeba im dopłacać do czegoś, ale stworzyć mechanizmy, które pozwolą na to, żeby ci ludzie mogli bez proszenia się godziwie zarabiać. I to jest, myślę, jakiś rodzaj drogi też do obrania dla artystów i dla ludzi, którzy tą kulturą zarządzają. Tyle.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? Wyniki naszej sondy. 12% z naszych słuchaczy jest za tym pomysłem. 88% naszych słuchaczy jest przeciwnych dopłacaniu do składek ZUS dla artystów. Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam ponownie państwa.
1: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge. Dzień dobry, witaj.
12: Dzień dobry, ponownie.
1: Pani Anno, nasi słuchacze Radia 357 są bardzo rozwarstwioną grupą, jeżeli chodzi o poglądy, a dawno nie widziałem tak jednostronnej ankiety, w którym 88% nie chce dopłat dla artystów. Mhm. Jak pani to skomentuje?
11: Dwie rzeczy powiem. Po pierwsze, myślę, że nie rozumiemy jako społeczeństwo założeń tej ustawy, to znaczy kogo ona dotyczy. Ta ustawa nie dotyczy artystów, którzy nie zarabiają na sztuce. Oni się po prostu do niej nie kwalifikują. Jest dla tych, którzy zarabiają, ale nieregularnie. I to jest fundamentalna różnica. Co do przekwalifikowania, które ustawa przewiduje, to jest kwestia taka, że jeżeli każdy artysta, który nie zarabia wystarczająco, powinien zmienić zawód, to jako społeczeństwo rezygnujemy z całej twórczości, która nie broni się komercyjnie natychmiast. Nie byłoby polskiej literatury współczesnej, teatru ofowego, muzyki poważnej, poezji. To nie jest abstrakcja, to jest wybór cywilizacyjny, który robimy jako państwo.
1: Ale może społeczeństwo nie potrzebuje tego, skoro tak wiele osób mówi nie.
11: Rozumiem, czyli wybieramy artystyczne dzieła z zagranicy, z Niemiec, Francji, swoich własnych nie chcemy.
1: No nie wiem, czy to jest ten tok rozumowania, bo może wybieramy tylko tych, którzy się nam podobają.
11: Tylko, że problem
1: jest to
11: polega
1: w pewien
11: na
1: sposób
11: tym...
1: naturalna selekcja artystów, tak samo jak w każdym innym zawodzie.
11: Dobrze, tylko problem polega na tym, że sztuka nie przynosi efektów od razu, tak? To jest proces. Tak jak w przypadku pisania książki, tak jak w przypadku malowania obrazu czy tworzenia rzeźby. To jest proces. Ilość czasu poświęcona na przygotowanie danego dzieła jest jak gdyby niewspółmierna w płatnościach w miesiącach. Dzieło uzyskuje swój koszt w sytuacji, w której zostaje sprzedane. I to jest na końcu procesu twórczego.
1: Tomasz...
11: Taka jest specyfika zawodu. No jakbyśmy chcieli, żebyśmy się co chwilę przekwalifikowali, no to co chirurgowi, który nie robi operacji w danym miesiącu, mówimy, żeby zmienił zawód?
1: No, chirurg raczej nie ma problemu z liczbą operacji wykonywanych.
11: No ja tu podaję to jako taki obraz, tak, tylko i wyłącznie.
1: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge. Tomku, jak ty reagujesz na to, że społeczeństwo, przynajmniej na tej, no może niemiarodalnej grupie słuchaczy Radia 357, nie do końca chce takich dopłat?
12: Myślę, że po prostu społeczeństwo ma dość dopłat do wszystkich, tak? Bo rozumie, jak ciężko jest po prostu zarabiać pieniądze. Natomiast też myślę, że z tego wynika to, że też do końca nie rozumiemy, kim są twórcy tak naprawdę. Myślę, że też jakby to widać po naszej architekturze tej nowej, współczesnej, patrząc na miasta, na tą estetykę i tak dalej. Widzimy jednak, że gdyby twórcy mieli większe pole przebicia, to te miasta były po prostu ładniejsze. Natomiast ja tutaj dążyłbym do takiego konsensusu. Też mi przyszedł do głowy taki też pomysł z Hiszpanii, kiedy właśnie mogę zaobserwować filharmonię w dowolnym praktycznie mieście w Hiszpanii, kiedy widzę, że na występ muzycy przyjeżdżają z innej pracy, szybko się przebierają i zaczynają grać. Więc myślę, że to też jest takie kulturowe uwarunkowanie, przygotowanie też od małego, żeby każdy wiedział, że można różne prace łączyć ze sobą, można pasję łączyć także z wykonywaniem innej pracy. To kwestia po prostu przełączenia się na zupełnie inny tryb, ale tak jak powiedziałem wcześniej, że z tą taką elastycznością będziemy się musieli zmierzyć wszyscy i to nie tylko artyści, ale to także wszystkie praktycznie zawody.
1: Zostały nam 2 minuty. To samo pytanie zarówno do pani Anny, jak i do Tomasza chciałbym zadać. Pani Anno, czy jest jakaś możliwość spotkania się po środku, tak aby wilk był syty i owca cała, tak aby społeczeństwo nie było tym zbulwersowane, a środowisko było zadowolone? Czy widzi pani takie rozwiązanie, czy chodzi tylko i wyłącznie o edukację społeczeństwa, pani zdaniem?
11: Myślę, że edukacja społeczeństwa jest podstawową kwestią, bo to, co przed chwilą powiedział pan Tomasz, nie mamy świadomości, jak wygląda praca twórcy, nie rozumiemy, czym jest twórczość i to jest duży kłopot. Ja bym chciała jeszcze, mam nadzieję, że zdążę powiedzieć jedną rzecz, bo tam padło takie hasło dotyczące, czy pytanie dotyczące tego, że zmieniły się zapisy w ustawie. Nie ma
1: właśnie,
11: żadnych rozwiązań, nic
1: gdyby
11: nie
1: pani
11: zostało
1: mogła
11: zmienione.
1: Mhm.
11: Od samego początku propozycją ministerstwa było przyznawanie dopłat do składek dla artystów, których średnie miesięczne przychody w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyły 125% wynagrodzenia minimalnego i tak jest cały czas.
1: Jasne.
11: W ustawie. Nic się nie zmieniło.
1: Dziękuję
11: także
1: bardzo.
11: To jest wprowadzenie w błąd, jeżeli chodzi o film Kanału Zero. Ale nie widziałam filmu, tylko usłyszałam od wypowiadającego się pana słuchacza.
1: Jasne. Dziękuję również za przypomnienie o tym, bo miałem to zanotowane, gdzieś wypadło mi z głowy. Tomku, twoje zdanie. Czy da się spotkać pośrodku drogi, aby wilk był syty i owca cała, czy edukacja społeczeństwa?
12: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim musimy poczuć też wartość tej kultury, którą i sztuki, którą dostajemy od różnego rodzaju artystów, bo przede wszystkim też ja z perspektywy nawet przedsiębiorcy widzę, że bez różnych inspiracji, różnych innych twórców, artystów nie mógłbym też w takim stopniu rozwijać swojej firmy. I też popatrzmy na największych graczy na rynku, na największe korporacje. One się chwalą tym, że są mecenasami wielu artystów i ta kultura, sztuka napędza rozwój biznesu i myślę, że to po prostu można jakoś połączyć.
1: Pięknie dziękuję. Anna Maria Buczek, Tomasz Sańpruk. Dziękuję państwu, do usłyszenia.
11: Panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie na koniec, mogę?
1: No już niestety, nie będzie mnie pani już lubiła, ale niestety nie możemy, bo już kolega Bisior czeka za szybą, aby pojawić się i rozpocząć swoją
11: audycję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Michał Foltak, mówimy państwu do usłyszenia, a tak jak wspomniałem, Bisior za chwilę pojawi się na moim miejscu.

Dobrze tak zacząć dzień z The Strokes. Pani Grażyna napisała, że już o 4:16 się zorientowała, że dziś piątek. Co wygrałam? Pani Grażyno, na razie gratulacje od prowadzącego, tylko tyle mogę zagwarantować o tej porze, bo ja dosłownie kilka minut przed 6:00 się zorientowałem, że tak, że to piątek, że właściwie to trzeba biec do studia, żeby tutaj poprowadzić dla państwa audycję aż do godziny 9:00. Ale wszyscy przybiegli na czas, to najważniejsze, a zatem dzisiejszą audycję przygotowała i wydaje Monika Mędroch-Karbowska. Serwisami informacyjnymi zajmuje się Ola Żaczek. Serwisy sportowe i atrakcje mundialowe, historyczno-mundialowe przygotowuje dla państwa Sebastian Kierzek. Kto słuchał wczoraj ranka, ten wie. No, kto dzisiaj będzie słuchał, też się przekona, o jakie historie mundialowe chodzi. Za konsolety witają państwa w duecie dyrektor Adam Matyjek, jak zawsze obecny. Jest również nasz ulubiony Karolak, czyli Maciej Karolak, realizujący dzisiejszą audycję. Jestem też ja, Mateusz Kuźniewski. Dzień dobry państwu. A ty tutaj piosenki, to nie o pogodzie.

0: To jeszcze raz. Nie, nie, nie, to nie było o pogodzie. No ale my teraz właśnie o pogodzie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tam miejscami słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, na północnym wschodzie do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, czyli wychodzi na to, że całkiem przyjemny dzień się szykuje.
1: Radio 357. Kafe Mate.
0: A ja przypominam, że można się z nami kontaktować i to mnie bardzo cieszy, bo kiedy wstałem, rozprostowałem kości, sprawdziłem maila, to były już informacje od państwa i za chwilę będziemy czytać. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl. No a teraz też zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. 510-357-357. A jeżeli ktoś chciałby nagrać głosówkę w naszej aplikacji, to oczywiście też jest taka możliwość. A ten zespół, to zdaje się, że zobaczymy się z panami w listopadzie.

Tak, tak, wszyscy czekamy już na Inside Seaside, choć na razie piękna pogoda, więc może jeszcze do jesieni niech ten czas trochę potrwa, ale kiedy będzie już jesień, no to wiemy, że festiwal w Gdańsku zawsze poprawia nam znakomicie nastrój. 15 minut po godzinie 6, tak jak mówiłem, państwo się odzywają z przeróżnych miejsc. No i na przykład pani Ewa słucha nas podróżując z Poznania do Krakowa. Życzymy szerokiej drogi, no i przede wszystkim życzymy braku opóźnień, żeby pociąg dojechał na czas, a tam w Krakowie to już dobrej zabawy. Pisze do nas pan Krzysztof. Pan Krzysztof pozdrawia, jak co dzień wstaje do pracy o 3.45, a zatem jeżeli ktoś z państwa narzeka, że trzeba wstać wcześniej, to proszę posłuchać pana Krzysztofa. Dzień zapowiada się wspaniale i życzę wszystkim wspaniałego piątku. Serdecznie dziękujemy panie Krzysztofie i też pozdrawiamy. No i pan Wiktor się odzywa. Pan Wiktor pisze, że około godziny 6 będę jeszcze spał, chyba że coś dziwnego mnie obudzi. Właśnie skończyłem swoją zmianę 4,5 godziny jazdy i teraz zasuwa Krzysiek. Oczywiście pan Wiktor i pan Krzysiek, międzynarodowi kierowcy zawodowi, państwo doskonale panów kojarzą. Zamelduje się na pewno w kafę Matę troszkę później. No to panie Wiktorze, teraz słodkich snów, a potem się jak najbardziej usłyszymy. No i pan Wiktor bardzo dobrze przewiduje, o czym dziś będziemy mówić w audycji. A co do sąsiadów, to mamy aktualnie 5 rodzin obok. Niby stosunki są pozytywne, ale jakoś marzy mi się i marzy się mojej rodzinie domek z działeczką gdzieś z dala od ludzi. Dziękujemy panie Wiktorze, ładnie pan przewiduje, no bo rzeczywiście mamy dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada i trochę o tym dniu mówić będziemy już za chwilę, będziemy też zapowiadać, co to dokładnie będzie za dyskusja. Natomiast już teraz zachęcam państwa do tego, żeby dać znać, jak żyją państwo z sąsiadami. Czy to są takie intensywne stosunki, czy raczej na dzień dobry, a może czasami państwo trawnik sąsiadowi podleją, albo kwiatki, albo w czymkolwiek pomogą. Proszę dawać znać. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl 510-357-357, no i nasze nieśmiertelne głosówki, to też jak najbardziej. AC/DC teraz, no to trochę mocniej.

0: To jak tam dogadują się państwo z sąsiadami? O, dziękujemy panom, to posłuchajmy.
1: Sąsiad nieraz jest, chyba mówią, że bardziej potrzebny niż rodzina, bo jest blisko i gdyby była jakakolwiek pomoc potrzebna, to myślę, że można liczyć na sąsiada.
0: No gdyby jakakolwiek pomoc, no to oczywiście i cały czas zachęcam państwa do tego, żeby dawać znać, jak to państwo żyją z sąsiadami. No już pan Remigiusz napisał, mimo że z moimi sąsiadami żyję w dobrych stosunkach, to i tak najlepsi sąsiedzi to ci dwaj ancymoni z bajki. A czy państwa życie z sąsiadami to bajka? No właśnie, proszę się zastanowić, proszę sobie w głowie poukładać tę sprawę i koniecznie dawać nam znać, jak to u państwa wygląda. I właśnie o sąsiadach. Dziś materiał od Tomka Jeleńskiego, 15 minut przed godziną 8 pojawi się na naszej antenie, a o godzinie 7.30, czyli 15 minut wcześniej, będziemy zapowiadać reportaż, który dziś usłyszymy w popołudniówce Radia 357. Ola Dobieszewska opowie o życiu Alana. To nieustanny, paraliżujący ból oraz świadomość nieubłaganie tykającego zegara. Mężczyzna każdego dnia mierzy się z widmem momentu, który może bezpowrotnie uniemożliwić mu realizację jedynej życiowej pasji.
2: Wstaję, wszystko mnie boli. Zanim przestanie boleć, to jest godzina 12. No i wtedy, gdy już przestaje boleć, to ubieram, co mam najbliżej i tu idę.
3: Człowiek się całkowicie zatraca kosztem swoich tam, powiedzmy, jakichś potrzeb fizjologicznych i nie tylko.
0: I wpadnie też do studia autorka Ola Dobieszewska i porozmawiamy o tym, co też dziś usłyszymy w popołudniówce, piątkowej popołudniówce. Chciałem powiedzieć u pana Kuby Strzyczkowskiego, ale nie, bo dzisiaj Krzysiek Zimoch prowadzi piątkową popołudniówkę. No niemniej reportaż to bardzo ważny element piątku i będziemy go dziś u nas w Kafe Mate zapowiadać. Co poza tym? Już za chwilę, za około 10 minut, Chłopak z konewką i dziś Marcin Klimkowski będzie państwu opowiadał o azaliach. Tak się przynajmniej zapowiedział, więc jestem ciekaw, co też o tych azaliach usłyszymy. Co poza tym, 7.15 oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Czy ryby w wodzie mogą się nudzić? Takie pytanie dziś do pana doktora. Jestem bardzo ciekaw odpowiedzi. Poza tym o godzinie 8.15 gość Radia 357 pojawi się w studiu pani Anna Rutkowska ze stowarzyszenia LABIB, koordynatorka akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Będzie trochę o czytaniu książek, będzie trochę o rowerach, będzie trochę o tym, jak to wszystko pięknie połączyć, bo to właśnie robi akcja Odjazdowy Bibliotekarz, a zatem takie tematy książkowe też nam się pojawią w audycji Kafe Mate. No i 15 minut przed godziną 9 tradycyjnie w studiu pojawi się Kasia Błażejewska-Sztur. No i właśnie, no bo mówiłem, że mamy dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, ale nie tylko. Mamy dziś m.in. Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego.

0: to zanim Klimek się w studiu pojawi, a już jest, a zatem za chwilę będzie opowiadać o ogrodach, jak to zwykle o 6.30, to ja powiem, że mamy 6.29, więc Klimek przeze mnie trochę się spóźni, ale my mamy jeszcze obowiązki.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Bardzo przyjemne obowiązki, no bo zachęcamy do głosowania. Przypominamy lista.radio357.pl. Głosować można do godziny 12, a od 19 przywita dziś Państwa Mateusz Fusiarz. I uwaga, niespodzianka, lista dziś ze studia na Żoliborzu.

Żoliborzu. Nie z Zakopanego, nie z Wrocławia, nie lista wyjazdowa, a studio w Żoliborzu. Adam Matyjek z za szyby kiwa głową z niedowierzaniem. Jak to się mogło stać? Tak właśnie dzisiaj będzie. Mateusz Fusiarz zaprasza Państwa od 19 na Państwa chyba ulubioną audycję. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Oczywiście zaraz po kafematę.

0: Kasia Jakimek już razem z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zadanie mam najpierw dla was, bo dostałem taką informację od pani Ewy, że nie wiem za bardzo, co z nią zrobić, a może wy będziecie wiedzieć. Panie Mateuszu, redaktor powie mojemu 17-latkowi, żeby wstawał. Ogląda do późna Rolanda Garrosa, Darta, a potem rano wstać nie może. Jak wyrwać takiego nastolatka z łóżka?
2: Nie wiem, kazać podlewać mu. Powiedzieć o swoich uczuciach. Boli mnie, jak tak widzę, jak śpisz, coś takiego, nie wiem, nie wiem. Trudno się wylosowało.
0: Trudno się wylosowało. Jakby państwo mieli jakiś pomysł, jak pomóc pani Ewie, no to proszę dawać znać, wiedzą państwo, gdzie i jak dawać znać. Można na przykład na mój adres mailowy napisać. A teraz my przechodzimy do czynności.
3: Chłopak z konewką.
0: No to ponownie już tak oficjalnie dzień dobry wam.
2: Dzień dobry.
0: Nastroje znakomite. A ty zdaje się wczoraj byłeś wieczorem.
2: A właśnie, to może do tego młodego człowieka, że można pracować i wieczorem i na drugi dzień wstać rano. O 21:00 był plac na rozdrożu i rozmawialiśmy o suszy w Polsce, o tragicznym wręcz stanie wód z hydrologami. Polecam w podcastach odsłuchać wczorajszy plac na rozdrożu, a dzisiaj będzie przyjemniej, bo Katarzyna Resel, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i mieliśmy porozmawiać o azaliach, a to z różnych powodów. Po pierwsze, na topie w Zielonej Górze były azalie i wzbudziły ogromne zainteresowanie. To raz później ja widziałem takie nieprawdopodobne kolory. Rzeczywiście te kwiaty są bardzo kolorowe. No i coś ty robiłaś w Rzeszowie takiego ciekawego.
1: Dużo tematów.
2: No dobrze, to czy azalie są dobrym pomysłem na to, żeby je mieć?
1: Tak, jak najbardziej. Na topie mieliśmy azalie japońskie, bo są różne. I one wtedy były takie różowe, zimozielone, albo półzimozielone. Zachwycały nas wtedy tym kolorem. One są takie trochę bardziej karłowate, dorastają do metra. Natomiast te, które ty widziałeś prawdopodobnie, bo mi mówiłeś o tych dużych kwiatach pomarańczowych, to są właśnie wielkokwiatowe i one zachwycają kolorami. Pomarańczem, czerwienią, żółtym kolorem.
2: Takim intensywnym.
1: Dokładnie, takim intensywnym. I te są odporniejsze na mrozy, dlatego że zrzucają liście. Mhm. Jak najbardziej warto je sadzić właśnie ze względu na ten kolor.
2: Czy azalie są łatwe w utrzymaniu? Czy to jest taki... W ogóle, czy to jest rododendron? Jak to działa? Czy azalia to rododendron?
1: Azalia to rododendron, to znaczy rododendron...
2: No i mamy to.
0: Jesteśmy w domu.
1: Tak, ale często mówi się, że różaneczniki, bo różaneczniki to też rododendron, więc rododendron to są azalie i różaneczniki.
2: Okej. Okay. No dobrze, czy to jest łatwe, czy te kwiaty są łatwe w utrzymaniu, czy to jest dobry pomysł tak, żeby były, no wiesz, ludzie też, którzy się na ogrodach niespecjalnie znają, lubią takie kwiaty trochę bezobsługowe.
1: One są troszeczkę trudniejsze, to znaczy nie, trzeba dobre podłoże dać, dobrze posadzić. Jeżeli będą miały dobrą glebę, dobre warunki, stanowisko, to jak najbardziej są proste w uprawie, nie trzeba nic więcej robić. A ponieważ one pochodzą z roślin wrzosowatych, no to lubią kwaśną glebę, pH 3,5 do 4,5, taką próchniczą, dobrze przepuszczalną, lekką i tam sobie będą genialnie dawały radę. Stanowisko słoneczne bądź półcieniste, czyli wtedy nam dadzą tam szał kolorystyczny.
2: A z podlewaniem? A już widzę tutaj...
0: Ja się właśnie tu zgłaszam, słuchajcie, bo doczytałem o tych azaliach. No i tak, tolerują mocne słońce podobno.
1: Tak.
0: Ale z drugiej strony czytam, że muszą mieć odpowiednią wilgotność, więc ta susza to tak nie za bardzo.
2: Ja miałem zapytać o podlewanie.
1: Tak, bo one mają płytki system korzeniowy.
0: Okay.
1: I dlatego niestety wymagają więcej wody.
2: Jak wyglądają, to może sobie państwo sami zobaczą, ale też azalie są widoczne, tak jak ja je widzę, bo to się od razu człowiek zachwyca, tak jak nasze koleżanki radiowe rzeczywiście w Zielonej Górze na topie.
1: Z azaliami to jest tak, że dobre stanowisko, czyli nie pchajmy ich na siłę tam, gdzie one nie pasują. One występują w naturalnym środowisku i w miejscach, gdzie jest właśnie gleba kwaśna, czyli lasy. Tam możemy je znaleźć. Jeżeli mamy działkę leśną, mamy to podłoże już kwaśne, to tam one się odnajdą idealnie.
2: Jasna sprawa.
1: I dadzą nam kolor.
2: To na koniec opowiedz chwilę o tym, o tych azaliach w Rzeszowie. Co
1: Oj, to
2: tam
1: muszę,
2: się
1: dlatego że to jest szał, ponieważ na Uniwersytecie Rzeszowskim byłam otworzyć, jakby na otwarciu ogrodów tematycznych. I tam jest... w ogóle oni chcą rozpropagować, wypromować azalię pontyjską. Mhm. Piękna nazwa, notabene, prawda? Azalia pontyjska.
2: Z wyższej półki od razu słychać.
1: Piękna azalia o żółtym kolorze i o pięknym zapachu. Podobno wiele odmian już w takich współczesnych jest właśnie na bazie azalii pontyńskiej. Ona występuje bardzo rzadko w naturalnym środowisku, ale właśnie na Podkarpaciu.
2: No to może będzie tak, że Kutno miasto róż, Rzeszów miasto azalii.
1: Miasto azalii pontyńskiej, oczywiście. Natomiast mam taką małą ciekawostkę związaną z azalią pontyńską, ponieważ ona zawiera takie związki chemiczne zwane grajanotoksynami. I pszczoły, jak zbiorą nektar i zrobią z tego miód, to jest tak zwany szalony miód, który w większych ilościach wywołuje objawy zatrucia. I już starożytni Grecy pisali, że wśród żołnierzy zdarzały się przypadki, gdzie po spożyciu takiego miodu czuli zawroty głowy i dezorientację.
2: Nie wiem, nie zachęcamy, Mateusz.
1: Natomiast na szczęście w ogrodowych warunkach nie stanowi to problemu dla przeciętnego miłośnika. Natomiast pamiętajmy, że azalie, jak i różaneczniki nie mają jadalnych ani kwiatów, ani liści, ani żadnej części rośliny.
2: A pochwalcie się państwo swoimi azaliami. Ja sobie pooglądam, bo lubię. klimek@radio357.pl
1: I zapraszamy do Rzeszowa na obejrzenie azalii wątyńskiej.
2: Żeby zobaczyć. No to będziemy się żegnać i dziękować ci.
0: To ja wam bardzo dziękuję. Katarzyna Ressel, Marcin Klimkowski. Piękne opowieści o azaliach. Miłego dnia wam życzę. A gdyby państwo też chcieli do mnie te azalie, to ja z przyjemnością też popatrzę, bo to w ogóle bardzo ładne rośliny są. Wyglądają naprawdę fantastycznie.
1: Przepiękne i piękne kolory. No. Bardzo dziękuję.
2: Dobrego dnia.
0: Czekamy na zdjęcia z państwa ogrodów, a w międzyczasie posłuchajmy grupy Hej, a za chwilę będzie o sąsiadach, bo ten temat państwa rozgrzał. Kto tam? Kto jest w środku? No jeżeli zapukamy do drzwi obok, no to pewnie sąsiad otworzy.

0: Pan Damian wysłał mi wiadomość mailową zatytułowaną Azalię, no i myślę sobie, wejdę, zobaczę ładną azalię, a tutaj informacja, mam w ogrodzie piękne azalię, ale zdjęcia nie wyślę, bo od 6 w robocie. Panie Damianie, miłej pracy życzę. To może po południu niech pan dośle zdjęcia, jak już pan wróci z pracy. Ale na szczęście są słuchacze, którzy podsyłają azalię i pani Ada takie piękne zdjęcie mi na Instagramie wysłała. Proszę pamiętać, żeby też do Klimka słać te wszystkie państwa piękne azalie. A propos azalii, no to one oczywiście cieszą, kiedy mamy je w ogrodzie, ale jeszcze bardziej radośni jesteśmy, kiedy mamy świetnych sąsiadów, a tak się składa, że mamy.
1: Głosówka.
2: A dzień dobry, panie redaktorze. W temacie sąsiada, no muszę powiedzieć, bo się uduszę. Mam niesamowitą sąsiadkę, panią Leonię, lat 90 z małym okładem. Kobieta niesamowita. Dzięki pani Loni nie potrzebuje żadnego monitoringu na posesji. Pani Lonia wie wszystko. Kto przyszedł, kiedy przyszedł, ale tak pozytywnie, tak? W pozytywnym z tego słowa znaczeniu. No a po drugie, dzięki pani Loni, to ja nie wiem, co to jest awizo, tak? Każdego kuriera przechwyci, każdą paczkę, no po prostu rewelacja. Dochodzi do sytuacji, w której kurier, mając paczkę do mnie, idzie do pani Loni, a nie do mnie. No, jestem dozgonnie wdzięczny. Pani Loniu, bardzo pani dziękuję i pozdrawiam.
0: O i właśnie takie informacje dziś można do nas wysyłać. Serdecznie pozdrawiamy panią Leonię. Pani Leonia, solidna firma, o wszystko zadba. Fantastyczna sąsiadka. Przypominamy, że mamy dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada i świętujemy na antenie Radia 357. Proszę dawać znać, jak to z państwa sąsiadami, jak państwo żyją. No, taka pani Leonia, to nie zdarza się zawsze, ale może państwa sąsiedzi też są świetni. Proszę dawać znać. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl 510-357-357. No i głosóweczka w naszej aplikacji też do państwa dyspozycji.

0: Opowieść o kolejnej wyjątkowej sąsiadce.
1: Głosówka.
2: Mam taką dosyć ładną historię o sąsiadach. Jak byłam studentką i mieszkałam we Wrocławiu, to zalałam mieszkanie mojej sąsiadki. Oczywiście po tym, jak ogarnęłam rzeczy z ubezpieczeniem, zeszłam na dół z czekoladkami i z różnymi innymi upominkami, ażeby przeprosić, przedstawić się i zadośćuczynić. I tak zaczęła się wieloletnia przyjaźń. Pode mną mieszkała pani Halina, z którą przez bez mała kilkanaście lat grywałyśmy w skrable, siedziałyśmy, rozmawiałyśmy o jej przeszłości, a była postacią niesamowitą. I jestem ogromnie szczęśliwa i wdzięczna losowi, że udało się, po tym jak już wyprowadziłam się, utrzymać kontakt i poznała mojego syna, teraz już trzyletniego. Nie ma już pani Haliny z nami, ale jakże mocno jest w moich myślach i w moim sercu. Będę za te przyjaźń i to sąsiedztwo ogromnie wdzięczna i myślę sobie, że wspaniałe rzeczy mogą się urodzić z zalania sąsiedzkiego mieszkania. Dobrego dnia.
0: Świetna historia, bardzo dziękujemy, również dobrego dnia. No i to może zachęcić Państwa do tego, żeby nie mijać się tak z sąsiadami na zasadzie, tylko że na dzień dobry może warto poznać tę osobę, no bo może się okazać, że to osoba absolutnie wyjątkowa, tak jak w przypadku naszej słuchaczki, której przed chwilą Państwo słuchali. Pan Michał napisał: sąsiadce z naprzeciwka, która pochodzi z Tajlandii, zawsze wynoszę śmieci. Sąsiad Holender oddał mi swoją piwnicę, bo w mojej już się nie mieszczę z narzędziami. Sąsiedzi Polacy, dzięki temu, że udostępnili mi nagranie z kamer w swoim oknie, dostałem zwrot z ubezpieczalni na naprawdę duże pieniądze, bo drugi sąsiad zarysował mi samochód. No i właśnie, gramy z sąsiadem z Bułgarii, gnamy z sąsiadem z Bułgarii do pracy, bo zaspaliśmy przez sąsiadów z parteru, którzy są z Brazylii, bo robili wczoraj grilla, czyli grill głośny. Bardzo dużo ma pan, panie Michale, sąsiadów. Pan Michał pozdrawia z drogi z Hagi, a dokładnie z korku na A4 w drodze na Amsterdam, czyli Holandia. Serdecznie również pozdrawiamy. Pozdrawiamy również Noela Gallaghera, który dziś obchodzi, uwaga, uwaga, 59. urodziny, czyli wiadomo, że będziemy słuchać Oasis, czyli wiadomo, że wybieramy się do Manchesteru.

I tacy są już ci muzycy z Oasis. Czasami się trochę pokłócą, nawet na wiele, wiele lat, ale jak już posłuchać, to z wielką przyjemnością. 7:02, za chwilę serwisy. Ola Żaczek już widzę, że jest za studiem, także będzie miała dla państwa te najświeższe informacje, ale pani Ewa jeszcze o sąsiadach. Mam świetnych sąsiadów, serdecznych, spokojnych, uśmiechniętych, życzliwych ludzi. Nawet dobre wino pożyczą, jak impreza towarzyska się przyciągnie. Czyli zadowoleni, jak sąsiedzi robią imprezę. No, tacy sąsiedzi to też skarb.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 29 maja. Na zegarach właśnie wybiła godzina 7, czas zatem na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Od kilkunastu godzin służby walczą z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Kłęby dymu są widoczne z odległości wielu kilometrów. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, policja i Wojska Obrony Terytorialnej. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, do północy objął powierzchnię 100 hektarów. Konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości Udakowizna i Żądza, a także osób, które przebywały w ogródkach działkowych. W sumie to 42 osoby. Większość spędziła noc u rodzin. 6 osób znalazło schronienie w szkole podstawowej w Stanisławowie. Na razie nie ma w planach kolejnych ewakuacji, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
2: Ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Żądza.
1: Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zamknięta. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz na platformie X zaapelował do mieszkańców okolicznych terenów, żeby ograniczyć zużycie wody, ponieważ część wody do gaszenia pożaru jest zasilana z hydrantów pożarowych, które są na tym terenie. O poranku do akcji wkraczają samoloty gaśnicze.
2: Jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
1: Na razie strażakom sprzyja pogoda, noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Minionej nocy rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. Rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz. Doszło do pożaru. 2 osoby zostały ranne. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne informowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. To 21 km od rumuńskiego Gałacza. Rumuńskie media informują natomiast, że w północno-zachodniej części kraju znaleziono drona bez ładunku wybuchowego. Teren został zabezpieczony. Wracamy do kraju. Tragiczny finał poszukiwań młodego turysty w Tatrach. Był poszukiwany od wczorajszego poranka. Późnym popołudniem jego ciało odnaleźli ratownicy Topr. Zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawreciku. Jak poinformowali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem. W wyższych partiach Tatr panują wymagające warunki. Na części szlaków zalega śnieg. Jest ślisko. Ustawa metropolitalna dla województwa pomorskiego ma szansę w końcu wejść w życie. Po wielu latach starań jej projekt będzie dziś głosowany w Sejmie. Ustawa ma przynieść regionowi nawet 300 milionów złotych rocznie. W większości zostaną przeznaczone na transport publiczny. Mieszkańcy Pomorza, choć mają swoje wątpliwości, raczej są za, czekają na zmiany.
3: Chciałabym, żeby bardzo się rozwijała, bo mieszkam na wsi i skorzystałabym z tych usług komunikacyjnych.
4: Bardzo mi się ten pomysł podoba, nie tylko ze względu na komunikację, która jest bardzo ważna dla wszystkich, dla mnie też, ale też inwestycje.
5: Uważam, że jest to całkiem dobry pomysł, zwłaszcza dla Pomorza, gdzie mamy 3 duże miasta.
6: Na papierze to na pewno mi się podoba i myślę, że to będzie bardzo fajna rzecz, ale jednocześnie pamiętajmy, że wszystko się rozchodzi też o to, jakie osoby i w jaki sposób to będą wszystko realizować i wprowadzać.
1: Opinie mieszkańców Pomorza zebrała nasza reporterka Gabriela Bączek i doniesienia z północy Polski kończą serwis o 7:00, kolejny za niecałą godzinę.
0: To była Ola Żaczek, bardzo dziękujemy, a teraz głos oddajemy Sebastianowi Kieszkowi, czas na sport.
7: No tak, dziś polski dzień na kortach Rolanda Garrosa. Samo południe w meczu 3. rundy French Open naprzeciw siebie staną Iga Świątek i Magda Linet. A jeżeli dodam, że zrobią to na korcie centralnym, korcie Filipa Chatrier, to ewidentnie czuć, że szykuje się coś specjalnego. Wczoraj w Paryżu emocji także było co niemiara. Informacja czwartku, trwa piękny sen Mai Chwalińskiej.
8: Jest Maja Chwalińska w 3. rundzie!
9: Coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa.
7: Stało się. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej stał się faktem. Polka gładko pokonała rozstawioną z numerem 23 Elisę Mertens 6-4 i 6-0. Pamiętają Państwo wynik meczu pierwszej rundy z Kinwenzhen? 6-4 i 6-0. Dokładnie tak samo. A oto co Maja Chwalińska powiedziała w Eurosporcie.
10: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie z przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki. Za każdym razem, kiedy wychodzę na kort, to nie wiem, czego się spodziewać. Ale myślę, że to działa w obie strony, one też mnie jeszcze nie znają, więc to też jest dla nich, myślę, trudna sytuacja. Także mam nadzieję wykorzystać to jak najdłużej potrafię.
7: Niech ta przygoda się nie kończy. Jutro Maja Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Ale mogło być jeszcze piękniej. Hubert Hurkacz stoczył prawie 5-godzinny pojedynek z Francesem Tiafoe. Niestety przegrany, choć minimalnie. Byliśmy świadkami aż 3 tiebreaków i 2 partii zakończonych wynikiem 6-4. Słuchamy Huberta.
11: Było zdecydowanie blisko. Gdzieś ja miałem swoje szanse, czy w 5 secie, gdzieś jednego breakpointa, gdzieś 0-30. No i ta porażka jest bolesna. No człowiek jest bardzo wkurzony, zły też na siebie.
7: Jeszcze jedna informacja z Paryża, bo jej nie wolno pominąć. Z turniejem pożegnał się Jannik Sinner. Lider rankingu przegrał z Juanem Manuelem Cherundolo z Argentyny w 5 setach. Od 3 partii Sinner zmagał się z urazem. Dograł mecz, ale jak się później okazało, był to jego ostatni występ w tegorocznym French Open. Dużo tenisa, to jasne, ale nie samym tenisem człowiek żyje, nawet w czasie wielkiego szlema. Piłkarskie emocje mieliśmy wczoraj wieczorem. W półfinałach barażu Ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych lepszy od ŁKS-u Łódź. O awans zagra także Wieczysta Kraków, która pokonała Polonię Warszawa 3-2. Ze spraw koszykarskich w półfinale Orlen Basket Ligi Zastal Zielona Góra prowadzi już 2-0 z Arką Gdynia. Wczoraj w Gdyni było 83-85. Mam też gorące wieści z NBA. Będzie 7 mecz w finale konferencji zachodniej. San Antonio Spurs dziś w nocy wyrównali stan rywalizacji z Oklahoma City Thunder i jest 3-3 w tym momencie. Wynik 6 spotkania to 118-91. A nasz pierwszy sportowy serwis zakończy kolarstwem i 18 etapem Giro. Wszak Mateusz Fusiarz wczoraj po południu zapowiedział.
12: Peleton miał dziś do przejechania 167 km, no i jutro z samego rana Sebastian Kierzek pięknie Państwa poinformuje, kto tam najlepiej finiszował, kto się pogubił, a kto najlepiej rozprowadzał.
7: Czuję presję, zwłaszcza to wyrażenie pięknie opowie jest tutaj wyzwaniem. Nie wiem czy pięknie, ale będzie krótko, bo musi być krótko. 18 etap Giro po finiszu z peletonu wygrał Francuz Paul Magnier z grupy Sudal Quickstep. Koszulkę lidera utrzymał Jonas Winigo. Za godzinę na antenie Radia 357 drugi odcinek krótkiej historii mundiali. Wracam do Państwa po 8.
0: Tak, to wszystko mówił Sebastian Kierzek. Dla kumpli Sebastianek. Teraz o pogodzie. Dzisiaj na większości terenów zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 17 w Białymstoku i Zakopanem, 19 w Lublinie i Olsztynie, 20 w Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie, 21 w Warszawie i Koszalinie, 22 w Krakowie, Katowicach, Kielcach i Bydgoszczy, 23 w Opolu, 24 w Poznaniu, 25 we Wrocławiu i Szczecinie i najcieplej 26 stopni w Zielonej Górze. Coś mi się ostatnio wydaje, że zawsze w piątek jak prowadzę, to najcieplej jest w Zielonej Górze. Nie wiem, czy to przypadek, czy jakaś zasada, która nam się tutaj pojawiła. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, na północnym wschodzie do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Mamy to.
13: Radio 357.
0: Kafe na te. I już 9 po 7.

Przeważająca większość tych Państwa opowieści o sąsiadach jest pozytywna, no ale mamy taką jedną informację niekoniecznie radosną. Opiekuje się psinką, pisze pani Sylwia, która w szczeniactwie nie była najlepiej traktowana. Boi się własnego cienia i dużo szczeka. Staram się nad nią pracować, jednak raczej nie uda się doprowadzić do sytuacji, żeby zupełnie przestała szczekać. Jeden z moich sąsiadów powiedział, że kiedyś zastrzeli tego mojego kundla. Nie lubi jej, co oczywiście sprawia, że na niego szczeka bardzo zaciekle. Kochani, obudźmy w sobie sympatię dla psów, to pomoże je wyciszyć. Taki apel do sąsiadów, którzy denerwują się na nasze psy. No, czasami tak się zdarza, że sąsiad również może trochę przeszkadzać. Zdarzają się i takie sytuacje, no ale żeby nie było, no to teraz trochę bardziej pozytywna historia. O sąsiadkach pisze pani Ewa. Ja wprowadziłam się do swojej stuletniej kamienicy. Jak wprowadziłam się, no to mieszkały tam same starsze panie, takie 70+. Dbałyśmy o siebie nawzajem, ja im pomagałam w codziennych obowiązkach, a one robiły dla Patryka naleśniczki, racuchy i inne pyszności. Niestety wszystkie panie są już w niebie, a ja teraz jestem najstarsza w kamienicy. Pani Ewo, mam nadzieję, że mimo wszystko inni sąsiedzi, których teraz pani ma, są równie wspaniali. 14 minut po godzinie 7. Przypominam, mateusz.kuzniewski@radio357.pl, 510-357-357 i głosówka w naszej aplikacji. Dziś w Europejski Dzień Sąsiada zbieramy od państwa informacje na temat osób, z którymi państwo dzielą mieszkanie albo płot w ogródku. Proszę dawać znać, jakich mają państwo sąsiadów, jakie to są relacje. A teraz będziemy słuchać piosenki dnia, zanim doktor Tomasz, bo doktor Tomasz już za chwilę. No to Angus i Julia Stone i utwór zatytułowany Karaoke Bar.

0: Pani Kasia, wierna patronka Radia 357, pisze, że pierwsze, co zawsze robi po wstaniu z łóżka, to włączenie naszego radia. Szykuje dzieci do szkoły i towarzyszymy pani Kasi w każdym poranku. Dziś ten poranek jest wyjątkowy, bo moja córka kończy 12 lat. Może dałoby radę życzyć jej dużo uśmiechu przez radio? No to życzymy jak najbardziej dużo uśmiechu. I za chwilę jeszcze doktor Tomasz się do tych życzeń dołączy.
1: Pytania z Księżyca.
0: Bo tak oto doktor Tomasz jest razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Oczywiście, że dołączam do tych życzeń. No. Super wiek, super czas.
0: Super
2: naprawdę.
0: Wiek,
2: dużo,
0: 12,
2: dużo
0: 12 lat, super wiek. Ja też tak uważam.
2: Wszystko można, nic nie trzeba.
0: Wszystko przed człowiekiem, prawda, w ogóle. Piękna sprawa. Niewiele brakowało, a byłaby taka sytuacja, że oto pan doktor by siedział tutaj w studiu Radia 357 naprzeciwko mnie, no bo tak się składa, że pan doktor jest w Warszawie, ale mimo wszystko nie w studiu Radia 357, bo inne obowiązki.
2: Niestety nie zawsze się da. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na stoisko Fundacji Nauka to Lubię na warszawskich targach książki. Dzisiaj, jutro tam będziemy. Zapraszam, będzie miło się spotkać.
0: Będzie o nowej książce?
2: Oczywiście będzie o nowej książce, będzie też o premierze drugiej części książki przygodowej dla dzieci Franek i Frajda, Kamyki, Patyki i Robale. Także bardzo zapraszam.
0: Ja zdecydowanie wybieram patyki, najbardziej lubię. Z tych trzech, co pan doktor tam wymienił, to patyki u mnie na pierwszym miejscu. Panie doktorze, okay. ale my teraz, bo ja tak grzebać w ziemi zawsze lubiłem. Ale nie o tym, bo my teraz do wody w ogóle będziemy. Mam nadzieję, że to państwu przypadnie do gustu, bo Maciek lat 11, swoją drogą też piękny wiek, gratulujemy. Pan Maciek, a właściwie kolega Maciek, chyba mogę tak powiedzieć, zapytuje, czy ryby w wodzie mogą się nudzić. I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to w ogóle jest też pytanie, czy zwierzęta mogą się nudzić, ale zakładam, że my dzisiaj skupiamy się na rybach.
2: Z tego typu pytaniami jest ten problem, że jak mówimy nudzić, no to mamy na myśli konkretną ludzką cechę albo konkretne ludzkie, nie wiem, postępowanie, jakąś emocję. Nie mamy za bardzo narzędzi do tego, żeby mierzyć emocje tak obiektywnie, nie mówię o deklaracjach, tylko obiektywnie, innych ludzi nawet, a co dopiero zwierząt. One mają inaczej skonstruowane mózgi, one inaczej odbierają świat, niektóre z nich w ogóle posługują się innymi zmysłami. Jak teraz w tej sytuacji odpowiedzieć na ciekawe skądinąd pytanie, czy ryby albo czy zwierzęta mogą się nudzić? Im bliżej takiemu zwierzęciu do nas ewolucyjnie, tym z większym prawdopodobieństwem możemy pewne tezy stawiać. No, ja mam psa, wydaje mi się, że on się czasami nudzi. Ale czy on się rzeczywiście nudzi? A może on wtedy na przykład intensywnie procesuje coś w swojej psiej głowie? Nie wiem, zachowuje się tak, że mnie się wydaje, jakby się nudził. No i teraz do ryb. Trudno znaleźć jakiekolwiek stwierdzenie takie naukowe badanie, które byłoby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ryby, nie wiem, nie siedzą i nie myślą, o jak mi tu nudno, tak? Ich mózg działa, jak powiedziałem, inaczej. Ale jest kilka badań, które udało mi się przy okazji tego pytania znaleźć, które są moim zdaniem bardzo ciekawe. Bo gdy ryby żyją w pustym, no powiedzielibyśmy tak po ludzku, nudnym akwarium, bez kryjówek, bez roślin, bez innych ryb, bez rzeczy do badania, do sprawdzania. Wiemy o tym, bo są takie badania, które pokazują, że ich mózgi rozwijają się gorzej. Zwłaszcza ta część odpowiedzialna za ruch i za uczenie się. Ryby żyjące z kolei w akwarium z kamieniami, roślinami, jakimiś tunelami, różnymi przedmiotami, innymi rybami są aktywniejsze, lepiej się uczą, szybciej dochodzą do siebie po jakiejś chorobie, mają większy mózg w niektórych obszarach. Niektóre gatunki, co wydaje mi się bardzo ciekawe, nawet dobrowolnie wybierają takie bardziej urozmaicone miejsca i szukają jak gdyby zadań do zrobienia, zadań do rozwiązania, gdy tylko mają taką możliwość. Brak bodźców może powodować u nas, spowodowałby może chwilkę nudy, tak, jak później znudzenia, u nich powoduje no coś chyba podobnego, być może jakiś rodzaj stresu, z powodu braku tych bodźców. Być może jakiś rodzaj nudy, ale nie nudy w takim rozumieniu pozytywnym, odpocznę, ponudzę się, może coś ciekawego wymyślę, tylko raczej nudy w rozumieniu negatywnym, takiego nic nie robienia, nic nie działania, takiego pewnego niepokoju, coś jest nie tak, że tutaj nie ma nic do robienia. Czy to jest właśnie odpowiedź na to pytanie? Nie wiem. W naturze ryby mają na pewno ogromny świat, tak? Czy na przykład w takim oceanie, w morzu, ale w jeziorze też, w rzece są prądy, są jakieś rafy, są inne zwierzęta. Ten teren jest zmienny, więc trudno w takiej przestrzeni zaznać nudy. Natomiast w małym, pustym akwarium ten świat jest bardzo przewidywalny. Wiele gatunków ryb pokazuje zachowania wskazujące na to, że coś jest jak gdyby nie tak. Więc ryby nie nudzą się w takim naszym sensie, kiedy na przykład nie mamy książki do poczytania, albo nic do zrobienia, albo zabawek w przypadku dzieci. Natomiast ich mózg lubi mieć co robić. Pływać między kamieniami, nie wiem, chować się w roślinach, badać nowe rzeczy. Jak nie mają

0: patrzymy na psa i mówimy, o, popatrz, jaki zamyślony.
1: Ma taką rozumną minę.
0: Popatrz, jaki on inteligentny, jak on na inteligentnego wygląda, tak? Nawet używamy takich, nie wiem, twarz, no właśnie, emocje, tak? Popatrz, jak on myśli w tym momencie, albo popatrz, jak się zmartwił. Tak.
1: Mamy w rodzinie takiego pieska, który ma bardzo rozumną minę, ale taką naprawdę bardzo. Wygląda, jakby tam były myśli absolutnie filozoficzne. No i to tak się potem rzuca człowiekowi.
0: Tak. To jest bardzo ciekawa też nasza potrzeba
1: uczłowieczenia.
0: Uczłowieczenia, jak się to pięknie mówi, antropomorfizowania, takiego uczłowieczenia absolutnie wszystkiego, co jest wokół nas, nie? Czyli mierzenia także naszymi miarami, a tymczasem nawet nasze miary w stosunku do innych ludzi, to jest też duży, duży temat, bo my nie mamy narzędzi, żeby sprawdzić, czy pod tymi samymi hasłami kryją się dokładnie te same emocje, które mamy my u innych ludzi, a co dopiero u zwierząt.
1: My byśmy chcieli wszystko wiedzieć, ale nie wszystko się zwyczajnie da. Choć pan doktor bardzo pomaga, żeby wiedzieć jak najwięcej. Doktor Tomasz Rożek był razem
0: Dziękuję
1: z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy dzisiaj państwa na targi książki i jutro też będzie można pana doktora spotkać. Dzięki wielkie, miłego weekendu, owocnego.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Dzięki wzajemnie. 26 minut po godzinie 7:00 już za chwilę u nas będziemy zapowiadać reportaż, który dziś usłyszymy w popołudniówce Radia 357, ale zanim to się wydarzy, no to jeszcze Fun Loving Criminals.

Pan patron Paweł pisze, że poszedłby z książką do pana doktora, ale kolejka będzie pewnie miała kilometr. No, panie Pawle, jak pan nie pójdzie, to się pan nie przekona.

0: Taka prawda. A tymczasem 7:30 na zegarze, no i my teraz będziemy zapowiadać to, co dziś w popołudniówce Radia 357, czyli reportaż. Cały czas dbamy o to, żeby u nas w radiu ta dłuższa radiowa forma również się pojawiała. No i dzisiaj mamy dla Państwa taki temat. Życie Alana to nieustanny, paraliżujący ból oraz świadomość nieubłaganie tykającego zegara. Mężczyzna każdego dnia mierzy się z widmem momentu, który może bezpowrotnie uniemożliwić mu realizację jedynej życiowej pasji, choć los od samego urodzenia nie szczędził mu bolesnych ciosów, ciężkich chorób i traumatycznych doświadczeń, on odnalazł w sobie siłę, o jakiej wielu może tylko pomarzyć. Co takiego kryje się w jego wnętrzu, że zamiast się załamać, każdego poranka uparcie wstaje i idzie w to samo, ukryte przed światem miejsce. To właśnie tam, na czwartym piętrze, toczy się jego prywatna walka o prawo do decydowania o sobie i całkowitą ucieczkę od fizycznych barier. Posłuchajmy fragmentu.
1: Wstaję, wszystko mnie boli. Zanim przestanie boleć, to jest godzina 12:00. No i wtedy, gdy już przestaje boleć, to ubieram, co mam najbliżej i tu idę.
2: Człowiek się całkowicie zatraca kosztem swoich tam, powiedzmy, jakichś potrzeb fizjologicznych i nie tylko.
1: Były momenty w tej mojej depresji, kiedy było mi bardzo blisko, żeby się tutaj z gawiedzią pożegnać. Powiedzmy, że to jest taki potłuczony wazon, który się jeszcze raz potłukł i trzeba go zlepić teraz na super glue. Niby się da, no ale prawdopodobieństwo tego, że po prostu się rozpadnie, jest bardzo duże.
2: Po prostu uciekł jak tchórz.
0: Ola Dobieszewska, autorka reportażu, jest już razem ze mną w studiu. Dzień dobry, Ola.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo tajemniczo brzmi ta zapowiedź, bo tak naprawdę nie wiemy, o co dokładnie chodzi, nie wiemy, co dolega naszemu bohaterowi, nie wiemy też o tej jego pasji, która jest dla niego tak ważna, a której uprawianie, jak rozumiem, jest trochę utrudnione właśnie przez tę chorobę. No i właśnie w takiej aurze tajemniczości trochę się obracamy.
3: Zgadza się. No właśnie, bo to chciałam, żeby to była taka trochę opowieść o szukaniu sensu i nie chciałam zdradzić też właśnie, czym jest ten sens dla głównego bohatera. No bo tutaj, no właśnie, trochę manewrujemy, bo był właśnie taki wiersz Krystyny Miłobędzkiej, Jestem do znikania, i on jest bardzo pesymistyczny, że właśnie, że kiedy się tak cierpi, staje się tą furtką, ogrodem bez furtki. Mhm. A Alan jest właśnie, on potrafi być tym ogrodem z furtką, że potrafił to zachować. I myślę, że no, ta opowieść przynajmniej chciałabym, żeby dawała taką nadzieję, że jak się jeden sens zaniknie, to można znaleźć też drugi. I że to, że on tak cierpi, to, że czuje ten ból, sprawia, że on troszeczkę więcej rozumie. Ta filozofia wydaje się prosta, bo na przykład pojawiają się takie maksymy, że właśnie, że życie jest jak gówno na kole, raz jest w górze, a raz w dole. Mhm. I to jest niby proste, ale właśnie, no w tej prostocie jest jakaś taka ogromna siła i mam nadzieję, że to też troszkę jej doda.
0: Rzeczy proste potrafią być też bardzo trudne, nie oszukujmy się. Polecamy spędzić z panem Alanem ten czas popołudniowy, no bo to będzie fascynująca opowieść. Nie za wiele możemy zdradzić, no bo chcemy, żeby mieli państwo jakąś niespodziankę, żeby się państwo dopiero po godzinie 18 przekonali, o czym tak naprawdę jest ta opowieść i kim jest Alan, prawda?
3: Tak jest, więc zapraszam i no mam nadzieję, że właśnie, no bo to tak jak w życiu, nie? Że no mamy jedną pasję, no i nie widzimy poza nią świata. A co się stanie, kiedy ona przestanie być możliwa? No to się dowiemy.
0: No i myślę, że jest też wiele takich opowieści o ludziach, którzy mogli uprawiać swoją pasję, a potem na przykład zdrowie im to uniemożliwiło. Jak sobie z tą sytuacją poradzić? Jak znaleźć być może inną pasję, inny sens życia? To będzie pewnie taka uniwersalna opowieść, która mam nadzieję, że znajdzie nam odpowiedzi na te pytania. Ola Dobieszewska była króciutko razem z nami, ale po godzinie 18 już zdecydowanie dłuższa opowieść od Oli. Dzięki.
3: To wielkie. Dzięki wielkie.
0: Zachęcamy Państwa od godziny 18, to znaczy od 16 popołudniówka, a po 18 po serwisie reportaż w popołudniówce. Jak zwykle w piątek, tak to właśnie wygląda. Na zegarze 25 minut do godziny 8.

0: 7.38 na zegarze. Pan doktor państwa zaintrygował opowieściami o rybach.
1: Głosówka.
2: Ja myślę, że z tego, co doktor mówił, jedno jest niewątpliwe. Ryby nie siedzą. A za to, jak mówi klasyk Fish Knows Everything, Arizona Dream, jeśli nie mylę tytułu, to myślę sobie, że jednak ryby mogą się nudzić, no bo jak już wiemy wszystko, to ani się niczego nauczyć, ani o czym poplotkować.
0: No właśnie, one też pewnie mają takie rozumne spojrzenie, jak te nasze psy, o których rozmawialiśmy z panem doktorem. No to my teraz jeszcze o sąsiadach, no bo przypominamy Europejski Dzień Sąsiada, o którym już za kilka minut będzie trochę więcej opowiadał państwu Tomasz Jeleński, ale państwo już się odzywają na temat swoich sąsiedzkich relacji, jak się okazuje, takich naprawdę bardzo mocno zacieśnionych.
1: Głosówka.
3: Dzień dobry. Ja również chcę się podzielić swoją historią o sąsiedzie. Mieszkam na Śląsku. Miałam zwyczaj trzymania roweru na balkonie. Pewnego dnia przychodzi do mnie sąsiad. Jak my to mówimy na Śląsku, taki prosty hop, który całe życie robił na grubie. I mówi tak: sąsiadko, pani schowa ten rower do kamerlika, bo jeszcze go ktoś ukradnie. Po czym odwraca się i dopowiada: ja nie zawsze jest w domu. Pozdrawiam i przepraszam za akcent. Napływować Ślązaczka.
0: Nie zawsze jest w domu, nie zawsze może pilnować, więc uprzejmie ostrzegł po prostu pan sąsiad. Takich sąsiadów państwu życzymy i przypominam, że można do nas dzwonić 510-357-357, można nagrywać głosówki w naszej aplikacji, można też do mnie napisać na mateusz.kuzniewski@radio357.pl.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No i głosować też można do godziny 12, a od 19 na listę zaprasza dziś państwa Fusi, Stąsi na liście. Dlaczego nie, skoro nowe rzeczy od nich, no to i na liście dla nich miejsce się znajdzie.

0: wstąsi jak zwykle z młodzieńczą energią na antenie Radio 357. Pani Gracja napisała: dzień dobry, o poranku. Ja z prośbą, czy mógłby pan przekazać wieści Michałowi z Suchego Lasu, że jego córeczka Konstancja zostanie starszą siostrą? Przekazujemy wieści. Proszę nie zapomnieć, żeby powiedzieć też sąsiadom.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, kłania się Patron Mariusz. Jeżeli mówimy o sąsiadach, to chciałem pozdrowić mojego sąsiada Marka, z którym często wyjeżdżamy, no może właśnie nie tak często, jakbyśmy chcieli, ale wyjeżdżamy na małe wyprawy rowerowe i małe co nieco przy tym rowerku. Właśnie byliśmy wczoraj, a Marek pewnie też słucha w tej chwili Radia 357. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i całej ekipy 357.
0: No to mam nadzieję, że tym rowerem jeździcie i nas słuchacie tak wspólnie. Taki kumpel i taki sąsiad to skarb.

0: Pan Mikołaj z apelem, a tak całkiem serio, to miły, pomocny, życzliwy sąsiad to skarb. Dbajmy o dobre relacje z sąsiadami i mi wypada się tylko pod tym podpisać. Przypominam, że mamy dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. No to zaraz sprawdźmy, jak dobrze mieć sąsiada, a konkretnie sprawdza Tomasz Zieleński.
1: Sąsiad nieraz jest, chyba mówią, że bardziej potrzebny niż rodzina, bo jest blisko i gdyby była jakakolwiek pomoc potrzebna, to myślę, że można liczyć na sąsiada.
2: Są bardzo otwarci i pomagają nam opiekować się zwierzętami, jak wyjeżdżamy.
3: No były takie sytuacje przy budowie domu. Trzeba było pożyczyć, wspomóc w wodzie. No to służymy zawsze pomocą.
4: Czyli warto mieć sąsiada.
2: Oczywiście.
5: Jak dobrze mieć sąsiada.
6: Coś przywieźć, kupić, coś porozmawiać nawet.
4: I o czym są to takie pogawędki najczęściej?
6: Najczęściej to o zdrowiu, bo starsi ludzie to zawsze mówią o zdrowiu.
7: Proszę pana, jedną sąsiadkę mam bardzo dobrą, dwóch bardzo dobrych. Jak poproszę sąsiada, żeby mi przy komputerze pomógł, to i owszem.
8: Życzliwi, pomocni, młodzi. Zawsze mogę na nich liczyć, oni na mnie.
4: A jak sobie tak nawzajem pomagacie? W jaki sposób?
8: Kupię podlewanie kwiatków. Ja mam kotka, czasami trzeba go nakarmić, a mnie nie ma, to pokarmią mi kota, podleję im działkę, jak wyjadą. I jak zabraknie marchewki czy jajeczka, też przyjdą.
9: Oj, szczerze powiedziawszy, to ja się dopiero tydzień czasu wprowadziłem dopiero. Jeszcze nie poznałem moich sąsiadów.
4: To najwyższy czas to zrobić.
9: No tak.
4: Paść zapukać.
9: No, miejmy nadzieję, że będzie czas, żeby poznać się.
4: Bo warto.
9: No tak, warto mieć, wiedzieć, z kim się mieszka obok.
5: Do drzwi sąsiada, zapukaj, puk, puk.
4: I czasami na przykład można spotkać przystojnego sąsiada albo przystojną sąsiadkę.
2: Na to już nie patrzę, mam męża.
10: Jak coś tego, to czy ja do nich, czy oni do mnie, czy finansowo nawet.
4: Udzielacie
10: to...
4: sobie pożyczek?
10: Tak, niestety, nieraz tak trzeba.
11: Pomagamy sobie.
4: Przy remoncie?
11: Na przykład.
4: A ostatnio w czym pan pomógł sąsiadowi?
11: W koszeniu trawy.
4: I co, i z wzajemnością?
11: Tak jest.
4: A sąsiad w czym pomaga?
11: No, sąsiad ma kury i karmimy kury tą trawą.
12: Po prostu rozmawiamy sobie, nie?
4: Fajne są takie w ogóle generalnie sąsiedzkie pogawędki.
12: No pewno, że tak.
13: Ogólnie trzeba z sąsiadami żyć dobrze.
5: Pożyczy ci zapałki, umasła, kilo soli.
7: Teraz już się tak nie praktykuje, bo wszystko w sklepach jest.
4: No kiedyś tak było.
7: No kiedyś tak było, pamiętam takie czasy.
4: Że się wpadało do sąsiada, ta, żeby wziąć trochę cukru.
7: No, oczywiście.
5: Wysłucha twoich zwierzeń, choć głowa go boli.
14: Właściwie to mam takiego sąsiada, tylko to mąż tam więcej z nim sobie tam pomagają. No prace remontowe, troszkę pocięcie drzewa, poukładanie, poprzycinanie.
15: Dobrze jest mieć dobrego sąsiada.
11: Super sąsiadów mam. Jak wyjeżdżam na wczasy, to się opiekują działką, domem, pilnują jak rodzina.
4: Naprawdę jak rodzina?
11: Tak jest.
4: Żona nie patrzy krzywym okiem?
11: Nie patrzy, bo jest ze mną na wczasach.
0: Więc żona zadowolona. Ale tak swoją drogą, to chyba najbardziej mi się podobała wypowiedź tego pana, który powiedział, że lubi sobie czasami z sąsiadem porozmawiać. Nie, że tam sąsiad mu w czymś pomoże, albo on mu podleje ogródek, albo w jakichś pracach remontowych, tylko że po prostu lubi sobie z sąsiadem podyskutować. Tacy sąsiedzi myślę, że są najfajniejsi, z którymi możemy wymienić przeróżne opinie, czasami się spotkać. Proszę dawać znać, co też, jeśli chodzi o państwa sąsiadów, się dzieje. Jak państwo żyją z sąsiadami? Czy to już takie czasy, kiedy mijamy się, mówimy sobie ewentualnie dzień dobry albo do widzenia i to wszystko, czy jednak te relacje są trochę bardziej intensywne? 510-357-357, nasza głosówka, no i mój adres mailowy mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Całkiem sporo tych informacji o sąsiadach już od państwa spływa. Będziemy niedługo prezentować, będziemy dyskutować, a tymczasem zostało nam 9 minut do godziny 8. Już za chwilę kącik 1987. Ale to jeszcze nie teraz.

0: Teraz kolejna wersja sąsiada. Sąsiad z przekąsem.
1: Głosówka.
2: Ja swoich sąsiadów często motywuję do uprawiania sportu. Szczególnie kiedy przez okno widzą, jak podjeżdża laweta straży miejskiej zabierająca ich samochód z miejsca, gdzie nie wolno parkować. Oczywiście żartuję. Robię to tylko w skrajnych przypadkach. Pozdrawiam, wspaniałego piątku.
0: Całe szczęście, że pan żartuje, bo inaczej sąsiedzi by się trochę zestresowali.
1: Kafe Mate.
0: Chociaż dobry sąsiad to też taki sąsiad, który parkuje w miejscach do tego wyznaczonych. Oczywiście w tym sensie pan słuchacz ma zdecydowanie rację. Kącik 1987 to ja tylko króciutko. Grupa The Smiths w tymże roku wydała swój ostatni studyjny album zatytułowany Strange Ways Here We Come i na tym albumie znalazł się m.in. ten znakomity utwór.

0: Kolejny typ sąsiada. Sąsiad dowcipny.
1: Głosówka.
2: Nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka. Co może dać ci dzisiaj ta śliczna sąsiadko?
0: Dziękujemy bardzo i za ten głos, właściwie głos śpiewający naszego słuchacza. Jeszcze pan Krzysztof napisał, o już się odnalazłem. Panie Mateuszu, proszę sobie wyobrazić, że nasi sąsiedzi opowiedzieli nam o pewnej fundacji psiej z Gdańska i dzięki nim mamy teraz naszą wspaniałą Karelkę. No i to jest kolejny rodzaj sąsiada, którego spotykamy z pieskiem i wymieniamy z nim opinie na temat swoich czworonogów, no bo to też zdecydowanie zacieśnia te relacje, jeżeli tu jest piesek i tu jest piesek, to pojawia się pole do dyskusji i zazwyczaj robi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Postanowiłem odkurzyć kącik Arctic Monkeys przed godziną 8, ale to tylko tak wyjątkowo, proszę się nie przywiązywać.

0: Alex Turner w wersji romantycznej. To nie zdarza się wcale tak często. Baby, I'm Yours i Arctic Monkeys. Z nimi dojechaliśmy, no, prawie do godziny 8, no bo jeszcze muszą się Państwo dowiedzieć, dzięki komu powstała ta audycja.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Dziękujemy, Paulina. Tu Radio 357, mamy piątek, 29 maja. Minęła godzina 8, zatem czas to na kolejny serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
2: Pożar lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu objął już powierzchnię 300 hektarów. Do akcji gaśniczej, która trwa od kilkunastu godzin, dołączają kolejni ratownicy strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W sumie to kilkaset osób, w tym 600 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana w nocy. Ratownikom sprzyjała pogoda. Było chłodno i bezwietrznie, ale w ciągu dnia porywy wiatru będą silniejsze. Będzie też cieplej. Trudno przewidzieć, jak sytuacja się rozwinie, mówił w TVN24 wiceszef MSWiA. A Wiesław Leśniakiewicz.
3: Bo jak faktycznie przyjdzie ten bardzo mocny, polwisty wiatr, no to ten pożar się będzie dynamicznie rozprzestrzeniał. Ale siły są na ten moment w dużej mierze, bardzo dużej mierze zaangażowane. Strażacy są na terenie tych działań ratowniczych. Przyjechały te specjalne grupy ratownicze, które są wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów leśnych i one są wprowadzone do działań ratowniczych.
2: Lada moment zaczną się zrzuty wody z powietrza. Na razie nie ma planów ewakuacji kolejnych mieszkańców. Wczoraj swoje domy musieli opuścić mieszkańcy dwóch pobliskich miejscowości. Ogień pojawił się wczesnym popołudniem. Początkowo informowano o tym, że żywioł ogarnął 5 hektarów lasów. O 20 była mowa o ponad 10 hektarach, teraz przypomnijmy o 300. Jak podały Lasy Państwowe, początkowo był to pożar wierzchołkowy, obecnie ma charakter pożaru dolnego. Ważna informacja dla kierowców, nadal zamknięta jest Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. 6,16 zł za litr benzyny 95, litr oleju napędowego za 6,37 zł. Takie ceny maksymalne zobaczą dziś na stacjach paliw kierowcy. To mniej niż wczoraj, a dziś poznamy ceny maksymalne na weekend i na poniedziałek. Co najmniej do połowy czerwca zostaną utrzymane obniżone stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. Rozporządzenia w tej sprawie ukazały się wczoraj w Dzienniku Ustaw. Jest też szansa na porozumienie na linii Iran-USA. Treść została uzgodniona przez negocjatorów, ale Donald Trump chce przez kilka dni zastanowić się, czy je zatwierdzi. Trudno powiedzieć, kiedy i czy prezydent podpisze wstępne porozumienie z Iranem. Tak mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Potwierdził, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje. Zostajemy za oceanem. Na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Nikomu nic się nie stało. Silna eksplozja rakiety New Glenn na stanowisku startowym na przylądku Canaveral przerwała przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konstelacji internetowej konkurencyjnej wobec Starlinka. Jeff Bezos napisał na platformie X, że to zbyt wcześnie, by znać przyczyny, ale już nad tym pracujemy. My Polacy od lat podglądamy bociany i orły. Hiszpanie też coraz chętniej obserwują przez internet dziką naturę. Transmisje na żywo z parków narodowych i terenów chronionych przeżywają w Hiszpanii prawdziwy boom. To, co miało być tylko narzędziem naukowców i edukatorów, stało się nową formą cyfrowego relaksu. Więcej w relacji Agnieszki Zielińskiej.
4: Dziś tysiące osób śledzą w sieci życie ptasich gniazd czy obserwują rysia iberyjskiego bez wychodzenia z domu. Popularność takich transmisji wzrosła wraz z rozwojem technologii i łatwym dostępem przez YouTube czy media społecznościowe. W czasie pandemii hiszpańskie Ministerstwo Środowiska promowało kamery przyrodnicze jako sposób na kontakt z naturą podczas lockdownu. A jednym z najważniejszych projektów w Hiszpanii jest inicjatywa organizacji Bird Life. Od prawie 20 lat prowadzi ona całodobowe transmisje z gniazd i siedlisk ptaków. Dzięki kamerom można nie tylko śledzić rytm natury, ale też lepiej poznać wyzwania, z jakimi mierzą się dzikie zwierzęta. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
2: To w Hiszpanii, a ja jeszcze tylko tak Państwu powiem, że u bocianów w przygodzicach właśnie trwa śniadanko. Młode są karmione przez rodzica. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, bociany.przygodzice.pl.
0: Wygląda to świetnie, od razu tylko wtrącę się, Oli, naprawdę rewelacja, także proszę zajrzeć. Mi się przypomniało też, że na studiach miałem taką historię, że jak była sesja i tak się ciężko uczyłem i czasami tak już nie szło i człowiek tracił cierpliwość, to sobie lubiłem włączyć na żywo Żubry z Puszczy Białowieskiej.
2: Czyli jest w tym coś, że to jest absolutny cyfrowy relaks.
0: O, i zdecydowanie, polecamy.
2: Polecamy, a kolejny serwis o 9:00.
0: Z Olą Żaczek między innymi obserwowaliśmy przyrodę, a teraz będzie o mundialach, no bo tak, po godzinie 8 w najbliższych dniach, tych dniach poprzedzających start piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej, będziemy Państwu prezentować krótką historię mundiali. Teraz Sebastian Kierzek właśnie w tym wydaniu.
5: W krótkiej historii mundiali nie może zabraknąć historii tych, których tym razem na mundialu, no właśnie, zabraknie. Co więcej, największych nieobecnych także w 2018 i 2022 roku. Rok 2006 to był ich moment. Mija 20 lat, od kiedy reprezentacja Włoch po raz ostatni zdobyła Mistrzostwo Świata. Mundial 2006 rozegrano w Niemczech pod hasłem Świat gości się przyjaciół. Polacy tradycyjnie po meczu otwarcia i meczu o wszystko rozegrali mecz o honor. Włosi, prowadzeni przez Marcello Lippiego, fazę grupową przeszli pewnie, wygrywając z Ganą i Czechami oraz remisując z USA. W 1/8 pokonali Australię, w ćwierćfinale Ukrainę, a w półfinale gospodarzy reprezentację Niemiec. I nadszedł 9 lipca. Olympiastadion, Berlin. W wielkim finale Włosi zagrali z Francuzami. Karierę kończył Zinedine Zidane. I to właśnie on już w 7 minucie strzelił gola z karnego. Nieco później, w 19 minucie, wyrównał Marco Materazzi.
6: È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva!
5: Świat futbolu jeszcze nie wiedział, że strzelcy bramek, Zidane i Materazzi, niebawem staną się bohaterami jednej z najsłynniejszych scen w historii piłki. Przy stanie 1-1 w 110 minucie finału, gdy większość już czekała na karne, Materazzi sprowokował Zidana, a ten ciosem z byka powalił go na ziemię. To była dość spokojna reakcja na to zdarzenie angielskiego komentatora. To już dużo mniej spokojna włoskiego. Zidane wyleciał z boiska, a do karnych i tak doszło. W serii jedenastek pomylił się David Trezeguet. Włosi byli bezbłędni. Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero i Fabio Grosso. Posłuchajmy kluczowego momentu z komentarzem Dariusza Szpakowskiego.
7: Ależ odpowiedzialność. Ruszył. Gol! A więc Włosi! I kto? Młodziutki Grosso, bohaterem Italii.
5: Italia po raz czwarty z Mistrzostwem Świata. Do tytułów z 1934, 1938 i 1982 roku Włosi dołożyli tytuł w 2006.
7: Cannavaro i Puchar Świata dla Italii! Forza Italia!
5: Epilog tej historii jest taki, że obrońca Fabio Cannavaro otrzymał złotą piłkę, wyprzedzając m.in. Ronaldinho i Zidana.
8: Fabio Cannavaro, ecco le tarikh, mushahedina al-kiram.
9: Perché ho vinto un campionato in Italia, ho vinto un mondiale, ho vinto il pallone d'oro.
5: Tę nagrodę muszę dzielić z moimi kolegami z drużyny. To dzięki nim i ich wspaniałym występom byliśmy w stanie wygrać Mistrzostwa Świata. I co ciekawe, Fabio Cannavaro do tej pory jest ostatnim obrońcą ze złotą piłką. A Włosi, cóż, muszą żyć wspomnieniami fantastycznego występu drużyny Buffona, Gattuso, Tottiego, Pirlo czy Del Piero. Może za 4 lata?
0: Bo w tym roku reprezentacji Italii znów nie zobaczymy na Mistrzostwach Świata. Pani Marta jeszcze napisała: ach, panie Mateuszu, dziękuję za to odkurzenie utworu Baby I'm Yours. Tańczyliśmy swój pierwszy taniec na weselu właśnie do tej piosenki. Jak miło powspominać. Pani Marta, no to tym bardziej serdecznie pozdrawiam i gratuluję gustu muzycznego. Tymczasem pogoda. Dzisiaj na większości terenów zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 17 18 w Białymstoku i Zakopanem, 19 w Lublinie i Olsztynie, 20 w Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie, 21 w Warszawie i Koszalinie, 22 w Krakowie, Katowicach, Kielcach i Bydgoszczy, 23 w Opolu, 24 w Poznaniu, 25 we Wrocławiu i Szczecinie i najcieplej 26 w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, na północnym wschodzie zaś do 60 km na godzinę i wiatr będzie wiał z zachodu i z północnego zachodu.
10: Radio 357. Kafe Mate.
0: Wprost nie wierzę, że od 2 godzin rozmawiamy o naszych sąsiadach, a jeszcze nie wybrzmiał ten utwór. Czas to nadrobić.

0: Jeszcze niecała godzina naszego poranka nam została. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada.
1: Głosówka.
2: Przypomniała mi się taka historyjka. Jak byłem dzieciakiem, miałem kilkanaście lat, mój sąsiad wyjechał na wakacje i miał jakiegoś jaszczura albo legwana, nie wiem, takiego dużego gada i trzeba było go karmić świerszczami. I poszedłem z mamą nakarmić świerszczami tego gada. Trzeba było wziąć w szczypce tego świerszcza i mu wrzucić do terrarium. Nie robiliśmy tego wcześniej, więc mieliśmy ograniczoną percepcję tego całego wydarzenia i mojej mamie wypadł ten świerszcz z tych szczypców, więc robiła i wybiegła z pokoju, zostawiając mnie tam. Musiałem sobie z tym poradzić. To była dobra historia.
0: Dobra. Proszę nie regulować odbiorników. Już za chwilę gość w Radiu 357.

0: Już prawie 18 minut po godzinie 8 w Radiu 357. Ja Państwu obiecywałem jeszcze po godzinie 6, że będziemy dzisiaj łączyć opowieść o czytaniu i jeżdżeniu na rowerze. To znaczy lepiej tych dwóch czynności w jednym momencie nie robić, ale co do zasady da się to jakoś połączyć i właśnie teraz o tym u nas.
1: Gość Radia 357.
0: Tym gościem jest Anna Rutkowska ze Stowarzyszenia LaBib, koordynatorka akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Proszę. Ja się uśmiecham, panie redaktorze.
0: Pani się uśmiecha.
2: Bo słuchałam, tak, i powiem, że da się łączyć i czytanie, i jazdę na rowerze.
0: Ale w tym samym momencie, to nie... wie pani, można się wywrócić, to nie za bardzo chyba.
2: Można, ale ja polecam po pierwsze nie na ulicach, absolutnie, tam trzeba przestrzegać zasad ruchu drogowego, ale na jakiejś polanie leśnej jak najbardziej, bo takie konkursy w ramach Odjazdowego Bibliotekarza robiliśmy i naprawdę się udawało.
0: W sensie, że jedziemy na polanę, się zatrzymujemy i czytamy książkę.
2: Nie, absolutnie nie, nie ma tak łatwo. Jedziemy na polanę, potem tam robimy zawody i mamy kilka osób, które jadą i czytają na głos. Nie, trzymają jedną ręką, drugą ręką trzymają książkę, czytają wszystkim na głos. Uczestnicy kibicują, żeby się oczywiście udało i przeczytać, i dojechać jak najszybciej, jak najsprawniej. I tak się dzieje i są potem nagrody i oklaski.
0: Będę prosił o jakieś nagranie wideo już po naszej rozmowie. Dobrze, no to już trochę pani zdradziła, ale to może powiedzmy trochę więcej. Cóż to za akcja Odjazdowy Bibliotekarz? No bo sama nazwa jest naprawdę bardzo intrygująca.
2: Tak, bardzo ciekawa akcja, która się zrodziła już 16 lat temu w Łodzi i tam był zorganizowany pierwszy przejazd rowerowy, a inicjatorką była Paulina Milewska, moja koleżanka, działająca w Fundacji Fenomen. I to ona zorganizowała pierwszy taki przejazd bibliotekarzy, wtedy wzięło udział w nim 90 osób. I to byli nie tylko bibliotekarze, ale ich rodziny, czytelnicy i wszyscy chętni, którzy lubią i czytanie, i jazdę rowerem. I próbowaliśmy pokazać, że to się uda połączyć. Jak najbardziej, jak widać, to działa, bo akcja już po raz 16 w tym roku ruszyła.
0: Jak ta akcja będzie wyglądać w tym roku? Bo zakładam, że to nie jest w jednym miejscu, tylko w wielu miejscach rozsianych po całym kraju.
2: Tak, oczywiście. Jest tak, że akcja toczy się w całym kraju, w różnych miejscowościach i w dowolnym czasie, w zasadzie od maja do października. Zasada jest taka, że trzeba się zarejestrować na stronie Odjazdowego Bibliotekarza, na stronie internetowej, wypełnić formularz, tam jest kilka pytań dotyczących miejsca akcji, organizatora, jak będzie to wyglądało, ile kilometrów uczestniczy przyjadą, ile osób planują, a później trzeba nam wysłać relacje, oznaczyć nas na Facebooku odpowiednimi hashtagami Odjazdowy Bibliotekarz. No i cóż, no można się bawić.
0: Kiedy patrzę na polskie ulice, to wydaje mi się, że do czego jak do czego, ale do jazdy rowerem to nie trzeba nikogo w naszym kraju zachęcać, no bo jest to bardzo popularna aktywność. No ale z drugiej strony, kiedy zaczniemy dyskutować o czytaniu książek, no to tutaj chyba zachęcać już musimy. Statystyki niestety, no może nie są porażające, ale na pewno nie dają jakichś wielkich powodów do radości.
2: Dokładnie tak, statystyki są na takim samym poziomie, choć ja zawsze śmieję się i w kontrze mówię, że pracując w bibliotece widzę tych ludzi czytających, ale to może dlatego, że to jest ta moja bańka. Natomiast co mnie bardzo cieszy, od kilku lat już zauważamy wzrost czytelnictwa u młodych ludzi. Ja powiem panu, że mam taki nawyk, że jak jeżdżę tramwajem do pracy, a też mam bardzo często przy sobie książkę, na rowerze nie czytam, jadąc, natomiast jadąc pociągiem też liczę po prostu te osoby czytające i mówię, kurczę, ci ludzie naprawdę jednak czytają, nie jest aż tak źle, ale z drugiej strony faktycznie jest grom ludzi, którzy nie czytają, dzieci nie czytają, no nie wynoszą tego nawyku z domu, w szkole też różnie to bywa z czytaniem, nie nadążamy z czytaniem chociażby lektur, więc co tutaj mówić o tym, że wystarczyło czasu na czytanie dla przyjemności.
0: I rozumiem, że taka akcja jak Odjazdowy Bibliotekarz ma trochę wpłynąć na promocję tego czytelnictwa, żeby ludzi zachęcić poprzez jazdę na rowerze, czyli tę bardzo popularną czynność, tak jak już wspomniałem.
2: Mm-hmm. Nie trochę, ale nawet bardzo, ponieważ tak naprawdę czytanie czasami się kojarzy z przymusem, a jazda rowerem to jest tak naprawdę bardzo zazwyczaj przyjemność. Więc chcemy to trochę połączyć, odczarować i zaprosić nie tylko do lasu czytelników i bibliotekarzy i inne osoby, które tylko chciałyby z nami wsiąść na rower i pojechać, ale bardzo często jest tak, że start całego wydarzenia jest przed bibliotek. Więc łączy się to również na przykład z oprowadzaniem po bibliotece, z pokazaniem książek, zbiorów, tego co mamy, a potem wspólna jazda rowerem. Co jeszcze? Dzielimy tę przyjemność z pożytecznym, organizując akcje bookcrossingowe, czyli takie częstowanie książką, rozdawanie książek. I bardzo często nawet jeżdżąc rowerem, pan redaktor to ma słabą wiarę chyba w bibliotekarzy. My naprawdę potrafimy bardzo dużo.
0: Nie, ja bardzo wierzę. Dlaczego?
2: Tak?
0: No
2: ja się śmieję, bo pan nie dowierzał, że można jeździć i czytać, a ja sobie teraz myślę, bo ja też przez wiele lat brałam udział w akcji odjazdowego bibliotekarza, jeszcze mieszkając w Szczecinie i tam, pamiętam, jak jeździliśmy ulicami, mieliśmy na przykład torby i koszyki z książkami z przodu na kierownicy i jeżdżąc się częstowało ludzi książką.
0: A no to tak, to tak, ja się tylko boję, że w jednym momencie, wie pani, pani będzie jechała i czytała książkę jednocześnie, to ja troszkę, tylko delikatnie się martwię o bezpieczeństwo, bo tak poza tym,
2: to dobrze,
0: ekstra.
2: To dobrze.
0: Ja mam bardzo dużą wiarę w bibliotekarzy, szczególnie tych odjazdowych.
2: No i cudownie, także proszę nas tam gdzieś wypatrywać, bo zawsze mamy pomarańczowy kolor, staramy się, żeby był jakiś akcent pomarańczowy. No i te nasze akcje to naprawdę jest przyjemność, bo bardzo często kończą się ogniskiem. Są konkursy, jedna z bibliotek w tym roku zorganizowała terenową lekcję historii i spotkanie z Bogusławem Wołoszańskim na koniec przejazdu. I najdłuższa trasa, to panu powiem, jest pan ciekawy, ile potrafią przejechać bibliotekarze?
0: Wydaje mi się, że i 200 kilometrów jak trzeba.
2: Myślę, że tak, ale tym razem to tak około 50 kilometrów. Ale proszę pamiętać, że jadą całe rodziny, jadą też małe dzieci, to ma być przyjemność. Więc to jest tak średnio około kilkunastu kilometrów, 30, a rekordzista

0: Są grafiki, są relacje z akcji. Proszę nas śledzić przede wszystkim na Facebooku, bo tam na bieżąco się wszystko ukazuje.
1: Fajnie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Anna Rutkowska ze Stowarzyszenia Labib, koordynatorka akcji Odjazdowy Bibliotekarz. To ja jeszcze dziękując za rozmowę powiem, że czekam na ten filmik, jak tam jeździliście i czytaliście, ja chcę zobaczyć.
0: Czuję się zobowiązana.
1: Super.
0: Dobra? Nie ma sprawy, filmik będzie.
1: Fajnie, dzięki, to umówienie.
0: Super, dzięki.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Pozdrawiam wszystkich.
1: Życzymy miłego weekendu pani, życzymy państwu również miłego weekendu. Myślę, że da się to połączyć. W wolnych chwilach poczytać książkę, a kiedy już poczytamy, to na przykład wsiąść na rower i przejechać kilkadziesiąt kilometrów. Wydaje mi się, że taki plan jest jak najbardziej okej.

0: Jeszcze a propos jazdy, akcji odjazdowy bibliotekarz i jazdy na rowerze i czytania książek napisał pan Artur. Raz redaktor Krystian Hanke odwiedził bibliotekę w Mosinie i podczas jego opowieści o tatowaniu przekazaliśmy rower dla bibliotekarzy, by mogli dostarczać książki osobom nie mogącym osobiście wypożyczyć właśnie takich książek. Czyli rower może się również do czegoś takiego przydać. No fantastycznie, można właśnie jazdę na rowerze z czytaniem książek połączyć. A my teraz o sąsiadach znów.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, w kwestii sąsiedzkiej pomocy. Miałam niedawno taką sytuację, że męża strasznie zabolała noga i no nie wyglądało to dobrze, trzeba było jechać na SOR. W momencie, kiedy napisałam wiadomość do sąsiadów, w ciągu minuty trzech było gotowych jechać i zabrać go do szpitala. Także no muszę powiedzieć, że to jest naprawdę nieocenione wsparcie, szczególnie, że wszyscy mieszkamy pod Poznaniem w okolicy, gdzie jesteśmy no, dość daleko od rodziny. Nie jest to do zrobienia szybko w gronie rodzinnym. Także to jest naprawdę cudowne, a poza tym pomagamy sobie, czasami odbieramy swoje dzieci ze szkoły i

0: Biać się znajdzie, jak jest taka potrzeba, także naprawdę, mimo że mieszkamy godzinę drogi od najbliższych, to nie czujemy się sami.
1: No i takich sąsiadów wypada pozazdrościć, takich, którzy sprawiają, że czujemy się dobrze w swojej okolicy. Kasia Błażejewska-Sztur do mnie napisała. Kasia już niedługo pojawi się tutaj u nas w studiu Radia 357 w swoim kąciku 357 kęsów na śniadanie, ale Kasia pisze a propos słuchania, czytania i słuchania w tym przypadku książek i jazdy na rowerze. No i pisze Kasia, że słuchawki na kostne i audiobook, no i do tego rower to bardzo dobre połączenie. I rzeczywiście możemy do tego zachęcać, natomiast ja będę sugerował, żeby w jednej słuchawce. No bo jednak, żebyśmy to drugie ucho mieli wolne, żebyśmy nasłuchiwali, co się dookoła nas dzieje, żeby ta jazda na rowerze była też bezpieczna. Tak można łączyć, ale wszystko z głową.

0: Dziś w Radiu 357 opowiadamy o naszych sąsiadach, ale też, jak się okazuje, przytulamy bibliotekarzy.
1: Głosówka.
2: Kochani Państwo, bibliotekarze i biblioteki to jest nasze dobro narodowe. Proszę ich bardzo szanować, otulać swoją najwyższym swoim poziomem uczuć i zadbania, bo naprawdę tak jak wypiękniały, tak jak fantastycznie realizują swoją misję wśród mieszkańców i wiosek, i gmin, miast, miasteczek, naprawdę nie ma drugich takich instytucji, które tak fantastycznie opiekowałyby się nami wszystkimi i były dla nas otwarte. To są najbardziej demokratyczne instytucje publiczne w Polsce. Dziękuję. Miłego dnia.
0: I wzajemnie miłego dnia. Jest z nami kolejny słuchacz. Dzień dobry.
1: Głosówka.
3: Dokładnie taki plan mam na dzisiejsze popołudnie, tylko że w innej kolejności. Najpierw rower, po zmroku książka, a wcześniej jeszcze muszę gdzieś zmieścić skoszenie trawy, ale nie wiem, czy dam radę.
0: No, skosić trawę trzeba. Trzeba teraz regularnie, proszę pamiętać. Ale jak pan będzie kosił, to może pan na przykład z audiobookiem na słuchawkach.

0: Duma Valley, czyli zespół Stereophonics na antenie Radia 357, a państwo dalej nagrywają głosówki.
1: Głosówka.
2: Ja mam natomiast inny rewelacyjny układ z jednym sąsiadem. On codziennie chodzi do kościoła, a ja codziennie uprawiam jakiś sport. I tak dbamy. Ja o jego fizyczność, on o moją duchowość. Ja właśnie teraz wracam z siłowni i spodziewam się, że będzie właśnie na 8 rano wychodził do kościoła. Pozdrawiam.
0: Spróbujcie się kiedyś panowie zamienić. Pan do kościoła, a pana sąsiad na siłownię. Ciekawe, co by z tego wyszło.
1: Głosówka.
3: Pan redaktor zignorował jedno bardzo istotne słowo. Słuchawki nakostne. Czyli nie musimy się bać. Uszy są przy nich całkowicie odkryte. Słychać wszystko z zewnątrz, a na to dopiero nałożony jest nasz audiobook.
0: No właśnie, tutaj też dostaję maile od pani słuchaczki. To bolesne są trochę informacje od państwa. Oj, pan redaktor nie nadąża za nowoczesnością i za technologią. No i właśnie odbyliśmy tutaj dyskusję, bo my z kolegą Maćkiem jesteśmy tak trochę sceptycznie nastawieni do tych słuchawek nakostnych, no bo tak sobie wyobrażamy, że skoro dźwięki tak dobiega, czy przez kość, czy przez ucho, no i słyszymy, no to on może zakłócać nasz odbiór rzeczywistości dookoła. A Antek, który już po godzinie 9 się tutaj w studiu pojawi, żeby poprowadzić dla państwa audycję, Wspieraj System, mówi nam, że nie próbowaliśmy, to się nie mądrujmy, no bo te słuchawki działają bardzo dobrze i można cały czas ogarniać rzeczywistość dookoła siebie, jednocześnie słuchając muzyki czy na przykład audiobooka. No i właśnie, tak, gonimy za rzeczywistością i za nowoczesnością w audycji Kawę Matę.

0: Jackie Evans w Radiu 357. 15 minut do 9. Kasia Błażejewska-Sztur już w studiu, ale zanim Kasia, to jeszcze państwo.
1: Głosówka.
2: Ja do tego pana, co trawę skosić musi, jak sobie kupi kosiarkę samojezdną, to nie dość, że skosi, to jeszcze nie trzeba po tym zbierać. Mam od paru tygodni i bardzo polecam.
3: Panie redaktorze kochany, po pierwsze, słuchawki nakostne nie ograniczają tego słyszenia dookoła. Po prostu słychać wszystko, a przy okazji do głowy dochodzi dźwięk. A po drugie, jak chodzi o audiobooki, to właśnie skończyłem słuchać Potopu. Wcześniej oczywiście Ogień i Mieczem, za chwilę Pan Wołodyjowski. Absolutnie fenomenalne, polecam każdemu, kto słucha audiobooków, trylogia. Głowę czyści, a przy okazji dowiadujemy się rzeczy nowych czasami, bo ja nigdy tego wcześniej nie czytałem. Teraz jestem zafascynowany i pewnie to nie jest ostatnia klasyka. Wcześniej była też Lalka, także jeszcze go posłuchać. I naprawdę fajnie się rozwijamy. Pozdrawiam.
0: No i proszę, w szkole się nie chciało czytać lektura. Teraz po latach, proszę bardzo, jaka przyjemność, jaka radość. Ja się też dzisiaj dokształcam z tymi słuchawkami i też gdyby się państwo zastanawiali, no to mamy kolejną znakomitą, błyskotliwą, fantastyczną podpowiedź. Te słuchawki nakostne, to się nie zakłada.
4: Na kostkę, na nogę.
0: Zdecydowanie nie.
5: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: To fajne by było, że sobie na nogę zakładasz, a słyszysz normalnie w uszach.
4: Tak, jak więźniowie mają takie na nogę.
0: Tak, tak, tak. To nie tego typu słuchawki w razie czego. Kasia Błażejewska-Sztur, która wywołała dyskusję o słuchawkach nakostnych, jest już razem ze mną. Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry. Te słuchawki są naprawdę dobre, bo jak na przykład jesteśmy w domu i nasi domownicy co chwilę coś do nas wołają, a my chcemy sobie posłuchać audiobooka, to wtedy możemy nie przerywać, tylko wiemy, co oni mówią i nie trzeba odsłaniać co chwilę ucha, więc bardzo polecam i rzeczywiście są bezpieczne, bo nie zachęcałabym do zasłaniania uszu, jak jeździmy na rowerze.
0: Ja w ogóle odkrywam dzisiaj nową rzeczywistość. Doganiam powoli nowoczesność. Nie wiem, czy w wieku 38 lat powinienem gonić za nowoczesnością, ale okazuje się, że już trzeba. Dobrze, Kasia Błażejewska-Sztur razem z nami, więc wiadomo, że teraz będziemy mówić o zdrowym żywieniu, a tak się pięknie składa, że dziś mamy nie tylko Europejski Dzień Sąsiada, o którym cały dzień bardzo intensywnie opowiadamy, cały dzień, no cały poranek w audycji Café Maté, no ale mamy dzisiaj również Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, więc zakładam, że twoje serduszko bardzo się cieszy.
4: Tak, bo zdrowy przewód pokarmowy, układ pokarmowy to świetny pretekst, żeby jeszcze raz powiedzieć o tym, że to, co jest wewnątrz nas, to nie tylko rura do trawienia, ale coś, o co powinniśmy dbać, co jest związane z jedzeniem, emocjami, stresem, odpornością, naszym snem, codziennymi nawykami. No i układ pokarmowy zaczyna się od jamy ustnej. Pamiętajmy, żeby myć zęby przynajmniej dwa razy dziennie, 2-3 minuty, używając pasty z fluorem, wymiatającymi ruchami czyścić zęby, czyścić również przestrzenie międzyzębowe, czy to nicią dentystyczną, czy irygatorem. Ale również dietą możemy o nasze zęby zadbać, ograniczając spożycie słodyczy, kwaśnych napojów, a jeżeli już takie spożywamy, to potem opłuczmy usta wodą. Dbajmy także o to, żeby nie jeść, szczególnie nie myjąc potem zębów, produktów tak zwanych oblepiających, czyli jakieś kaszki, chrupki, chipsy, coś, co się do zębów przykleja i karmi bakterie przez dłuższy czas. Potem w przewodzie pokarmowym mamy żołądek, więc dbajmy o to, żeby dbajmy o nasz żołądek poprzez regularne posiłki, unikanie stresu, unikanie bardzo ostrych przypraw, jedzenia, a właściwie jeszcze jest przełyk wcześniej, który podlega tym samym zaleceniom, co żołądek, czyli nie jedzmy ostrych, właśnie gorących rzeczy, które mogą popalić nam ten przełyk. No, a jeżeli mamy jakieś problemy z żołądkiem na przykład, to ja bardzo polecam taki kisielek z siemienia lnianego i mówię o nim, że on głaszcze brzuszek. Zalane wrzątkiem siemienia lniane, jak przystygnie, to ten kisielek blendujemy z gruszką, z malinami na przykład i wtedy mamy pyszny deser, który jest dobry dla naszego żołądka. No, a potem są jelita, które są teraz takim najpopularniejszym tematem w świecie. świecie dietetyki, bo na to, co się dzieje w naszych jelitach, bardzo wpływa to, na przykład jak jemy, czy nie odpoczywamy właśnie, czy żyjemy w ciągłym napięciu. To niestety bardzo źle wpływa na naszą mikrobiotę jelitową, która lubi spokojne jedzenie, lubi błonnik, lubi jak dużo pijemy, lubi sen, lubi ruch i właśnie taką pracę z regulacją napięcia. I tu i czytanie książek, i jazda rowerem są bardzo pomocne.
0: Mówi się o jelitach drugi mózg, prawda?
4: Tak, dokładnie, ponieważ one odpowiadają za nasze samopoczucie. I mówimy na przykład o tym, że zalawa nas żółć. Mówimy o tym, że czujemy motyle w brzuchu. Może słuchacze mają jeszcze jakieś pomysły, co możemy powiedzieć. Że niektórzy mówią z brzucha, albo z angielskiego się mówi, że I feel it in my gut, czyli... Te jelita nam bardzo naprawdę podpowiadają różne rzeczy. No i jelita lubią, czy mikrobiota jelitowa lubi warzywa, strączki, kiszonki, pełnoziarniste produkty zbożowe i różnorodność. Tu za oknem ktoś...
0: Tak, to prawda. Jeśli słuchacze o koszeniu trawy dużo opisali, no to też za oknem. No taki czas, że się kosi, to państwo mogą słyszeć, bo mamy lekko uchylone okno.
4: I mikrobiota bardzo lubi taką różnorodność właśnie, czyli im więcej różnych rzeczy na naszym talerzu będzie, tym lepiej. A ja jeszcze mam taką podpowiedź dla słuchaczy, że przewód pokarmowy nie lubi życia na autopilocie. I czy państwo na przykład pamiętacie smak swojego ostatniego posiłku? Czy jedliście go przy komputerze, w samochodzie, scrollując telefon albo zajmując się czymś innym i może właściwie nawet nie wiecie, co jedliście? Mam nadzieję, że wiecie. Jeżeli nie, to zadbajmy o to, żeby ten kolejny posiłek był bardziej świadomy, żebyśmy poczuli tekstury różne, smaki i konsystencje, bo to jest bardzo dobre dla naszych jelit. A jeżeli jelita i nasz przewód pokarmowy nam się buntują, mamy wzdęcia, mamy zaparcia, różne problemy czy bóle brzucha, no to znaczy, że musimy zadbać o te nasze jelitka i oczywiście nie musi być idealnie, ale dobrze by było, żeby nie odczuwać ciągłego dyskomfortu związanego z tym, co się dzieje w naszym brzuchu, no bo często się okazuje, że to właściwie nie jest kwestia jedzenia i kwestia trawienia, tylko różnych innych rzeczy, które się dzieją wokoło.
0: No tylko jak się przestać stresować, bo ty wspomniałaś, że unikać stresu, a to czasami w tym wszystkim jest najtrudniejsze. Poczekaj, posłuchamy, czy jeszcze... Ktoś kosi? Już chyba kończą powoli.
4: Albo się oddalają. Ale możemy na przykład przed posiłkiem właśnie zrobić minutę, dwie minuty ćwiczeń oddechowych i wtedy uspokoimy nasz układ nerwowy. On sobie pomyśli, skoro oddychamy, to jest wszystko okej i będzie dobrze.
0: No i to jest świetna rada. Na koniec Kasia Błażejewska-Sztur była razem z nami. Dziękujemy bardzo i teraz Kasia wraca do swoich innych codziennych obowiązków. Trawnik skoszony?
4: Nie, do gabinetu teraz lecę, a trawnik jest bardzo nieskoszony.
0: Czyli wieczorem będzie co robić.
4: Chyba też nie.
0: Też są plany. Dobrze, to miłego weekendu, a trawnik poczeka. Jak będzie czas, to zostanie skoszony. Kasia Błażejewska-Sztur, do usłyszenia.

0: Dziękujemy panom z Linkin Park. Ja jednocześnie chciałbym państwa tak delikatnie odesłać na naszego Facebooka. Tam jest post zapowiadający naszą audycję. No i znajdą państwo informacje tam na temat festiwalu, który pod koniec sierpnia odbędzie się pod Poznaniem w takim pięknym miejscu, w Scout Campie, w okolicach Jeziora Strzeszyńskiego. I będzie to festiwal Flow Fest, który już ogłasza pierwszych muzyków, którzy się pojawią. I między innymi Dawid Tyszkowski tam się zaprezentuje, ale oczywiście tych artystów będzie dużo, dużo więcej. Będą też rozmowy o podróżach, a tak się składa, że ja będę miał ogromną przyjemność ten festiwal dla państwa poprowadzić ze sceny. No i dzisiaj już powoli zachęcamy do tego, żeby na tym festiwalu się pojawić, bo jako Radio 357 mamy nad nim patronat. Tyle ode mnie, a teraz ten drugi Mateusz.
1: Tak jest. Dzień dobry państwu i zapraszam na mój kącik, czyli kącik rocznika 94. Dzisiaj będzie propozycja trochę powiązana z kinem, właściwie serialem, bo któregoś razu skacząc sobie po kanałach i szukając jakiejś takiej chwili do zabicia z telewizją, natrafiłem na odcinek Przyjaciół z sezonu pierwszego, kiedy to Ross, Monica i Chandler udali się na koncert. No, z wiadomych powodów nie było tam Rachel, Joey'ego i Phoebe, ale to nie będziemy wchodzili w szczegóły. Polecam wszystkim oczywiście serial Przyjaciele, żeby sobie sprawdzić, o co dokładnie chodziło. W każdym razie ten koncert to był właśnie Hootie and the Blowfish. I tak się składa, że ich pierwsza płyta Cracked Review była wielkim, wielkim hitem i ukazała się w roku 1994. Zatem teraz będzie najpopularniejszy z niej akcent, a ja od razu zaznaczam, że słyszymy się punktualnie o godzinie 19:00.

0: Jeszcze pan Marek pyta: panie Mateuszu, wspomniał pan o festiwalu nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, mam blisko, trawa skoszona. Może pan przypomnieć, co to za impreza? Impreza zwie się Flow Fest i odbędzie się od 21 do 23 sierpnia, a zatem jeżeli trawę pan skosił, no to myślę, że spokojnie może się pan wybrać. Tu Radio 357, mamy piątek, 29 maja. Na zegarze już po 9:00, Ola Żaczek w studiu, no to najwyraźniejszy znak, że czas na serwis informacyjny.
1: 800 strażaków z całej Polski walczy z pożarem w powiecie wołomińskim. Akcja prowadzona jest na 300 hektarach, również z powietrza. Las pali się na mniej więcej 100. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia, mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin.
2: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
1: Konieczna była ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości Ołdakowizna i Żądza, a także osób, które przebywały w ogródkach działkowych. W sumie to 42 osoby. Większość spędziła noc urodzin. 6 osób znalazło schronienie w szkole podstawowej w Stanisławowie. Nie ma w planach kolejnych ewakuacji. Wciąż zamknięta jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. W serwisie teraz reakcje na incydent z rosyjskim dronem, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. Potępiamy nierozważność Rosji. NATO będzie nadal wzmacniać obronę przeciw wszystkim zagrożeniom, w tym dronom, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart na platformie X. Rosyjska wojna napastnicza przekroczyła kolejną granicę. To z kolei komentarz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Przypomnijmy, rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz w Rumunii. Doszło do pożaru, 2 osoby zostały ranne. Wcześniej ukraińskie służby siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. To 20 kilometrów od rumuńskiego Gałacza. MSZ Rumunii wezwało do siebie ambasadora Rosji, a w oświadczeniu napisało, że domaga się podjęcia kroków w celu przyspieszenia przekazania Rumunii środków walki z dronami. Ten incydent stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację sytuacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Można przeczytać w oświadczeniu. A u nas teraz głos polskiego resortu dyplomacji, ale w innej sprawie. Jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami. Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Kwestie te podnosimy w rozmowach z partnerami z Ukrainy. Tak napisał na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W środę Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA, jak tłumaczył, w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. W Polsce ukraińska powstańcza armia uznawana jest za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. Dziś zostaną podpisane kolejne umowy z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze umowy podpisano wczoraj. Według deklaracji premiera z pieniędzy programu korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm.
3: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
1: Do 30 maja rządowi udało się zagospodarować w umowach 100 miliardów złotych. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad projektami, które zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi, a także nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. A na koniec w serwisie Rzeszów, gdzie jutro odbędzie się piknik nauki i techniki. Moc odkrywców ma zgromadzić rekordową liczbę wystawców w miasteczku Politechniki Rzeszowskiej. W planach warsztaty, interaktywne pokazy, wykłady i 4 strefy tematyczne.
4: Marlena Proszak ze stowarzyszenia Ars Scientia podkreśla, że piknik jest już marką, a liczby nie kłamią.
5: 70 stanowisk i w tym roku już dobiliśmy do 400 wystawców, którzy specjalnie na ten dzień przygotowali swoje prezentacje, wykłady, eksperymenty.
4: Organizator Paweł Pasterz nie ma wątpliwości. Siła tego wydarzenia tkwi w pasji.
6: Staramy się bardzo szeroko traktować naukę i popularyzację. Czyli jeśli ktoś przyjdzie zobaczyć Lorda Vadera z Gwiezdnych Wojen i ekipę szturmowców i w ogóle przez przedstawicieli całego tego uniwersum, to przy okazji zobaczy coś prawdziwego.
4: W tym roku będzie szczególny przybysz.
6: Po raz pierwszy najsłynniejszy chyba robot. Trudno go zrozumieć, bo operuje językiem dźwięków.
4: Fani Gwiezdnych Wojen nie potrzebują wyjaśnień, reszta dowie się na miejscu. Rzeszów, Maria Kornaka, Radio 357.
1: 17. Rzeszowski, piknik nauki i techniki, moc odkrywców jutro od 11, a kolejne serwisy Radia 357 dziś od 16.
0: A te słowa mówiła Ola Żaczek, dziękujemy bardzo i teraz oddajemy głos Sebastianowi, będzie o sporcie.
7: Wszystkie oczy zwrócone teraz na Paryż. No może nie dosłownie teraz, tylko za 3 godziny. Niemniej warto dziś śledzić wydarzenia na kortach Rolanda Garrosa. O godzinie 12 na tym najważniejszym korcie, korcie Filipa Chatrier, dojdzie do polsko-polskiego pojedynku o czwartą rundę. Najpierw posłuchamy Igi Świątek, która w pierwszych dwóch rundach dość łatwo rozprawiła się z Emerson Jones oraz Sarą Bejliak.
8: Z czego jestem najbardziej zadowolona? Z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych chwil, które mogłam zaatakować.
7: Tyle Iga. Pewna siebie Iga. Iga krocząca po duże rzeczy w Paryżu. A Magdalinet ją także stać na wiele, no bo jeżeli pokonuje się Jelenę Ostapienko, to o czymś to świadczy.
9: Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. No nie gram źle, jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i za życie, chociaż trochę.
7: Iga Świątek kontra Magdalinet, Paryż, godzina 12, mecz o czwartą rundę French Open. Bądź to piękne wydarzenie dla polskiego tenisa. Przypomnę, że wczoraj do trzeciej rundy awansowała też Maja Chwalińska i to jej życiowy sukces. Jutro w kolejnym spotkaniu powalczy z Marią Sakkari. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali dziś w nocy Oklahoma City Thunder i wciąż pozostają w grze o awans do wielkiego finału ligi NBA. Ekipę z San Antonio tradycyjnie już do wygranej poprowadził zdobywca 28 punktów Victor Wembanyama. Wembanyama for another three. Wembanyama 28, San Antonio Spurs łącznie zdobyli 118 punktów przy 91 punktach drużyny z Oklahomy. Taka kolej rzeczy oznacza, że czeka nas decydujący siódmy mecz w finale konferencji zachodniej. I do tego najważniejszego, siódmego meczu dojdzie w nocy z soboty na niedzielę. A w niedzielę we Wrocławiu kolejny mecz piłkarskiej kadry. Niestety nie w ramach przygotowań do mundialu, po prostu mecz sparingowy, a rywalem Ukraina. Na zgrupowaniu są już kadrowicze, jest także Robert Lewandowski, który tak odpowiedział na pytanie o swoją przyszłość w reprezentacji.
10: Jeśli chodzi o moją przyszłość, to myślę, że trener też chyba ostatnio to w wywiadach powiedział, że też będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej, ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
7: A ja za to wiem, że dziś Sport w Radiu 357 wróci tuż po godzinie 16. Oby Tomasz Gorazdowski mógł opowiedzieć o pasjonującym meczu Igi Świątek z Magdalinet. Początek pojedynku przypomnę w samo południe, ale na pewno Tomek opowie także o wielu innych ciekawych rzeczach. A ja mówię do usłyszenia w niedzielę przy okazji audycji 357 Start.
0: Tomek opowie, wiadoma sprawa. Teraz opowiadał kolega Sebastian Kierzek. My tymczasem o pogodzie teraz, ale tylko kilka słów. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz się pojawi. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum do 26 na zachodzie. Najchłodniej w Suwałkach, najcieplej w Zielonej Górze, wiatr słaby i umiarkowany. Na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, na północnym wschodzie do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni ten wiatr będzie. I właściwie tu mógłbym skończyć tę prognozę pogody, ale jeszcze pan Jakub napisał: dzień dobry, jakoś tak rzadko Radom pojawia się w piątki. Kiedyś bywał głównie w piątki, a teraz częściej można go usłyszeć u Marcela. Proszę o nas nie zapominać. Panie Jakubie, nie zapominamy. Czasami się zawieruszy gdzieś ten Radom, ale co do zasady sprawdzamy, pilnujemy. Dziś 22 stopnie i słonecznie w Radomiu, choć gdzie nie gdzie chmurka może się pojawić.
11: Radio 357.
0: Dzień dobry, Antoni.
12: Dzień dobry. Ja poproszę w takim razie o temperaturę i prognozę pogody w Środzie Śląskiej. Co ty na to?
0: Pan sobie sprawdzi.
12: No i widzą państwo właściwie...
0: Bo nie, bo ja bym mógł, słyszy. Ale rozumiesz, już nie ma podkładu, już po dżingielku. Jakby pogoda już jest skończona. Ja nie mogę tak. Ja się muszę trzymać po porządku
12: Maćku,
0: audycji.
12: Skombinujesz nam jeszcze podkład pogodowy?
0: Cieknij ma głową, że nie.
12: Chyba się nie uda.
0: Też się musi wstrzymać. Widzisz i w ten sposób musisz sobie sprawdzić. No. Ale ty jesteś sprawny, nowoczesny, młody człowiek, co to słuchawki nakostne nie są mu obce, więc sprawdzisz bez żadnego problemu.
12: Wiesz co, korzystałem przez jakiś czas i właśnie opowiadałem Kasi Bożejewskiej-Sztur, że miałem takie słuchawki z przewodzeniem kostnym, ale to były słuchawki de facto w okularach przeciwsłonecznych.
0: Okej. Okay.
12: No więc to by wyglądało jak normalne okulary, tylko miały nieco grubsze te zauszniczki. I zdarzało mi się również przez nie rozmawiać przez telefon. I to jest już naprawdę psychoza, bo tak jak chodzimy ze słuchawkami w uszach i czasem nie mamy nic przy uchu, no to już się do tego przyzwyczailiśmy. No tak. Ale nie mam ani telefonu, ani słuchawek, ani nic i rozmawiam. No i byłem tak...
0: Coś o Gwiezdnych Wojnach było w serwisie to.
12: Było delikatnie. No to właśnie ta sytuacja. Ale wiesz co, już pokorzystałem parę miesięcy i odpuściłem.
0: Tak?
12: Ale rzeczywiście w żaden sposób nie ogranicza to odbioru rzeczywistości.
0: Okay.
12: Dźwiękowej.
0: Muszę kiedyś sprawdzić. Rzeczywiście.
12: Pożyczę ci.
0: Tak? Okej, okay, to umówieni. To ja przejadę rowerem, ty mi pożyczysz słuchawki. Dobrze. I w ten sposób połączymy. Tutaj pani dzisiaj, nasza rozmówczyni, zachęcała, znaczy mówiła, że można jechać rowerem i jednocześnie czytać książkę, to ja jednak może posłucham. Tak będzie bezpieczniej.
12: Też mi się tak wydaje. Lepiej osobno rower i osobno książka.
0: O właśnie. Z Antkiem państwa zostawiam. Mam nadzieję, że ten pan, co tam kosi na zewnątrz, już nie będzie przeszkadzał i że dojedziesz do 12 bezpiecznie.
12: Ja mam nadzieję, że da mi się przejechać.
0: Aha,
12: ja uwielbiam
0: właśnie
12: traktorki do trawy. To jest
0: ja też lubię.
12: Cudowna.
0: O! Ja też lubię. O! Naprawdę. Czysta przyjemność, koszenie trawy. A nie spodziewałem się kiedyś, że będę tak mówić. Dziękujemy państwu bardzo za audycję Kafe Mate, którą przygotowała i wydawała Monika Mędroch-Karbowska, którą zrealizował nasz ulubiony Karolak, czyli Maciej Karolak, a którą poprowadziłem ja, Mateusz Kuźniewski. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień.

0: 6 budzików, 4 filiżanki kawy. No i tak człowiek mało kontaktuje, także proszę trzymać kciuki, albo po prostu będziemy wzajemnie za siebie trzymać kciuki i jakoś do godziny 12 przebrniemy. Taką mam nadzieję. Peter Gabriel, Salisbury Hill, to była pierwsza podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. I od razu powiem Państwu, że to była zagadka, właściwie propozycja, którą Państwo wystosowali, kiedy przed 2 tygodniami pytałem i prosiłem o propozycję właśnie do zagadki muzyczno-filmowej. Będę w najbliższym czasie jeszcze korzystał. Kwadrans plus 2 po 9.
1: Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Wspieraj system do godziny 12. Grupa dziś umiarkowanie interwencyjna, ale będziemy interweniować w sprawie głosowania i w sprawach wszelakich. Bardzo dziękuję za wszystkie meldunki i od pana Tomka i od pani Kamili już wszystko wiem. Środa Śląska, dziś 19 stopni, no i bomba. I wiem, na Mateusza nie mogłem liczyć, ale na państwa zawsze. Do godziny 12 plany mamy następujące. 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia. Kwadrans po 10 muzyczne kalendarium. Przed 10 pojawi się gość i to będzie Maja Kleszcz w związku z premierą nowej piosenki, która ukazała się dziś. Zagadka muzyczno-filmowa, czyli kolejne dwie podpowiedzi po 10 i po godzinie 11. No i piosenka dnia to już niebawem. Lista.radio357.pl to najważniejszy adres do południa.

Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. W sprawie maili, a no właśnie, mail antoni.grudniewski@radio357.pl. On przyda się w sprawach zagadkowych i w sprawach wszelakich, również na Facebooku i na Instagramie czekam na Państwa sygnały. Dziś odnotujemy również premierę nowej płyty Paula McCartneya. Ona ukazała się dziś, chyba ma 14 piosenek i przyznam się Państwu, że otwierająca i zamykająca na razie najbardziej skradły te dwie moje serce. Ukazała się również nowa płyta Kurta Weila. Mam nadzieję, że również do 12 się wszystko uda. 20 minut po 9, zaczynamy.

Dwayne i Lenny Kravitz, Highway Robbery. Przed tygodniem dwie pozycje w dół na miejsce 39. Państwo rozpisują się jeszcze w sprawie słuchawek i w sprawie słuchania i w sprawie roweru i połączenia tych dwóch wątków. I nie będę rzucał kamieniem, bo sam nie jestem bez winy. Właściwie sam jest, no tak. Natomiast polecam mimo wszystko rower i kropka, albo książka i kropka, bo to zawsze jednak jakąś delikatną uwagę wyłącza. 24 minuty po godzinie 9. Proszę o tej pani nie zapominać.

przy okazji ostatniego Record Store, czyli w miniony poniedziałek również zajrzeliśmy do pierwszej, czyli pierwszej z dwóch płyt Sylwii Kroisz i to była piosenka Walk Walk. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie jeszcze z tą płytą będziemy się spotykali. Tymczasem nowy singiel z gościnnym udziałem Romeo Elvisa, Kiss the Grass, Ale i Sylwii Kroisz. Lista.radio357.pl. Dziś piosenka dnia i pierwsza propozycja nieco wcześniej. Angus i Julia Stone.

Stone, czyli Australia. Lista.radio357.pl to była nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pojawi się jeszcze dzisiaj i po godzinie 14, i po godzinie 16, no i być może po godzinie 19 w liście piosenek 357. To wszystko zależy od Państwa. Przed nami jeszcze około 10 propozycji do zestawu do głosowania. Do 12 na pewno ze wszystkim się wyrobimy, ale za 4 minuty w studiu pojawi się gość.

0: szaleństwa. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już.
1: Maja Kleszcz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, to nie jest chyba twoja pierwsza wizyta w 357?
2: Ostatnio byłam kilka lat temu, być może nawet przy okazji tej płyty, którą puściłeś właśnie.
1: No właśnie.
2: Tak. Ale praca trwała kilka lat nad tym najnowszym materiałem i jestem znowu.
1: Wiesz co, to o tym za sekundę porozmawiamy, ale muszę ci się nawet nie tyle pochwalić, co podzielić taką informacją, bo jak usłyszałem parę tygodni temu piosenkę E.ON, to zwariowałem. I słuchacze też o tym słyszeli, ja o tym opowiadałem. Mówię, kurczę, co tu się dzieje? I przed tygodniem na kolegium muzycznym Nowika, do której chyba dotarła informacja, że będziesz odwiedzała stacje radiowe, zapytała, a kto chciałby Maję przyjąć i żeby do niego wpadła. I ja nawet nie wiedząc o tym, że na dziś przewidziana jest premiera nowej piosenki, w ciemno powiedziałem, oczywiście, jasne, nie ma żadnego problemu, zapraszam. Więc
2: i ustaliłeś tę datę?
1: W ciemno.
2: Wcześniej, o matko.
1: W ciemno, zupełnie w ciemno.
2: To nie ma przypadków.
1: No właśnie, co działo się u ciebie przez ostatnie 4 lata? Bo ta piosenka, którą chwilę temu usłyszeliśmy, to jest 2022 rok.
2: Trwała praca nad tą płytą, którą napisał dla mnie i skomponował Wojtek Krzak na takie moje, czyli mój partner, najbliższa mi osoba, partner muzyczny i partner życiowy. I ta piosenka, której dzisiaj możecie odsłuchać już we wszystkich streamingach i którą możecie sobie obejrzeć na YouTubie, bo powstało piękne wideo uwieczniające moment nagrywania tego utworu w studio ze wspaniałym gościem specjalnym, o którym za chwilkę. Mhm. Przez te lata, może płyta powstała troszkę szybciej, została nagrana, skomponowana i napisana szybciej, ale chyba szukaliśmy trochę takiej ścieżki dla siebie na rynku. Trochę chcieliśmy też znaleźć taką własną tożsamość, bo to jest zupełnie nowa formuła w mojej dyskografii. Więc myślę, że to też trochę nas to frustrowało przez ten czas, że to tyle trwa, ale z drugiej strony wszystko się wspaniale ułożyło. Spotkaliśmy się ze wspaniałym wydawcą Kaleidoscope Records i czujemy się zrozumiani i słyszani i widziani przez nich, więc myślę, że to jest na dobrej drodze. Więc czasami lepiej jest
1: poczekać.
2: Chwilę, tak, poczekać, wiesz, bo można dużo stracić.
1: No ale widzisz, a propos tego, co powiedziałaś i tego, że potrzebowałaś trochę czasu i potrzebowałaś poszukać, bo no właśnie, bo warto czasem poczekać i znaleźć odpowiednie słowa. Twoja nowa piosenka, czy wasza nowa piosenka, twoja nowa piosenka z gościnnym udziałem pewnego człowieka, o którym za chwilę, to jest piosenka o tym, że na dobrą sprawę wszystko już w tej materii powiedziano. Miłość jest takim obszarem, gdzie powiedziano już wszystko. I ja dzisiaj tak sobie rano myślałem, jadąc do pracy i słuchając tego utworu, czy to nie chodzi o to, żeby powiedzieć o tym samym tylko po swojemu, że to jest już ta jedyna różnica, którą możesz zrobić, że ty to opowiesz po swojemu. O zjawisku, które wszyscy znamy, którego być może wszyscy doświadczyliśmy, być może wszyscy również na tym połamaliśmy swoje zęby, ale to jest twoje. Tu chodzi o ten osobisty pierwiastek?
2: Tak, myślę, że tak i sama tego doświadczyłam, słuchając po raz pierwszy tej piosenki, bo jak mówiłam, napisał ją dla mnie i tekst, i muzykę najbliższy mi człowiek, Wojtek Krzak, co też potęguje takie, my jesteśmy ze sobą 25 lat razem. To jest taki ogrom doświadczeń, taki ogrom wspaniałych chwil, ale i trudów, i tych zawodowych, i tych, wiesz, takich życiowych, uczuciowych, rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie te proste wersy były jak taki list miłosny i ja się po prostu totalnie wzruszyłam. I nie tym, że ja go wykonałam, tylko tym, że coś takiego dostałam.
1: Dostałaś.
2: Tak, i stąd też później wybór tego specjalnego gościa, taki, a nie inny, bo właśnie głos Corteza kojarzy mi się z taką intymnością, z takim współczesnym romantyzmem, z jakąś taką nokturnowością, wiesz, taką atmosferą nocy. I pomyśleliśmy z Wojtkiem właśnie, że to będzie idealny taki duet tego, co męskie i żeńskie i będziemy mogli opowiedzieć te historie. I tak jak mówisz, tekst jest prościutki w jakimś sensie. Obnaża to, że rzeczywiście większość piosenek próbuje mówić o miłości na różne bardzo kreatywne sposoby, a ten jest no taki najbardziej surowy ten przekaz i taki no trochę nawet taki do bólu i do szpiku kości, nie? Mhm. Tam jest nawet ten wers o proszę wybacz mój egoizm, ten śmiertelny grzech.
1: Śmiertelny grzech, tak.
2: Że jakby miłość też jest takim narkotykiem, który jest, wiesz, przejawem egoizmu, tak? Mhm. To, że kochamy, chcemy być kochani. Bardzo dużo takich prawd, których się nie spodziewałam też tak naprawdę usłyszeć od Wojtka Krzaka.
1: Wiesz co, być może w czasach, kiedy powiedziano już wszystko, to chyba te najprostsze słowa czasem mówią najwięcej. I ta piosenka i te słowa też są chyba tego dowodem. No to ja mam propozycję, żebyśmy za 4 minuty wrócili jeszcze do rozmowy, a wcześniej posłuchamy Eonu.

0: Maja Kleszcz, cały czas naszym gościem. Bardzo się cieszę, że jesteś i bardzo się cieszę, że ta piosenka, której za chwilę posłuchamy, jest zapowiedzią twojej nowej płyty. Płyta, możemy zdradzić, kiedy będzie? Przynajmniej
1: nie znam dokładnie
0: porę roku. Porę roku.
1: Jesień, na pewno jesień. Jesień, tak.
0: Dobrze, to wiemy w takim razie. No i wiemy jeszcze jedną rzecz, mianowicie tytuł płyty, który jest dość wymowny i chyba dość dużo mówi o tym, jaki ty masz na to pomysł.
1: Nieklikalność. Mhm. Nieklikalność, tak, to jest takie hasło. Też myślę, że chodzi o to, wszystkie teksty i muzyki napisał tutaj Wojtek właśnie dla mnie. On mnie zna najlepiej, jako że jesteśmy ze sobą stale i w pracy, i w domu. I trochę było tak, że ja go prosiłam o sportretowanie w tekstach pewnych moich cech, takich charakteru. Jestem ekstremalnie introwertyczna. Z wybuchami oczywiście wylewności i nadekspresji. To są tylko wybuchy. Ale ogólnie jestem takim ekstremalnym introwertykiem, który potrzebuje bardzo dużo przestrzeni dla siebie. Dlatego social media są dla mnie zawsze konfrontacją. Mhm. Tak? I ze współczesnością, i z oceną innych, i z tym, czy ja się tam w ogóle odnajduję, czy ja mam jakąś, wiesz, czy potrafię znaleźć tę identyfikację dla siebie i to poletko, czy ja się tam w ogóle chciałabym definiować w takiej przestrzeni.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy chcesz i czy próbujesz, bo to są...
1: Właśnie, szczerze mówiąc, ja uwielbiam różne tajemnice i wydaje mi się, że w muzyce jakby tajemnica jest najpiękniejsza i ja sama sobie często odmawiam, nie wiem, jakiejś analizy, czy wiesz, czy staram się słuchać jak najbardziej tak nieracjonalnie muzyki, tak? I czasami nie lubię nawet oglądać.
0: Nie
1: tak,
0: wiedzieć.
1: Tej kuchni, tego backstage'u, czy właśnie usłyszeć, jak coś powstawało, bo wiadomo, ta magia kreacji jest silniejsza niż proza taka życia, nie? Ale rozumiem, szanuję. Uważam, że też dużo pozytywnych rzeczy z tego kontaktu takiego socjalmediowego jesteśmy w stanie ulepić, wykreować, nie? Tylko tak, i ta nieklikalność w jakimś sensie to jest taki opis mojego stanu ducha, tak? Wiesz, chcę być na scenie, chcę być widziana, chcę być słyszana, chcę, żebyście mnie rozumieli, współodczuwali ze mną, cieszyli się tymi utworami, a zarazem chcę mieć dużo rzeczy dla siebie. Chcę być, wiesz, jakimś woalem osłonięta, nie? W jakimś kokonie takim. Mm-hmm. Chcę być, czuć się bezpiecznie. No i to myślę, że ta nieklikalność jest o takim stanie właśnie tego, że nie musisz, że nie musisz cały czas zaglądać do telefonu. Bo jeszcze nie znacie tego utworu, który też nosi tytuł Nieklikalność. I on właśnie opowiada o takim stanie, że nie musisz cały czas być na bieżąco i że to niebieskie światło nie daje nam ciepła.
0: To ja tylko ci powiem, jaką wiadomość w tej chwili dostałem, tak, na którą zerknąłem. Kolega napisał: świetnie się słucha, Maj.
1: No wspaniale, więc bardzo się cieszę.
0: Widzisz, to tak a propos bycia rozumianą. Wiesz co, dobrze, że o tym powiedziałaś, bo a propos tej kuchni i pokazywania kuchni i tego, że to nie zawsze działa albo nie powinno działać. Są artyści, którym z tym bardzo do twarzy. Tak. Pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest na przykład Mary z Polski, która dużo pokazuje kuchni, ale ona jest bardzo, widzisz, ekstrawertyczną osobą, aż do bólu. Ale takiego bólu, który absolutnie tolerujesz. Ale są piosenki, w przypadku których nie chcesz znać tego zaplecza, w przypadku których chcesz dostać płytę, chcesz dostać piosenkę, chcesz dostać koncert, na który pójdziesz, i dostać taką zamkniętą formę, tę przygotowaną na tę okoliczność, tak, na tę sytuację. Wydaje mi się, że twoje piosenki i te dwie piosenki, które już z nowej płyty znamy, chyba są tego dobrym dowodem.
1: Myślę, że wiesz, ta nieklikalność oznacza też w moim rozumieniu też taką delikatność wobec siebie. To znaczy, że właśnie to forsowanie siebie, żeby pokazywać się w jakiś określony sposób na przykład, czy kreowanie się w określonym standardzie, że to jest bardzo niedelikatne wobec ciebie samego, nie? I ja właśnie jakby nie umiem nawet tego sobie zrobić, nie umiem się często sforsować. Wolałabym, może to też z tego wynika, że wolałabym, żeby mnie widziano taką, jaka jestem. I akceptowano, i wiesz, i rozumiano te takie najgłębsze rzeczy, które chciałabym powiedzieć. Pewnie tak, ale nie neguję w ogóle, wiesz, to jest wspaniałe, jeżeli ktoś potrafi docierać do ludzi, jest ekstrawertyczny, jest eksplozją energii, to jest fantastyczne. Tylko po prostu jesteśmy różni.
0: Mam dla ciebie propozycję i prośbę zarazem, no bo w radiu jednak tylko słychać, więc... O, właśnie, a propos. W radiu tylko słychać, więc umówmy się, że jeżeli chciałabyś się delikatnie odciążyć z promocji medialno-wizualnej nowej płyty, to po prostu wpadaj tutaj i opowiadaj o nowych piosenkach. Co ty na to?
1: Wow.
0: I umówmy się od razu na spotkanie przy okazji premiery płyty.
1: No oczywiście, to musimy koniecznie
0: się jesteśmy umówieni. Chciałem cię na koniec zapytać a propos słów, które denerwują i słów, które są wyświechtane i których nadużywamy, bo też trochę w tej piosence o tym jest. Masz takie słowo, w przypadku którego od razu jakoś cię tak wzdryga, które jest nadużywane, które jest słowem śmieciem, takim wytrychem, które się wrzuca zupełnie nieświadomie i...
1: Nie. Nie? Wydaje mi się, że nie. Słowa mają dla mnie zawsze ogromne... Nawet jeżeli wrzucamy je na zasadzie takiego zaśmiecenia.
0: Jakby.
1: Zobacz, ile to znaczy.
0: Jakby? Dużo znaczy.
1: Nawet to jakby. Dla mnie to jest... Zobacz, jak... Jaka to jest taka osłona, obrona. Jakby. Nie wprost, ale tak jakby. Uraziłeś mnie. Jakby. Wiesz, o co chodzi? To strasznie dużo opowiada. Język, każde słowo, nawet takie słówka natręctwa. Nie? Są też takie słowa natręctwa, które mamy. Każdy tam czasem przechodzi jakiś okres jakiegoś małego natręctwa językowego. To też jest jakaś taka emanacja tego, co tam... Nie mam takich, wiesz, nie piętnuję żadnych słówek.
0: Cieszę się, że w twoich piosenkach i w tej piosence, którą za chwilę usłyszymy, każde słowo ma znaczenie. I to jest najważniejsze.
1: Tak, to prawda. One mają taki swój ciężar i myślę, że to też, że właśnie Wojtek je napisał, że to jest taki, wiesz, taka męska emocjonalność, czyli taka właśnie, która się bardzo rzadko otwiera, ale tam w środku są różne skarby, nie? Takie klejnoty i złoto. Więc... To też było dla mnie ważne, bo czasami tak jest, że mężczyźni wydają się tacy emocjonalnie niedostępni, wiesz, tacy nieuczestniczący. My kobiety jesteśmy takie szalenie przeżywające, a mężczyźni się często z tego próbują wyłączyć. I nas to, myślę, kobiety są często tym jakoś rozczarowane albo zdezorientowane. A tutaj to jest tak surowo powiedziane, z takim ciężarem. Bardzo, bardzo cenię ten tekst za to.
0: No to chyba nie ma co dłużej zwlekać i będziemy słuchali. Maja Kleszcz, bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia przy najbliższej, kolejnej piosenkowej, płytowej okazji.
1: Koniecznie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

trochę jak z filmu Pamiętnik. Maja Kleszcz i Cortez, Mam nadzieję, to jest drugi singiel zapowiadający jej nową płytę. Płyta na jesieni. Przy okazji dziękuję za wszystkie maile, chociaż te maile akurat właśnie w sprawie Mai i jej piosenki, jej twórczości wszystkie autorce przekażę. Za 2 minuty będzie 10. Lola Young wróciła.

0: Lola Young, From Down Here, to jej nowy singiel. Wraca powolutku i wcale nie dziwota, że powolutku, bo w przypadku tak szybko toczącej się kariery, w przypadku której jedna piosenka zaważyła na o tym, że na dobrą sprawę z dnia na dzień stała się sławna na całym świecie, to może dużo człowiekowi zrobić. Jest w zestawie do głosowania, polecamy lista.radio357.pl, już prawie 9:55.
1: Radio 357. Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do 12, a przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

YouTube Wild Honey to druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Od razu przypomnę Państwu, że pierwsza to Peter Gabriel i Salisbury Hill. Trzecia podpowiedź pojawi się za niecałą godzinę, a rozwiązanie przed godziną 11. I to rozwiązanie będzie bardzo kluczowe. Znaczy rozwiązanie, piosenka, tytuł piosenki będzie wskazywał na tytuł również filmu. No ale gdybym rozpoczął, czy rozpoczęlibyśmy od tego po godzinie 9, to raczej szybko byłoby po wszystkim. Obiecałem Państwu, że zajrzymy dziś do nowej płyty Paula McCartneya, absolutnie tak. Płyty The Boys of Dungeon Lane. Płyta miała swoją premierę, ma swoją premierę dziś i już dwukrotnie zdążyłem się z nią zaznajomić. Jestem bardzo, bardzo miło zaskoczony. I na ten moment dwie piosenki zwróciły moją szczególną uwagę. O drugiej powiem Państwu za chwilę. Pierwsza płytę otwiera.

Jest siła. Oj, jest mnóstwo siły. Tym chyba jestem najbardziej zaskoczony, bo bałem się, że to będą aż do bólu spokojne piosenki. A jak się okazało i co państwo chwilę temu usłyszeli, już na wejściu, już na otwarciu po McCartney pokazuje, że ta iskra jeszcze w nim, oj, drzemie i jest jej całkiem sporo. As You Lie There, ten utwór otwiera płytę. Jeżeli otworzą państwo również ten album, to jest do niego dołączona książeczka z odręcznymi, oczywiście skompiowanymi, ale odręcznymi zapiskami Paula McCartneya i również tekstami piosenek. Płyta traktuje oczywiście o czasach młodości, czasach dzieciństwa i ten trop, który obraliśmy już jakiś czas temu, kiedy pojawił się pierwszy singiel, że będzie to takie trochę w stylu Here Today na przykład, czy We Can Work It Out i wielu piosenek, które traktowały właśnie o tych liverpoolskich, młodych, dziecięcych czasach, będzie to był naprawdę dobry trop. To była jedna piosenka, natomiast druga, która zwróciła moją szczególną uwagę, to utwór zamykający płytę.

0: Mama Gets By i Paul McCartney. Do płyty The Dungeon Lane, The Boys of Dungeon Lane zajrzymy raz jeszcze, na pewno w większym i poszerzonym wymiarze, w poniedziałek między 19 a 21 w Record Store. Mam dla Państwa również fragmenty wypowiedzi dotyczących tych piosenek właśnie nagranych przez Paula McCartneya. To w poniedziałek w Record Store. Już teraz Państwa zapraszam. 18 minut po 10, no właśnie to jest czas na muzyczne kalendarium.
1: Radio 357.
0: A dziś, co odnotował już Mateusz Kuźniewski w Cafe Mate, dziś swoje urodziny obchodzi nie kto inny, a Noel Gallagher.

Bardzo dobry rocznik, 67. 29 maja urodził się Noel Gallagher. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jestem bardzo ciekaw, co sobie sprawi na przyszłoroczne urodziny. 23 minuty po 10. Muzyczne kalendarium będzie miało jeszcze dwie pozycje. Przed nami druga i to będzie akurat rocznica wydania płyty. 29 maja 60, ale 9 roku ukazała się płyta Crosby, Still and Nash, tak samo z nazwanego zespołu, i na odwrót, płyta tak samo nazwana jak zespół. 69 rok.

Crosby, Stills & Nash, to był rok 69, tak samo zatytułowana płyta. Mieliśmy teraz sporo Kalifornia, znowu powrócimy na nasz stary kontynent i będzie delikatnie ulewnie, będzie mrzyło. Też 29 maja 1984 roku Waterboysi wydali płytę A Pagan Place i to jest płyta absolutnie ikoniczna.

Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi w sprawie punktów i zapisanych dat w naszym kalendarzu, w muzycznym kalendarzu, ale dziś wszystkich nie uda się przerobić. Od razu mogę Państwu powiedzieć, ale bez tej oprawy muzycznej, że dziś również obchodzimy rocznicę śmierci BJ Thomasa, czy na przykład Jeffa Buckley'a, bo to również 29 maja, ale rok 97. Sporo pozycji, sporo, ale może jeszcze dzisiaj ktoś do wieczora albo do późnego wieczora to wszystko odnotuje. Za 27 minut będzie 11. Chwilę temu The Waterboys, Some of My Best Friends Are Trains. Bardzo polecam Państwu płytę Pagan Place. To był rok 84. Wracamy do listy. Cigarettes After Sex chyba nie zaskoczą.

Twizzler i Cigarettes After Sex. Kto był na koncercie niedawno na Torwarze? Ręka do góry. Parę osób było, to słyszałem. No właśnie, chwilę temu wydali jeden singiel, który zresztą ukazał się jako singiel, na singlu, na siedmiocalowym singlu. To w ogóle dziś niespotykane, teraz powracają z następnym. Twizzler i Cigarettes After Sex. Pozostaniemy w klimacie, ale przejdziemy na nasze podwórko. The Bullseyes.

the bullseyes, if heaven exists. Przyznam się Państwu, chyba o tym nigdy nie wspominałem, że jeszcze za czasów bycia słuchaczem, czyli to musiał być przedział od stycznia do maja 2021 roku, wygrałem w Radiu 357 płytę tygodnia i w owym czasie płytą tygodnia był album grupy The Bullseyes. I ten album jako pamiątka również na mojej półce stoi. Teraz wracają w nieco innej odsłonie. If Heaven Exists to ich najnowszy singiel. Za 18 minut będzie 11, jak sezon to sezon.

Barbara Wrońska, Tylko z Tobą, a wcześniej Sezon. Oba utwory w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl. Będę do 12 jeszcze przypominał, bo jeszcze nie sprawdzałem stanu na teraz, więc może się okazać, że trzeba będzie solidnie dosypać. Chyba koszą. A nawet na pewno, ale bym pośmigał na takim traktorze.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No, co prawda, to prawda. Takiej sytuacji jeszcze nie było. Drugi singiel, drugi hymn. Męskie granie orkiestra 2026. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. I również do tej piosenki dołączony teledysk. Teledysk w reżyserii samego Vito. Bardzo Państwu polecam. Tańczę. Jest w zestawie do głosowania. Za 8 minut będzie 11.

kancik country. Casey Musgrave's Middle of Nowhere. A propos kącika country, to zapraszam Państwa na za tydzień, w przyszłą sobotę, na zastępowe zakamarki od 10 do 13. Również mały kącik country się pojawi. Za 5,5 minuty będzie godzina 11, lista.radio357.pl. Teraz pojawi się pewnego rodzaju życzenie. Mam wrażenie, że dziś wszędzie spełnione.

0: Mogę Państwa zapewnić, że w przyszłą niedzielę, nie w tę niedzielę, czyli w przyszłą niedzielę to będzie 7 czerwca między 9 a 11 z dużą dozą prawdopodobieństwa nowa płyta, fragmenty nowej płyty Thing pojawią się w grze podwójnej. The City is Coming to Erase It All. Ta nowa płyta ukaże się w przyszły piątek, 5 czerwca i chyba Smoku będzie do niej zaglądał, jak go znam. Wishing for Blue Sky to nowy i trzeci singiel tę płytę zapowiadający. Zbliża się 11.
1: Dzień Dziecka w Radiu 357.
2: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
3: A co będziemy robić?
4: A gdzie?
5: A z kim?
2: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
0: Absolutnie zapraszamy i powiem Państwu, że po pierwsze 31 maja ja również będę Państwa oprowadzał po radiu, to jedna sprawa, a druga sprawa, że ten 1 czerwca i antena przejęta przez dzieci, to naprawdę zapowiada się wyjątkowy czas. Również przez takich dwóch dżentelmenów byłem chyba przedwczoraj przepytywany i efekty tej przepytywanki usłyszą Państwo właśnie w poniedziałek. 11 jest.
7: Radio 357. Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski zapraszamy do południa. A przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

Nowa płyta Stonesów również w drodze. The Rolling Stones, Heaven, to była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Rozwiązanie oczywiście na chwilę przed godziną 12, chwilę po odwiedzinach Michała Żykowskiego, który opowie, co dziś na dachu świata. To na pewno. 5 minut po 11. Nothing but thieves.

0: Nothing But Thieves i Evolution do zapowiedzi ich nowej płyty. Co więcej, mam wrażenie, że chyba w ostatnim czasie nasłuchali się sama Fendera. Też państwo to usłyszeli? No właśnie, a to chłopaki. 9 minut po 11.
1: Radio 357.
0: I to jest czas na naszą płytę tygodnia, Genesis Ousu. To płyta tygodnia, a ja mam dla państwa w związku z tym płytę niespodziankę. W tej sprawie proszę dzwonić 510 357 357.

Ja tu mam taką sytuację, oh wait a minute, Mr. Postman. No właśnie, bo tutaj tylko właściwie płyty są teraz pakowane. Dziś płyta niespodzianka powędruje do pani Magdaleny z Bydgoszczy. Gratuluję. Kwadrans po 11. Dzień mamy był chwilę temu. W związku z tym również ta piosenka. Reniusis.

Reni Jusis i Kiecka to taka piosenka na dzień mamy i również nasza chyba środowa piosenka dnia. Lista.radio357.pl to oczywiście adres, pod którym głosujemy, a wszelka korespondencja antoni.grudniewski@radio357.pl. Do 12 jestem do Państwa dyspozycji. Zerkam na to, co działo się przed tygodniem, no i miejsce pierwsze bez zmian.

Gruby, mały, bez zmian na miejscu pierwszym i Artur Rojek. 23 minuty po 11. I zostajemy na naszym podwórku. Zuta.

Druga płyta już niebawem Zuta i to jest zapowiedź tej płyty, czyli Szafa Gra. Zuta, o ile dobrze pamiętam, przed tygodniem również była gościem Marcina Cichońskiego w audycji Złodziej Czasu. Odsyłam i polecam oczywiście tamte spotkanie i tamten wywiad. 27 minut po 11, po 9 również wspominam Państwu, że dziś

Nars Berkeley, a dokładnie CeeLo Green, we współpracy z Danger Mouse'em chwilę temu wydali płytę poświęconą Atlancie, czyli miejscu, skąd CeeLo Green pochodzi. I śmiałem się wtedy, że przy okazji Danger Mouse powinien nagrać również swoją płytę, która byłaby poświęcona Nowemu Jorkowi, a wyprzedził go nie w kontekście Nowego Jorku, ale Filadelfii, Kurt Vile, który również tę płytę, czy na tej płycie poświęcił dużo miejsca miejscu, z którego pochodzi. Philadelphia's been good to me. Kurt Vile, ta płyta dziś miała swoją premierę. Bardzo Państwu polecam, bo zdążyłem dziś rano jeszcze przed audycją sprawdzić i tę płytę, i również nową płytę Paula McCartneya. Lista.radio357.pl. Zajrzałem.

chwilę temu do tego koszyczka z głosami. Jest w porządku, ale myślę, że do 12 jeszcze trochę by się przydało. Lista.radio357.pl.

0: Husky i Aparat. Polecam Państwu jej nową, no właśnie, nie płytę, ale epkę. Czasu coraz mniej. Za 24 minuty będzie południe. Zapewne Państwo też w jakiejś grupie przed tygodniem w piątek rozpoczęli uczestnictwo, współuczestnictwo i oglądanie live'u Łatwoganga, który postanowił przejechać Polskę wzdłuż, na dobrą sprawę, bo z Zakopanego do Gdańska. I ta podróż trwała w sumie chyba 3,5 dnia i chyba nie spodziewaliśmy się, że tak się to potoczy, ale miałem jakieś takie przeczucia, że rzeczywiście tak będzie na trasie, że to będą sceny jak z Foresta Gumpa, który postanowił przebiec Amerykę, a po drodze wszyscy się do niego dołączali. On biegł bez przesłania, przynajmniej o tym nie wiedział, choć przesłanie miał. Łatwogang miał przesłanie bardzo jasne i klarowne, żeby zebrać masę pieniędzy i pomóc potrzebującym dzieciakom. To się udało i aż byłbym zdziwiony, gdyby kilka łez na końcu, kiedy dojeżdżał do Gdańska, nie zostało uronionych. Super, super, że się udało.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

I to był tytuł Maja Mecan i BDS 2115. Za 20 minut będzie południe. Dwie propozycje do zestawu do głosowania, a za 7 minut w studiu pojawi się Michał Żakowski.

0: Shin, a wcześniej Runia. Za 12 minut będzie południe.
1: Radio 357.
0: Michał Żakowski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Właśnie nie mam jak pana dzisiaj zagaić, nie mam o co, nie mam czym, nie mam jak.
2: Jak to?
0: Jakieś rolki pan robi na Instagramie, coś? Coś jest grane?
2: Wie pan, widzę, że pan jest...
0: Ja nie zapominam.
2: Jest pan naprawdę cyniczny i ironiczny.
0: No w żadnym wypadku. Jeszcze bardziej ubolewam, bo dzisiaj nie ma pana Kuby i...
2: A, nie ma nie, rolki. Nie, nie ma...
0: No nie ma rolki, to nie. Po pierwsze. Po drugie, no prawdopodobnie nie spotkam się po 12 z pytaniem... Czy coś tam w internecie robię?
2: No tak.
0: No bo dwa tygodnie temu to pytanie, czy tam tydzień temu, dwa tygodnie temu padło. No i jestem osamotniony.
2: Pan Kuba w rejsie jest, najprawdopodobniej. Ale to proszę śledzić. Gdzie?
0: Poczynania, tak?
2: Poczynania, właśnie. I bardzo dobrze.
0: Czyli vloger, youtuber, dobroczyńca.
2: Tak.
0: I reszta w jednej osobie drzemie różnych duchów.
2: Możliwości.
0: A w panu drzemie mały miś, panie Michale.
2: Nie, dlatego, tam, nie taki znowu mały.
0: Dlatego proszę opowiadać, co dziś po 12 na dachu świata.
2: Tak jak to zresztą w rolce na Instagramie moim zamieściłem, tak? Rzeczywiście, ale dzisiaj jest naprawdę fantastyczny moment, dlatego że porozmawiamy o Demokratycznej Republice Konga, porozmawiamy o Afryce, porozmawiamy o miejscu, gdzie jest mnóstwo minerałów ważnych dla cywilizacji naszej, dla naszych komputerów, aparatów i właśnie po to, by kręcić te rolki, bo ta rozmowa o tych rolkach myślę, że jest zupełnie a propos.
0: I to jest to.
2: Fantastyczna naprawdę opowieść. Siostra Agnieszka Gugała, to są siostry od aniołów, prowadzą szpital niedaleko granicy z Rwandą, w prowincji Kivu. Naprawdę tam, gdzie no, nikt nie jeździ za bardzo. Niedaleko jest wulkan, niedaleko jest miejscowość Goma. No i niestety też wybuchła jeszcze nie epidemia, ale zagrożenie epidemią, chorobą ebolą. I to jest coś, co tam teraz jest no, czymś, co się najbardziej obawiają ludzie, poza oczywiście wojną, poza oczywiście blokadami na ulicach, na szosach i innymi, bym powiedział, prozaicznymi elementami tamtejszego życia. No dobrze, ale jak wygląda ebola? Jak w ogóle wygląda to miejsce? Jak wygląda ten szpital? Wspierany zresztą przez Fundację Dobrą Fabrykę, o tym też opowiemy, bo będzie Mateusz Gasiński z Dobrej Fabryki. I w ogóle czymże jest epidemia? Czymże jest epidemia w Afryce? Czymże jest ebola w Afryce? To wszystko dzisiaj w pierwszej godzinie, naprawdę specjalnej godzinie. Bardzo mocno zapraszam, ponieważ Agnieszka Gugała jest świadkiem wydarzeń, świadkiem też opowiadającym o miejscu, do którego naprawdę nie bardzo dziennikarze mogą dojechać w Demokratycznej Republice Konga, a jest to miejsce ważne dla wszystkich nas. Po prostu, ale najważniejsze jest dla ludzi tam mieszkających, milionów, którzy niestety, oni nie korzystają z tych surowców mineralnych, które nam tutaj służą w formach właśnie komputerów czy telefonów. To będzie dzisiaj o tym w pierwszej godzinie. Będzie Tierra Serrara z Wojciech Ganczarek i porozmawiamy o Boliwii, o tym, że ludzie wyszli na ulicę, zablokowali całą, na szosy również, całą Boliwię. Prezydent straszy ich, że wyśle armię, że będzie wojsko najprawdopodobniej no, się jakoś rozprawiało z tymi demonstrującymi, blokującymi kraj. A z drugiej strony, bo to jest prawicowy prezydent, lewicowy, były prezydent, mówi, że to wszystko wymaga zmian. Co ciekawe, ten prawicowy prezydent rządzi dopiero rok. Także co się dzieje w Boliwii i dlaczego warto tam naprawdę się przyglądać tym wydarzeniom. Ale też będzie, słuchaj, i to jest, uważam, że zupełnie wyjątkowa sytuacja, na dachu świata, ale o Polsce. Tytuł Szkoda Zachodu. Miłosz Szymański. Opowieści z ziem opuszczonych. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, by spojrzeć na też Polskę od strony tej międzynarodowej, historycznej i czymże jest opowiadanie o Polsce właśnie chociażby takiego człowieka jak Miłosz Szymański, który prowadzi podcast Za Rubieżą, zajmuje się światem, no jego życiorys też jest przebogaty, był między innymi, pływał na statkach po całym świecie, a zainteresował się, jak sam to nazywa, pustką. Mamy taki obszar, który nie oznacza, że wszystko jest puste i tam nic nie ma. Proszę bardzo.
0: Pokażę tę książkę.
2: No, Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych, jak nazywa.
0: Czy ta zakładka jest przypadkowa, czy nieprzypadkowa?
2: To jest zakładka nieprzypadkowa, to są moje
0: Czyli
2: notatki.
0: Przeczytał pan tylko połowę.
2: Nie, trochę więcej. Jakież to było podstępne, naprawdę. Panie Antoni.
0: Panie Michale, ja tak pana czasem lubię pod włos wziąć. Proszę się nie martwić, to tylko z sympatii. No dobrze, czyli planów do 14 na pewno nie zabraknie.
2: Nie, absolutnie. Nie. Naprawdę i myślę, że jest i różnorodnie, ale też ciekawiej. Nie... Trudno mówić o niezwykłych gościach, bo uważam, że zawsze moi goście
0: zawsze są niezwykli.
2: Ale no naprawdę, żeby posłuchać opowieści prosto z Konga, z Demokratycznej Republiki Konga, to jest rarytas naprawdę i warto temu się i przyjrzeć, bo to będzie też na YouTubie później, ale też, co najważniejsze, posłuchać i wsłuchać w te słowa.
0: Po 12 na dachu świata Michał Żakowski, niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
2: Ja niezmiennie dziękuję.
0: A jak pan sobie radzi z tymi zagadkami muzyczno-filmowymi?
2: Kompletnie, nie, proszę pana.
0: Nie radzę sobie.
2: Nie radzę sobie.
0: Nie, proszę mnie nie pytać.
2: Proszę.
0: Ale na szczęście państwo sobie poradzili.

myślałem, że będzie kiepsko, jeżeli od tej piosenki rozpoczęlibyśmy, bo wszystko byłoby wiadomo, ale państwo i tak wiedzieli, pierwsza poprawna odpowiedź przyszła 16 minut po 9, Vanilla Sky. Do tego filmu dziś poszukiwaliśmy. Kolejna zagadka za tydzień, kolejne wspieranie systemu za tydzień. Ja zapraszam na listę dziś po 19 w imieniu Mateusza Fusiarza. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, kłaniamy się, życzymy dobrego, spokojnego dnia, dobrego weekendu. Do usłyszenia.

0: ABC jak zwykle doprowadza nas do godziny 12, która właśnie wybiła. Czas rozpocząć podróż na tak świata.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie i już za chwilę na dachu świata, w pełnej odsłonie. I dzisiaj Demokratyczna Republika Konga zagrożona epidemią eboli. Do plagi wojny, strachu przed wybuchem wulkanu dołączyła kolejna. Wirus zyskał status zagrożenia międzynarodowego, a na ebolę zmarło już kilkanaście osób. Liczenie i badanie przyczyn kolejnych chorych trwa. Bardzo niepokoi sposób, w jaki się ona rozprzestrzenia. Do tego wojna, dziesiątki grup zbrojnych i zamknięte drogi, braki benzyny i ludzie uciekający przed bojówkami i kulami. Region ten to także złoża najważniejszych dla świata i naszej cywilizacji minerałów, no i miliony ludzi, którzy z tego bogactwa nie korzystają. Miejscowość Tamugenga we wschodnim Kongu, tutejszy szpital, szykuje się na nadejście choroby, a od lat ratuje życie i zdrowie ludzi. Szpital prowadzi siostra Agnieszka Gugała, a wspiera fundacja Dobra Fabryka. I dzisiaj na dachu świata to ona, świadek wielu wydarzeń, opowie o tym niezwykłym dla wielu i zarazem strasznym miejscu. Będzie również Mateusz Gasiński z fundacji Dobra Fabryka, czyli dzisiejsza pierwsza godzina o Kongu, o eboli, o wojnie, o wulkanie i o tym, co jest naprawdę niezwykłe w tym kraju, bo ten kraj to również nieprawdopodobne bogactwo i nie tylko same plagi. Będzie również o Boliwii na dachu świata. W całym kraju protesty. Prezydent zapowiada, że użyje wojska, by zaprowadzić porządek. Ludzie blokują drogi, a do sprzeciwu nawołuje były prezydent lewicowy Evo Morales. Ten prawicowy, Rodrigo Paz, rządzi dopiero od roku i już ma tak wielki problem. Dlaczego Boliwia protestuje i czy kraj pogrąży się w chaosie? O tym dzisiaj Tierras Raras na dachu świata i Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Szkoda Zachodu. Dobrze znane powiedzenie, wykorzystane celnie zresztą przez Miłosza Szymańskiego i również podtytuł jest bardzo ciekawy. Opowieści z ziem opuszczonych. To opowieści z Polski. Mówiłem, dzisiaj wydanie niezwykłe na dachu świata. Opowieści z Polski, ale jakże ciekawe i wiele mówiące o takich miejscach w innych regionach świata. Autor nazwał je mianem pustki, ale to nie oznacza, że tam nic nie ma. Postaramy się przebić pustkę, by dotrzeć gdzie indziej, albo przebyć pustkę, by dotrzeć gdzieś indziej. I choćby do stacji kosmicznej, uwaga, w Pile. Dom przy drodze 178, zwany Szlabanem, wprowadza nas w świat na południe od morza, a na północ od Poznania, Morza Bałtyckiego, na wschód od Odry i zachód od Trójmiasta. Zaczniemy oczywiście od Konga i dzisiaj, żeby nas dobrze wprowadzić w temat, Orkiestra Nacional du Congo, Ach Congo, utwór z 1976 roku. Fantastyczny, analogowy, z płyty jeszcze trzeszczącej. Sound Madness from the Shores of the Mighty Congo River. Tak się nazywa ta płyta. Stąd pochodzi również ten utwór i ten zespół. Naprawdę, proszę się wsłuchać, bo za chwilę gość niezwykły, prosto właśnie z Konga, jak już zapowiadałem. Agnieszka Gugała i Mateusz Gasiński opowiedzą o tym, co się dzieje w kraju, który zaczyna bać się wirusa eboli. Ale na razie Orkiestr National du Congo, Ach Congo.

0: Ach, Kongo z 1976 roku. Dzisiaj pojawi się jeszcze ta płyta, z której pochodzi ten utwór. Fantastyczna, mówiąca o funk, muzyce funkowej z Konga z tamtych lat, między innymi 60., 70. i 80. Ja tylko powiem, że muzyka kongijska rumba jest na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO, także żebyśmy nie myśleli, że to jest tylko i wyłącznie opowieść o kraju nieszczęsnym, bo nie. Demokratyczna Republika Konga, ogromny kraj liczący miliony kilometrów kwadratowych, zamieszkany przez prawie 130 milionów ludzi, i w tej Republice Konga jest prowincja Kivu, a tam jest szpital. A ze mną tutaj w studiu jest siostra Agnieszka Gugała ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka, prezes Dobrej Fabryki Fundacji, która wspiera również szpital właśnie w tej części Konga. To jest miejscowość, której nazwy, siostro, zawsze się próbuje nauczyć wypowiedzieć z taką swobodą i z taką swadą, jak to robi siostra. Możemy powiedzieć jeszcze raz Ntamugenga?
1: Ntamugenga.
0: Ntamugenga. To jest miejscowość jakiej wielkości mniej więcej? O czym my rozmawiamy? O jakim miejscu na ziemi?
1: Kiedy się wjeżdża do wioski, to widać takie chatki gliniane, budynki, które są dość niskie. Nie ma tam żadnych jakichś większych sklepów, nie wiem, fabryki żadnej nie ma. Jest jakiś duży rynek, jest szkoła, kościół, jest nasz szpital oczywiście. To jest największa budowla właściwie w całej wiosce, nasz szpital, nasze zabudowania. Ale jak się wjeżdża, to widać taką biedę. Sama droga już mówi o tej biedzie, ponieważ jest więcej dziur niż tej drogi. I normalnie nasz teren, który podlega pod ośrodek zdrowia, to jest około 12-13 tysięcy mieszkańców. Natomiast tak wjeżdżając, to nie widzi się jakby tej ilości od razu, ponieważ są to jakieś zakamarki leśne gdzieś tam za wzgórzem jednym, drugim, trzecim. Jest to duży obszar.
0: I jeszcze ten widok nieprawdopodobny na wulkan, widok na te wspaniałe zbocza zielone, tak? Też? Jak to wygląda jeszcze? Powiedzmy jeszcze raz, bo myśmy rozmawiali na Dachu Świata kilkukrotnie i siostra też to opisywała, ale mamy po raz pierwszy okazję to usłyszeć prosto do mikrofonu tutaj w Radiu 357 na Dachu Świata.
1: Jest widoczny wulkan, który jest czynny aktualnie, także można powiedzieć, że to jest najbardziej taki przejmujący widok, kiedy w nocy widać z daleka takie rozbłyskujące czerwone światło. No na pewno ta lawa gdzieś tam, prawda, wypływa, nie widać jej tak z daleka, bo jest to około 20 kilometrów. Natomiast jest to, myślę, dla mnie osobiście też taki widok, który mnie zawsze napawa i zachwytem i grozą, bo wiem, czym to jest, prawda, czym to pachnie ta lawa i ten wulkan. Akurat to jest wulkan Nyamuragira, który wypływa aktualnie, erupcja jest do parku, do lasu. Natomiast wulkan Nyiragongo, który leży przyklejony właściwie do miasta Goma, do stolicy naszej prowincji, jest w chwili obecnej na razie jeszcze cichy. Nic się nie dzieje, natomiast jest cały czas żółta flaga.
0: Dobrze, to zanim przejdziemy do eboli, to opowiedzmy o tym wulkanie, bo to też nie bez powodu pytam. Dymek, który się unosi nad wulkanem, oznacza spokój?
1: Pamiętam taką sytuację, kiedy ten dym znikł. To było w miesiącu grudniu, może listopadzie, kiedy nagle jadąc, ja sama też się zdziwiłam, że jest bardzo dobra widoczność, w ogóle nie było deszczu, nie było żadnych chmur i nagle widzę, wulkan jest praktycznie pusty, taki zupełnie bez żadnej czapki, bez żadnego dymu. Zauważyłam, wjeżdżając do miasta, że jest na ulicy dużo uczniów. Nie wiedziałam, co się dzieje, ponieważ uczniowie o tej porze, to była jakaś 10 godzina, powinni być w szkole na lekcjach. Mhm. Przynajmniej ci, którzy się uczą, a widać ich, ponieważ mają strój, taki właśnie białe bluzki i granatowe spodanki czy spódnice. Wszystkie dzieci zostały wypuszczone do domów, do rodziców, ponieważ wszyscy zauważyli właśnie to, że nie ma. No wulkan jest nagle, prawda, coś się dzieje. Nie ma dymu, coś się dzieje, prawda? Też było przerażenie. To się jakoś tam później pojawił z powrotem, prawda, po kilku godzinach. Natomiast jest, myślę, aktualnie brak takiej dobrej obserwacji, dobrych jakichś takich informacji. Nie mamy naprawdę prawdziwych, wiarygodnych do końca tych informacji co do aktywności tego wulkanu. Poza tym, że jest w ogóle nieprzewidywalne, to jednak były właśnie ten OWZ, czyli Obserwatorium Wulkanologiczne Gomy, ono miało swoich pracowników, rozstawiali mierniki, prawda, w różnych szczelinach były mierzone też natężenie tego gazu. Była jakaś kontrola, której, no może niewielka, ale mimo wszystko coś się działo. Natomiast w chwili obecnej niestety nic. Większość pracowników wyjechała, ponieważ jesteśmy pod kontrolą N23, a większość wyjechała na stronę rządową. Czyli jakby, no mamy tutaj brak personelu, natomiast ci, którzy zostali, nie wiem, na ile oni są w stanie rzeczywiście stwierdzić, czy ten wulkan nam zagraża i czy są w stanie nas uprzedzić.
0: M23 to jest jedna z tych milicji, jedna z tych grup bojowych, wojskowych, można już powiedzieć, o której będziemy chwilę porozmawiamy za moment, ale jest ważnym elementem tej całej układanki w tej części świata i w tej części Konga. Też ważna dla nas przecież, bo to, co się dzieje, to jest ważne dla naszej cywilizacji, jak staram się tutaj cały czas podkreślać, bo bardzo nie lubię opowieści o miejscach nazywanych zupełnie taką kliszą, nikt tam nie jeździ, ciężkie do dostania, bo to powoduje, że zapominamy o ludziach, którzy tam są. A tych ludzi jest tam mnóstwo, którzy właśnie potrzebują pomocy, czego wyrazem jest chociażby szpital, który siostra prowadzi. Boicie się teraz eboli?
1: Na chwilę obecną nie. Wyjechałam do Polski kilka dni, to było chyba 4 czy 5 dni przed ogłoszeniem epidemii. Natomiast sama epidemia niestety, ale już była, z tego co słyszę, nawet w kwietniu były pierwsze przypadki. Nie zostały odnotowane. Do tej pory nie jestem pewna, czym to było spowodowane, ale na pewno te konflikty w Ituri zbrojne miały na to wpływ.
0: Czyli prowincji na północ.
1: Sąsiedniej, tak, mhm. Tak. To, która jest, no, ta okolica jest bardzo przyklejona do naszej północnej części naszej prowincji. Natomiast mamy jeden przypadek w Gomie, który właśnie przyjechał stamtąd. To była kobieta, której mąż zmarł na ebolę właśnie tam w Bunia. I ona przyjechała do swojego rodzinnego miasta, żeby odprawić żałoby, te uroczystości wszystkie, prawda? Czyli można powiedzieć, bardzo niebezpieczna sytuacja, bo te nasze żałoby kongijskie to wyglądają w ten sposób, że się zbiera kilkadziesiąt, kilkaset osób w jednym miejscu, bardzo ciasno, siedzą praktycznie całą noc, pocieszając właśnie rodzinę zmarłego. Jedząc, pijąc, słuchając muzyki, no niestety, no tak to wygląda, więc możliwości zarażenia są niesamowite, są bardzo mocne i tutaj na szczęście, no wszystkie te przypadki, które są obserwowane do tej pory, nie było nowych, była tylko jedna kobieta i te, które były podejrzane o obecność wirusa, zostały stwierdzone właśnie jako negatywne. Ponad 200 próbek.
0: Jednak zagrożenie jest, bo to jest tak, że może na chwilę. Na ten moment, w którym rozmawiamy, siostra mówi bardzo spokojnie o tym, że nie ma, nic się nie dzieje. No nie, wy się też szykujecie. Szpital przygotowuje się na przyjęcie ludzi. Siostra poruszyła bardzo ważny element tradycji, na przykład pożegnania zmarłej osoby. I teraz zderzenie wirusa z tradycyjnymi obrzędami na miejscu i w ogóle z zaufaniem ludzi i ludzi przekonaniem do mówienia o tej chorobie, to jest ten najważniejszy, jeden z najważniejszych problemów, który się przyczynia do rozprzestrzeniania jej w dość szybkim tempie.
1: Tak, tak. Na tych terenach Ituri, północne Kiwu, ponieważ już są przypadki Butembo, Beni, tam też są stwierdzone, już potwierdzone.
0: To są miejscowości, tak? Regiony.
1: To są takie miejscowości, które jakby są, no, coraz bliżej nas. Mhm. Po prostu jest tak trochę Bunia, później w dół Beni, Butembo, Lubero i my. To jest trochę tak, to tak wygląda na mapie. Natomiast jest zablokowana droga, która jest do Butembo i przez nasze wojsko, prawda, przez N23 i jestem przekonana, że nawet szczur się tam nie przyśliźnie. Na pewno pilnuje tego dobrze. Natomiast nie wiem, na ile gdzieś tam ktoś, kto już był, prawda, zarażony, czy on przypadkiem gdzieś się już nie pojawił na tym naszym terenie, ponieważ też przypadki były w Ugandzie, a my jesteśmy bardzo blisko Ugandy. Bo raczej od strony Rwandy nikt nie wiedzie. Natomiast Uganda, tutaj akurat myślę, że był jakiś ruch i mieliśmy taką, można powiedzieć, mały alert, ponieważ mężczyzna, który przebywał w Ugandzie, tydzień temu pojawił się właśnie w ośrodku tutaj 10 kilometrów od nas. Gorączka, osłabienie i wymiotował krwią. Mhm. Znaczy miał taki krwotok z ust, który nie bardzo, no nie wiem, bo już tutaj byłam w Polsce, nie dopytywałam szczegółów. Niemniej jednak był to przypadek no, bardzo podejrzany dla wszystkich. Natomiast jego test wyszedł negatywnie na obecność ebola i no, wszyscy odetchnęliśmy. Ale może coś się takiego jeszcze pojawić. Także to w zależności od tego, czy te granice zostaną otworzone, czy będzie jakiś ruch na drodze, czy ktoś jakimiś polami nie przedostanie się ewentualnie z prowincji południowego Kiwu, nie wiemy. Na chwilę to obecną.
0: Wy wiecie, czym jest ebola. Czym jest w ogóle ebola dla takiego, dla was, dla ludzi? Tak jak powiedziałem, no przecież ludzie uciekają, ukrywają się, kiedy są chorzy. To jest dość ciężki moment, by walczyć z taką chorobą rozprzestrzeniającą się w sposób, z tego co czytamy tutaj, ze słów WHO i szefa WHO wynika, że ona się rozprzestrzenia w jakiś taki niepokojący sposób.
1: Myślę, że ten niepokój WHO wynika z tego, że zostały spalone już co najmniej w dwóch szpitalach, które leczą ebola. Zostały spalone takie pomieszczenia, można to powiedzieć, no plandeki właściwie, to były takie zadaszenia dla chorych i dla podejrzanych na ebolę, ponieważ one nie są, jakby te przypadki nie są w samym szpitalu, tylko są poza nim. I ludzie po prostu uciekli. W czasie, kiedy był pożar, prawda, część chorych uciekła. I stąd też jest, myślę, ten lęk. Natomiast świadomość na pewno jest większa, bo poprzednie epidemie, no podobnie to wyglądało. Też ludzie palili, też się denerwowali na władzę. Dlaczego nie ma, prawda, takiej dobrej izolacji? Bo to nie jest tak, że ci ludzie chcą, żeby ta epidemia się jakoś rozeszła, prawda? No chory uciekając, co myśli, prawda? Czy jakiś podejrzany o wirusa? Każdy chce żyć. Natomiast myślę, że opieka tutaj troszkę kuleje. Mimo tych wszystkich funduszy, które są pakowane teraz, bo słyszę, że i tu, i tu, i ta organizacja, i ten kraj zaczyna przekazywać jakieś wielkie kwoty na tą ripostę, na tą właśnie walkę z epidemią, to mimo wszystko jednak zanim to zostanie przełożone jakby na takie, no na przykład nawet na aparaty tlenowe, prawda, nawet no krew do transfuzji, nie wiem, na ile to będzie logistycznie możliwe w szybkim jakimś tempie. I ludzie sami mówią, że no po tej epidemii, bo to ostatnia była 18-20 rok, tutaj 2018-20, kiedy mieliśmy też właśnie podejrzane przypadki u nas, mówią, że w jednym takim namiocie są osoby, które są podejrzane, ale które są naprawdę chore, już zarażone i które są zdrowe, które nie miały tego wirusa. I korzystają z jednej toalety, prawda? Jakiś tam jeden prysznic. To taki prysznic to taki jest kran i miska, prawda? To nie jest wcale tak, że tak jak sobie wyobrażamy w Polsce, że są komory dekontaminacyjne i ta cała oprawa. Po prostu trzeba jakby troszeczkę, no gdyby ktoś z was był kiedyś w szpitalu kongijskim, takim zwyczajnym, prawda? To już można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Mimo, że, prawda? Mimo, że lata lecą i jesteśmy już w XXI wieku. A to jest jeszcze taka prowizorka troszkę obok szpitala, ponieważ tych osób nie wprowadza się do samego szpitala. Albo jest ciężko z tą dezynfekcją. I wolą, myślę, no personel woli tutaj takie przypadki mieć poza. I to są właśnie plandeki, to są jakieś, nie wiem, jakieś piach, żwirki, prawda? Nie ma tego podłoża, które jest, można łatwo zdezynfekować. Ja sama nie byłam w czymś takim, ale no po spaleniu widziałam, prawda? To jest duża plandeka na metalowych jakichś tubach i łóżka dość blisko jedno obok drugiego. I nie ma tam jakichś kabin indywidualnych, więc nie wiem, jeżeli
0: dlaczego jest spalono?
1: Właśnie to był gniew populacji, tutaj ludność była, no jakby można powiedzieć, no, wpadła w gniew w momencie, kiedy chłopak, który był motocyklistą, którego odizolowano, właśnie mnie poproszono, żeby przyszedł do takiego centrum izolacji, ponieważ był kontaktem któregoś z chorych i on, ponieważ no, dość był znany, to był no, motocyklista, tam z reguły to jest grupa takich młodych ludzi, którzy się dobrze znają i bardzo są solidarni i on zmarł. Po prostu zmarł. Kiedy się dowiedzieli jego bliscy, koledzy, prawda, koledzy po fachu, to wszyscy byli przekonani, że go zarażono tam. Więc jakby, no...
0: No i Bush Telegraph podał
1: troszeczkę tak.
0: Tę
1: to radio, tak, takie lokalne właśnie przekazało, że, prawda, że pewnie tam się zaraża ludzi, żeby ich wyeliminować. Być może... Nie powiem, że nie mają racji, bo widząc, prawda, jakby te warunki, no nie są one, nie odpowiadają one na pewno standardom i jest to niestety, no to zarażenie, no jednak możliwe, prawda. To nie jest, co prawda, jak COVID, że drogą kropelkową jakoś to się, prawda, czy powietrzem jakoś to można się zarazić też.
0: Tak.
1: Pamiętam, że to było dużo łatwiejsze do zarażenia i też zanim się miało objawy. Tu do zarażenia jakby tym wirusem potrzeba objawów. To jest gorączka krwotoczna, czyli przede wszystkim gorączka...
0: Jak wygląda człowiek, który jest zakażony, zarażony ebolą?
1: Osobiście nie widziałam, widziałam tylko zdjęcie, jedno takie wideo, takie amatorsko nakręcone. No jest to krwotok tak. Mężczyzna, któremu wypływała krew z ust. Jest to dość szokujące i myślę, że nie znajdziemy takich zdjęć. To będą takie właśnie, można powiedzieć, jakieś prywatne, ktoś tam coś nakręcił i tam przesyła dalej. Natomiast no, najczęściej są to właśnie te krwotoki. To co opisują, prawda, lekarze. Czy naukowcy, że jasne. Są to takie plamy, właśnie widać podskórne plamy. Po prostu całe, no, niewydolność narządów, prawda, to jest przyczyną bezpośrednią śmierci.
0: Nie chodziło mi o to porównanie do COVID-u, w naszej strefie moglibyśmy sobie pomyśleć, że ebola, pandemia, epidemia, to od razu się nam kojarzy w jednoznaczny sposób, prawda, że ktoś stanie gdzieś i będzie zaraz zarażony, prawda?
1: To trochę jest inaczej. Nie, jest to na pewno... Ja pamiętam, że w poprzedniej epidemii to był przypadek jednego z pastorów, którzy modlą się nad ludźmi w ten sposób, jakiś pastor z jakiejś sekty, nie wiem, czy nie wiem dokładnie, jaki to był kościół, jakiś lokalny, bo tych sekt też jest tam dość dużo. Więc on nakładał ręce na tych swoich wiernych i prawdopodobnie któryś z tych wiernych, prawda, był chory i on być może miał jakieś małe, drobne uszkodzenie skóry i to się przedostało. I on zachorował i zmarł. I myślę, że dużo mniej na pewno będzie zakażeń niż przy COVID-zie, ale bardziej groźny przebieg. Oczywiście, bo to mówi się 30-50% umiera.
0: I też jest ważne, by zapobiegać, bo my może nie mówimy o jakichś wstrząsających liczbach chorych ludzi, bądź tych, którzy umarli. Natomiast pozwolenie na rozprzestrzenianie się, to jest tutaj o co się walczy, nomen omen w tym regionie, żeby nie pozwolić tej chorobie się rozprzestrzeniać na inne regiony. Jak siostra mówi, najpierw Bunia, czyli stolica jednej prowincji, tak i idziemy w dół. I właściwie nie minął miesiąc, a już ile jest kilometrów od was? Mniej więcej 300 coś takiego.
1: 300-400, tak? Od Buni do
0: Proszę bardzo.
1: Myślę, tak.
0: Mateusz Gasiński, prezes Dobrej Fabryki. To ostrzeżenie WHO na temat eboli i w ogóle tego typu ostrzeżenia o międzynarodowym aspekcie, jak ty to odbierasz, że mamy problem, będziemy mieli problem w Afryce?
2: Ja myślę, że już mamy duży problem, bo tych zachorowań, tych podejrzanych jest całkiem sporo. To jest około 1000 osób, które teraz są w trakcie opiekowania, izolacji, bezpośrednio podejrzani. I mówi się o tym, że jest około 250 osób podejrzanych, które już zmarły. Mhm. Więc ten problem jest duży, po pierwsze. Po drugie, inaczej walczy się z epidemią, jeśli ona jest rozpoznawana już w ognisku, tam gdzie zaczyna się problem, a inaczej na nią trzeba reagować w momencie, kiedy ona już się rozsieje, a przecież to nie jest tylko ten dystans 300-400 kilometrów na południe, czyli z Ituri do północnego Kiwu, ale przecież zachorowania są już też w Ugandzie, czyli południowy Sudan jest też bardzo, bardzo narażony, ponieważ tak naprawdę to były granice, które i miejsca, w których bardzo dużo ludzi się przemieszczało z uwagi na i konflikt zbrojny, i ludzi zmuszanych do tego, żeby opuszczali swoje domy. Zresztą jak ja pamiętam Kongo i tak jest przecież teraz do teraz, to ci ludzie się przemieszczają tam non-stop. Ta droga, która wiedzie z północy na południe, mimo że nie jest asfaltowa i w ogóle asfaltu już nie pamięta, bo po asfalcie zostały tylko okruchy, to jest cały czas zatłoczona. Te przemieszczania ludności są olbrzymie. Problem polega na tym, że akurat w tej konkretnej epidemii trudno było rozpoznać na początku, że to jest właśnie ebola, ponieważ Kongo bardzo uważa na ebolę, bo ona jak zły duch od pół wieku, od 1973 roku, kiedy została rozpoznana, wraca regularnie w tamten rejon świata.
0: Guardian wyliczył, że po raz 17.
2: To są
0: jakieś, siostro, też liczby przerażające, nie?
1: No niektóre epidemie były małe, tak. Ogarniały kilkanaście miejscowości i to się szybko wygaszało po kilku miesiącach, także to można powiedzieć, ale takie poważne, no to ta pierwsza 76 i kolejne, nie wiem jak tam w ciągu lat, ale ostatnia taka bardzo mocna to była 18-20.
2: Mhm. O ile Zaire możemy rozpoznać, bo są na to testy.
0: To jest typ eboli, Zaire.
2: Typ eboli, o tyle ten Bundibugyo obecny, to po
0: pierwsze, tak się nazywa, tak?
2: Nie rozpoznawały go żadne szczepy. Nie rozpoznawały go testy. I nie ma też na niego jakiejś konkretnej ścieżki leczenia teraz, więc izolacja jest tutaj podstawą, której nie było na początku.
1: Symptomatyczne leczenie tylko, tak.
0: No dobrze, a jak w takim razie to wszystko się teraz rozgrywa w momencie, kiedy jest no chyba trwający jakiś tam konflikt zbrojny, prawda? No, ja nie mówię, że to jest wojna na pełną skalę, to co zresztą kiedyś i o tym opowiadaliśmy, chociażby tutaj siostra opowiadała na dachu świata, jak taki konflikt może wyglądać, kiedy wy jesteście w szpitalu, a wszystko fruwa nad wami, pociski się rozrywają, prawda? To były takie momenty w tym.

0: jako miejscowość. Jesteśmy trochę dłużej pod ich rządami jakby.
1: Ntamugenga, tak?
0: Około 4 lat. Natomiast Goma jest od 1,5 roku mniej więcej. To znaczy sytuacja się zmieniła na tyle, że ci, którzy byli, jakby chcieli być dalej, jak, nie wiem jak to nazwać, po prostu prorządowi byli, wyjechali, chcieli mieszkać po tej stronie, gdzie jakby rząd ma na władzę, więc powyjeżdżali głównie właśnie osoby z różnych urzędów i też takich istotnych urzędów na pewno i też na pewno osoby, które na pewno by dużo też może i pomogły. Natomiast no, część została, bo pierwszą rzecz, którą mi ludzie mówili, siostro, my nie uciekamy, bo nie mamy gdzie. Po prostu nasi mieszkańcy w naszej wiosce nie mają gdzie uciec. Jeżeli mają gdzie uciec, to jest jakaś wioska jakieś 15 km czy 20 obok, to jest to samo. Czasami jest jeszcze gorzej. Także
1: no, mówimy o setkach tysięcy ludzi.
0: Tak, na chwilę obecną jest tak, że jakby no jest owszem, są walki jakby na naszych terenach, może nie dokładnie w naszym Rutshuru, ale po stronie Masisi, gdzie są właśnie między tymi milicjami, to tak zwane, mówi się milic po francusku, takie grupy właśnie prorządowe, razem z tymi M23 tam się tłuką między sobą. Natomiast to jest jakby troszeczkę bardziej, można powiedzieć, za górami, jest to jakieś takie odległość, no nie wiem, 40 kilometrów, 30. A po naszej stronie jakby jest, można powiedzieć, no względny spokój. Tych grup opozycyjnych jakby nie ma za wiele. I jest, można powiedzieć, że jakby to w epidemii nam jakby nie przeszkadza, ponieważ jest region odizolowany i teraz tylko nowe przypadki, które wiadomo ewentualnie, chyba że te jakieś były zakażone, pojawią się nagle, które się ukrywają, to tylko to może jakby spowodować tą epidemię, bo w chwili obecnej jest zamknięta granica z Ugandą, z Rwandą, zamknięta jest strona od Uvira, czyli ta strona południowa, w stronę jeziora Tanganyika i jest zamknięta droga właśnie do Butembo, tam właśnie od Buni, czyli ktoś, kto by chciał drogą tutaj po stronie kongijskiej przejechać. Także, no owszem, no może ktoś zieloną granicą próbować, prawda? Tutaj to już, nie wiem.
1: To jest już czas pokaże, bardzo
0: tak.
1: Ryzykowna
0: nie jest tak, jak było, czyli, prawda, że tam tutaj gwiżdże wszystko nad uszami, ale nadal są walki, jakieś drony, które rząd spuszcza tutaj. Często też na ludność cywilną niestety. No, te walki między tymi różnymi, prawda, grupami, próba jakiegoś tam odbicia, nie wiem, jakiego terenu czy wioski, no to się zdarzają. Natomiast jest to, no oczywiście, to nie jest regularna wojna, jak było wcześniej, czyli po prostu walki codziennie, jakiś huk był. I codziennie tylko się zastanawialiśmy, no jak dożyć do wieczora i wieczorem jak dożyć do rana, prawda? To było trochę tak. Nie mieliśmy wielkich planów, mieliśmy plany na 12 godzin max. No ale wojna trwa dalej. My jesteśmy humanitarni, jakby nie wchodzimy w te wszystkie tarcia, prawda, polityczne. I ja powiem, że naprawdę kiedy musiałam przejeżdżać przez tą strefę neutralną i wjeżdżać do strony rządowej, i jedna i druga strona z szacunkiem do nas się odnosiła. No, tam różnie może ten szacunek był wyrażany, zwłaszcza przez tych takich prymitywnych łazalendów, takich bojowników, patriotów jakby, prawda, samozwańczych trochę.
1: Patriotów miejsca, w którym są, tak?
0: Tak, to oni tam się integrowali właśnie z wojskiem, a no różnie tam to wyglądało, bo różne też mieli, prawda, motywacje takiego zaciągnięcia się do woja. Ale nie mieliśmy żadnych incydentów, jeżeli chodzi o przewóz leków, przewóz chorych. Naprawdę tutaj obydwie strony ułatwiały nam to. I powiem szczerze, że no nie wiem, czy to szczęście, bo wiem, że gdzie indziej nie było tak, że byli też zatrzymywani, blokowani, jakieś rekwirowane były leki też. Kiedyś pamiętam, jedna z sióstr została spoliczkowana z tym, że no myślę, że też po naszej stronie ci łazalendo byli może bardziej tak mniej brutalni, bo po stronie Masisi tam te wszystkie ośrodki to miały więcej problemów niestety. Tam tego jest więcej. Może dlatego, że jesteśmy bliżej miasta, nie wiem. Jest to 65 kilometrów do Gomy. Do granicy mamy około 45 kilometrów.
1: Do granicy jednej, z Rwandą,
0: z Ugandą.
1: Z Ugandą.
0: I z Rwandą to myślę, no to tak na przełaj właściwie. Mm. To, gdyby tak w linii prostej, natomiast to nie jest do przejścia, ponieważ jest to las, dziewiczy las, po prostu dżungla. Także to jest około jakieś 20 kilometrów, myślę. Natomiast no, normalnie przekraczamy przez Gomę, czyli 65.
1: No i jak siostra jedzie, nie wiem, w jakimś kierunku próbować załatwić coś, czy właśnie z chorymi i spotyka grupę łazalengo, tak?
0: Łazalendo,
1: przepraszam. I jak oni się zachowują? Jak się z nimi rozmawia? Co No, rozumiem,

0: że żelazne nerwy to są oczywiście najlepszym wyjściem, ale, ale też specyfika takiego spotkania jest, myślę, że dość ciekawa i też wiele mówi o, o danym regionie, prawda? Że to jest też umiejętność rozmowy z takimi ludźmi, pozwala na bezpieczne przekroczenie, czy w ogóle efektywne też działanie.
1: To znaczy, już nie mamy Łazalendu.
0: Już nie macie, ale
1: u nas,
0: no mieliście.
1: Na naszym terenie, natomiast tak jak wcześniej, jak przyjeżdżałam, no pierwsze, co mnie uderzało, niektórych znałam, bo niektórzy byli z naszej wioski nawet. I to, co było, to, co jest najsmutniejsze w tej wojnie, to po obu stronach mamy, są ludzie, których znamy. To mogą być nawet sąsiedzi z jednej wsi. I to jest przerażające właśnie, że w takich wojnach się tak, tak się to wszystko toczy, że oni się spotykają twarzą w twarz z bronią w ręku, jako wrogowie. Nie mamy na to wpływu, natomiast no ja staram się nie jakby, no po prostu jakoś nie zwracać na siebie uwagi, chociaż moim białym kolorem skóry nie wiem, czy jestem w stanie.
0: To jest to niemożliwe, ale... wręcz bym powiedział.
1: Bo ja byłam jedynym takim rezydentem właściwie białym na tamtym terenie przez bardzo długi czas, przez praktycznie prawie 3 lata, kiedy właśnie jeszcze nie była Goma jakby tutaj pod kontrolą, nie była Goma pod kontrolą M. To właściwie no, jedynie Lekarze Bez Granic, którzy przyjeżdżają dalej na kontrakty, oni są tam kilka miesięcy, to są też biali. Natomiast bardzo mało jest białych osób. Prawda, na tych naszych, na tych, tych, w tych terenach właśnie, Ruchury, okolice. Ale no, starałam się też jakoś przyjaźnie, no, rzadko dawałam jakiś, nie wiem, jakiś tam grosz, jakiś taki mały banknot, który tam można porównać, nie wiem, do 2 złotych, może do 3 maksymalnie. Zazwyczaj to miałam jakieś banany, jakiś chleb ze sobą też, bo często są to ludzie, którzy mieszkają daleko od jakichś sklepików, prawda, i tak no, nagle czują się głodni, prawda, to co mieli, może już zjedli. Więc mówię, to co jak przywoziłam, jak jechałam przez jakiś rynek, to zawsze kupowałam i banany, i awokado, i prawda, i tak jakoś można było im gdzieś tam po drodze to zostawić. Natomiast no, nie było to tak, raczej starałam się przejechać, nie zatrzymując się, ewentualnie tylko dając znać i patrząc, czy tam ktoś we mnie nic nie celuje, bo też były przypadki postrzeleń. Natomiast samochody były, zawsze miały samochody, miały takie zezwolenie, prawda? No, przynajmniej telefoniczne miałam. I wszystkie samochody...
0: Czyli na
1: telefon,
0: uwaga do komendanta, nie, będę jechała, coś takiego?
1: To znaczy, może...
0: Lokalnego komendanta oczywiście.
1: Tak, ale trzeba było mieć też dokument podpisany, no przeze mnie akurat, ale czy przez lekarza naszego głównego. I ten dokument, oni wiedzieli, że żaden samochód bez dokumentu nie wjedzie i bez pozwolenia jakby tych głównych, nie, więc jakby jakimś takim szacunkiem, chyba wymuszonym może czasami otaczali też takie auta, ponieważ było też dużo organizacji humanitarnych. Były też organizacje, no, Krzyż Genewski, UNICEF, program PAM, jak to się po polsku mówi, Światowy Program Żywienia. Były różne inne organizacje lokalne i one miały właśnie te dokumenty, tak zwane ordre de mission. Mm-hmm. Taki dokument, który oni mieli na pewno więcej pieczątek niż ja.
0: Który miał respekt po prostu.
1: Ale naprawdę
0: duży znak, logo, tak, to tak, robi wrażenie zawsze.
1: Tak. Mm-hmm. Co nie znaczy, że nie byli blokowani też, bo kilka razy widziałam właśnie, były przypadki takie właśnie, że byli przyblokowani, bo czegoś tam im brakowało, ale nie miałam jakiejś wielkiej traumy, mimo, no jednak stres był, ale nie miałam takich przeżyć traumatycznych, które by dzisiaj jakoś mnie blokowały, żeby jechać tą drogą, nie.
0: To nie. Teraz sytuacja jest taka, by tak trochę podsumować naszą rozmowę. Wirus, który mam nadzieję się nie rozprzestrzeni, ale jest jakimś tam zagrożeniem. Patrzycie na to, czy wulkany są czynne, czy nie. No i jest ten konflikt, który ma różne stany napięcia, tak? Teraz jest ten może mniejszy, nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale już nie jesteście pod władaniem rządu kongijskiego z Kinszasy, tylko jesteście pod władaniem rebeliańskiej grupy, która zależy od Ruandy. Mateusz.
2: I wydawałoby się, że tak rysujesz teraz kolejne kręgi piekła, w które wchodzimy w Kongu, ale ja pamiętam rozmowę z siostrą Agnieszką sprzed tygodnia, kiedy powiedziała, że jak zaczęło się dziać wokół eboli, że już chciałaby tam być z powrotem. Teraz jechaliśmy do studia i też odbierała co chwilę telefony, no bo trzeba to jakoś zorganizować na miejscu, zarządzić tym szpitalem. Ale tak, to jest miejsce zbudowane, to jest miejsce...
1: Na wulkanie.
2: Na wulkanie, tak, ale ważne dla was, prawda?
0: No,
1: To jest... 22 lata tam jestem, więc można powiedzieć, że no, po prostu jest trochę takie, myślę też i przyzwyczajenie i takie po prostu moje życie tam. Tam pojechałam, można powiedzieć, no, najlepsze życie, najlepsze lata życia tam spędziłam.
0: I spędzam.
1: Jestem jakby jakoś tak, to trochę, no nie wiem, czasami ktoś pyta, czy nie chcesz wrócić, ja mówię, no, jakoś w ogóle mi to nie przychodzi do głowy zupełnie. No trochę tak jakby zapytać kogoś, no nie chcesz sobie amputować tej ręki, prawda? No jest coś oczywistego po prostu. To brutalne to, co powiedziałam może, ale to jest trochę tak,
0: ale obrazowe.
1: Że część mnie jakby chciałabym, czy nie chciałabym oderwać części mnie od siebie, prawda? Na chwilę obecną jakby no nie wyobrażam sobie czegoś takiego, chociaż no wiadomo, że życie się toczy. Różne są sytuacje i różnie też wygląda. To wiem, że niektóre z naszych sióstr też właśnie wiele lat pracowały i zachorowały.
2: Ja też pamiętam taki moment, jak zaczęła się wojna i tam spadały bomby na tą gęgę. Myśmy się wtedy często łączyli i słychać było te wybuchy. Tam się bardzo dużo działo i też zapytałem cię wtedy, czy może chcesz wyjechać i pamiętam, że odpowiedź była taka, dobra, to weź pierwsze te 3000 osób, które przyszło do nas, a później...
0: Dołączę.
2: Mogę dołączyć do tego wyjazdu. Ale to właśnie pokazuje, że to jest tak niezwykłe miejsce i też zbudowane przez siostry od aniołów, przez cały personel szpitala. My jesteśmy od samego początku naszej obecności tam zachwyceni tą pracą, ale przede wszystkim dowodem na to, że to super działa, jest to, że jak wybuchła wojna, to ludzie intuicyjnie, tak jak mówiłaś, oni nie mają gdzie iść, tak? Ale intuicyjnie przyszli do szpitala i nagle wokół misji, wokół szpitala było kilka tysięcy osób, które po prostu przykleiły się do ogrodzenia. Ci, co mogli, to weszli na teren szpitala i zrobili tam obozowisko. Zaczęli tam mieszkać, ponieważ tam się czuli bezpiecznie.
1: Tak, tak. Ja do tej pory nie wiem, jak to się stało, że te bomby tak nas omijały. W szpitalu nie było żadnych rannych, mimo że ja znalazłam poprzebijaną blachę dachu takimi dość solidnymi fragmentami jakichś pocisków, które no nie były to kule, prawda? To były duże odłamki i jakieś metalowe części. Nie wiem, gdzie jest reszta, zastanawiałam się. Jak to się stało, że tutaj jest ta część, prawda? Jest co najmniej jakieś 30 metrów do ogrodzenia, ale nikt, no nie słyszałam przynajmniej, żeby ktoś był ranny, nie było takich sygnałów, także też u nas w domu przyleciały te pociski z 6 kilometrów. To były takie, no, takie grady, można powiedzieć, to chyba tak się nazywa po polsku, taki duża ciężarówka, która wystrzeliła 3 pociski już po wzięciu tej naszej wioski przez M. I jedna spadła w
0: Emki, czyli M23, tak?
1: I dwie, no akurat to drudzy rzucali wtedy, ale trafiło to no, koło płotu. Zginęły niestety wtedy 2 osoby, natomiast cieszyłam się, że te dzieci wszystkie, ponieważ dzieci przybiegły do nas po chleb, do domu i one nie były wtedy w tym momencie w ogrodzie i jakby tych ofiar było mniej. Po prostu było kilkanaście osób rannych. Też to było takie bardzo mocne, kiedy zapytałam mężczyzn, no to już poukładałam na noszach te dzieci. To nie były jakieś mocne rany, ale głównie nogi były, nogi, kolano, któraś dziewczynka miała poharatano w ogóle całą nogę, prawie odciętą i zapytałam, kto pójdzie teraz do szpitala, kto się nie boi, prawda, żeby zanieść te dzieci. No las rąk był. Wszyscy mężczyźni do góry ręce, tamci, którzy byli w pobliżu, prawda? Także jest taka naprawdę solidarność niesamowita, kiedy jest cierpienie, to oni rzeczywiście chorych, czy w nocy, czy o pierwszej nocy, czy rannych zawsze zaniosą. Jest to bardzo mocne. To powiem szczerze, byłam bardzo wzruszona tym, ich reakcją.
0: I teraz na przykład, jeżeli nadchodzi wirus Ebola, bądź jest ta wizja nadchodzącego wirusa Ebola, czego nie życzę oczywiście, to też jest ta jedność, tak? To też jest ten moment, kiedy wasz zespół, ale nie tylko, ludzie z okolicy, bo to jest, rozumiem też, my rozmawiamy o bardzo unikalnej sprawie, mianowicie ludzie, którzy jednoczą się wokół miejsca i są razem dla siebie. To w Afryce to nie jest, to jest popularne, ale w momencie kryzysu to różnie bywa przecież.
1: No zdarza się tak też, że panika, to wtedy prawda, tak. każdy myśli o sobie, prawda?
0: Dokładnie.
1: Każdy sam się chowa, ale kiedy ten pierwszy moment paniki przejdzie, to oni są w stanie naprawdę ryzykować swoim życiem, żeby komuś pomóc. I takie sytuacje też widziałam. Nasi pielęgniarze też. Widziałam to później już, kiedy włączyłam kamerę, ponieważ mamy dla bezpieczeństwa monitoring w szpitalu, kiedy patrzyłam, jak się ludzie chowali, cały czas chylili głowy i nie było dźwięku, więc nie wiedziałam, nie słyszałam tego huku. Natomiast widać było, że wszyscy tak wspólnie razem siedzieli w tych korytarzach pod taką zwykłą sklejką i blachą zwykłą. Nie wiem, jaką mieli świadomość. Tak? Nie, to było jeszcze w czasie walk.
0: W czasie walk. Mhm.
1: Co ich tam więcej chroni? Co ich więcej chroni w szpitalu? Bo naprawdę to było dla mnie niepojęte, że ci wszyscy ludzie przyszli i tak siedzieli stłoczeni. No po prostu chyba raźniej jest też łatwiej znieść takie sytuacje razem. I pamiętam, jak oni, ci pielęgniarze, jak prowadzili tych rannych, prawda, już po trąkach i przeprowadzali przez korytarz. I widziałam takie sytuacje właśnie, kiedy kulejący chory, prawda, idzie z pielęgniarzem i tam tłum cały się tłoczy przed drzwiami kolejnych osób. Pamiętam, kiedy pielęgniarze mi opowiadali, to mówią: siostro, to już my naprawdę nie wiem, czy ja AIDS nie złapałem, bo już nawet rękawiczek nie było kiedy założyć i to tylko szybko, szybko, prawda, już potem jak żeśmy założyli, to nie wiemy, czy to nie było już za późno. Zamiast zszywać, to już nie było czasu, to tylko dezynfekcja, kompres, następne, to było naprawdę wiele osób. Także też oni sami byli przerażeni. Na szczęście nikt się niczym nie zaraził, bo już byłoby o tym wiadomo. Także...
0: Teraz chciałabyś, siostra, wrócić do Konga.
1: To znaczy, tak, jeszcze mam parę spraw do załatwienia w Polsce.
0: No oczywiście, bo trzeba trochę...
1: Oczywiście.
0: Coś trzeba jeszcze załatwić tu na miejscu i czas wracać, prawda?
1: Znaczy tak, trudno się słucha o tym, co się dzieje tam trudnego, ponieważ były też tak przed chyba 3 dniami. Były takie dość duże wystrzały, słychać było odgłosy bomb, detonacji i też siostry mi zadzwoniły właśnie, że coś się dzieje, nie wiedzą co. No, później się okazało, że to była jakaś reakcja na jakąś sytuację. No to my się też nie dowiadujemy, nie dowiemy się tego i nawet może nie muszę. Ważne, że już się skończyło i nie było jakiejś, prawda, walki wręcz, tylko po prostu była jakaś taka reakcja tego wojska. Natomiast no, ich lęk był taki, co się dzieje, a jak daleko, prawda, tutaj, bo razem jakbyśmy były, no to tak siadamy i coś ustalamy, planujemy. Też pamiętam taki wzruszający moment, kiedy byłam właśnie z siostrą. Jedna była z Konga, druga z Rwandy i siadłyśmy we trzy i zastanawiałyśmy się, co robić. Wtedy ONZ proponował nam ewakuację. No ja osobiście nie chciałam, ale nie mogłam zmusić nikogo, prawda? I wtedy zapytałam tych sióstr i one mówią, że no w sumie to ja nie chcę wyjeżdżać. To już nie ma sensu. To chyba najgorsze za nami, a nawet jakby to już wiemy, jak to jest, prawda? No będziemy się chować jak zwykle. Prawda, gdzieś tam w jakimś prysznicu, oczywiście nie ma takiej ochrony, nie ma żadnych schronów tam u nas. Nic takiego. Ale byłam wzruszona, że obydwie chciały zostać też. I to też, no ludzie też, zapytałam ludzi i mówią, że no nie mają gdzie wyjechać.
0: Nawet personel szpitala, ONZ, tak? Ci, którzy pracują w szpitalu.
1: To znaczy, czy chodzi o ludność bardziej. Tak, ludzie też, no, bo oczywiście ONZ nie wziąłby ludności, bo nie było takiej możliwości technicznej. Ja prosiłam o rannych i też tych rannych było za dużo, żeby oni ich wszystkich wzięli, ale no wtedy żeśmy odmówiły, prawda? Mówimy, jeżeli mogą, to niech zabiorą tą ranną. Natomiast no, był front, jeszcze wtedy nie można było do nas też wjechać, więc takie były rozmowy trochę wstępne, które się skończyły fiaskiem i tak.
0: Siostro, 22 lata, dobrze pamiętam. Miejsce na wulkanie, czy to rzeczywistym wulkanie, czy to wulkanie konfliktów, napięć, sytuacji nieprzewidzianych, to nagle, słowo nagle, nagle wybucha konflikt, nagle to się dzieje, to w rozmowie z Mateuszem w raporcie humanitarnym przeczytałem, że ciężko cokolwiek zaplanować, bo przecież wszystko się dzieje z minuty na minutę i ja muszę tam wrócić, bo właśnie wszystko jest nagle i to jest niesamowity czasokres, prawda? To nagle. To trzeba być przygotowanym. No nie można być na wszystko przygotowanym.
1: Nie można. No, dzięki dobrej fabryce my możemy się przygotować przynajmniej, żeby to nagle było mniej dramatyczne.
0: O dobrej fabryce to my jeszcze porozmawiamy, to już ten. Ale mówię o siostry podejściu do tego. 22 lata w takich warunkach, w takim miejscu, no wymagającym dużo.
1: Myślę, że jeżeli ma się dobry zespół, dobrych ludzi wokoło...
0: Dobrze, to o zespole też jeszcze porozmawiamy, ale dla siostry, tak dla filozoficznie, osobiście, tak osobiście, no.
1: Powiem szczerze, nie mam na to wytłumaczenia.
0: Nie
1: takiego, takiego logicznego jakiegoś, które by wytłumaczyło, co mi pomaga, to na pewno to, że my jakby rozmawiamy dużo też ze sobą, też we wspólnocie, też z siostrami, prawda, takie sytuacje trudne. I jest to taka chyba też troszkę forma jakiejś takiej, nie wiem, autopsychoterapii, troszeczkę tak można pewne rzeczy jakoś zrewidować, jak ja to widzę, jak ty to widzisz, zobiektywizować. Ale pamiętam, że zadzwoniłyśmy do jednej siostry psycholog, która, no, Rwandyjka, siostra, która akurat, z którą miałyśmy kontakt, i zadzwoniłam, mówię, siostra, niech siostra nam pomoże, jak my te bombardowania, no, żebyśmy nie zwariowały tutaj, bo siedzimy zamknięte tutaj w tym ogrodzeniu, prawda? Już tutaj kolejny dzień, gwizdę tutaj nad nami, jakaś chwila przerwy była tutaj, ale to właśnie to nagle mogło znowu coś zacząć gwizdać i to nagle spaść tak, prawda, jak te bomby, te, które tam zabiły u nas ludzi. I no pamiętam, to były takie sytuacje, że się zastanawiałam sama, czy ja jeszcze jestem normalna. To też nie jest do końca powiedziane, że jestem. Ale myślę, że nie mam takiej traumy, żeby coś mnie tam stamtąd wyganiało. To myślę, że to chyba jest jakiś dobry znak, że jakby nie czuję się jakoś tam straumatyzowana. Natomiast powiem szczerze, gdybym miała być organizacją, członkiem organizacji humanitarnej jakiejśkolwiek, nawet pracowanie tam, bo to no, organizacje humanitarne, to one też są tam, to są też osoby, które zarabiają, prawda, które są tam z różnych miejsc, przyjeżdżają z zagranicy, z Ameryki, nie wiem, z Europy, czy nawet z Konga, prawda, czy innych krajów afrykańskich, i one tam normalnie zarabiają, prawda. Natomiast ja osobiście, powiem szczerze, nigdy bym się nie zdecydowała na coś takiego, żeby tam pojechać po prostu na kontrakt jakiś. Nie, to nie. Powiem szczerze, nie. To jest zbyt ryzykowne. Natomiast myślę, że no my jako misjonarze też, my po prostu mamy też jakby, no jest to, ja tutaj przechodzę już na inną płaszczyznę wiary, prawda, takiego powołania misyjnego i zakonnego, że no jednak czujemy ten głos, który nam mówi, że to właśnie tam mamy być. Przełożeni też oczywiście rozeznają, bo to nie jest tak, że ja chcę i ja jadę, prawda, na ile ja tam pomogę, rzeczywiście na ile nie będę mogła pomóc albo przeszkodzę w czymś. Więc jakby tutaj myślę, że, no pamiętam doktor Błońską, która mówiła, że moja miłość do trendowatych jest wielkim darem od Pana Boga. Mhm. Bo ona całe życie pracowała z trendowatymi. I to na pewno nie była fajna praca. Ja sobie potrafię wyobrazić, prawda, w warunkach ugandyjskich. I jestem za ten dar Panu Bogu bardzo wdzięczna. I to ja bym to sama powiedziała, że moja miłość do Konga, do może nie do kraju, no bo kraj jest, bo właściwie to są ludzie, to są głównie ludzie właściwie, nie, prawda? Tutaj chodzi o ludzi, chodzi o ratowanie cały czas ludzi. To do nich ta miłość i ta chęć im pomocy im jest takim darem Pana Boga chyba tutaj. No, jestem wdzięczna za to.
0: No, jest to, ja bym nawet powiedział, że jest to oczywiste, że jest tutaj poza wszystkimi przymiotami siostry Agnieszki Gugały, wiara jest też motorem działań, mówiąc językiem bardzo świeckim, ale skądinąd też trzeba pamiętać o tym, że poznanie kraju też, to też jest ważne, i akceptacja pewnych sytuacji, i akceptacja tego nagle, albo tego przecież motor, tak? Siostrze chyba jest znany. Motocykl, jazda motocyklem, prawda?
1: Tak, tak. To znaczy, no akurat tam mniej, ponieważ jest to bardziej niebezpieczne i łatwiej takiego motocyklista zaatakować niż w aucie. Mm-hmm. To też mi się zdarzyło w aucie, ale myślę, że motocyklem jest gorzej.
0: Ale to jest też, ja mówię nie dlatego, że to brzmi spektakularnie,
1: ale jeździłam,
0: bo świetnie to
1: tak,
0: brzmi. Jeździłam. Siostra, która zasuwa na motocyklu i wozi na przykład paliwo z Rwandy, tak? Mm-hmm. Zdarzało się.
1: Bardziej, nie wiem, czy bym dała radę udźwignąć tyle litrów, ponieważ nasi motocykliści potrafią nawet 200 kilo przewieźć. Mm-hmm. Oczywiście wzmacniają ten motocykl dodatkowymi amortyzatorami, mają tam swoje jakieś dospawane jakieś części, które im pomagają, żeby się po prostu ten motocykl nie rozleciał po drodze, prawda? Natomiast no ja bardziej jednak tutaj idę w samochód, to raczej samochodem wożę paliwo. Teraz właśnie jest problem, bo jest wojna, prawda? Tutaj to wszystko, co się dzieje w Iranie i w krajach arabskich, wpływa bezpośrednio na dostarczanie w ogóle właściwie no, wielu produktów, bo to jest nie tylko paliwo, ale też i całe te wszystkie, prawda, te oleje, które są też ściągane. Wszędzie widzę właśnie Zjednoczone Arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie na tych etykietach. Mówię, no to wkrótce tego zabraknie. Dubaj to jest taki rynek światowy, prawda? I tam te statki, które są mniejsze, tam się zaopatrują. Tutaj przypływają do Mombasy, do Salam. I są potem kontenery ciągnięte do właściwie to... No, Kenia, Tanzania. W Kenii jest rafinowane paliwo, bo też jest stamtąd właśnie tutaj te cysterny do nas jadą. Gazu też wkrótce zabraknie, bo też są używane butle z gazem. Także niedługo będzie tak, że nawet będą te pieniądze, ale nie będzie paliwa. Fizycznie po prostu nie będzie. Już teraz w Beni słyszałam, że $9 jeden litr paliwa kosztuje. Nie wiem, na ile to jeszcze na dzień dzisiejszy, bo to są dane sprzed 2 tygodni, ale Boję się o paliwo bardzo, owszem, inne problemy też, to wiadomo, żywność. Natomiast no, można zawsze pójść do tego ogródka, coś próbować znaleźć, prawda? Coś zjeść inaczej, prościej, chociaż ludzie, wiadomo, że olej lubią, bo to olej głównie stamtąd płynie. Ale cała elektronika, wszystkie te tusze, papier nawet, ksero. Kongo naprawdę niewiele produkuje. I tak naprawdę to jesteśmy uzależnieni bardzo od tego wszystkiego, co wpływa tutaj do kraju z zewnątrz.
0: Środek Afryki, Ntamugenga, miejsce, które jest wśród wulkanów, leży na złożach mineralnych ważnych dla całego świata, dla nas również, dla całej cywilizacji. Siostra Agnieszka Gugała, Siostry od Aniołów, zgromadzenie, które prowadzi tam szpital, prowadzi przy współpracy oczywiście bardzo aktywnej Dobrej Fabryki, Fundacji Dobrej Fabryki, i prezes Mateusz Gasiński też tutaj uczestniczył i towarzyszył nam w tej rozmowie. Bardzo ci za to dziękuję. I jeszcze jedno małe ogłoszenie.
2: Małe ogłoszenie. My jesteśmy tylko tak naprawdę listonoszami jako Dobra Fabryka i staramy się łączyć Kongo z Polską. Ta miłość do Konga, o której siostra Agnieszka mówiła, staramy się nią zarażać jak najwięcej osób, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby wspierać tych ludzi, dawać im narzędzia, bo zespół jest, wszystko jest na miejscu, a to, co potrzeba, to bardzo często narzędzi, leków, kroplówek. Na stronie dobrafabryka.pl trwa zbiórka na ten cel, bardzo serdecznie do niej zapraszamy, a gdyby ktoś chciał z Warszawy spotkać się...
0: Albo nawet spoza Warszawy, ma czas, żeby dojechać, absolutnie.
2: Tak, no paliwo jeszcze, tak, mamy.
0: Więc... Nie trzeba wieść z Rwandy i nie jest zamknięta granica.
2: Więc zapraszamy we wtorek o 18:00, Ogrody Sadyba, informacje naszych mediach społecznościowych, Dobrej Fabryki, na stronie internetowej, będzie możliwość do tego, żeby się z siostrą Agnieszką spotkać i więcej o Kongu też porozmawiać.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja tylko od siebie dodam, że moim marzeniem takim cichym jest, by kiedyś się pojawić w Kongu, bo to jest miejsce naprawdę, no, od literatury poprzez moje wyobrażenia, niezwykle, niezwykle przyciągające.
2: Może zorganizujemy jakiś przemyt w bagażniku Michała Rzekowskiego na przykład.
0: Wyobrażasz sobie coś?
1: Dużym podręcznym.
0: Chyba musiałby być bardzo duży.
1: Wymiarowym, tak, cargo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Siostra Agnieszka Gugała, Mateusz Gasiński. Za chwilę słyszymy się w trochę innym zakątku świata, ale też ten, który zazwyczaj z tego zakątka opowiadał, będzie tutaj w studiu Radia 357 na dachu świata, czyli Wojciech Ganczarek. Ale do tego czasu ja proponuję, byśmy najpierw posłuchali muzyki. Tak jak powiedziałem, rumba kongijska jest na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO i to jest jeden z wielu skarbów tego kraju. Ale w ogóle ta muzyka jest niesamowita. Poszperałem trochę z płyty Kinshasa Part 1 and 2. Jeden z utworów to jest utwór współczesny, prosto z Kinshasy, a za chwilę później będzie zespół, który sławny był w Kongu w latach 60., także proszę się wsłuchać. I za chwilę będzie też Tieras Raras, także będziemy. Dziękuję Państwu jeszcze raz.
2: Dziękujemy.
3: Go, let go.

colère.

No, muszę powiedzieć, że niezły czat w tym Kongo, jeżeli chodzi o muzykę. Bardzo mi się podobają te pieśni. Myślę, że jeszcze nie raz do nich wrócimy. Z różnych płyt, z różnych kompilacji. Natomiast teraz myślę, że będzie piosenka, oczywiście zaproponowana przez Wojciecha Ganczarka. A jeżeli zaproponowana przez Wojciecha Ganczarka z podcastu latynoamerykańskiego, to znaczy, że czas na Tierras Raras na dachu świata. O czym będziemy rozmawiali? Oczywiście o Boliwii, bo w Boliwii dzieje się bardzo dużo. Wojtek opowiadał bardzo dużo o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o protesty, jeżeli chodzi o bunt pewnych części społeczeństwa, których o tym za chwilę opowiemy. No ale teraz doszło do bardzo dużej i poważnej eskalacji, czyli sprawa nam się po prostu rozwija. Wojtek za chwilę o tym opowie, a wcześniej też opowie o tym, o czym jest pieśń, którą sam jak zwykle wybrał w Tierras Raras.

0: No właśnie, i o czym była ta pieśń, o czym śpiewali wykonawcy? Ja myślę, że dokładnie a propos, bo i a propos tego, o czym będziemy rozmawiali, czy Boliwia w protestach, Boliwia, w której prezydent mówi o tym, że wyprowadzi wojsko na ulicę, jeżeli protesty się nie skończą. Czym się skończą takie ogłoszenie takich zamiarów? No to jest bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że wiążące dla tego kraju. Wojciech Ganczarek jest w studiu na dachu świata, Radia 357. Dzień dobry, Wojtku. Tieras Raras, podcast latynoamerykański.
1: Dzień dobry, Michale. Cieszę się z kolejnego spotkania tutaj bezpośrednio ze studia. Zawsze
0: ja ci powiem, że ja mam wrażenie, że to jest film animowany, w który nie mogę uwierzyć, że on się dzieje, że ty jesteś przede mną.
1: Dlaczego animowany? No,
0: jakoś tak powiedziałem.
1: Mam taką czarną kreskę dookoła, nie?
0: Nie. Słuchaj, no bardzo się cieszę, że cię widzę, to jest raz, ale ja bym jednak tutaj wszedł w tę pieśń i w temat, dlatego że jest niezwykle ciekawy i też jest ciekawy dlatego, między innymi, że cały czas jakby on istnieje w naszych rozmowach i teraz jest ten, no niepokojący, ale jakiś finał pierwszej części tegoż, co się do tej pory działo, czyli tych narastających protestów. Teraz mamy Boliwię, która stanęła, tak, w protestach, gdzie są zablokowane drogi, gdzie sytuacja ekonomiczna no, z dnia na dzień się dość mocno pogarsza. Ludzie mówią nie obecnemu prezydentowi i władzy, a z kolei ten, który został odrzucony całkiem niedawno, rok temu, Evo Morales mówi, też się dołącza do tego protestu, czyli lewica.
1: A kto by nie chciał ukraść komuś rewolucji, słuchaj? Nie słyszałeś o takich przypadkach?
0: Słuchaj, nawet nie wiem, czy nie ma takich piosenek o ukradzionych rewolucjach, prawda? No, myślę, że są.
1: No to nie byłoby to nic nowego. Ale zaczynając od piosenki, to jest piosenka, którą ja proponuję dzisiaj trochę z bólem serca, trochę z jakimś rozczarowaniem, bo to jest piosenka, od kiedy Javier Milei doszedł do władzy w Argentynie, to ja tak tą piosenkę wziąłem i sobie położyłem na biurku i żeby czekała, prawda? I tak odliczałem tygodnie, no kiedy będzie można tą piosenkę? No i dalej nic. No i ci Argentyńczycy już pozwalają na wszystko, chociaż się skarżą i mówią, że źle i tak dalej, ale nie reagują. W dalszym ciągu nie reagują, więc nie można w kontekście Argentyny tej piosenki włączyć, chociaż jest argentyńska z lat 90. z czasów właśnie Piquet, bo piosenka nazywa się, właśnie mówi o los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, czyli najlepsze, jedyne metody pikietowania, a w pikietowaniu w Argentynie dochodzi o to, że się blokuje drogę w proteście, tak jak się to teraz robi właśnie w Boliwii, a w Argentynie nie. I chociaż w Boliwii no, ten prezydent ma zaledwie 6 miesięcy rządzenia, czyli bardzo, bardzo krótko, prawda? I już drugi raz i na kilka tygodni doprowadza społeczeństwo do zablokowania całego kraju. Więc to jest dużo jak na początek rządów. Znaczy, to jest słaby początek rządów, prawda? I może, żeby jakby wejść w jakiś konkret bardzo konkretny, to ja bym zaproponował...
0: Konkret bardzo konkretny, jak najbardziej.
1: Tak, zawsze dobrze, nie? Ja bym zaproponował powiedzieć o wypowiedzi pana senatora bardzo boliwijskiego, który się nazywa Branko Marinković. Akcent chyba jest na idź, nie?
0: Na idź, tak.
1: Marinković. Senator oczywiście z rodziny chorwackiej. Minister w rządzie de facto Janin Anies, która rządziła Boliwią po obaleniu Evo Moralesa. No obecnie, tak jak już powiedziałem, senator. Więc on mówi, że ta propozycja ustawy, która wywołała to całe zamieszanie miesiąc temu, ustawa numer 1720, która jest taka niby niewinna, prawda? No bo to jest tylko zamiana, techniczna zamiana małej własności ziemskiej na średnią. No takie nic nieznaczące coś. Myśmy o tym mówili 3 tygodnie temu, że to jest troszkę znaczące. Natomiast pan Marinković mówi do tego, że to na tym nie będzie koniec, tylko że kolejnym krokiem będzie ustawa pozwalająca dobrowolnie, tutaj nikogo do niczego nie zmuszamy, bo my jesteśmy liberalni, tu jest wolność. Więc dobrowolnie będzie można, jeżeli się ma jakiś kawałek ziemi w terytoriach wspólnotowych, to będzie można go zdobyć tytuł prywatny, prawda? I teraz dobrowolnie w Amazonii to my wiemy, jak to wygląda, bo byliśmy już w Paragwaju. I dobrowolnie wygląda tak, że przychodzi ci 3 osiłków i przystawia ci pistolet do głowy i mówi ci sprzedaż i wylatujesz do miasta, albo po prostu kończymy rozmowę, prawda?
0: Ale tak było rzeczywiście.
1: Tak, tak jest.
0: To nie jest przenośna.
1: Nie, nie, tak się dzieje w Brazylii, tak się dzieje w Paragwaju jak najbardziej. A jak nie są to osiłkowie z pistoletami, to też można kogoś wygonić agrochemią, prawda? Czyli na przykład jak ja mam 1000 hektarów soi, a ty jesteś obok i hodujesz sobie, nie wiem, ziemniaki, no to ja ci to spryskam wszystko glifosatem i po zabawie, prawda? Nie będziesz mógł dalej ziemniaków tam uprawiać, bo ci umrą. Więc są różne sposoby siłowe na wyparciu małych właścicieli ziemskich, którzy nie dysponują siłą władzy i siłą pieniędzy, tylko trzeba to potem móc legalnie sobie zapisać, prawda? Natomiast konstytucja boliwijska tego zabrania, bo konstytucja boliwijska broni małej rodzinnej własności ziemskiej, która jest nietykalna. Więc propozycja jest taka, żeby była tykalna, prawda? Tak. Żeby dało się ją w szczególności zahipotykować, czy żeby się ją udało sprzedać.
0: Słuchaj,
1: więc chłopaki, ja myślę, że innymi słowy, tak żeby też znowu już skończyć ten konkret, to pan Branko Marinkowicz dobrze o tym wie. Dlaczego? Bo pan Branko Marinkowicz zajmował 27 tysięcy hektarów nielegalnie ziem kolektywnych społeczności Guarayos, no i nie miał jak tego za tytuł wpisać do ksiąg wieczystych biedaczek, prawda? Więc wymyślił sobie ustawę, bo to on to proponuje, wymyślił sobie ustawę po prostu pod własne interesy. To z jednej strony, jeśli chodzi o pana Branko, natomiast ogólnie, no mamy sytuację, w której no, budowany jest most z Brazylią w Guajara Merin, kiedy są podpisane umowy z Unią Europejską i tak dalej. No jest nowa droga.
0: Mówisz o umowie Mercosur.
1: Tak. No jest nowa droga przez północną Boliwię. Więc tam się zwaloryzują ziemie za chwilę, prawda? Za 5-10 lat.
0: Te zwaloryzują, ziemie, czyli będą...
1: Czy będą 10 razy droższe albo 50 razy droższe, prawda? No więc chłopaki chcą po prostu zatytułować ziemię na siebie, zanim będzie za późno. Za późno będzie, jak już te ziemie będą drogie, już nie będzie można złotego biznesu na tym zrobić.
0: Wojciech Gaczarek...
1: Tak jak się stało kiedyś w Polsce, prawda? Nie wiem, czy się mylę, bo ty jesteś trochę starszy, to możesz wyjaśnić.
0: Ale ja jestem już... Nie, tego ci, nie będziemy poruszać, ci, ile którzy, ja mam lat, słuchaj.
1: Ci, którzy sprzedali swoje działki, jak Unia Europejska bardzo nam proponowała, żeby jednak własność ziemska była większa i bardziej wydajniejsza, no to na przykład mu fujek sprzedał, wiesz, i potem chciał odkupić, to już jakby nie miał tyle zer na koncie.
0: Dobrze, ale słuchaj, to teraz...
1: Ale to jest ta sama historia.
0: Ty mówisz dokładnie. To co jest powodem protestów w Boliwii? Protestują rolnicy, protestują rdzenni mieszkańcy, tak przynajmniej się mówi w depeszach. Bezterminowe blokowanie dróg zapowiadają, chcą ustąpienia prezydenta, centrala związkowa również w tym jest, cięcia budżetowe i niedobory paliwa jako główne powody. Ty mówisz o czymś jeszcze innym, bym powiedział.
1: Tak, bo od tego się zaczyna. Zaczyna się od marszu z Pando. Pando to jest departament na samej północy, kiedy chłopaki z Federacji Rolniczej, Federacji Chłopskiej tamtejszej, zaczynają marsz w kierunku La Paz.
0: I kiedy oni docierają... stolicy Boliwii.
1: Tak, kiedy oni są już blisko La Paz, no to zaczynają się dołączać inne federacje, różne grupy, związki zawodowe, zwłaszcza właśnie z departamentu La Paz, no i blokują kraj. I trochę im pomaga geografia. To jest ciekawe może, żeby to powiedzieć, bo jak wiecie, La Paz, jak państwo wiedzą, La Paz leży na płaskowyżu, ale tak naprawdę leży w dziurze w płaskowyżu, prawda? Jest sobie płaskowyż, który jak sama nazwa wskazuje, jest wysoki, bo ma prawie 4000 metrów.
0: Jest płaski.
1: Natomiast jest tam taka dziura i tam właśnie leży La Paz. I dookoła La Paz napuchły, jak to zawsze dookoła miasta, napuchły slumsy tak zwane, które teraz już są osobnym miastem, które się nazywa El Alto, czyli, co znaczy po polsku, wysokie, bo leży wyżej, leży nad miastem i w szczególności El Alto blokuje wszystkie dojazdy do La Paz. Więc stolica, znaczy nie jest to stolica kraju, tylko siedziba rządu. Siedzibę rządu, miasto, gdzie jest siedziba rządu, jest geograficznie łatwo zablokować. Są dwa wjazdy.
0: Mm-hmm. I w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, w której, jak ty myślisz, prezydent, który wychodzi i mówi... Mam wojsko i nie waham się go wysłać na ulicę. W kraju latynoamerykańskim takie oświadczenie oznaczać może bardzo poważne kłopoty i wręcz starcia z wojskiem. Czyli raczej atakowanie wojskiem tłumu tych blokujących. No ale z drugiej strony też będzie przecież reakcja w drugą stronę, prawda?
1: No dokładnie. Znaczy, po pierwsze trzeba się zastanowić, czy jest realne, że wojsko...
0: Czy to jest realne, czy
1: wojsko, że wojsko go posłucha. On jest bardzo słabym prezydentem. On, jak się kandydował, to w ogóle nie ludzie sobie nie wyobrażali, że on mógłby wejść do drugiej tury, prawda? Właściwie nikt go nie kojarzył. Tak naprawdę kojarzono głównie wiceprezydenta Edmana Lare, który był takim, no, dużo bardziej medialnym i wielu ludzi głosowało na tą dwójkę przez Edmana Lare, no, nie przez samego Rodiego Paza. No ale zaczęliśmy od tego, że on rządzi dopiero 6 miesięcy, prawda? Już drugi raz wyprowadza tyle ludzi na ulicę. Za pierwszym razem to była sytuacja, w której on podnosi, znaczy znosi subsydium na benzynę i diesel, bo ta benzyna była, tam, jeśli dobrze pamiętam, kosztowała się około 7 bolivianos za litr, czyli tam koło dolara, prawda? Czyli tak w Stanach Zjednoczonych. No bo tak się mówi, że no, że subsydium na benzynę jest beznadziejne, nie można czegoś takiego utrzymywać. No nie wiem, w Stanach utrzymują, ale nie byłem w Stanach, chyba dobrze im idzie gospodarczo.
0: W Stanach myślę, że to nie jest aż tak źle, żeby wychodzić na ulicę chociażby. Może tak ominę twoje pytanie zaczepne, gdyż nie wiem. Mówiąc szczerze, to nie jest sytuacja, którą ja bym wziął na siebie, by odpowiedzieć, jaka jest sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych.
1: Dochodzą chodzi mi o to, że...
0: o nowych miejscach pracy, na przykład liczonych w setkach tysięcy, ale z drugiej strony widzimy, że coś jednak się dzieje nie tak. Także to różnie bywa.
1: Ale ta nierynkowa cena benzyny w Stanach to nie jest rzecz nowa, nie? Znaczy chodzi, pije do tego, że tak się czasami chcą politycy boliwijscy obecnie wyśmiewać z tego subsydium na benzynę, że jak to tak można być, żeby dopłacać
0: do benzyny. Czyli oni odnoszą się do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych?
1: Ja się do tego odnoszę. Bo się wyśmiewa to, jak to można dopłacać do benzyny. No nie można, przecież to jest bezsens. W żadnym kraju się tak nie robi. No nie wiem, ja znam taki dość duży kraj. Przypadkowo jest największą gospodarką świata, prawda? Więc może jest to jednak możliwe, co ja wiem. No więc mamy tą sytuację, wtedy wychodzi mnóstwo ludzi na ulicę i on daje krok w tył z wieloma ustawami, które były wtedy prowadzone dekretem. I to jest ważne, że on wprowadza ustawę dekretem, bo Boliwia żyje federacjami, związkami zawodowymi, grupami. Ludzie się organizują oddolnie i się radzą ze sobą, więc sytuacja, w której władze nie konsultują się z obywatelami, u nas może jest czymś normalnym, że władza robi sobie co chce, natomiast tam jest czymś skandalicznym. Ja to widziałem, pamiętam, jak właśnie były te protesty dotyczące podwyżki ceny na benzynę. No to wiesz, wjeżdżałeś do wioski, na przykład w wiosce rano cała wioska się zbierała i radziła. Zbierała się, bo się sama, znaczy oddolnie się zbierała, nie, że ktoś zarządził z góry, że trzeba się zebrać. Wioska się zbierała i radziła, czy weźmie udział w blokowaniu dróg, czy nie. Więc w takim kraju, gdzie wszystko się jakby podejmuje decyzje oddolnie, no nie możesz rządzić dekretami, to nie jest dobrze widziane, prawda? Więc robi dwie takie wrzutki dekretowe, dwa razy musi się wycofywać, więc jest też w oczach społeczeństwa, no jest to słaby prezydent. Nie konsultuje się z nami, wprowadza jakieś ustawy, które nie są nam po drodze, no i potem koniec końców jeszcze się musi wycofać. No to co to za lider, prawda? To co, będziemy czekać teraz trzeci raz, aż będziemy musieli wychodzić na ulicę, bo to nie jest przyjemne siedzieć, wiesz, miesiąc na ulicy, tam jest zimno w tym Alto. 13 stopni i mrzawka. No to stary, tam siedzieć całą noc i blokować drogę, to nie są jakieś fajne zabawy, nie?
0: No dobrze, słuchaj, ale jeszcze tutaj mnie interesuje, powiedziałeś o tym, że odpowiadając na moją, jak mówiłem o Evo Moralesie, czyli no tym długoletnim prezydencie Boliwii, który jest no, socjalistą, tak, jest z lewicy. Różnie o nim mówią, wręcz mówią też o nim per komunista, tak? Czy per tam
1: no to, zainteresowany... epitet to dalszy od rzeczywistości.
0: Ja tak rozumiem, ale teraz on się pojawił znowu. No po półtora roku pojawił się na scenie. Oczywiście wiadomo, każdy polityk, dla niego protesty to jest paliwo, tak? Do wyborów. Tu nie jest nic niezwykłego w tym. Natomiast czy on rzeczywiście jest popularny na tyle, że mógłby odwrócić dzieje, losy polityczne swoje i swojej formacji w Boliwii?
1: Mi się osobiście wydaje, że media przeceniają jego rolę, jego możliwości teraz. Słyszałem tak na Altiplano, na Płaskowyżu, czyli tam, gdzie mieszka jego twardy elektorat, jak i na, dużo bardziej na północy kraju, no, że ludzie są zawiedzeni jego postawą. Wszyscy w miarę zgodnie przyznają, że pierwsza kadencja była w porządku, że było dużo sukcesów i że pochwalają to, co on robi, natomiast potem no, już był coraz większy nepotyzm, coraz większa centralizacja władzy, coraz większa arogancja. No i to głosowanie na Rodrigo Paza to była właśnie bardziej tak bardziej żółta kartka dla, i ostrzeżenie dla Evo Moralesa niż rzeczywiście wybór tego Paza, bo byśmy go chcieli. Myśmy go chcieli, bo wydawał się trochę mniejszym złem, prawda? Więc ja bym tutaj nie przeceniał roli Evo Moralesa, bo z jednej strony, ale to jest ciekawa sytuacja i zupełnie różna niż w Argentynie. W Argentynie mamy taką sytuację, że ludzie głosują na lidera. Kiedy ludzie głosowali, Argentyńczycy głosowali, taką mam interpretację, na Javiera Milleya, głosowali na jego charyzmę, na jego propozycję tożsamościową, prawda? Bo to jest ogólny, powiedzmy, taki problem tego, że demokracja reprezentatywna już nikogo nie reprezentuje, tylko jest demokracją marketingową, czy marketingowo-tożsamościową. Głosujemy na faceta, bo się utożsamiamy z tym jego aktorstwem, prawda?
0: W przypadku Milleya tak, to on występował przecież z tą piłą, prawda, elektryczną.
1: Tak,
0: miał pseudonim w ogóle, tak?
1: Tak, jeżeli się utożsamiamy, bo to jest bardzo ważne, teraz jeżeli się utożsamiamy, to jest coś bardzo osobistego dla nas, prawda? Utożsamienie się z kimś, nasza tożsamość. Więc teraz jeżeli przychodzi taka sytuacja jak dzisiaj, że ludzie mają po 2-3 prace i nie są w stanie dotrwać do pierwszego, to oni negują, są w stanie negować rzeczywistość, żeby utrzymać tożsamość. Bo krytyka modelu Milleya byłaby krytyka ich samych. W końcu oni się utożsamili osobiście, prawda? W Boliwii zupełnie nie mamy do czynienia z czymś takim. Ludzie krytykują Evo Moralesa, uwaga, ale jak najbardziej popierają propozycje, które Evo Morales miał w swoim czasie. To znaczy, w szczególności te ziemie kolektywne, ziemie wspólnotowe, które były wzmocnione i które były zapisane różnym grupom rdzennym na północy kraju, także podczas rządów Evo Moralesa, ludzie dalej jak najbardziej w to wierzą i jak najbardziej to popierają. A to, że Evo Morales reprezentował swego czasu takie idee, a teraz już go nie lubimy, to zupełnie odrębna sprawa. Więc Rodrigo Paz się tutaj bardzo pomylił. On sądził, że jeżeli ludzie odrzucili Evo Moralesa, odrzucili również jego idee i tak wcale nie było.
0: No to jest od strony ideowej, nazwijmy to, czyli od strony programowej mamy do czynienia z niezwykle dużym problemem, takim bym powiedział węzłem gordyjskim, no nie do rozwiązania, bo idea jest za poprzednikiem, poprzednika odrzucamy, mamy obecnego, ale jego idea nas już nie rusza, już drugi raz byśmy na niego nie zagłosowali.
1: Tak, bo Rodrigo Paz, no jak wiadomo, często politycy zajmują się wprowadzeniem w błąd swoich głosujących zawodowo, prawda? No i Rodrigo Paz miał bardzo dobrą strategię jako kandydat, bo on właśnie zjednywał sobie te różne grupy, które były rozczarowane Evo Moralesem. W szczególności tak zwane Ponchos Rojos, w szczególności związki zawodowe górnicze, związki zawodowe, znaczy związki rdzenne, na przykład Santa Cruz. No i ci ludzie mu uwierzyli i bardzo szybko, to znaczy już w momencie formowania rządu, zdali się sprawę, że Rodrigo ich oszukał.
0: Bo formuje... Nie żartuję, nie wierzę w to.
1: No bo formuje...
0: W momencie, kiedy prezydent formuje... Znaczy, przepraszam, kiedy...
1: Tak, bo tam jest prezydencki system.
0: Prezydent formuje rząd, to...
1: No tak,
0: to...
1: bo tam zaprasza, nagle nie zaprasza ani związków zawodowych, ani nikogo, tylko zaprasza ludzi z agrobiznesu.
0: Aha, prawda? Czyli dużych posiadaczy ziemskich.
1: Dokładnie, więcej nawet. On dzień przed zaprzysiągnięciem, to jest super, po prostu to jest super wielki błąd z mojego punktu widzenia, bo on nie umie kłamać, ten facet jest fatalny.
0: No może jest szczery, widzisz, no to jest jednak przywilej, to dobrze.
1: On dzień przed zaprzysiężeniem organizuje konferencję agrobiznesu w Santa Cruz, no stary, no co to znaczy, że dla kogo on będzie rządził?
0: No dla tych, którzy mają pieniądze.
1: No dokładnie. I potem jak ogłasza prawo...
0: Ale co w tym jest złego, że zapytam tak naiwnie?
1: Ustawę numer 1700 720, która właśnie dotyczy komercjalizacji mojej własności ziemskiej, która jest niekonstytucyjna swoją drogą, on to ogłasza znowu na spotkaniu z wielkimi właścicielami ziemskimi Santa Cruz. No to jest oczywiste, dla kogo to jest i ludzie to widzą. No ludzie nie są ślepi. Więc zdają sobie sprawę, że zostali po prostu bezczelnie oszukani i nie mają zamiaru czekać, kiedy trzeci raz Rodrigo Paz po raz kolejny wyciągnie ich na ulicę i będą musieli blokować wszystkie drogi, no bo już mi się nie chce. No już po prostu mówią następny. No spróbujmy kogoś innego.
0: Dobrze, to Wojtku, jeszcze tak na koniec w takim razie podsumujmy, co to się wydarzyło w Boliwii i co możemy przewidzieć chociażby na najbliższe kilkanaście dni?
1: No, to jak to zwykle bywa trudno przewidzieć.
0: Nie, przewidzieć oczywiście chodzi mi o to, że mniej więcej zastanowić się, co może się wydarzyć. Nie wiadomo.
1: No na dziś, nie wiem, ja wyobrażam sobie, może to trochę życzeniowe, co powiem, że jeżeli nawet PAS by się zdecydował poprosić wojsko o interwencję, mam wrażenie, że wojsko nie posłucha. Mam wrażenie, że wojsko mu powie to, co powiedziało swego czasu Evo Moralesowi, lepiej odejść, bo to będzie lepsze dla Boliwii. Myślę, że to jest realistyczny scenariusz. Ale czy tak będzie? Oczywiście nie jestem w stanie tego obiecać, ani nic takiego.
0: Wojtku, zanim ty zapowiesz kolejną pieśń, na koniec Tierras Raras, ja mam dla ciebie od siebie taki mały prezent, jeżeli możesz. Wykonanie znane, a kierunek nie jest już... No, komuś, komu ta pani śpiewała tę pieśń, to go już nie ma, ale ona jest dla ciebie. To jest dla ciebie, także uwaga.

0: tam, gdzie mamy rycerza łacińskiego.
1: Jak wyjdzie. Pamiętam, jak byłem w
0: Jak wyjdzie, no wiesz co.
1: Pamiętam, jak byłem w Chalten, wiesz, w tej miejscowości, gdzie jest bardzo dużo problemów i bardzo mało mieszkańców. I tak sobie wyobrażałem, że jakby ja bym...
0: A gdzie jest Chalten, jeszcze powiedz.
1: W Argentynie, na południu. Że jak ja bym był burmistrzem Chalten, to bym po prostu z przyjemnością chodził od drzwi do drzwi i rozmawiał z wszystkimi sąsiadami, pytał, co tam u nich słychać i czego potrzebują. Bo rzeczywisty prezydent, znaczy burmistrz El Chalten, bardzo skrzętnie ukrywał się w swoim biurze i nie sposób było go spotkać.
0: Dobrze. Co na koniec?
1: A na koniec Soy Camba Pandino, taka piosenka, która jest takim hymnem albo takim ukłonem w stronę właśnie mieszkańców Pando, czyli tego departamentu na północy, od których marszu chłopi z Pando swoim marszem rozpoczęli całą tą sytuację, którą teraz przeżywa Boliwia. Wiesz, ile z Pando, z Porvenir oni wyszli do La Paz? 1200 kilometrów.
0: Niesamowite.
1: Teraz się zaczyna jeszcze lato, pora sucha, więc jest jeszcze upalni. 40 stopni, 1200 kilometrów, jeszcze się trzeba potem wgramolić na 4000 metrów nad poziomem morza, przełęcz 4700 i dopiero potem schodzić do La Paz. Więc dla tych chłopaków i kobiet, którzy wyszli z Porvenir w kierunku La Paz, ta piosenka.
0: Od Wojciecha Ganczarka, prawdopodobnie, albo może przyszłego burmistrza Sołtysa El Chalden, bo tamten się ukrywa, a Wojtek by chodził od drzwi do drzwi w urodziny. Między innymi to zapowiedział. Bardzo ci dziękuję. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański Tierras Raras na dachu świata. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Para ti, Pando. Para ti. Vamos, vamos, vamos, vamos.

0: na dachu świata, Radio 357. Ogłaszam, że dzisiaj sytuacja jest niezwykła, niezwyczajna. Pojawiają się goście, którzy zazwyczaj są przez jakieś łącza gdzieś z daleka, czy to Kongo, czy Boliwia, Argentyna. Ale też dzisiaj, żeby dodać niezwykłości jeszcze temu wydaniu na dachu świata, będzie o Polsce, o pustce, o miejscu, które czasami państwo znają z pewnego festiwalu, ale głównie proponuję, by poznać z książki. Miłosz Szymański jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podcast Za Rubieżą, ale również autor książki Szkoda Zachodu. Powiedziałbym, że świetnie wykorzystane powiedzonko, a do tego jeszcze podtytuł Opowieści z ziem opuszczonych. No, powiem ci, że zacznę od razu od tych dobrych, takich peanicznych sytuacji. Fantastycznie rozegrane słowa, bardzo mi się podobają.
1: To serdeczne pozdrowienia dla mojej małżonki Darii, która wymyśliła ten tytuł.
0: A no to pozdrawiamy małżonkę Darię w takim razie. Słuchaj, to są opowieści z Polski, mówiące o regionie, który jest na południe, sam napisałeś we wstępie, od Morza Bałtyckiego, na północ od Poznania, na wschód od Odry i na zachód od Trójmiasta. Mówię, że to jest ze wstępu, ale nie sugeruję tym, że tylko ten wstęp przeczytałem, żeby nie było.
1: Bardzo miło.
0: Nazwałeś ten obszar pustką, którą trzeba przebyć, żeby dotrzeć gdzieś indziej. I tutaj też no, w tych takich rarytasach oczywiście jawi się chociażby ta stacja kosmiczna w miejscowości Piła, tak? Na czym ona polega? O tym za chwilę byśmy może krótko wspomnieli. Ale ten rejon, o którym my mówimy, region Polski, jest niezwykle ciekawy też z takiego powodu historycznego. Przecież to kiedyś były ziemie, które były graniczne pomiędzy wielkimi imperiami. To ta historia, przecież twój właśnie podcast Za Rubieżą, to jest podcast również o historii, o wadze historii. I ta pustka, o której ty piszesz w książce, to dokładnie też oddaje to, że to jest teren, o który kiedyś, no nie to, że się biły wielkie armie, ale on coś znaczył, prawda?
1: Znaczy był pograniczem przede wszystkim. No. Do dzisiaj jest, tylko że tym razem już województw, nie? Ale poleciałeś z tymi imperiami, bo to była Rzeczpospolita. Była imperium swego czasu. Nie zapominamy o tym przecież, nie? Natomiast jakby mój pomysł na książkę wziął się stąd, że jak zacząłem z moimi poprzednimi książkami jeździć sobie na wieczory autorskie, to nagle się połapałem. Mam taką mapę w domu, na której sobie kreską zaznaczam miejscowości, w których byłem, nie? I patrzę na tę mapę, mówię, kurde, na południe Polski mam dosyć dogęszczone. W centrum dogęszczone, a tutaj pusto.
0: Z byłem tymi miejscowościami, tak?
1: Byłem w Koszalinie, byłem w Słupsku, ale tak, no to no jeszcze w Gorzowie byłem, ale tu pomiędzy tym nie ma. A tam przecież ludzie mieszkają, miasta są, tak dalej. Co się dzieje? I tak mi zaczęło to tak, zacząłem o tym myśleć bardziej, a tym bardziej, że ja spędziłem 3 lata swojego życia mieszkając w Gorzowie, jeszcze rok mieszkając w byłym województwie pilskim, że się tak wyrażę. I tak mnie uderzyło, że jest to region naszego kraju, o którym się w mediach, w dyskusjach ogólnie w Polsce mało mówi. Niczym się w sumie nie kojarzy. Trochę jak Mołdawia, o której napisałem moją debiutancką książkę. No i też jest to region, który nie bardzo ma jakąś taką określoną tożsamość. Jest to na tyle od ludzi, na tyle pustka w naszym kraju, jak można znaleźć, no bo Bieszczady są malusieńkie przecież. Mazury czy Podlasie są równie puste, ale one się z czymś kojarzą, bo tam ludzie jeżdżą na wakacje przecież, nie? To jest co, jak słychać, jak ktoś mówi Podlasie, to się w głowie pojawiają jakieś skojarzenia.
0: Jest taka lampa wywoławcza, prawda?
1: Tak. Jak ktoś mówi Mazury, to już tym bardziej. Żaglóweczki, jeziorka, wakacje i tak dalej. A jak ktoś mówi Czaplinek, no to pojawia się pustka. Oczywiście jak ktoś był na Woodstocku, to kojarzy, że pod Czaplinkiem gdzieś tam to się teraz dzieje od kilku lat. Ale jest tam mnóstwo miejscowości, które się z niczym nie kojarzą. Ja stwierdziłem, dobra, to ja to wezmę i odkopię je. Tym bardziej, że jest to mi region bardzo bliski, bo jak już mieszkałem wewnątrz, a jak mieszkałem w Szczecinie, to go zwiedzałem dosyć mocno, więc przez lata się po nim kręciłem i tak myślałem, dlaczego nikt o tym nie mówi, więc tydzień to ja o tym powiem.
0: No i dobrze, i teraz powiedz mi jeszcze, dlaczego postanowiłeś o tym powiedzieć, to już z tej strony, bym powiedział, statystycznej, czyli odwiedzanych miejscowości już wiem, natomiast no, głównie zajmujesz się opowieścią jednak o zagranicy, zajmujesz się sprawami międzynarodowymi, nazwijmy to, znaczy też jesteś reporterem wyjeżdżającym, napisałeś książkę o Mołdawii, piszesz zajmujesz się też światem poza Polską i nagle nie dość, że Polska, to jeszcze właśnie taka pustka w tym wszystkim. Tak od strony reporterskiej, dlaczego to jest atrakcyjne dla ciebie na przykład? Dlaczego to cię tak zainteresowało?
1: Powodów jest dużo. Pierwszy i podstawowy to jest konieczność płodozmianu, który dobrze robi na głowę, żeby zajmować się różnymi rzeczami. To jest raz. Druga rzecz to, tak, Kapuściński napisał burz po polsku, nie? W 50 którymś roku.
0: Proszę, to jest początek jakiego drogi?
1: Tak, tak. No, można jeździć po świecie, ale dobrze jest też odwiedzać swoją okolicę. Ale też wydaje mi się, że tutaj nie powołując się na wielkie autorytety, bo gdzie mi do tego, nie? Ale chodzi mi po prostu o to, że pomyślałem sobie, że jeżeli z reporterskiego punktu widzenia ciekawe są dla mnie osobiście miejsca, o których mało wiem i o których ludzie generalnie mało wiedzą. Takie w stylu właśnie Mołdawii właśnie, nie? I teraz ludzie w Polsce generalnie mało wiedzą o tym, co się znajduje w tej właśnie mojej pustce. No bo jak ktoś jedzie tamtędy, to jedzie sobie nad morze. Więc musi tylko przejechać tych 200 kilometrów czy ileś, ominąć wszystkie Wałcze, Czaplinki czy inne szczecinki i dojechać do plaży, nie? I dla mnie to jest ciekawe, bo jeżeli ja o tym, dobra, nie że mało, ale tam relatywnie mało wiem, że Polacy generalnie relatywnie o tym mało wiedzą, to co myślę, to jest spoko temat, żeby go opisać, żeby rzucić światło na coś, czym się nikt do tej pory za bardzo nie interesował. To jest, generalnie mnie interesują takie miejsca, dlatego pewnie nigdy nie napiszę książki o Donaldzie Trumpie albo czymś takim, bo to mnie akurat nudzi. A oprócz tego ja bardzo się interesuję historią. W mojej książce starałem się przemycić możliwie tyle dużo historii, ile się dało, żeby nie tracić, jak powiem, wartości wypowiedzi.
0: Słuchaj, no ale wiesz, powiem ci, że o Donaldzie Trumpie to ja bym się zastanowił na temat książki, także nie wykluczaj, bo
1: to
0: może
1: się
0: ktoś...
1: dobrze klika.
0: Słuchaj, ale poza tym, no może ktoś słyszy i będziesz mógł napisać w książkę za dobre pieniądze z dobrą nagrodą. Nikt tego nie wie jeszcze, ale to oczywiście ten... Słuchaj, no powiem ci tak, czytając nawet tytuły rozdziałów, ale czytając tą historię o Pile, to jest coś niesamowitego, że ten świat tej pustki nagle jesteś w stanie odkryć, że on ma takie związki z amerykańskim, czyli gigantycznym, stąd ten Trump się, mam wrażenie, pojawił, ale z tym gigantycznym programem kosmicznym, który jest i cywilizacyjny, i naprawdę połączenie tych dwóch aspektów też wymaga pewnego reporterskiego czuja, tego nosa. I teraz opowiedz o tym, jak ty wpadłeś na to i czym jest Piła i ten program kosmiczny. Wyjaśnijmy to od razu.
1: Oj, tu jest dużo wątków.
0: Ja wiem, ale musimy pójść prostą drogą do samej Piły.
1: W Pile jest lotnisko. Było lotnisko wojskowe. Od 97 roku stoi nieużywane. Na jego terenie znajduje się 40 hangarów. No i tam część jest zagospodarowana, na przykład Pilskie Muzeum Wojskowe, serdecznie polecam odwiedzić Pilskie Muzeum Wojskowe, w trzech hangarach się mieści. No i jest dużo hangarów, w których nie wiadomo, co było zrobić. No i pojawia się zespół ludzi, którzy chcieli zbudować habitat, to się tak nazywa, czyli miejsce, gdzie można na sucho prowadzić badania kosmiczne, w sensie symulować misje kosmiczne na Ziemi. W kontrolowanych warunkach też kosztowo to jest bardzo korzystne. Oczywiście niewiele da się zrobić na Ziemi, ale zawsze coś. Bo eksploracja kosmosu jest przede wszystkim niesamowicie droga. Więc jak cokolwiek da się na sucho przetrenować na lądzie, to już jest relatywnie duża oszczędność.
0: Tak.
1: Pierwszy habitat na Ziemi powstał w 2000 roku. W kanadyjskiej części Arktyki. A habitat w Pile powstaje w 17 roku. Nazywa się on Lunares, gdyby ktoś chciał to zgooglać. I mieści się on w jednym z tych hangarów, do którego dobudowane jest reszta bazy, no z kontenerów ona się składa, i tam faktycznie oni robią wspólne eksperymenty z Europejską Agencją Kosmiczną. Była tam astronautka z NASA u nich na misji, a potem poleciała w kosmos. Była też u nich pierwsza afrykańska astronautka w tejże Pile na misji. Sara Sabry się pani nazywa, z Egiptu.
0: Z Egiptu.
1: Która to była, poleciała na rakiecie pana Bezosa w przestrzeń kosmiczną, w której spędziła kilka chwil i akurat wtedy panu Bezosowi udało się, że rakieta nie eksplodowała tak jak dzisiaj rano.
0: Żeby było jasne, to nie są opowieści spod sklepu gdzieś w GGS-u, jeszcze byłem gdzieś pod Piłą. To są rzeczywiste fakty. Tak się działo.
1: Tak, to nie jest
0: fantazja.
1: Na tym lotnisku w Pile stacjonował sobie podpułkownik Zenon Jankowski, który nie poleciał w kosmos, bo poleciał Hermaszewski, a oni we dwóch byli szkoleni. A Hermaszewski obok poszedł do szkoły podstawowej w Lipce Krajeńskiej pod Piłą, więc jest w Pile coś tam się dzieje, że tam musi być eksploracja kosmosu właśnie z Piły. No i teraz jakby w tymże habitacie w Pile, w Lunaresie, prowadzone są poważne eksperymenty z Europejską Agencją Kosmiczną. I to jest jakby na poważnie. Dlaczego wybrali Piłę? Bo po pierwsze hangar im się bardzo przydał do symulowania spacerów na powierzchni Marsa. A po drugie dlatego, że miasto było bardzo chętne, żeby ściągnąć tam ludzi, którzy będą robili fajne rzeczy. I po trzecie, Piła jest na relatywnym odludziu, w tym sensie, że wokół jest dużo pustego. Samo to lotnisko jest tak na skraju lasu, więc tam generalnie nie ma wielkiego ruchu, można w spokoju robić swoje. No ale jest blisko też infrastruktura, miasto, sklepy i tego typu rzeczy. Więc tak po prostu wyszło, że nagle to, co spowodowało, że Piła się nie rozwinęła w wielką metropolię, stało się korzystnym przy budowie bazy kosmicznej, w cudzysłowie oczywiście.
0: Jak tak tego słucham, to aż trudno uwierzyć, że mówimy o pustce, prawda? Dlaczego ta nie miałeś takiego wrażenia w pewnym momencie, że może jednak to słowo pustka i takie określenie tej części Polski, no może jest nieadekwatne, może jednak trochę jednak tam się na tyle dzieje, czy na tyle można znaleźć, że no z tą pustką, chyba przestrzeliłem. Nie miałeś takiego momentu refleksji?
1: Nie, no ja miałem przez cały czas, jak pracowałem nad książką, pracowałem nad nią rok. Po pierwsze nie znalazłem lepszego określenia słowa, które by definiowało ten region, bo to nie jest do końca pogranicze w współczesnym rozumieniu tego słowa. To nie są do końca ziemie odzyskane, bo nie tylko o nich piszę przecież. To jest raz. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że to będzie taki delikatny, prowokacyjny. No? Taki conversation starter, no?
0: Aha.
1: Żeby właśnie zacząć rozmowę o tym, dlaczego to jest pustka. Bo to jest dosyć pusty region. Nie oszukujmy się. To jest 30 kilka powiatów łącznie na terenie 5 województw. Jest to z grubsza 1/7 powierzchni Polski, gdzie mieszka 1/20 ludności Polski. Nie? No więc jest to, jako region jest trzykrotnie rzadziej zaludniony niż Polska średnia in general. No i teraz są takie miejsca, jak na przykład gmina Biały Bór czy gmina Polanów, które mają gęstość zaludnienia taką samą jak powiat bieszczacki. Z jakiegoś powodu jednakowoż nie mówimy, żeby rzucić to wszystko i pojechać do Polanowa, nieprawdaż? A w Bieszczady już tak się mówi. No i moim kluczem było to, żeby poeksplorować te rzadko zaludnione tereny, które mają dużo wspólnego ze sobą, bo czy to jest część województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, czy tam lubuskiego, czy kujawsko-pomorskiego, to są wszystko rzadko zaludnione tereny, trochę na uboczu, w których relatywnie wydaje się, że dzieje się niewiele, stąd ta pustka, no ale jak starałem się w książce pokazać, mam nadzieję, że mi się to udało, dzieje się całkiem dużo, tylko trzeba podejść bliżej, przyjrzeć się, zobaczyć i tam się faktycznie dzieje. Tam żyją ludzie, którzy fascynują się regionem, fascynują się jego historią, starają się robić tam fajne rzeczy, no ale ponieważ przestrzeń medialna w Polsce jest mocno, mocno warszawocentryczna, no to jeżeli coś się nie dzieje w odległości 30 km od Warszawy, to się może nie dziać wcale.
0: I teraz dotknąłeś tematu, który leżał mi również na sercu, dlatego że to, że to jest pustką, czy tutaj wina jest też w tym takim naszym rozumieniu rzeczywistości od strony Warszawy, no może od strony Gdańska i Krakowa jeszcze, że ta Polska, oczywiście mamy ten podział na A, B, tak, C niemalże, ale mamy też już zupełnie na taką Polskę, o której ty opowiadasz. Czy opowiadanie i właśnie to nasze dziennikarstwo nie za bardzo koncentruje się na wydarzeniach, nazwijmy to ogólnokrajowych i tych bitwach politycznych pomiędzy jedną frakcją a drugą w Warszawie, a właśnie w Pile czy w innych miejscach, oczywiście tam też ludzie, ta polityka dociera, samorządowa, lokalna, czasami jest, bywa jeszcze bardziej krwawa niż ta, co jest w centrali. Ale czy nie za bardzo traktujemy właśnie opowieść o Polsce tylko z tych dużych miast bądź z tej perspektywy?
1: Znaczy ja
0: czy aglomeracji jakiś.
1: Jako zrodzon, wychowan i zamieszkan w Poznaniu, to mam swoją perspektywę na to, co się dzieje w Warszawie. Nie? I chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że serdecznie polecam wszystkim naszym słuchaczom nie śledzić każdego dnia politycznej młódzki, bo to naprawdę ogłupia i męczy przede wszystkim. Natomiast z perspektywy Poznania faktycznie jak śledzę czasami ogólnopolskie media, to jestem zażenowany, jak mało się dzieje poza Warszawą z perspektywy centralnych mediów, ale też jako mieszkaniec jednego z top 5, tych 5 największych aglomeracji w Polsce, no to też widzę, że faktycznie Polska się dzieli może nie tyle na A i B, w sensie jak idzie Wisła, czy jakkolwiek by to wykreślić, tylko właśnie my się skupiamy na tym, co się dzieje w wielkich miastach i wielkie miasta przeżywają swoje problemy, że nie wiem, mamy super drogie mieszkania, czy to, czy tamto, a to, co się dzieje poza wielkimi miastami, to już nas mniej obchodzi, nie? Takiej na przykład wspomnianej Pile, jakby ktoś chciał, to można kupić sobie metr mieszkania za 6 tysięcy złotych, takiego samego, jak w Warszawie kosztuje 15 czy 18, nie?
0: No tak, tylko co robić w Pile z drugiej strony?
1: To w Pile też się da żyć, jak się okazuje. Przy czym oczywiście to jest chyba szersza dyskusja na temat tego, jakie są możliwości w Polsce poza wielkimi miastami i jakie są w ogóle możliwości funkcjonowania, życia i pracy w sytuacji, kiedy inwestycje idą w budowę autostrad, które połączą wielkie miasta. Słynny swego czasu model aglomeracyjno-dyfuzyjny, że jak dofinansujemy aglomerację, to to bogactwo spłynie na prowincję. To już Reagan próbował spływania bogactwa i czekamy w każdej chwili, to bogactwo spłynie od miliarderów. Nie? W każdym razie nasz rozwój, z racji tego, że władza jest mocno warszawocentryczna, nasz kraj jest relatywnie silnie scentralizowany, to polityka centralna myśli o wielkich miastach. Co się dzieje poza nimi, to nieważne, niech ci ludzie z tych małych miast przyjadą do wielkich miast, a jak już przyjadą do wielkich miast, to będzie można przynajmniej się z nich nabijać, że ktoś pochodzi ze wsi, a moi drodzy, umówmy się, w tak chłopskim społeczeństwie jak polskie, najdalej wasi dziadkowie też są ze wsi, nie? W większości wypadków oczywiście.
0: Już jeden z badaczy, nie pamiętam jak się nazywa, z Krakowa, napisał świetną książkę o pochodzeniu naszym i naszych korzeniach chłopskich. Słuchaj, w twoim rozumieniu świata, bo jednak zajmujesz się światem, za rubieżą podcast, powtórzę jeszcze raz, takie opowiadanie o miejscach w Polsce daje ci pewną perspektywę na patrzenie na inne tego typu miejsca na świecie. No mówiłeś o Mołdawii, ale przecież jeszcze są jeszcze inne, prawda? Twoje bio to też jest, no poza tym, że byłeś reporterem, to jeszcze byłeś mechanikiem okrętowym, włóczęgą, historykiem amatorem jesteś i fan Płowu, także to w ogóle jest.
1: Polecam
0: też,
1: Płow.
0: Tak, okay. Płow jest, no super, tak. Natomiast pytanie jest, czy te pustki jeszcze są też w innych miejscach i czy w tym momencie, znając te nasze realia, jesteś w stanie jako reporter fajnie ocenić, dobrze ocenić miejsce, w których się znajdujesz gdzie indziej na przykład.
1: Tak? Miejmy nadzieję, że jestem w stanie oceniać, natomiast pracowałem też w Ośrodku Studiów Wschodnich, dorzucając do mojego CV jeszcze i po ośrodku właśnie krążyła jedna z takich, nazwijmy to, lekcji, że jeśli chcesz się dobrze orientować w polityce danego kraju, to dobrze jest wiedzieć, ile kosztują pomidory. W sensie, jak ktoś się oczytał tutaj prasy, co się dzieje w stolicy, jak tam wielkie intrygi polityczne i tak dalej, dane statystyczne, PKB, to jest jedno. No ale potem jak wiesz, ile kosztują pomidory, ile kosztuje wynajem mieszkania, a ile ludzie zarabiają, to też daje zupełnie inną perspektywę, no ale to trzeba sobie pojechać i wydeptać. No i teraz wracając na nasze polskie, że tak powiem, warunki, to można oczywiście sobie gdybać a propos tego, co się dzieje w wielkiej polityce, ale życie także jest poza stolicą. To też świetnie widać w Mołdawii, gdzie połowa ludności mieszka w stolicy albo na jej przedmieściach i mało kto jeździ poza nią. A na przychodzą wybory, to się okazuje, że ta prowincja głosuje inaczej jak centrum i jest wielkie zdziwienie, dlaczego oni tak głosują. Dlaczego oni nas nie chcą lubić? Nie?
0: Ale to wiesz, to w Mołdawii, jak będziesz się zastanawiał, pamiętam wielką debatę na temat, dlaczego wygrał Mahmud Ahmadinejad, taki radykalny, nazwijmy to, polityk i przywódca, który był prezydentem Iranu na początku lat 2000.
1: No wygrał, bo miał wygrać, od tego zacznijmy.
0: To jest inna sprawa, ale też było, bardzo często się zastanawiano, dlaczego on akurat się pojawił. To też wynikało z bycia bardzo skoncentrowanym na Teheranie i tych większych miastach, a nie na prowincji. Zresztą rewolucja Chomeiniego też była z prowincji.
1: No warto pamiętać,
0: część,
1: że
0: prawda?
1: 12 czy 15 milionowy Teheran to jest w dalszym ciągu element prawie 100 milionowego Iranu. Nie? A teraz nie wiem, czemu schodzimy na Iran, ale zostańmy przy tym. Bo to jest dobry przykład akurat, ponieważ wybory w Iranie odbywają się w ten sposób, że najpierw ajatolachy wybierają tych, którzy w ogóle mogą w nich wystartować. Wiadomo, że to będą od radykałów do umiarkowanych radykałów, może w ten sposób. No ale jeżeli ogólnie poza Teheranem społeczeństwo irańskie jest raczej konserwatywne, to taki Ahmadinejad im jak najbardziej pasował. I to obserwujemy w bardzo wielu innych krajach. Przecież Węgry, przejdźmy może bliżej nas.
0: Proszę,
1: nie?
0: Bardzo.
1: Węgry mają niespełna 10 milionów mieszkańców, z czego 1/3 z tych niespełna 10 milionów mieszka w Budapeszcie albo jego przedmieściach. I my się możemy tutaj, no teraz się pozmieniało. W końcu, teraz, po 16 latach Orbana nastąpiła zmiana. Na ile to jeszcze się okaże, na ile zmieni ta zmiana.
0: I tutaj zareklamuję swoją rozmowę z doktorem Dominikiem Hejem, który trochę demitologizuje tą właśnie zachłyśnięcie się Peterem Modziarem, ale no, proszę bardzo.
1: Peter Modziar, nie zapominajmy, był 22 lata działaczem Fideszu, nie?
0: Tak jest.
1: Natomiast chodzi mi o to, że myśmy się mogli podniecać, że o, tutaj opozycja już kontroluje Budapeszt i to się na pewno rozeje na resztę kraju. Potem się okazuje, że nie, że poza Budapesztem ludzie myślą inaczej. I to jest to samo centralizacyjne myślenie, jakie mamy w Polsce, nie tylko w Polsce, to jest powszechne, mi się wydaje, tak. Bo media mają tendencję do tego, żeby się koncentrować w stolicy, a jak się koncentrują w stolicy, to się interesują stolicą, nie? Dlatego też ja z premedytacją stwierdziłem, że wybrałem sobie region kraju, który jest minimalnie wyeksplorowany i chciałem przyłożyć szkiełko i oko do tego właśnie miejsca.
0: Wapienno, którego już nie ma, Polanów, który znów jest, Warcino, siedziba żelaznego kanclerza, baza kosmiczna w Pile, Biały Bór i Niechciane Sława, Gorzów, ale jaki, i tak dalej, i tak dalej. To są tytuły rozdziałów swojej książki. Ja tylko chciałem ci powiedzieć, że tak rozmawiamy, wydawałoby się szerokim trybem, ale wiceprezydent J.D. Vance amerykański napisał książkę o pasie rdzy.
1: Przecież. Czytałem ją.
0: Elegia dla widoków.
1: Ciężka jest to lektura, powiem szczerze.
0: Ale też to o miejscu, które nie należało do kanonów polityki, mainstreamu politycznego, dziennikarskiego i tak dalej, i tak dalej. Okazało się później, że jak on został wiceprezydentem, o matko, jak to się stało w ogóle? I co to za pas rdzy i co to są za ludzie?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o książkę pana J.D. Vance, to jest przede wszystkim pamiętniczek z jego życia bardziej niż opowieść o prowincji Ohio czy Kentucky. Natomiast on na tym zrobił karierę, jak widać niezłą. Jak Donald Trump nie dożyje do końca kadencji, a 80. urodziny ma w tym roku, no to on może nawet być prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeszcze się może okazać. Także no, można zrobić karierę na takiej książce, nie powiem. Natomiast jeżeli chodzi o książki o amerykańskiej prowincji, Apalachach i tych zapomnianych regionach, to czytałem lepsze pozycje, powiem szczerze. To literacko jest średnie, delikatnie mówiąc.
0: To bardzo cieszę się, że to słyszę, wiesz, bo jego książka była na czele książek New Yorkera między innymi i różnych wydawnictw takich prestiżowych.
1: Sytuacja,
0: przez
1: w której książka
0: lat.
1: Jest ważna, a niekoniecznie dobra.
0: O, proszę bardzo. A ta jest i ważna, i dobra.
1: Miejmy nadzieję.
0: Mianowicie Szkoda Zachodu. Miłosz Szymański, opowieści z ziem opuszczonych. Jeszcze dzisiaj targi książki o 16:00 można się z tobą spotkać, prawda?
1: Zapraszam, będę podpisywać na stoisku wydawnictwa Znak.
0: Zapraszamy obaj. Bardzo ci dziękuję. Miłosz Szymański, również podcast Za Rubieżą, też tam, gdzie polityka oraz historia mieszają się ze sobą, a Miłosz to pięknie opowiada. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I tym pozytywnym, reklamowym akcentem kończymy Na Dachu Świata. Bardzo dziękuję. Tomasz Matlingiewicz, Szymon Kuliś na YouTubie, Bartek Wasilewski, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.

0: Jeżeli realizator tuż przed rozpoczęciem programu mówi powodzenia, to tak jakby wiedział, że coś się może wydarzyć. Oj, dzisiaj się wydarzy. Zapraszamy.
1: Złodziej czasu.
0: Monika Mędrok-Karbowska, Tomek Matyngiewicz, Marcin Cichoński. Zapraszamy bardzo gorąco do godziny 16. Dzisiaj będziemy mówić i o literaturze, i o filmie, i o koncertach, i o serialach, i o festiwalu filmowym, i nie tylko. Zaczynamy. Jest 14, tu Radio 357.

Jak mam skojarzenie Australia i widzę Angus, to od razu chcę powiedzieć Janka. To jest Angus i Julia Stone, nasza piosenka dnia, Karaoke Bar. No właśnie, tak to wygląda, a tego nagrania pewnie państwo nie znają, bo nie dość, że pochodzi od artysty, którego śledzi na Facebooku chyba 56 obserwujących, to jeszcze ukazało się wczoraj.

0: A taką nazwę odnajdujesz pretensjonalną, czy taką wręcz przeciwnie? Legacy of Lovers.
1: Depends on what legacy.
0: Okej, okay, to jest bardzo dobra odpowiedź. Anna Tatarska, bonjour, jeszcze raz powiem do ciebie.
1: Ile razy można? Witam, prześnie, po polsku.
0: Siemaneiro.
1: Patriotycznie, Elko, co się mówi, łyżwa, nie wiem. Jestem.
0: Siemaneiro powiedziałem.
1: A, wiesz, trzecia klasa podstawówki, jestem nieaktualny, mój slang.
0: Słuchaj, wszyscy widzieliśmy, jakie jest rozdanie nagród Cannes. Ci, co mogli, oglądali transmisję, wręczenie, albo widzieli jakieś skróty. Natomiast ja bym cię chciał na początek zapytać o ogólny wydźwięk. W języku ekonomicznym to, słuchaj, się nazywa takie oczekiwania rynku i takie połączone z tym, co się może wydarzyć i z takim stanem napięcia, nazywa się, uważaj, sentymentem. Właśnie. Jakie były sentymenty w Cannes?
1: Ja bym powiedziała tak, w zeszłym roku wartość sentymentalna była wysoka. W tym chyba nie za specjalnie. Wydaje mi się, że to rozdanie nagród było trochę rozczarowujące, ale też cały konkurs taki był. Mówię tu o nastrojach dziennikarskich. Myśmy właściwie codziennie spotykając się rozmawiali, że cały czas nie wydarzyło się to wielkie boom. W zeszłym roku były takie momenty. Oczywiście nie wszyscy się we wszystkim zgadzają. Są różne typy, różne wrażliwości, różne preferencje. Ale w tym roku konsensus był taki, że te filmy, które miały najwyższe oceny we wszystkich tabelkach, tych tak zwanych siatkach jury rozmaitych, one i tak nie były wybitne. W związku z tym nie było takiego oczekiwania i takiej ekscytacji.
0: Including Fatherland?
1: Not so much. Fatherland tutaj jakby stale był w czołówce i bardzo, już to mówiłam wielokrotnie na naszej antenie, bardzo wielu kolegów z zagranicy wypowiadało się o tym filmie, no naprawdę z ogromnym uznaniem,
0: Ania,
1: czułością.
0: Wejdę w słowo. Wyjaśnijmy. Bo część uważa, że to jest, przepraszam, że użyję takiego słowa sportowego, porażka. Że tylko nagroda za reżyserię.
1: To znaczy, ja uważam decyzję jury za to, żeby wręczyć nagrodę reżyserską ex aequo, i to w przypadku, gdzie mamy dwa filmy, z których jeden jest wyreżyserowany przez dwie osoby, za mocno niefortunną. Bo rzeczywiście na poziomie takim wizerunkowym, kiedy nagrodę teoretycznie jedną dla najlepszego reżysera odbierają trzy osoby, to po prostu ten przekaz marketingowy, czy tam ten sentyment jest niższy. No tak to działa.
0: Zdecydowanie mamy rozmycie jakości.
1: Tak. I też jest takie poczucie, co nie zawsze zgodne z prawdą, ale wiesz, że jury się nie mogło zdecydować, że nie było wiadomo komu. Ja jednak przypomniałabym, że Paweł Pawlikowski nagrodę za reżyserię w Cannes już dostał. To była nagroda za Zimną wojnę i Zimna wojna była filmem, który ostatecznie skończył na nominacji oscarowej i wielkiej międzynarodowej karierze, więc to nie jest absolutnie porażka. To jest też takie, nie chcę być okropna, ale kurde, to jest takie polskie. No dostał nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes, co za porażka.
0: Tak, porażka, najgorzej, tak.
1: No ale wiesz, myślę też, że te rozmowy wynikają po części z tego właśnie, że nie było takiego jasnego faworyta, nie było takiej mocnej czołówki. Gusta się jakoś tak rozkładały przy różnych tytułach. Były filmy, które zwracały uwagę, ale na przykład były trochę niedojrzałe, trochę niepełne, takie niedociągnięte. Nie było takich gotowych arthouse'owych hiciorów, jak w zeszłym roku Tajny Agent, czy właśnie Wartość Sentymentalna, czy Sirat. Więc trochę nie było wiadomo, na którego konia postawić i dlatego ten wynik ostateczny, czyli zwycięstwo Christiana Mungiu, który dostał swoją drugą Złotą Palmę.
0: Nikt nie dostał trzech. A no, mamy tam Francisa Coppolę i mamy Michaela Haneke. No, mamy wielu takich znakomitych twórców.
1: No myślę, że ktoś w końcu te trzy dostanie, tylko zawsze będzie to gadanie, tak jak w tym przypadku, bo kiedy Mungiu w Cannes pokazywał 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, mnie tam wtedy jeszcze nie było. To było przed moim pierwszym Cannes, ale pamiętam, że to był film, o którym się mówiło na całym świecie. Te emocje były niesamowicie silne i naprawdę, wiesz, nowa rumuńska fala. Nie. A teraz wszyscy mówili Fjord, no okej, okay, interesujący, ale ja akurat bardzo lubię ten film, uważam, że jest bardzo ciekawy, ale rzeczywiście to nie było tak, że od pokazu, od premiery wszyscy mówili, to jest Złota Palma, nasz wybór.
0: Słuchaj, oglądałem galę wręczania nagród w Cannes. Uparłem się, żeby obejrzeć z legalnego źródła, czyli nie wchodzić do czarnego netu i tam szukać jakichś transmisji włączonych. Znalazłem na YouTubie, bo nie mogłem znaleźć polskiej telewizji, znalazłem na YouTubie transmisję, którą robiło dwóch hiszpańskich YouTuberów. którzy, a hiszpańskiego trochę tam liznąłem i tak, oni byli z boku, a tutaj był obrazek. Mhm. I cokolwiek się działo o ten, to oni komentowali po hiszpańsku.
1: Jest transmisja na żywo na kanale festiwalu, tylko że ona jest niestety z francuskim zwykle...
0: Nie było.
1: Nie było w tym roku?
0: Nie było. Później z opóźnieniem się pojawiła. Na żywo niestety nie było.
1: Ciekawe.
0: W związku z tym. I oni, że tak powiem, pożyczyli sygnał z francuskiej telewizji i komentowali to po hiszpańsku. Ty wiesz, co się działo, jak La Bola Negra dostała nagrodę?
1: No szał był pewnie.
0: Oczywiście.
1: No to jest w ogóle bardzo fajna historia, bo to jest myśmy mówili o tym filmie, więc też polecam tam wrócić, bo nie mogę teraz o każdym nagrodzonym filmie, prawda, bardzo długo, ale to był chyba najodważniejszy film tegorocznego festiwalu i taki, który według mnie właśnie, jeśli już cokolwiek by zasługiwało na wyróżnienie, to ja bym temu filmowi pewnie dała Grand Prix albo nagrodę jury, bo wyjątkowa wizja reżyserska, chociaż dwie pary oczu właśnie, więc może dlatego, ale film z rozmachem, z wizją, wiele płaszczyzn czasowych, więc też zrobiony przez bardzo młodych ludzi, na ambitny temat, no coś, to było coś. To był jeden z tych niewielu filmów w konkursie, po których w tym roku czułam dużo.
0: I powiedzmy sobie szczerze jeszcze raz, to nie jest festiwal, który zapamiętamy bardzo długo, 79, za rok 80. A w ogóle co Cannes mówiło o samym Cannes? Czyli jakie były takie wewnętrzne nastroje wobec tego festiwalu, który się zmienia, który ma swoje regulacje, który ma swoich ulubieńców i swoje wewnętrzne, ulubione nuty polityczne i społeczne?
1: No, Francuzi w ogóle lubią wypowiadać się na tematy polityczne i tam to jest przyjęte, że na wydarzeniach kulturalnych zabiera się głos. Zresztą tutaj mieliśmy osoby publiczne, które przyjechały do Cannes, które właśnie ten głos zabierają. Od plakatu, na którym są dziewczyny z Thelmy i Louise, w tym Susan Sarandon, która przecież jest na czarnej liście w Hollywood od 3 lat, bo zabiera głos w kwestii Strefy Gazy, w kwestii Palestyny. Na festiwalu był Javier Bardem i Penelope Cruz, czyli znowu power couple, małżeństwo wspaniałych, utalentowanych aktorów. Zresztą ona się właśnie pojawia w La Bola Negra, on w The Beloved, wspaniały, pominięty przez jury też film. Oba filmy w konkursie. Znowu oboje działacze na temat kwestii ekologicznych, bardzo ostro wypowiadający się przeciwko wszelkiej wojnie. Przecież Bardem na konferencji prasowej i o Putinie, i o Trumpie, w ogóle nie gryząc się w język. No i też na gali rozdania nagród Andrzej Zwiagińcew, zdobywca Grand Prix, doskonały rosyjski twórca, który przeżył w ostatnich latach nie tylko wielki kryzys zdrowotny, który go prawie zabił, bo on miał bardzo długi, ciężki COVID, ale też ktoś, kto musiał wyjechać z Rosji, no bo został na tej czarnej liście i od lat był krytykiem Putina, ale w ostatnich latach to się stało po prostu niemożliwe, żeby żyć i tworzyć. Swój pierwszy film zrobiony za granicą pokazał w tym roku w Cannes i również podczas odbierania nagrody, podczas przemowy też mówił o tym, że ta wojna musi się skończyć, że jest jedna osoba, która tak naprawdę może po prostu jednym ruchem ręki sprawić, że tak się stanie i powiedział wprost, o kogo chodzi. Ale jednocześnie powiedziałabym, że to były takie spodziewane ruchy i nic tak radykalnego jak parę lat temu protesty na przykład w kwestii kobiecej na czerwonym dywanie, czy jakieś takie wydarzenia performatywne, które też w latach poprzednich miały miejsce. No, czy przede wszystkim słynny protest w 1968 roku, który doprowadził do odwołania festiwalu. Nic takiego w tym roku się nie wydarzyło i było tak w miarę konwencjonalnie i spokojnie.
0: Grzecznie, można by nawet powiedzieć. Anna Tatarska trochę zawiedziona, bo my zawsze lubimy rozrubę.
1: Afera.
0: Rozruba będzie 15 czerwca na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zaprezentuje się tam ten zespół.

0: Foo Fighters, Everlong. Będziesz tańczyła jak, jak nimfa na porannej rosie podczas koncertu Foo Fighters?
1: To znaczy, poczekaj, bo to jest wiele pytań w jednym. Po pierwsze próbuję sobie zwizualizować, jak tańczy nimfa na porannej rosie, ale jeszcze na koncercie Foo Fighters, ale odpowiedź brzmi nie.
0: Nie, szkoda. Nie. To znaczy nie będziecie w ogóle, czy chodzi o pierwszą część?
1: Po pierwsze mnie nie będzie, a po drugie nawet po gdybym drugie była, to czekam na endoprotezę kolana, Marcin. No więc jakby mogę, wiesz, mogę pomachać ręcyma. No,
0: no dobrze. No. Słuchaj, do kin wkracza w tym tygodniu 6 filmów, w tym 4 dla dzieci. I zapraszamy bardzo gorąco do tatowania Krystiana Hanke. W związku z tym przejdziemy do filmu, na który sobie wiele osób szczerzy zęby, jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy kochają kino gatunkowe i kochają mistrza tego gatunkowego, czyli kto? Guy Ritchie. A jeżeli Guy Ritchie, jeszcze tacy ludzie jak nie po raz pierwszy razem na ekranie i pewnie nie po raz ostatni, Henry Cavill i Jake
1: Gyllenhaal,
0: a dodatkowo Eiza Gonzalez i kobieta o najbardziej cudnym, zimnym spojrzeniu na świecie,
1: Rosamund Pike.
0: Cudowna. Kto nie widział teledysku Voodoo Blood, zespołu Massive Attack, to polecam bardzo gorąco. Słuchaj, po pierwsze zobaczyłem, szybko anegdota, żeby móc porozmawiać z tobą o tym filmie, byłem w kinie dzisiaj o godzinie 10.30 i zobaczyłem, kto chodzi do kina w piątek o 10.30.
1: No i zdradzisz ten sekret.
0: Tak. Bardzo dużo ludzi, przedstawicieli wolnych zawodów, bardzo dużo cudzoziemców, którzy specjalnie przyszli, bo wiedzieli, że u nas są napisy, a nie ma dubbingu, na przykład po niemiecku. Mm. I ludzi, którzy ewidentnie, ale to bardzo ewidentnie urwali się ze szkoły. Mm-hmm. Czyli instytucja Wagar jeszcze istnieje.
1: No to słyszałam, że tak, natomiast muszę przyznać, że ja wciąż myślę o Jake'u Gyllenhaalu, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak jeszcze Conan O'Brien miał late night show.
0: Nie zapomnę.
1: I próbował namówić Jake'a Gyllenhaala i mu się udało, żeby powiedział, jak to jego nazwisko wymawiałoby się, gdyby nie było zangielszczone. I on to w końcu powiedział. I to był Jake Gyllenhaal.
0: Okej.
1: Okay. Więc to możemy ja tak, wiesz...
0: Nie odważę, ale dodatkowo w obsadzie mamy bardzo dużo mrugnięć okiem dla wszystkich, którzy się karmią popkulturą. Mamy i pana z Sukcesji i mamy pana z Gry o Tron. Tego tak zwana ruda broda. I to wszystko się doskonale ogląda pod warunkiem, że my się umówimy, że to jest rozrywka i pamiętamy tutaj gwiazdka, wybacz Guy Ritchie, że to nie jest najlepszy Guy Ritchie.
1: Ja jestem zdania od wielu, wielu lat, że najlepszy Guy Ritchie to był Guy Ritchie w Przekręcie, no i w Porachunkach. I właściwie wszystko, co potem, to był gorszy Guy Ritchie, tylko z tych gorszych Guyów Ritchie są lepsze, tak jak, nie wiem, Kryptonim Anku. Zawsze mówię Kryptonim, zobacz, Kryptonim Anku.
0: Kryptonim.
1: Albo Król Artur, na swój sposób powiedziałam, też jest wysoko u mnie na tej liście. Ale są też takie, Gentlemani, też bardzo w porządku, no ale są też takie Guy Ritchie, jak na przykład Rock'n'Rolla i tutaj Au Au. Wydaje mi się, że on co prawda twierdzi, że jest inaczej, bo rozmawiałam z nim też przed premierą tego filmu. On właśnie mówi, stara się nie popadać w rutynę, szukać nowych rozwiązań, nie osiadać na laurach, ale wydaje mi się, że to jest trochę takie bla bla, bo jednak w pewnym sensie te filmy są do siebie bardzo podobne i chyba takim jedynym dużym odejściem od spójnego gajoryczowego języka przez ostatnie 20 lat, to był Sherlock Holmes, gdzie ten kostium taki historyczny, literacki, no, zmusił go do szukania nowych rozwiązań. One były zresztą bardzo ciekawe. Ja lubię te jego Sherlocki Holmes, one są niesamowicie angażujące, mają całkiem inne, zaskakujące tempo i tam też jest świetna interakcja między bohaterami, którzy mają trochę więcej tego psychologicznego mięska niż to zwykle w jego filmach bywa, ale akurat to jest coś, co by łączyło ten film z zawodowcami, bo no, sama historia to jest cepem po prostu tutaj zbudowana.
0: To ja od razu państwu powiem. Jeżeli państwo kochają te czasy, kiedy szliśmy do wypożyczalni kaset VHS i mówiliśmy, poproszę jakiś film sensacyjny na wieczór, żeby dużo się działo, były pościgi,
1: bum, bum,
0: bum, bum, strzelaniny i żeby ludzie ładnie wyglądali, to to jest ten film.
1: Tak, jest właśnie Eiza Gonzalez w roli takiej, takiej pani gangsterki, ale ona rąk swoich w krwi i pyle nie brudzi, tylko wydaje polecenia i jest mózgiem operacji, no i ma swoich karków, osiłków właśnie Jake'a i Henry'ego i całą im towarzyszącą ekipę. No i chodzi o odzyskiwanie środków, które powinny były być jej klientom zwrócone, a tak się nie stało. No i ona jest gotowa na wszystko, oczywiście właśnie jest to takie napięcie, poza tym, że mamy kogoś, kto jest, pomiędzy tym, że mamy kogoś, to jest jakby bardzo taki elegancki. I tu jest złamana pewna zasada, bo zwykle to Rosamund Pike jest tą elegancką, zimną i chłodną, a akurat w tym filmie Rosamund Pike bywa rozchełstaną i taką niezborną. Natomiast no, dziewczyny robią robotę raczej biurową, natomiast robotę fizyczną odwalają panowie. No i tam jest wszystko. Strzelaniny, pościgi na wodzie, na lądzie, w powietrzu, dużo wybuchów, dużo kombinowania, dużo takich dialogów na zasadzie patrzę ci teraz głęboko w oczy i wiesz, że musisz mi oddać te pieniądze, nie oddam ci tych, to co mi zrobisz, no i tak dalej, i tak dalej. Ale I had fun, no naprawdę.
0: Ja też miałem ogromną radość z tego oglądania, bo to jest takie kino gatunkowe i sobie tak pomyślałem, że Guy Ritchie oprócz Tarantino jest takim człowiekiem, który doskonale karmi się schematami, tym wszystkim nasiąkł, tymi kasetami VHS, filmami puszczanymi na zapomnianych kanałach telewizyjnych o godzinie 23 albo serialami i on lepi z nich inną całość. Jeszcze wrócę do tego, że tam pięknie wyglądają aktorzy, ale zwróciłaś uwagę, że to jest film, w którym Henry Cavill nie został rozebrany.
1: I też w ogóle nie było takiej potrzeby, bo wydaje mi się również, że to, co interesuje Guya Ritchiego, to nie jest ten rodzaj relacji. Zobacz, że jakikolwiek ślad romansu, na przykład w tym filmie, czy erotycznego napięcia, uważam, że w ogóle by popsuł punkt wyjścia. Bo tutaj też źródłem pewnego napięcia i tego, co buduje zainteresowanie, jest to, że mamy właśnie u władzy kobietę, która jest młoda i bardzo piękna i spodziewalibyśmy się w kinie mainstreamowym akcji, no bo tak nas nauczyły te stereotypy, które są bardzo realne w tej przestrzeni, że ktoś ją w końcu rozbierze. A ona tutaj jest u władzy, ona rządzi i owszem, no wygląda bardzo atrakcyjnie, ale absolutnie nawet bucika nie zdejmie, tak? To panowie po prostu muszą zakasać rękawy, ale też rzeczywiście w pełni zakryci, bo w ogóle nie o to tu chodzi. To są takie filmy po prostu chłopackie, no chłopak, to jest ekwiwalent ekranowy kopania piły, no na takim, wiesz, boisku.
0: Scena Henry'ego Cavilla z sombrero i z meksykańskimi policjantami przejdzie do historii jako esencja kina chłopackiego, powiedziałbym.
1: Ale też ciekawe jest to, że w tych filmach, mimo że one z jednej strony chcą być nowoczesne, jeśli chodzi o to, jak pokazują sceny walki, to jednak zawsze masz te oldschoolowe momenty, kiedy zawsze jest czas, żeby coś powiedzieć, zanim wyprowadzisz cios. Zauważyłeś to?
0: Tak, oczywiście.
1: Po prostu, to nie jest tak, że zaczyna się bójka i trzeba natychmiast się nawalać, tylko że zawsze jest ten element takiej paradramaturgicznej choreografii, gdzie jest czas, żeby po prostu odwrócić oko w stronę, nie wiem, swojego partnera, bo musicie sobie po prostu puścić oczko, że teraz trzeba, prawda, wyjąć i przeładować. Albo wygłosić po prostu jakiś morał w stronę swojego oponenta. Zawsze się na to
0: znajdzie. A czy przed filmem wiedziałaś, co to jest tyrolka?
1: Tak, bo mam dzieci, wiedziałam.
0: Aha, a ja nie wiedziałem, mimo że też mam. Nauczyłem się, ma film walory edukacyjne. Za chwilę porozmawiamy. Polecamy gorąco miłośnikom kina, tym, którzy lubią rozrywkę. Nie spodziewajcie się państwa kina, które będzie nieprawdopodobnie ambitne. To nie jest ten Guy Ritchie i to nie jest ten rodzaj podejścia do filmu, ale to jest przede wszystkim kapitalna rozrywka.
1: Ale przede wszystkim też mówimy tutaj o tym otwarcie i naprawdę nie widzę w tym nic złego. Tak, czasami zdarzają się filmy, które są genialne i tak czasami mówimy państwu, musicie to zobaczyć, ten film zmieni wasze życie. Myślę, że większość filmów i seriali, które oglądamy, nie zmienia naszego życia, ale sprawia, że przez chwilę się czujemy dobrze.

0: No właśnie, więc tutaj miałem komentarze, jak zapowiedziałem audycję i pani Patrycja napisała, ciekawe, kiedy to Ania, pani Ania zaskoczy pana redaktora jakąś ciekawostką ze świata piłkarskiego.
1: Nigdy.
0: Ale to słuchaj, ale to cię ucieszy.
1: Nie, wiem, mam. No. Mam, ale to jest absolutnie jedyna anegdota z życia mojego własnego piłkarska, jaką mam, więc ona nastąpi teraz i już nigdy nie powróci. Mianowicie w roku 2000, bo nie chcę skłamać, 2009, byłam w Barcelonie. I mój znajomy, który miał jakieś układy, tam mógł załatwić bilet, powiedział, że mnie zabierze na mecz Barcelony. To był pierwszy i ostatni mecz piłkarski w życiu, na jakim byłam ever. Nigdy nie byłam na żadnym innym meczu piłkarskim. I Barcelona wtedy pierwszy raz od, na pewno ktoś z naszych słuchaczy to wie i pewnie ostatni raz na następne znowu 20 lat, przegrała z Espaniolem.
2: W derbach Barcelony dodajmy, czyli wróg zamiedza.
1: Dokładnie, nie polecam zabierać mnie na mecze piłkarskie i po prostu ostrożnie. Słuchaj, przez przezorność już przestałam
0: teraz
1: chodzić.
0: Znana ze swojej intuicji, musisz powiedzieć, który z klubów awansuje do ekstraklasy, bo trwają baraże o ekstraklasę.
1: A jakie są kluby w ekstraklasie?
0: Czekaj, no tam Legia i Wisła awansowała, Śląsk i tak dalej, wiesz, te wszystkie Widzewy i tak dalej, Radomiaki, twój ulubiony Raków. A teraz uważaj. Zostały w boju dwie drużyny. Nazywają się Chrobry Głogów i Wieczysta Kraków.

0: Ja przez patriotyzm lokalny z dawnych czasów myślę, że Wieczysta Kraków totalnie awansuje.
1: Tak, trzymamy za kciuki.
2: Złodziej czasu.
1: Anna Tatarska w studiu, typuje piłkarsko i nie tylko. Dla fanów sportu przekazujemy też, że Iga Świątek pokonała Magdę Linet w polskim pojedynku French Open. Ale wracając do świata filmu, czy lubisz takie powroty po 50 latach? Na wielki ekran wraca film, który był filmem bardzo mocno artystycznym, jest zdecydowanie ucztą dla kinomaniaków. Mickey and Nicky, historia o człowieku, który nagle stara się w jakiś sposób uciekać przed tym, jak go ściga mafia, jednocześnie ścigany przez policję. Jest to taki dramat osnuty nocą, w zasadzie pomiędzy dwoma aktorami. Czasem się pojawiają inni aktorzy, ale tak naprawdę rozgrywa się pomiędzy dwójką męskich aktorów. Jest to taka uczta. Ale co myślisz o tej wielkiej fali wracających filmów na ekrany? Bo chyba to jest tak, że skoro wszystko mamy podane na tacy w streamingu, skoro już projekt Hail Mary jest dostępny w streamingu, to może my chcemy pójść na stare, a nie na nowe.
0: Bardzo mnie cieszy, że to się dzieje. Dodam, że w Polsce mamy obecnie chyba dwóch takich dystrybutorów, którzy się specjalizują w przywracaniu tych starych filmów w pięknych nowych kopiach i to jest Reset i Past Perfect, który właśnie za Mickey i Nicky odpowiada. Dla mnie to jest świadectwo dojrzałości rynku, bo to jest trochę tak jak z prasą drukowaną. 15-20 lat temu po prostu szło się po gazetę, kupowało się ją i się ją czytało w autobusie, tramwaju czy rano przy kawie w domu. Teraz czytamy informacje na tablecie, na komputerze, na telefonie. I wiele magazynów, które wciąż się w papierowej formie wydają, przeszła trochę w taki butikowy tryb funkcjonowania. To znaczy, że jak to na papierze wychodzi, to to musi być ładne i trochę jak album, który chcesz sobie postawić na półce. Wydaje mi się, że jeśli rynek, czytaj Polska, jest gotowa na to, żeby kolekcjonować na przykład tego typu edycje papierowe magazynów, mimo że ma pełny dostęp online, to trochę tak samo jest z tymi filmami, że jest coś bardzo optymistycznego i ujmującego w tym, że chcemy pójść do kina na film, który przecież już widzieliśmy i często widzieliśmy go na przykład w telewizji. Akurat to jest trochę inny przypadek, bo ten film jest mało znany. Rzeczywiście to jest trochę odkopana taka perełka z dawnych czasów i też propozycja mocno kinofilska. Natomiast Reset wcześniej wprowadzał na przykład Rozmowę czy Czas Apokalipsy. No to są filmy, które przecież oglądało się po prostu normalnie w telewizji publicznej, tak?
1: A zobaczyć gdzieś tam wieczorem. Czas Apokalipsy na wielkim ekranie to jest przeżycie.
0: I o to mi właśnie chodzi, że jeśli jesteśmy gotowi pójść po raz kolejny na film, który znamy tylko po to, żeby go doświadczyć, to myślę, że o nas jako widzach to świadczy bardzo dobrze i cieszę się, że tych inicjatyw jest w Polsce coraz więcej, tym bardziej, że przecież festiwal Timeless też już kolejna jego edycja za nami. Zainteresowanie jest bardzo duże, ludzie chcą oglądać stare filmy, odkrywają te filmy dla siebie na nowo, z nową, świeżą perspektywą, bogatsi o doświadczenia. Dla mnie bomba, że tak powiem, niezwykle wysublimowanym językiem.
1: Nie tylko dla ciebie bomba. Ja też te takie eksperymenty i możliwość powrócenia do tego, co... Czyli byłem tam... nie, jak to śpiewał Wodecki? Zaraz sobie przypomnę. Dobra, nieważne. Słuchaj, obiecałaś mi, dotrzymałaś słowa. Ja też dotrzymuję słowa. Powolutku idę z tam The Pit, ale powolutku ale nadrabiam. Obiecałaś mi, że obejrzysz Margo jest spłukana.
0: Tak.
1: I to jest serial, którym mamy kapitalną przede wszystkim obsadę kobiecą. I w zasadzie kobietami ten film stoi. Powiedzmy sobie wprost. I to jest film o bardzo mocno też kobiecym takim podejściu do życia i spojrzeniu na życie. Elle Fanning, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer. No już tutaj można powiedzieć brawo, czego chcieć więcej. Mam wrażenie, że ten serial jest bardzo nierówny. I nie wiem, czy ty też to potwierdzisz, że oprócz odcinków genialnych mamy odcinki no takie ze spłyconą fabułą.
0: Wydaje mi się, że tak, ale szczerze mówiąc w ogóle mi to nie przeszkadzało i też chciałam od razu zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja nie chciałam oglądać tego serialu, tylko po prostu wiesz jak to jest. Czasami się tak coś układa, że już powinieneś coś widzieć 3 razy, a się nie udało. To tak jak u mnie z serialem Kulawe Konie. Nawet go nie zaczęłam oglądać cały czas.
1: Ja też.
0: Bardzo. No to zrobimy to. W końcu też, tak. Też to zrobimy. I dosłownie 2 miesiące temu wreszcie w ogóle zaczęłam oglądać serial Hacks, o którym wszyscy wiesz od 3 lat mi mówią, musisz, to będzie wspaniałe, zakochasz się. I oczywiście, że tak było, tylko po prostu się wcześniej nie złożyło, więc ja też do Margo musiałam dojechać i dopłynąć. Ten serial mi sprawił sporo frajdy, bo wydaje mi się, że on opowiada z jednej strony o rzeczach, które są bardzo w kinie omówione. Nastoletnia ciąża, taka trochę rodzina, white trash, prawda, problemy, ale z drugiej strony robi to z całkiem świeżej perspektywy, bo tak jak wspomniałeś, no nie powiedziałam, że to jest, wiesz, feministyczne kino,
1: nie.
0: Ale trochę patrzy na to od strony, która zwykle nie jest reprezentowana, wychodząc od samego początku, czyli od tego, że mamy na samym sięgim początku romans studentki z nauczycielem. I ani tutaj nie ma takiego ciężkiego jakiegoś moralnego osądu. Od początku ten ton taki komediowy, czy też parakomediowy jest podany, ale z drugiej strony w tych wszystkich takich gagowych zagrywkach od razu wjeżdża bardzo mocna analiza społeczna i myślę, że to nie jest przypadek, że to jest serial firmowany nazwiskiem Davida E. Kelly'ego, który jest legendą amerykańskiej telewizji i który po prostu wydaje mi się, że ma taką lekkość w robieniu czegoś, co jest z jednej strony po prostu takie lekkostrawne i przyjemne do oglądania i też fajne i kolorowe. Ten serial jest atrakcyjnie zrealizowany, właśnie takie intensywne barwy, ostra montażówka. No tam się sporo dzieje i też zawsze mamy radość, myślę, taką dodatkową z oglądania aktorów, których znamy w innych wcieleniach. No tak jak, nie wiem, tu Michelle Pfeiffer z tym po prostu 4-centymetrowym makijażem i tipsami takimi, które wiesz, kojarzysz z kasy, nie?
1: Tak, tak, tak. To jest w ogóle czas Michelle Pfeiffer, o czym już mówiliśmy przy okazji innej produkcji. Tak, ale rzeczywiście ona jest niezwykła. A co powiesz o tym, w zasadzie patrzę na zegarek, może powinniśmy o tym porozmawiać po 23, więc powiem to małymi literami. A może to jest temat na Placu na Rozdrożu w ogóle. O niesamowitej obecności w serialach i popkulturze pewnego serwisu raczej dla dorosłych, czyli
0: niebieska kropka, tak zwana chyba, tak? To jest ta?
1: To się nazywa, użyję nazwy OnlyFans. No. I to się pojawia i w Euforii, i to się pojawia w Margo i Spłukana, i także dwóch, trzech innych produkcjach serialowych.
0: Oczywiście, że się pojawia. Oczywiście, że się pojawia, ponieważ, znaczy to jest w ogóle coś, o czym się bardzo dużo i szeroko dyskutuje. Ci z Państwa, którzy myślą sobie, że to jest jakiś margines czy ewenement, absolutnie nie. Wbrew temu, co chcemy myśleć, to się wydaje setki milionów złotych także w Polsce rocznie, więc jakby ten popyt jest ogromny. No i też mamy cały, wciąż mam wrażenie, trwający temat stygmatyzacji, tak? Kto tam zakłada konta, kto zarabia na tym pieniądze, wielkie
1: albo
0: pieniądze, że to jest coś strasznego. Według mnie to jest trochę owoc kultury takiej social mediowo-internetowej, trochę naturalny wykwit. No po prostu kiedyś twój tydzień się tam chowało pewnie pod łóżkiem, czy pipszą się kupowało, prawda, z jakiejś tylnej półki w kiosku. A teraz mamy serwis z kropką, gdzie sobie można wybrać, czy wiesz, czy chcesz po prostu oglądać kogoś, kto zakłada skarpetki, prawda? Łezka się wokół kręci. Czy chcesz oglądać kogoś, kto zakłada skarpetki, bo tak też można, albo nie wiem, czesze włosy, prawda? Czy coś ostrzejszego. I też trochę trudno mieć pretensje do świata, że daje nam to, co, jak pokazują badania, chcemy mieć. Więc myślę, że to, że się tego typu tematy, no ktoś powiedział pracy seksualnej, ale nawet nie wiem, czy to się kwalifikuje, pojawiają, wiesz, w produktach kultury popularnej, to jest wyłącznie odzwierciedlenie świata, w jakim żyjemy. No tak jakby się dziwić, że ludzie mają telefony komórkowe na ekranie. To jest po prostu część tego świata, w którym jesteśmy.
1: Margo jest pukana, generalnie ocena na tak, czy generalnie ocena na nie?
0: Zdecydowanie na tak. To nie jest serial roku, który się zapisze w annałach, bo tak jak powiedziałeś, rzeczywiście ma słabsze momenty i czasami ten impet i ta zapowiedź, no, wytracają tempo, ale bardzo mi się podoba, bo lubię nieoczywiste szanse dawane aktorom i obok Michelle Pfeiffer Elle Fanning też tutaj jest.
1: Chciałem powiedzieć, że bardzo sobie cenię aktorki i aktorów wielkich, utytułowanych, którzy mogliby sobie w CV teraz już wpisywać tylko same największe produkcje u największych reżyserów.
0: Ale im się chce.
1: Że im się chce, tak. Ale jednocześnie, że mają tak ogromny dystans do siebie. Bo to, co Elle Fanning tam robi przed tymi kamerami, figura filmu w filmie, czy te produkcji filmowej w filmie, no jest naprawdę niezwykła i pokazuje o tym, że naprawdę potrafi się śmiać też z samej siebie.
0: I jeszcze bym dorzuciła jedną rzecz. Mnie to też tak bardzo cieszy, bo pamiętam czasy, w których ja się wychowywałam i filmy, jakie były wtedy. I jednak ta presja wtedy też na młodych aktorkach i osobach z przestrzeni popkultury, żeby być idealną, żeby być piękną, żeby zawsze być atrakcyjną, była bardzo duża i był wyraźny podział. Albo jesteś aktorką komediową, w domyśle jesteś nieatrakcyjna, albo jesteś tą aktorką poważną, która może być, wiesz, pożądana, kochana i chodzić w pięknej sukni na premierze. Aktorki teraz i aktorzy też skaczą pomiędzy gatunkami. Raz grają coś, co jest w ogóle po bandzie, za chwilę coś bardzo poważnego. Nikt mnie nie przekona, że Nicole Kidman musiała wystąpić w tym serialu, bo nie stać ją na rachunki. No chciała po prostu to zrobić i też to jest świetne, że właśnie, że im się chce, że eksperymentują, że próbują różnych swoich wcieleń i bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że jeszcze duch w narodzie nie umarł. No.
1: Przy zawodowcach powiedziałaś, że to nie jest może produkcja, która z nami zostanie. Mam wrażenie, że mimo tej nierówności Margo jest spłukana. Jakiś ślad zostawi, ale nie wiem, czy będziemy o tym pamiętać za 5 lat, ale to nie będzie zmarnowany czas, jeżeli państwo sobie włączą. Anna Tatarska, pięknie ci dziękuję. Za tydzień jesteś na żywo.
0: To się okaże, myślę.
1: Bo to jest długi weekend po ciebie.
0: No właśnie, dlatego to się okaże.
1: Zostawisz życie, mnie, pojedziesz sobie,
0: film,
1: tak? Czy może barasz o ekstraklasę? Tak, wiem.
0: Na pewno, po prostu jak nie ma mnie w studio, to wiadomo, że jestem
1: na
0: trybunach.
1: Na stadionie, na trybunach, tak. Anna Tatarska, wiecie państwo, gdzie jej szukać. Dziękuję.
0: Dziękuję.

To też jedna z mniej znanych z nowości. Pan się nazywa Zachary Manson. I wish humans were made in factory. Zachary Manson wydaje nową płytę. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała całość. A to jest zespół Falls.

Linkin Park, Burning in the Sky. A poza tym, to wszyscy, którzy lubią rocka z XXI wieku, albo są po, albo przed i na to warto czekać koncertów Nothing But Thieves.

0: Zespół Nothing But Thieves. Minuta po godzinie 15.
1: Złodziej czasu.
0: Do godziny 16 jesteśmy z Państwem, potem kultowa, piątkowa, popołudniówka Radia 357. Monika Mentor-Karbowska spotkała się z Małgorzatą Czyńską, autorką książki Pisz do mnie na Łódź. Zapraszamy na pierwszą część tej rozmowy o powojennej kulturalnej stolicy Polski.
2: W studiu goszczę Małgorzatę Czyńską, dziennikarkę, pisarkę, historyczkę sztuki, krytyczkę designu i kuratorkę wystaw. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powodem naszego spotkania jest pani książka Pisz do mnie na Łódź. Życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Łódź chyba nigdy nie miała i nadal nie ma zbyt dobrej prasy. Jest nazywana polskim Manchesterem. Tuwim nazywał ją Kominogrodem, chociaż Łódź kochał. I zaryzykuję pytanie, dlaczego ta miłość do Łodzi jest taka trudna?
3: Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ta miłość do Łodzi jest taka trudna, ale Łódź potrafi wzbudzić fascynację. We mnie wzbudziła. Ja jestem krakowianką. Od 20 paru lat mieszkam w Warszawie, tak z wyboru i też z miłości do Warszawy. I Łódź była dla mnie ziemią absolutnie nieznaną, miastem trochę tajemniczym, trochę takim właśnie owianym tym złym PR-em, więc jakoś nie było powodów, żeby jeździć do Łodzi. I oczywiście byłam, żeby obejrzeć kolekcję Muzeum Sztuki, no bo jestem historyczką sztuki, więc jakby tyle z tej Łodzi i jeszcze Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskiego, wiadomo, jakby aura Ziemi Obiecanej działa. No ale tyle tą Łódź znałam właśnie, co z kolekcji sztuki nowoczesnej i z Ziemi Obiecanej Reymonta i oczywiście z adaptacji Andrzeja Wajdy. Natomiast kiedy już zaczęłam jeździć do Łodzi, te jakieś 12 lat temu, kiedy pracowałam nad książką o Katarzynie Kobro, to te moje wyjazdy były takie na początku nieśmiałe. Prosto z dworca Łódź-Kaliska do Muzeum Sztuki i tam do archiwum, a potem z powrotem na dworzec. No ale zaczęłam chodzić po mieście śladami mojej bohaterki. I odkrywanie Łodzi było dla mnie no, fascynujące. Jakieś miasto niepodobne do żadnego innego miasta. Więc trudna to jest miłość rzeczywiście. I zawsze mam też takie wrażenie, że bardziej kocham Łódź z daleka. A w momencie, kiedy tam jadę, to poza tymi przeróżnymi fascynacjami, które się zdarzają, to zdarza się też wiele rozczarowań i takiego żalu nad jakimś takim odsunięciem tego miasta z jakiegoś takiego głównego traktu i jakiegoś nawet zaniedbania, co może tutaj obrażę włodarzy miejskich czy pasjonatów Łodzi. Ale rzeczywiście cały czas pojawiają się te takie negatywne opinie na temat Łodzi. Natomiast ta książka jest o tym, co dobre, co wydarzyło się wspaniałego w Łodzi.
2: Właśnie, bo tutaj w książce Łódź jest główną bohaterką. Książka Pisz do mnie na Łódź opowiada o zaledwie kilku latach z historii tego miasta, ale latach wyjątkowych, bo właśnie wtedy, zaraz po wojnie, Łódź stała się kulturalną stolicą Polski. Dlaczego przedstawiciele świata kultury i sztuki wyemigrowali właśnie tam, do Łodzi i postanowili odbudować polską kulturę po wojnie?
3: No, Warszawa leżała w gruzach, zrujnowana totalnie po powstaniu warszawskim i trzeba było gdzieś tą tymczasową stolicę kraju umiejscowić. Brano pod uwagę Kraków, który stał niezniszczony i zresztą bardzo wielu warszawiaków i nie tylko przyjezdnych na początku pojechało do Krakowa właśnie i Kraków już dosłownie pękał w szwach. Natomiast no, Kraków nowej władzy za bardzo nie pasował, bo taki tradycjonalistyczny i taki konserwatywny i też mocno katolicki, więc robotnicza Łódź, czerwone miasto proletariackie, oczywiście wizerunkowo było lepsze, a poza tym też no, w nowych granicach Łódź znalazła się w centrum kraju, niedaleko od Warszawy, co też było nie bez znaczenia, więc na tą tymczasową stolicę wybrano Łódź i to tam też przeniosły się przeróżne urzędy, instytucje administracji i również instytucje kultury. Mhm. Więc w taki sposób dosyć naturalny okazało się, że jeżeli jeżeli chce się tworzyć muzykę, film, teatr, no to najlepiej jechać do Łodzi, w tym niezburzonym mieście i mieście też na początku, tuż po wyzwoleniu w 1945 roku, mocno wyludnionym. Mhm. Ponieważ w czasie wojny Niemcy mocno postawili na germanizację miasta, które w ogóle dostało nazwę Litzmannstadt. Wysiedlono bardzo wielu Polaków, no wymordowano Żydów. Więc, a kiedy też z początkiem stycznia 1945 roku większość ludności niemieckiej miasta szykowała się do ucieczki i uciekała z miasta, no to nagle zostały te mieszkania po Niemcach i te mieszkania bardzo kusiły. Po prostu było się gdzie zaczepić i Łódź w zimą 1945 roku była miastem rzeczywiście pustym. To się w bardzo wielu relacjach pojawia i można było rzeczywiście wejść do kamienicy, wybrać mieszkanie i w nim zamieszkać. Mhm. Ale bardzo szybko też Łódź się zapełniła i zaczęła też, jak ten Kraków wcześniej, pękać w szwach. Tylko w 1945 roku zjechało do Łodzi ponad 200 tysięcy ludzi. Więc kto się zaczepił na początku? A tak się zaczepiło właśnie wielu ludzi kultury, takich właściwie też z takiego grona ludzi uprzywilejowanych, ponieważ właśnie nowa władza bardzo też postawiła na to, żeby tych ludzi kultury przyciągnąć do siebie. A twórcom potrzebny był stół do pracy i dach nad głową. Więc taki to był wielki atut Łodzi i to miasto mogło przybyszom ofiarować.
2: Mm-hmm. To, co pani mówi właśnie, że większość mieszkańców powojennej Łodzi to byli ludzie napływowi, to wywoływało też zabawne sytuacje. O jednej z nich pisze Stefania Grodzińska w świetny sposób, bo ludzie, którzy do tej Łodzi przyjechali, nie znali miasta, a miejscowych praktycznie nie było. No, i trzeba było się jakoś rozeznać.
3: To jest oczywiście przesada, że tych miejscowych nie było, bo trochę miejscowych było i też ci łodzianie, którzy byli wywiezieni na przykład przez Niemców na roboty, komu się udało, ten wracał z czasem do Łodzi, ale rzeczywiście zwaliło się mnóstwo warszawiaków i ta scenka, którą daje Stefania Grodzińska, zresztą w niejednym piśmie, bo trafiłam na to i w Szpilkach, na tą jej opowiastkę i w Przykroju, ale zawsze chodzi o to, jak to właśnie ci przybysze się błąkają po Łodzi. Bo jak się wyszło już poza tą jedną główną Piotrkowską, gdzie oczywiście wszyscy się świetnie poruszali i orientowali i trzeba było trafić gdzieś dalej, no to taki przybysz stawał właśnie bezradny, bo pytanie przechodniów o drogę kończyło się tym, że zostało się ofukniętym, że co mnie tu pani pyta, czy co mnie pan pyta, przecież ja jestem z Warszawy. Więc takich błąkających się rzeczywiście było tak wielu i te scenki były tak powszechne, że aż właśnie nie umknęły uwadze satyryczki.
2: A jednak, mimo wszystko, pomimo tych takich może wesołych sytuacji, Łódź jest określona w pani książce jako taki boczny tor. Warszawiacy traktowali ją jako coś gorszego, tymczasowego.
3: Absolutnie tak. Ja nawet jakoś tak bardzo mocno się z Łodzią utożsamiłam w czasie pracy nad tą książką. I wydawało mi się, że to miasto tak wiele ofiarowało przybyszom, że no właściwie powinien jakąś taką większą wdzięczność miastu okazać, ale rozumiem to, że wszyscy ci ludzie, którzy przybyli do Łodzi, to byli ludzie straumatyzowani wojną, to byli ludzie straumatyzowani stratą bliskich, utratą swojego miasta, utratą Wilna, utratą Lwowa, utratą Warszawy. I że ten żal i tęsknota były po prostu bardzo silne. Poza tym grały tutaj na pewno rolę jakieś snobizmy, bo właśnie to ja jestem z Warszawy, to jednak dużo znaczyło. Ja jestem z Krakowa, więc wiem jak wiele taki patriotyzm lokalny i takie poczucie jakiejś takiej ważności mimowolnej, jak to siedzi, jak to jest głęboko w ludziach, czy właśnie w mieszkańcach danego miasta zakorzenione. Ale żal za Warszawą był naprawdę ogromny. I ta Łódź, właśnie miasto robotnicze, no nie wydawała się przybyszom atrakcyjna. Oczywiście te mieszkania wygodne. To było świetne. Ta możliwość pracy, właśnie te otwierające się instytucje, to było fantastyczne. Tylko oni sobie nie zdawali sprawy z jednego. Cały czas pojawia się taki żal, że właśnie kiedy nas zabiorą z tego bocznego toru, kiedy Warszawa się o nas upomni, kiedy wrócimy na tor główny. A nie zdawali sobie sprawy z tego, że właśnie przez te 3, 4, góra 5 lat właśnie to Łódź była tym torem głównym, że oni właśnie na tym głównym torze mieszkali i pracowali. Więc oczywiście ta refleksja przyszła dopiero po latach. Przyszła też dlatego, że bardzo wielu bohaterów mojej książki to są ludzie, którzy do Łodzi trafiają jako albo bardzo młodzi ludzie i tutaj zaczynają studia w szkołach artystycznych, albo zaczynają pracę w teatrze, w filmie i tak dalej. Albo są twórcami w pełni sił twórczych i tutaj dane jest im pracować przy bardzo ważnych dziełach, więc to jest taki świetny okres w ich życiu. Bardzo intensywny, bardzo, bardzo interesujący. No i oczywiście po latach przychodzi refleksja, że to jednak właśnie w Łodzi w tych latach przeżyło się ten naprawdę wspaniały i wyjątkowy okres w życiu. Natomiast no jest ta tęsknota za Warszawą ogromna, jest ta potrzeba powrotu na główny tor, no i to się dzieje. W ogóle Łódź od początku jest traktowana jako ten przystanek, jako taka, to Paweł Herc powiedział, że Łódź była dla nas warszawian dostatecznym wygnaniem,
2: tak.
3: Że właśnie była tą idealną przystanią, ale wiadomo było, że to jest tylko przystanek na chwilę. Pytanie było, jak długo? No ale też wiadomo było, że Warszawa będzie odbudowana, co oczywiście zimą 45 roku mogło się wydawać jakąś fantazją tak naprawdę. No ale powołano biuro odbudowy stolicy. Już w maju 45 roku była wielka wystawa Warszawa Oskarża i była wielka nadzieja na to, że stolica zostanie podniesiona z gruzów, więc jakby ta nadzieja grała wielką rolę. Wielką rolę grał żal, tęsknota, właśnie poczucie utraty, ale jednocześnie ta nadzieja, że się wróci i te wszystkie uczucia, te wszystkie emocje brały górę nad jakąś taką realnością dnia codziennego w Łodzi.
0: Druga część rozmowy z Małgorzatą Czyńską, rozmowy Moniki Mędrok-Karbowskiej za tydzień. To autorka książki Pisz do mnie na Łódź, książka wydana przez wydawnictwo Marginesa. A teraz chwila muzyki koncertowej. Oh.

Thank you very much, bye bye, powiedział Dave Matthews Band. No mógłby jeszcze przyjechać po raz trzeci do Polski. I teraz by się przydało, żeby ten koncert był naprawdę dobrze zrealizowany dźwiękowo. All Along the Watchtower, 21 minut po godzinie 15. Wspominaliśmy za nam tatarską, że 4 filmy dla dzieci, w związku z tym, że w ten weekend, poniedziałek dokładnie, ale świętowanie Dnia Dziecka będzie rozciągnięte na cały weekend, no to 4 filmy wkraczają do kin. Mimo wszystko, te filmy na pewno proszę bardzo gorąco zwrócić uwagę na profil tatowania, na podcasty Krystiana Hanke, ale mimo wszystko, jeżeli mam powiedzieć o dzieciach, które mają co najmniej 7, no może 8 lat życia, gdybym polecał na co je zabrać, żeby tak 2 godziny, 12 minut dobrze czasu spędzić w kinie, to mimo wszystko to będzie film zatytułowany Gwiezdne Wojny, / Mandalorian i Grogu. Mówię mimo wszystko, ponieważ z jednej strony też nagrałem bardzo długi taki felieton na YouTubie, polecam bardzo gorąco do znalezienia i odtworzenia. Natomiast z jednej strony jest to rzecz, która będzie bardzo boleć w oczy miłośników starych Gwiezdnych Wojen, tych, którzy się gdzieś tam na początku lat 80. w Polsce, a czy tam na końcu lat 70. na świecie załapali na niezwykłą legendę, start kultu. Oczywiście scenariusz ma klasyczną konstrukcję Gwiezdnych Wojen i tutaj nie ma co rozmawiać, to jest nawiązanie. Natomiast poziom infantylizacji sprawia, że dzieci będą się doskonale bawiać. 9-latek wyszedł uśmiechnięty, 11-latek wyszedł bardzo uśmiechnięty, 16-latek powiedział, że super radośnie, więc ten film dużo radości sprawi, natomiast może rozczarować, i o tym właśnie nagrałem felieton YouTube'owy, może rozczarować tych, którzy dziećmi nieco starszymi, tak jak ja, są. Zapraszamy też bardzo gorąco w niedzielę na godzinę 14. Spotkamy się właśnie w niedzielę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu w niedzielę będę na antenie. Będę prowadził audycję Dzieci Nada z Justyną Goc. Już teraz gorąco zapraszamy.

0: kategorii najbardziej szalone teledyski lat 90. No zdecydowanie byłby w pierwszej dziesiątce. Levin on the Edge, Aerosmith.
1: Złodziej czasu.
0: 29 minut po godzinie 15. Wiem, że niektórzy nawet z naszego radia pojechali specjalnie do Berlina na koncert Flea. Trzeba Bartka Wasilewskiego namówić, żeby coś na ten temat nagrał. Ale ja teraz przypomnę innego muzyka Red Hot Chili Peppers w solowym nagraniu.

0: Jeśli mam powiedzieć tańczę, to do takich nagrań. 33 minuty po godzinie 15. Spektakl, który powstał na podstawie powieści Gastona Leroux z 1910 roku i został wystawiony w 41 krajach na całym świecie, w tym roku obchodzi swój jubileusz, o czym przypomina Paulina Kozion.
1: Historia miłosna z tragiczną postacią na tle opery paryskiej. Upiór w operze, musical, ikona. W tym roku obchodzi swoje 40 urodziny. Jego premiera odbyła się w Londynie 27 września 1986 roku. Musical zdobył ponad 50 znaczących nagród teatralnych i został obejrzany przez ponad 80 milionów ludzi na całym świecie. Dla przypomnienia, to opowieść o fascynacji i nieszczęśliwej miłości tytułowego upiora do młodej sopranistki Christine. Niewątpliwie upiora w operze pokochali widzowie na całym świecie. Tylko skąd ten fenomen? Na to pytanie próbował odpowiedzieć sam jego twórca, Andrew Lloyd Webber, w jednym z wywiadów dla amerykańskiej telewizji NBC News.
2: It is in the end a high romance. I can't tell you why the Phantom works.
3: W gruncie rzeczy to wielki romans. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego upiór działa. Mogę tylko powiedzieć, co mówili mi inni. Trafia ludziom do serca. Widzowie współczują zarówno upiorowi, jak i Christine. I myślę, że wielu z nich chciałoby, żeby ich historia skończyła się szczęśliwie. Ale oczywiście tak się nie dzieje.
1: Zdecydowanie upiór w operze to romans, który uwodzi widzów, a nawet można powiedzieć, że w jakiś sposób oczarowuje. Tak, że zostaje z nimi na całe życie. Co udowadniają twórcy arenowej wersji upiora w operze, która niebawem zawita do Polski. Reżyser tej inscenizacji, Stephen Barlow, przekonuje, że to od upiora właśnie rozpoczęła się jego przygoda z teatrem.
4: Miałem ogromny...

0: Na szczęście, bo jako chłopiec zostałem zabrany na nowy musical w Londynie, którego premiera odbyła się w 1986 roku. Trafiłem na niego 3 tygodnie po premierze. Tym spektaklem był Upiór w operze. To przedstawienie zmieniło moje życie, ponieważ było jednym z powodów, dla których postanowiłem opowiadać historię za pomocą muzyki. I właśnie tym zajmuję się od ostatnich 25 lat mojej kariery, zarówno w operze, jak i w teatrze musicalowym.
1: Podobne doświadczenia, choć z innej strony sceny, ma odtwórca roli adwersarza upiora, Raoul, Daniel Jagusz-Holly.
0: Mój ojciec pracował za kulisami, więc kiedy miałem 4, 5, 6 lat, zawsze zabierał mnie ze sobą do pracy. Siedziałem tam, podczas gdy on skręcał elementy scenografii. Moja przygoda z upiorem w operze zaczęła się chyba, gdy miałem 5 lat. Siedziałem wtedy w miejscu przeznaczonym dla orkiestry w teatrze His Majesty's Theatre, wtedy jeszcze Her Majesty's Theatre. Dorastałem z tym spektaklem. Był on częścią mojego życia przez bardzo, bardzo długi czas. Możliwość występowania w nim była dla mnie czymś wyjątkowym.
1: Z kolei grającą Christine Georgie Wilkinson upiór już w młodym wieku porwał swoją muzyką.
2: Na początku poruszyła mnie muzyka. Myślę, że dlatego, że byłam bardzo młoda. Zobaczyłam ten musical jako dziecko. Nie do końca rozumiałam wtedy tę historię. Kiedy jest się dzieckiem, po prostu coś się kocha i czasami samemu nie wiadomo dlaczego. I wydaje mi się, że to bardzo uniwersalne w przypadku muzyki napisanej przez Andrew Lloyda Webbera. Jest w niej coś hipnotyzującego, urzekającego.
1: Co potwierdza fakt, że album z premierową londyńską obsadą musicalu był pierwszą płytą musicalową w dziejach brytyjskiej fonografii, która weszła na listę przebojów od razu na pierwszym miejscu i została sprzedana w 40 milionach egzemplarzy. Dzięki temu The Phantom of the Opera to najlepiej sprzedająca się płyta z oryginalną obsadą w historii musicalu. Jednak myślę, że warto ten spektakl zobaczyć na żywo, w pełnej krasie. Najbliższa okazja między 12 a 16 czerwca w Prezo Arena Gliwice i między 23 a 28 czerwca w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot. Tam będzie można zobaczyć Phantom of the Opera w wersji broadwayowskiej w języku angielskim, ale z napisami i w scenografii rodem z prawdziwej paryskiej opery.
3: Producentem upiora w operze jest Broadway Entertainment Group. Z twórcami rozmawiała Paulina Kozion.

Na liście zespołów, które chciałem zobaczyć, a nigdy nie widziałem, Simple Minds jest jednym z najwyższych miejsc. Hypnotize za 17 minut, godzina 16. Popołudniówka uwija się jak w ukropie.

Koma i spadam, ale nie należy spadać, a należy się szykować na nasz piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Zapraszamy w Restatrum Komedia w niedzielę 31 maja, 1 czerwca to w sobotę, 31 maja obok Teatru Komedia. Bardzo gorąco, też będzie audycja moja z Justyną Goc, podczas której wiele osób tutaj z sąsiedztwa wpadnie do nas. A następne zaproszenie już za chwilę.

Alanis Morissette, Hand in My Pocket, niezapomniany koncert na warszawskim Torwarze. W niedzielę będę gościł Państwa nie tylko w Radiu 357, ale wcześniej o godzinie 11, gdyby ktoś był na Międzynarodowych Targach Książki i zajrzał na stoisko, gdzie będzie pan Marcin Margielewski, to ja będę to spotkanie prowadził. Zapraszam bardzo gorąco na stadionie dziesięciolecia w niedzielę o godzinie 11. Teraz już się bardzo chciałem Państwu pokłonić. Misiek Olszański mówi, że nie lubi, jak ktoś mówi, skłaniam się Państwu nisko. Ale ja kłaniam się Państwu nisko. Monika Mędroch-Karbowska, Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński. Do usłyszenia w niedzielę.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Jest piątek, 29 maja, minęła 16. Popołudniówka Radia 357 do 19. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na początek serwis Andrzej Rutkę.
2: Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, a Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił o aresztowaniu go na 3 miesiące, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prokuratorzy prowadzący śledztwo poinformowali też, że dla dobra prowadzonego postępowania na razie nie udzielają żadnych szczegółowych komentarzy na temat tej sprawy. Trwa walka z pożarem lasu na Mazowszu. Akcja jest prowadzona na obszarze ponad 300 hektarów, a ogień miał zająć nawet 100 hektarów lasu. Akcji gaśniczej przygląda się Michał Trantał.
3: Wiatr jest teraz największym wrogiem strażaków. Prognozy na najbliższe godziny są niepokojące. Sytuacja po ciężkiej nocy jest jednak znacznie lepsza, ale służby wciąż pozostają w pełnej gotowości. Z żywiołem na ziemi walczy około 800 strażaków wspieranych przez wojsko i policję. Z powietrza akcje wspomagają policyjny Black Hawk oraz samoloty gaśnicze. Jak zapewnił premier Donald Tusk po wcześniejszej ewakuacji, na ten moment nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców.
2: I do tej sprawy wrócimy już za chwilę w raporcie popołudniówki. Prezydent Karol Nawrocki domaga się odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Wszystko po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, czyli eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje jednak o tonowanie nastrojów. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym ma się zająć rząd i jak podkreśla premier, rząd ma się tym zająć rozważnie.
4: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
2: Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został już wezwany ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby zająć się ewentualnym odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, przez które przerwane musiały zostać wczoraj juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach, czyli Igry. Do rozruchów doszło, gdy części osób odmówiono wstępu na koncert. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami, następnie sforsował barierki i wdarł się na teren imprezy. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
5: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
2: Służby nie potwierdzają informacji o tym, aby ktoś został poszkodowany. Dziś po wizji lokalnej w kampusie Politechniki władze Gliwic oraz władze uczelni zdecydowały o kontynuacji juwenaliów. Jednocześnie wzmocnione zostanie zabezpieczenie policyjne studenckiej zabawy. I zostajemy na Śląsku z nadzieją, że ta impreza przebiegnie już spokojniej. Niedługo w Katowicach będzie można usłyszeć ryk amerykańskich silników. Pod koniec czerwca na lotnisko Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 klasyków zza oceanu.
6: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody, to Charger.
7: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
6: A ja z 59. skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
7: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
2: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day i Rodeo oraz Festiwal Steków i koncerty. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
1: No to czas na sport. Tomasz Gorazdowski.
8: Na początek tenis. Nie sposób nie zacząć od tego meczu na kortach Rolanda Garrosa.
9: Historyczny pierwszy polsko-polski mecz na kortach Rolanda Garrosa dla Igi Świątek. Pokonuje Magdę Linet w dwóch setach 6-4, 6-4, a ten ostatni gem wygrany przez młodszą, ale niezwykle doświadczoną Polkę do zera.
10: Podobnie jak Magda Linet w Miami, teraz Iga Świątek w Paryżu, obie nie starały się za bardzo okazywać swojej radości po wygranym spotkaniu właśnie z szacunku do koleżanki z reprezentacji, bo one doskonale wiedzą, że szczęście jednej oznacza smutek drugiej.
8: Tak kończy się transmisja tego meczu w Eurosporcie, który pokazuje cały paryski turniej. O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk. A szerzej do tenisa wrócimy o 17.30. A za pasem? Tak, za pasem Mundial. Będzie się działo już coraz więcej. Skład kadry ogłosili dziś obrońcy tytułu Argentyńczycy. Lionel Messi to najważniejsza postać kadry. Najlepszy piłkarz świata ostatnich lat zagra w 6 kolejnych Mistrzostwach Świata. Większość argentyńskich piłkarzy to zawodnicy, którzy 4 lata temu sięgnęli po tytuł w Katarze. Ale oni mają teraz skład tylko w samym ataku. Messi, Almada, González, Lautaro Martinez, López czy Julian Alvarez. A co po drugiej stronie globu? W Japonii ścigają się w rajdowych Mistrzostwach Świata. Lider klasyfikacji generalnej, Elfyn Evans, prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii, 7 rundy tegorocznego cyklu. Za nim 3 innych kierowców Toyoty. Brytyjczyk najwyraźniej świetnie czuje się na japońskich asfaltach, bo wygrał w Japonii w 2023 i 2024, a teraz wygrał 3 z 6 dzisiejszych odcinków specjalnych. Ze sportem wracam o 17.30.
1: Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie dzień zaczął się dosyć chłodno, bo w Łodzi rano tylko na termometrach 3 stopnie. No teraz już o wiele lepiej. Od 16 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, czyli w Łodzi, a jakże, do 26 na zachodzie. Po południu i wieczorem możliwe również zachmurzenie małe, umiarkowane, na wschodzie okresami duże. Wiatr słaby, umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, na północnym wschodzie do 55 km. Na godzinę.
11: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Zimoch.
1: Krzysztof Tubilewicz, Tomek Matlingiewicz i druh zastępowy wspomniany przez naszego lektora, a jakże dzisiaj w zastępstwie za pana Kubę, chociaż coś czuję, że on się pojawi do godziny 19. The Future Heads, a o czym jeszcze w naszej popołudniówce, no to za chwilkę.

0: The beginning of the twist. A tak brzmi początek weekendu w Radiu 357. Stałe drogi kontaktu 510-357-357. Krzysiek Tubilewicz czeka na Państwa telefony. Polecamy się również w naszej aplikacji przez głosówkę. Można do mnie pisać krzysztof.zimochmałpa.radio357.pl. Tomek Matlingiewicz pytał, czy będzie Jean-Michel Jarre. No będzie, bo to też stały punkt programu. A co dzisiaj do godziny 19? Płoną lasy na Mazowszu, proszę Państwa. Od wczoraj trwa akcja gaśnicza ogromnego pożaru lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. W działania zaangażowano setki strażaków.
1: Najbardziej boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr.
2: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo.
3: Ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie.
0: I już za chwilę więcej na ten temat w raporcie Michała Trantala. A to nie jedyny palący temat dzisiaj po południu, bo przed 16.30 będziemy rozmawiać sobie o reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki zapowiedział, że chce, by jednym z punktów posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego, które odbędzie się 8 czerwca, było odebranie Orderu Zełenskiemu. O powodach i reperkusjach polityki władz ukraińskich, a także polskich, porozmawiamy z dziennikarzem Ołechem Biłeckim. Zapytam też, czy wszystko u Państwa w porządku. Większość z nas pewnie odpowie automatycznie, że tak, ale czy na pewno tak jest? Dziś w Warszawie odbyła się premiera raportu o tym, jak my, Polacy, przywdziewamy maski.
4: Dzień dobry, z tej strony terapeutka Hedepi. Czy u Ciebie wszystko w porządku?
5: Przeraziło mnie to, że co dziesiąta osoba mówi o tym, że jeżeli przychodzi kryzys w jej życiu, to ona nie ma komu o tym powiedzieć.
0: A weźmiemy na tapet samotność. Dobre notowania, czyli Paweł Sołtys i Piotr Kuczyński o ekonomii. Po 17 będziemy rozmawiać o tym, że Sejm uchwalił dzisiaj ustawy dotyczące statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Do decyzji parlamentarzystów też odniósł się prezydent Karol Nawrocki, który zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. O tym porozmawiam z Michałem Wróblewskim z Wirtualnej Polski. Będą tradycyjnie rozmówki polsko-kubańskie. Tutaj profesor Katarzyna Kłosińska i Kuba Strzyczkowski. Wiadomości sportowe owszem również będą. Po 18:00 reportaż. Reportaż Oli Dobieszewskiej o tym, że paraliżujący ból i tykający zegar, który wkrótce może uniemożliwić realizację życiowej pasji, to rzeczywistość, z którą codziennie mierzy się Allen. Co sprawia, że zamiast poddać się, mężczyzna każdego ranka uparcie wstaje i idzie w to samo miejsce. Będziemy również przestrzegać przed wyłudzaniem danych na ogromną skalę. To a propos zastrzeżonego numeru PESEL. Pojawi się również Marta Kula o z wielkiej płyty tradycyjnie felieton o winie. Będzie również o tym, czy warto się uczyć chociażby w przestrodze, żeby AI nie zabrało nam miejsc pracy.
6: Ze sztucznej inteligencji najbardziej cieszą się i najchętniej korzystają dwie grupy ludzi. Ci, którzy są bardzo leniwi i ci, którzy są bardzo pracowici.
0: Czy warto się uczyć? No pewnie, że warto się uczyć. Nawet bez względu na sztuczną inteligencję. To wszystko i oczywiście również Państwa głosy w każdej ze wspomnianych spraw, a może i jeszcze innych. Do godziny 19. 510-357-357. Głosówka w naszej aplikacji mailowo krzysztof.zimochmałpa radio357.pl.

0: Pani Iwona pisze, że w Grotnikach niedaleko Łodzi niebo bez chmurki, cieplutko i ogólnie sielanka. No nie można tego powiedzieć o niektórych terenach na Mazowszu.
1: To jest raport 357.
0: Bo już ponad dobę strażacy walczą z pożarem lasu 50 km od Warszawy. Najważniejsza informacja, i tutaj powinniśmy się cieszyć, nie ma poszkodowanych. A o wszystkim teraz opowie Państwu Michał Trantał, który jest w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ogień rozprzestrzenił się na skraju powiatów mińskiego i wołomińskiego. Walka trwa na 300 hektarach. To teren wielkości Radomia.
3: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale... No, ludzie są tutaj przygotowani.
2: Obecny na miejscu premier Donald Tusk ocenił, że jest za wcześnie, by powiedzieć, sytuacja jest opanowana. Potwierdzają to strażacy.
4: Najbardziej boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr. Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni.
2: Mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk i 4 samoloty startujące z warszawskiego Bemowa. Na miejscu jest ponad 800 osób. To strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia. Mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy.
2: I w razie potrzeby zwiększymy liczbę mundurowych, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Zarządzono ewakuację 2 wsi. Zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
6: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
2: Jednak większość znalazła tymczasowe schronienie u bliskich. Dla kilku osób zorganizowano nocleg w pobliskiej szkole podstawowej. Nie ma ryzyka kolejnych ewakuacji. Dogaszenie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Na razie nie znamy przyczyny, ale są pewne hipotezy.
7: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpaleniach.
8: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak, ale to nie wiadomo.
2: Mówią mieszkańcy ewakuowanej miejscowości Żądza.
9: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
2: To już głos nadleśniczego z Mińska Mazowieckiego Piotra Serafina. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokim zagrożeniem pożarowym dla niemal całego kraju. Wilgotność ściółki leśnej jest krytycznie niska, jak ostrzegają synoptycy, i spadła poniżej 10%. Podatność na zapłon można porównać, uwaga, do kartki papieru. Jest apel o nieużywanie otwartego ognia w lasach.
0: Michał Trantał, bardzo dziękuję. Pewnie będziemy też o tę sprawę pytać przedstawiciela IMGW przed godziną 19 w popołudniówce Radia 357. 21 minut po godzinie 16, za chwilę o polityce.

0: Jak zwykle łagodnie rozstawaliśmy się z Iggym Popem. No teraz łagodnie nie będzie, proszę państwa, bo politycznie to dzień, który zdominowała najpierw decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a potem decyzja Karola Nawrockiego. Prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA, odpowiadającej między innymi za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. W odpowiedzi na ten ruch prezydent Karol Nawrocki przekazał, że w związku z tym będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły w tej sprawie odbędzie się 8 czerwca i jak sądzę do tego dnia będzie nas czekała bardzo gęsta i bardzo ognista dyskusja o relacjach polsko-ukraińskich po raz kolejny. Na ten temat teraz porozmawiam w popołudniówce Radia 357 z Ołechem Biłeckim, dziennikarzem Radia NV Kijów. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No to zacznijmy od tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Czy pana zdaniem nadawanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA uderza w dialog między narodami Polski i Ukrainy?
1: No jeżeli chodzi o tym dialogu, to tak naprawdę musimy zastanowić się, co dokładnie jest problemem. Czy po prostu ta taka decyzja, która była przyjęta dosłownie dzień wcześniej, czy jednak to, że do końca nie mamy jasności, jak traktujemy siebie nawzajem i czy może być jakiś kompromis w zrozumieniu tych kwestii historycznych, tak? No bo UPA i to, jak traktowana ukraińska powstańcza armia, bo to jest taki kryptonim tego UPA w Ukrainie i to, jak traktują Polacy, jak traktowani zostają na terenach Polski, to bardzo się różni, tak? Jeżeli dla Ukrainy najważniejszym w tej kwestii oceny działalności tego wojska podczas II wojny światowej jest walka o niepodległość Ukrainy, to Polacy całkiem naturalnie patrzą na to inaczej, patrzą na to tylko i wyłącznie z kwestii ludobójstwa, niszczenia polskich rodzin, polskich majątków w czasach II wojny światowej. Ukraina do końca nie odrzuca tego, czyli ten dialog taki historyczny, to o czym mówią przedstawicieli IPN-ów dwóch państw, to jest taka stricte historyczna, taka profesjonalna raczej rozmowa, fachowa być może, ale głównie problem polega na tym, że w Polsce nie ma jasności, dlaczego Ukraińcy traktują UPA w taki sposób, a tak samo w Ukrainie nie ma do końca być może zrozumienia, dlaczego Polacy tak na to patrzą, Polakom tak zależy na tym traktowaniu.
0: No. To wydaje się, wie pan, troszkę szokujące, bo przecież wątek UPA, wątek Wołynia przewija się w tym dialogu o relacjach polsko-ukraińskich od lat i tak naprawdę trudno chyba będzie polskiej stronie uwierzyć w to, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego no, nie rani pamięci o ofiarach tej organizacji i nie uderza w dialog między narodami. Więc chyba takie najjaśniejsze pytanie to dlaczego taki ruch ze strony prezydenta Zełenskiego? I dlaczego też zdziwienie, no, że prezydent Karol Nawrocki zareagował w taki, a nie inny sposób?
1: No, ja nie mówię o tym, że mam jakieś zdziwienie co do reakcji Karola Nawrockiego, chociaż rozumiemy, że w Polsce też nie ma jednolitej reakcji i to, jak na przykład komentuje to szef rządu, jednak różni się od tego, co mówi prezydent, ale to już takie polskie sprawy.
0: To akurat Polacy są w stanie zrozumieć, dlaczego premier i prezydent mówią innymi językami, no niestety.
1: Ja nie chcę w to wchodzić z innego powodu, bo ja nie jestem Polakiem i jestem przekonany, że sami sobie poradzicie, tak, bo to nie kwestia obcokrajowca czy dziennikarza z innego państwa ocenić te sprawy wewnętrzne, bo to jest mój szacunek do Polski, do Polaków, więc ja w to publicznie nie wchodzę, tak?

0: i tak dalej. Taka jest prawda i no, podejmując tą decyzję, jestem przekonany, Wołodymyr Zełenski raczej orientował się na te opinie przede wszystkim Ukraińców, a ci ludzie, które bywają w Ukrainie, którzy przyjeżdżają tutaj do Ukrainy, kto bywa też na tych cmentarzach wojskowych, chyba nie będą się dziwili, że taka decyzja została podjęta, bo zobaczą, jaka ogromna liczba tych flag czerwono-czarnych jest na tych cmentarzach. To już świeże mogiły tych ukraińskich bohaterów, które traktują to za kontynuację tej walki, tak? No bo II wojna światowa, wtedy ukraińska powstańcza armia walczyła o niepodległość Ukrainy. Dzisiaj wojsko ukraińskie tak samo walczy o to samo i stąd właśnie to takie traktowanie, niezależnie od tego, czy to podoba się komuś, czy nie podoba, taka jest prawda i no muszę o tym mówić też.
1: No właśnie, ale a propos prawdy, to myślę, że tutaj no, ja staram się troszkę stanąć z dystansem do tego, to strona polska również na tym poziomie dyplomatycznym być może przedstawi taki zarzut, że Ukraina nigdy oficjalnie nie przeprosiła za te zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu i być może to znowu zostanie no, wyrzucone troszkę na wierzch. No, minęło raptem parę godzin, a już teraz mamy przerzucanie się argumentem. Czy bardziej argumentem po stronie Kremla jest decyzja Wołodymyra Zełenskiego, czy decyzja Karola Nawrockiego? Którą z tych decyzji Kreml będzie chętnie chciał wykorzystać w swojej propagandzie medialnej, no, że tak powiem?
0: A mi się wydaje, że i tą, i inną, czyli szukać przyczyny w tej sytuacji, co dokładnie Kreml będzie wykorzystał, to po prostu jest marna trata czasu, tak? No bo w każdej sytuacji wykorzysta na pewno, czy patrząc z jednej strony, czy z innej, a wiedząc, ile w Rosji jest propagandy, ile jest rozgłośni telewizyjnych, więc ja po prostu nie wykluczam, że w jednych materiałach przez jednych rosyjskich publicystów to powstanie potraktowane jako inicjatywa ukraińska, na którą Polacy musieli reagować, a inni przedstawią to jako no, dzieje Polski, na które doprowadzają właśnie do takiej reakcji w Ukrainie. Więc tutaj szukać, powiedzmy tak, kura i jajo, co jest pierwsze, co jest drugie, no to marna sprawa. Rosjanie i tak to wykorzystają, więc też należy o tym pamiętać i z tego, co wiem, to premier Polski też o tym mówił ostatnio, tak? Moim zdaniem, jeżeli w ogóle patrzymy na tą sytuację, bo ta historia z orderem Orła Białego, to jest po prostu owocem tego, że tak do końca nie mamy zrozumienia siebie nawzajem, tak? I jeżeli próbujemy znaleźć jakiś kompromis, no to, co ja słyszę od ukraińskiego społeczeństwa, tak jak ja też może uważam jako część tego społeczeństwa, formuła może być taka, że w różnych czasach historycznych mieliśmy różnych bohaterów. I na przykład Józef Piłsudski jako bohater Polski chyba niewiele dobrego zrobił dla Ukrainy, ale mi jako Ukraińcu to nie przeszkadza. Ja szanuję historię Polski i nie pytam, dlaczego na przykład w Warszawie macie plac Piłsudskiego. Nawet swego czasu przeprowadziłem koncert wspólny dla Polski i Ukrainy z tego placu. Jestem z tego dumny tak naprawdę. Ta sama formuła być może powinna być wykorzystywana w stosunku do tych, którzy Ukraińcy traktują za bohaterów, czyli kiedy Polacy nie muszą kochać Stepana Bandery, czy UPA, czy kogokolwiek z tego okresu, z tej wojny, II wojny światowej, właśnie z tego, co się działo, ale przynajmniej powinno być zrozumienie, dlaczego Ukraińcy tak traktują te postaci historyczne.
1: No to myślę, że takim samym punktem odniesienia mogłyby powiedzieć, że Ukraińcy nie muszą kochać Władimira Putina z takich samych powodów, dla których my Stepana Bandery niekoniecznie musimy kochać. Coś czuję, że będzie nas czekała gorąca dyskusja. Mam nadzieję, że jakieś stanowisko na gruncie dyplomatycznym też zostanie wypracowane. To tak na koniec, króciutko, jeśli bym mógł pana poprosić, jakich zagrań ze strony dyplomacji polskiej i ukraińskiej spodziewa się pan w najbliższych dniach w odnośnie tej sprawy?
0: Ja mam nadzieję, że każda ze stron rozważnie podejdzie do tego i tak kiedy mówiłem o tej formule, tak, kiedy nie uczymy jednego tych kwestii historycznych i pozwalamy sobie na traktowanie, na swoje traktowanie, bo w różnych czasach mieliśmy różne interesy geopolityczne, to prawda. Może z tego stanowiska należy na to patrzeć, żeby nie przyjąć stanowisko tej innej strony, tylko zrozumieć, po co to stanowisko jest takie. Moim zdaniem to jest chyba najbardziej bardziej konstruktywne podejście w tej sytuacji.
1: Ołech Biłecki, dziennikarz Radia NV Kijów. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Był gościem popołudniówki Radia 357, a ja już teraz zapraszam na poniedziałkowe wydanie audycji Co Państwu na to? Będziemy pytać, czy Wołodymirowi Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego. Gdyby chcieli Państwo już teraz w tej sprawie zabrać głos,

0: Tak, tak, to dzisiejszy solenizant. 59 lat kończy Noel Gallagher. Już widziałem, że Marcel i Antek wspominali o tym przed południem. Pewnie i Mati wieczorową porą przy okazji listy wspomni. 510-357-357, krzysztof.zimochmałparadio357.pl, a na przykład o jutrzejszym finale Ligi Mistrzów. Jakie mają Państwo przewidywania? Bardzo serdecznie.
1: Popołudniówka 357.
0: A teraz zapowiadane pytanie, czy wszystko u Państwa w porządku? W Warszawie dzisiaj odbyła się premiera raportu o tym, że my Polacy lubimy przywdziewać maski, chociażby takie, które zasłaniają naszą samotność. Na miejscu przy okazji premiery tego raportu była Ola Dobieszewska.
2: Dzień dobry, z tej strony terapeutka Hedepi. Czy u Ciebie wszystko w porządku? Czy na pewno?
3: Na jednej z warszawskich ulic stanął nietypowy obiekt. Wygodny fotel i telefon. Przechodnie mogą usiąść i po prostu dać się wysłuchać czekającemu po drugiej stronie linii terapeucie. Powód tej akcji jest jednak bardzo poważny. Ponad połowa Polaków na co dzień ukrywa swoje prawdziwe emocje.
4: Ciężko nam jest się przyznać do jakiejś słabości przed sobą samym, ale też po prostu przed innymi. Łatwiej jest się uśmiechnąć i powiedzieć, że jest wszystko okej. Zakładamy tą maskę i po prostu uciekamy w coś innego.
3: Najbardziej alarmujący wniosek z tych analiz dotyczy głębokiej samotności w momentach kryzysu.
5: Przeraziło mnie to, że co dziesiąta osoba mówi o tym, że jeżeli przychodzi kryzys w jej życiu, to ona nie ma komu o tym powiedzieć.
3: Justyna Jakubiec, terapeutka.
5: To oznacza, że ta osoba jakby wewnątrz czuje pustkę, nie ma gruntu, nie ma stabilizacji.
3: W Warszawie taka akcja budzi ciekawość. Jednak poważny problem z otwartym mówieniem o zdrowiu psychicznym zaczyna się tam, gdzie wszyscy dobrze się znają.
6: Pochodzę z małej miejscowości koło Biłgoraja. Mając takie problemy, to co doświadczałam i co widziałam po prostu w naszym środowisku, to bardzo duża stygmatyzacja osób, które są chore psychicznie. Taka akcja tutaj w Warszawie czy w wielkich miastach, ona też ma swoich odbiorców, ale jest we mnie taka duża troska o te osoby, które są właśnie w tych małych środowiskach.
7: Terapia jest czymś, co jeszcze jest dobrem ekskluzywnym.
3: Doktor Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, nauczycielka.
7: To jest drogie, trudno dostępne, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Nauczyciele też martwią się, szczególnie ci z mniejszych miejscowości, że informacje, które przekażą na terapii, nie będą informacjami, które nie dojdą do innych ludzi. Żeby nie było plotek na ich temat, żeby nie było tego obgadywania, a tato nienormalna, bo poszła do specjalisty.
3: A co najczęściej robimy, żeby poradzić sobie z samotnością? Według badań najczęściej scrollujemy social media. Na drugim miejscu wychodzimy na spacer, a na trzecim rzucamy się w pracę, żeby uciec. A co radzą specjaliści?
5: Zachęcam do tego, żeby właśnie sprawdzić sobie, co tak naprawdę dla mnie oznacza to poczucie samotności. Drugi krok to, czego ja potrzebuję. No bo każdy trochę potrzebuje czegoś innego. Jeden jest zamknięty stereotypowo w czterech ścianach, ale drugi prowadzi bogate życie towarzyskie, zawodowe, kontaktowe i też to uczucie mu doskwiera, bo nie ma gdzie być prawdziwe. Trzy, robimy jakiś mikroruch, poszukujemy, to gdzie ja mogę tą potrzebę sobie spełnić. Po czwarte, trochę się odważam, bo to wymaga odwagi, bo z jakichś powodów to ukrywam. A później tak naprawdę też zachęcam i to jest bardzo fajne, że ja też mogę kogoś wesprzeć.
3: Jedno proste, szczere pytanie może uratować kogoś przed samotnością. Dlatego po rutynowym pytaniu wszystko w porządku i jeszcze bardziej rutynowej odpowiedzi, że oczywiście, że tak, może dopytajmy, a czy na pewno?
0: Ola Dobieszewska kilka tych pomocnych pytań podpowiadała. 18 minut do godziny 17:00.

0: Popołudniówka Radia 357. Panie Filipie, dzień dobry. Co dobrego u pana?
1: Dzień dobry. Miło mi gościć na antenie, panie Krzysztofie. Chciałem zabrać głos w sprawie tej debaty, czy odebrać teraz order Orła Białego prezydentowi Zełańskiemu. No cóż, myślę sobie, że to nie jest na to moment. Aha. Nie chcę przez to powiedzieć, że robimy z igły widły, bo może to są widły, a może chociaż widełki, ale jeśli nawet ta decyzja była nierozważna i prawdopodobnie była ze strony prezydenta Zełańskiego, to na pewno nie była to decyzja, która miała w sposób specjalny z premedytacją pogorszyć nasze stosunki między Polakami a Ukraińcami. Nie teraz, kiedy jest wojna, której rezultat naprawdę leży w naszym interesie. Jeśli Polska pomaga Ukrainie i nasze stosunki są przyjazne, nie mówię, że bez żadnych zadr, bez żadnych problemów, natomiast są.
0: Czyli nie wierzy pan w złe intencje Wołodymyra Zełańskiego?
1: Nie, bo byłoby to skrajnie niemądre. Bo uważam, że po prostu nie byłoby to z jego strony mądre. Uważam, że to jest nierozważne w innym sensie, że może nie pomyślał, że może nie przewidział. Na pewno nie było tak, że nie przeszło mu to przez myśl, ale z jakichś powodów podjął tę decyzję, ale jestem przekonany, że nie po to, by pogorszyć stosunki między naszymi krajami. I znowu podkreślę, to nie chodzi tylko o to, kto ma rację i że może warto tę rację tu teraz wypuklić, unaocznić. Natomiast na pewno warto jest, żeby Ukraina teraz wygrywała wojnę z Rosją, bo jest to w naszym interesie, bo jest to jak najbardziej nasza wojna w tym
0: tylko
1: sensie, że...
0: Tak, pytanie, czy przy tym wszystkim możemy zapominać o własnym interesie narodowym, jakim jest też pamięć i polityka historyczna,
1: oczywiście,
0: jakkolwiek
1: nie,
0: byśmy tego nie nazywali.
1: Oczywiście, że nie możemy, natomiast uważam, że do tego można zawsze wrócić i że z tego może być teraz gorszy, jeszcze większy problem, który nie przysporzy korzyści żadnym ze stron. Ja, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że to trzeba po prostu zamieść pod dywan, nie ma sprawy. Natomiast bardzo ostrożnie bym tu stąpał. Może taka
0: będziemy
1: jest.
0: Jeszcze o tym rozmawiać w poniedziałek. Będzie pan po 12 w poniedziałek?
1: Próbuję być.
0: Super, umówieni. Dzięki, do usłyszenia.

0: Jeszcze pan Mateusz z opinią w sprawie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy docenił bohatera narodowego. Okej, tylko nigdy nie usłyszałem z ust żadnego Ukraińca, że na przykład Bandera to nasz bohater narodowy, ale względem Polaków był zbrodniarzem lub podobnej opinii. Nigdy nie usłyszałem nazwania po imieniu tego, co miało miejsce. Najważniejsze jednak, dziś mamy wspólnego wroga, geopolityka się zmieniła, więc trzeba grać do jednej bramki, chyba że ktoś tęskni za ruskim mirem, pisze pan Mateusz. 13 minut do godziny 17. Odstawiamy na chwilę politykę międzynarodową. Zajmiemy się ekonomią, czyli Paweł Sołtys i jego goście.
1: Dobre notowania.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Piotrze. Jak samopoczucie w piątek?
3: Dzień dobry, bardzo dobre samopoczucie, oczywiście.
2: Czyli notowania, jak sama nazwa wskazuje, dobre również u Piotra Kuczyńskiego. No dobrze, ja zacznę od tych rekordowych notowań, bo mamy nowe rekordy na amerykańskiej giełdzie. I no właściwie można zadać pytanie, czy te rekordy są dalszym ciągiem tego, co omawialiśmy sobie tutaj w dobrych notowaniach, jakiegoś takiego kompletnego odlotu amerykańskich inwestorów, którzy no, już właściwie odpinają wszystko, co mają i no, trzeba kupować, bo inaczej bez nas to nie pojedzie.
3: Według mnie tak. To znaczy oczywiście jest ten powód pod tytułem porozumienie między negocjatorami amerykańskimi i irańskimi. No, ja, zobaczymy, czy pan Trump na pewno to podpisze. Zobaczymy zresztą, jak Al Jazeera informuje, że jeszcze Iran też do końca tego nie zaakceptował. No ale zobaczymy, jak to będzie. No jakiś tam powodzik był do tego, żeby na Wall Street wygenerować nowe rekordy. Ale to, co się dzieje na rynku producentów półprzewodników, szczególnie na tym rynku, no jest według mnie niepokojące. Tam jest ewidentna bańka i niech mi nikt nie mówi, że tak może być, że tak powinno być. Naprawdę proszę spojrzeć na wykresy, zobaczyć, jak to wygląda, to jest szaleństwo.
2: Mm-hmm. No rzeczywiście, te wyceny spółek zajmujących się zwłaszcza właśnie produkcją układów scalonych do wykonywania zadań przez sztuczną inteligencję, no bo to jest główny powód, dla którego te spółki są w tej chwili tak bardzo doceniane przez inwestorów, no biją absolutne rekordy. A ja się tak zastanawiam trochę szerzej, panie Piotrze, że jednak widać na rynkach takie no, odejście od tego ultraryzykownego scenariusza, no bo chociażby rentowności obligacji, na które patrzyliśmy w ostatnim czasie trochę uważniej, no jednak zeszły, tak? W przypadku polskich, no to nie jesteśmy już poniżej tej granicy 6%, w przypadku obligacji amerykańskich jesteśmy poniżej 4,50, no jest trochę lżej.
3: Tak, no nie, zdecydowanie jest trochę lżej. Ta zapowiedź podpisania tego memorandum of understanding, jak oni to nazywają, czyli zrozumienia. To nie jest pełne porozumienie jeszcze i to w zasadzie według mnie jest kopanie puszki wzdłuż ulicy. Nie wiem, czy państwo znacie to powiedzenie. No, ale
2: ja pierwsze słyszę, szczerze powiedziawszy, gdyby mógł pan rozwinąć.
3: A nie zna pan redaktor? No i leży sobie puszka na ulicy, idziemy, jesteśmy nieporządni, nie wrzucamy do kosza, to kopiemy ją, ona się toczy nieco dalej, więc my sobie spokojnie idziemy, trafiamy znowu na puszkę, znowu ją kopiemy i tak kopiemy i kopiemy aż do końca ulicy. Więc takie MOU, jak oni to nazywają, to memorandum, to jest tylko i wyłącznie odłożenie sprawy o 60 dni.
2: Czyli kopnięcie puszki o 60 dni.
3: O to chodzi. Potem dochodzimy do puszki i znowu trzeba będzie okopnąć. W związku z tym to nie jest docelowe rozwiązanie tematu i mnie to osobiście nieco niepokoi.
2: No ale z drugiej strony, tak patrząc na to, co wydarzyło się na rynkach, no to tak, z jednej strony rzeczywiście mamy te rekordy na giełdzie, z drugiej strony, tak jak wspomniałem, trochę niższe wyceny, jeżeli chodzi o obligacje, ale jakiegoś takiego ruchu, który zazwyczaj obserwowaliśmy, kiedy napięcie spadało i dolar wtedy trochę się osłabiał jednak, tak, no bo jak trwoga, to do dolara, a jak nie trwoga, to można rozejrzeć się za czymś innym. No tutaj jednak tej reakcji na parze euro-dolar nie było jakoś wyraźnie widać.
3: O, trochę była, niewielka, to prawda. No 16,50 mniej więcej w tej chwili. Nieznaczna, naprawdę. No to była widać wyraźna na złocie.
2: O tak, złoto najtańsze od 2 miesięcy.
3: No tak, wyglądało fatalnie, bo to było 4 i trójka już była, czyli 4,370, po czym po informacjach o tym porozumieniu wyskoczyło znowu ponad 4,5, więc tam rzeczywiście z tego 1,5-procentowego kolejnego spadku zrobił się niewielki wzrost. No to na złocie reakcję było widać tak samo jak na obligacjach, zresztą o czym pan wspominał.
2: Zobaczymy, dokąd dalej to będzie zmierzało. No zawsze oczywiście patrzymy tutaj w tym przypadku również na rynek ropy, a ta notowana jest poniżej granicy $90. No tam tę ulgę chyba widać najbardziej.
3: Tak, zdecydowanie. No ropa nawet drożała wczoraj o 3% pewnego na początku, no bo strony wymieniały się ogniem, prawda? No z jednej i z drugiej strony były ataki. Iran zaatakował 4 statki, Stany Zjednoczone coś tam bombardowały, nie wyglądało. To zawieszenie broni wyglądało jak takie trochę jak kot Schrödingera, wie pan, trochę żywe, trochę martwe było to porozumienie. A potem po tym, kiedy nadeszły te informacje o tym memorandum, które podobno ma być ostatecznie zatwierdzone, no to wtedy rzeczywiście ceny ropy gwałtownie spadły i teraz też trzymają się dobrze poniżej $90, jeżeli chodzi o ropę amerykańską, 87 widzę w tej chwili też, nadal ropa tanieje.
2: Tak jest, także to no, dobry taki sygnał, myślę, dla wszystkich ministrów finansów na świecie, że jeżeli wyceny obligacji w dół, ropa też w dół, no to jest szansa na to, żeby nie było problemów takich stagflacyjnych w gospodarce, a niektóre kraje już zaczęły to mocno odczuwać.
3: Tak, jest na to szansa rzeczywiście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo są głosy, które ostrzegają, że nawet załatwienie tego tematu, według mnie on nie będzie załatwiony docelowo na wieki. Nie, to ja nie wierzę w to. Myślę, że ta wojna jeszcze powróci, ale myślę że również, że nie przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, nie przed listopadem. Ale tak czy inaczej, wiele jest tekstów, które ostrzega, że to podwyższona inflacja i podwyższone rentowności z nami zostaną. Trzymam mocno kciuki, żeby te głosy, bo to nie są wszyscy, zdecydowanie nie. To jest mniejszość, która tak twierdzi, żeby oni nie mieli racji, bo gdyby mieli rację, no to czekałby nas trudny okres.
2: No to ja jeszcze zapytam na koniec, co się dzieje z polską giełdą, bo tutaj omawiamy te rynki międzynarodowe głównie, mówimy o rekordach też, które notuje Wall Street, tymczasem no w Polsce tych nastrojów rekordowych to za bardzo nie widać. Ostatnie dni przyniosły nawet korektę na WIG-u 20. Co tu jest powodem, pana zdaniem?
3: No wie pan, w poniedziałek mieliśmy małą euforię, ponad 2% wzrostu WIG-u 20, wyskoczył ponad 3700. Po czym przyszły różne informacje właśnie z wojny z Iranem i akurat trafialiśmy z polską sesją wtedy, kiedy one były niekorzystne. No stąd te spadki WIG-u 20 o powiedzmy około 1% dwa razy po kolei. Myślę, że to będzie, jeżeli to porozumienie rzeczywiście się utrzyma, to WIG-owi 20 i WIG-owi też to bardzo pomoże.
2: No, powiedzmy sobie też dla uczciwości, że ten rekord w postaci 138 tysięcy punktów na WIG-u, na szerokim indeksie, on padł przecież we wtorek, tak jest, więc tam była korekta, tak. Natomiast ten rekord też padł, także kibicujemy, tak jeszcze mamy kciuki. No i oczywiście czekamy, aż tę historyczną tę różnicę do rekordu wszechczasów zamknie też WIG-20 i będziemy mogli tutaj zrobić sobie jakieś małe świętowanie.
3: Nieco ponad 200 punktów, ale to już nie jest tak dużo, 6%.
2: To prawda. A to były dobre notowania z Piotrem Kuczyńskim z domu inwestycyjnego Oxelion. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Paweł Sołtys, do usłyszenia.
0: Tak jest, rozmawiał Paweł Sołtys. Już niebawem serwis informacyjny, a wcześniej jeszcze Republika i Mamona.

0: 510 357 357 i jeszcze pan Maciej przed 17. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałem wypowiedzieć się w temacie prezydenta Załęskiego, jego decyzji, historią mojej rodziny. Mój dziadek w trakcie II wojny światowej uratował ukraińskiego Żyda, ukrył go przed Niemcami. Ten sam ukraiński Żyd w trakcie rzezi wołyńskiej ostrzegł mojego dziadka, biegnąc przez kilka kilometrów, że w nocy jest planowana eksterminacja właśnie wsi, w której mieszkał mój dziadek z moją babcią i roczną moją mamą wówczas. Zapakowali się na wóz z koniem i uciekli do Przemyśla, potem na ziemię odzyskane do Wrocławia, gdzie ja się urodziłem. I to pokazuje, jak pokręcone są nasze losy i wspólna historia. I myślę sobie, że powinniśmy bardzo często na tego typu historie patrzeć z dzisiejszej perspektywy. Dzisiaj Ukraina prowadzi również naszą wojnę. Wojnę przeciwko sowieckiemu imperializmowi, który chce zmienić naszą kulturę, chce wpływać na naszą część Europy. I powinniśmy z pewnym dystansem i z taką historyczną wrażliwością, w dwie strony oczywiście, na tego typu sytuacje się patrzy.
0: To ja tylko tak sobie myślę, panie Macieju, że oprócz wojny militarnej, która bez wątpienia się toczy, toczy się również wojna informacyjna i w tej sprawie ofiara i wróg czasami mają różne oblicza i po różnych stronach stają. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: I mamy już godzinę 17 w piątek, 29 maja. Popołudniówka Radia 357, 510, 357, 357. Andrzej Rutkę z kolejnym serwisem informacyjnym.
1: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Zawetowanie ustawy już zapowiada prezydent Nawrocki. Zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich.
2: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
1: Mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i zdecydować między innymi, czy chcą, czy też nie chcą odrębności majątkowej. Ustawa precyzuje również kwestie współwłasności mieszkania w takich związkach, dostępu do informacji medycznej, czy zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie popołudniówki. To nie jedyne przepisy, jakie Sejm dziś przyjął. Posłowie i posłanki uchwalili też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmują też koty, a minimalne warunki utrzymania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Rosyjski dron uderzył dziś w nocy w budynek mieszkalny w Rumunii, 20 km od granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Zareagowały NATO, Unia Europejska i sama Rumunia. Więcej w relacji Piotra Kaszowary.
3: To skutek agresji Rosji na Ukrainę, mówią europejscy politycy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że Kreml przekroczył kolejną granicę. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, stwierdził, że sojusz w razie potrzeby będzie bronił każdego centymetra terytorium swoich partnerów. W odpowiedzi na atak rosyjskiego drona na miasto Gałcz w Rumunii, Rutte zapowiedział dalsze wsparcie Ukrainy w walce z Moskwą i wzmacnianie obrony oraz możliwości odstraszania samego NATO. Bukareszt zwrócił się zresztą z prośbą do partnerów, aby Rumunia otrzymała dodatkowy sprzęt do walki z dronami. Pomoc w tej kwestii obiecał też Kijów, który doświadczenie w neutralizowaniu szachedów zbiera od lat. To nie pierwszy raz, kiedy rosyjskie drony przekraczają granice państw NATO. Dla Rosji oznacza to nie tylko przytyczek w nos Zachodu, ale także możliwość zbadania reakcji politycznych, stabilności procesów wojskowych i procedur, a także jest próbą zinwigilowania realnych systemów bezpieczeństwa powietrznego NATO. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: W odpowiedzi na incydent władze Rumunii uznały za persona non grata konsula Rosji kierującego misją w mieście Konstanca. Z informacji rumuńskiego rządu wynika, że rosyjskie drony naruszały przestrzeń powietrzną kraju już 28 razy w ciągu ostatnich lat, a na terytorium Rumunii znaleziono szczątki ponad 40 szachedów. Agencja Uzbrojenia zawarła kolejne umowy w ramach unijnego mechanizmu SAFE. Dostawy dotyczą terminali łączności satelitarnej oraz transporterów rozpoznawczych kleszcz i opiewają na prawie 3 miliardy złotych. Podpisano też kontrakty spoza unijnego programu, m.in. na samochody o dużej i średniej ładowności od Jelcza.
4: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
1: Mówił dziś rano wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi profesor Adrianna Kondracka.
5: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
1: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań oraz wsparcie psychologiczne w przypadku utraty dziecka. I w tym serwisie to już wszystko. Kolejny o 18:00.
0: najbliższej nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo na zachodzie i w centrum, po północy i nad ranem na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Jutro temperatura minimalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 w centrum do 16 na południowym zachodzie, a więc no, chłodniej niż dzisiaj. Wiatr będzie słaby, w porywach do 60 km/h, ale spokojnie, to w szczytowych partiach gór.
6: Popołudniówka 357.
0: Zanim George Harrison, to jako support wystąpi pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie.
7: Dzień dobry. Chciałem też zająć głos w zakresie tej decyzji, kontrowersyjnej decyzji Załęckiego, żeby była jasność. Nie popieram jakby jej wdrożenia pomimo wojny i chyba nawet po wojnie. Natomiast wydaje mi się, że bez takiej uczciwej edukacji w zakresie historii, prawdy historycznej, zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie, problem będzie zawsze nabrzmiewał w przyszłości. Ukraina jest młodym państwem. Ukraina szuka swojej tożsamości i będzie ją kultywować w przyszłości również. Trzeba pamiętać, że tło historyczne rzezi wołyńskiej jest także podyktowane walką o granice, o właśnie ustanowienie tam właśnie tożsamości ukraińskiej, która na różny sposób była osiągana. I trzeba pamiętać, że samo UPA jako organizacja nie w całości, a nawet powiedziałbym w mniejszej części podjęła się tak dramatycznych kroków, by wykorzystać ludność cywilną i ich uprzedzenia do tego, żeby doszło do takiej tragedii. Więc można powiedzieć, że Załęski gra w innej lidze, ta jego wrażliwość zawsze będzie inna i inna baza historyczna stoi za jego decyzjami. My tego jako Polacy pewnie długo nie zrozumiemy. Nie będziemy tego punktu mogli zaakceptować, bo nas uczono inaczej. Nie wiemy, nie mamy pogłębionej bazy na ten temat. Zresztą wielu historyków w Polsce, myślę, podejmie jakby ten temat w przyszłości, bo on jest bardzo zaniedbany.
0: Na pewno będziemy ten temat podejmować w najbliższych dniach. Dziękuję, panie Adamie, chociażby w poniedziałkowym wydaniu Co Państwo na to. Już teraz zapraszam na godzinę 12. Jeszcze w międzyczasie pan Michał napisał: ciekawe, co o pomyśle odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Załęskiemu sądzi były prezydent Andrzej Duda. Ciekawe, czy jakaś redakcja chociaż spróbuje uzyskać wypowiedź na ten temat byłego prezydenta, który przecież ten order prezydentowi Załęskiemu wręcza.

0: No i bardzo przepraszam znowu, że z tego frywolnego, swobodnego nastroju, w który wprowadził nas George Harrison, ściągam państwa znów do tematów politycznych. Nie tylko decyzją prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie Wołodymyra Zełenskiego dzisiaj żyje polska scena polityczna, ale to był bardzo ciekawy dzień w Sejmie. Sejm uchwalił bowiem dzisiaj choćby ustawy dotyczące statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Rządowa decyzja, jako pierwsza w historii regulacja pozwala na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. O tym teraz porozmawiam z redaktorem Michałem Wróblewskim z Wirtualnej Polski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: To ja z takim naiwnym pytaniem na początku, po co tworzyć ustawy, które i tak skończą się wetem prezydenta? Bo prezydent Karol Nawrocki już zapowiedział, że żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa, nie podpisze.
1: Trzeba realizować obietnice złożone obywatelom, no zarówno w kampanii wyborczej, jak już po niej. Do tego zobowiązała się zarówno Koalicja Obywatelska, ale przede wszystkim Nowa Lewica. I uchwalenie tej ustawy było sztandarową dla wielu obietnicą właśnie tej koalicji. To miała być ustawa, która istotnie pokazuje różnicę między obecną a poprzednią władzą. I bez względu na to, czego spodziewają się politycy obecnej koalicji, a spodziewają się prezydenckiego weta, oni musieli po prostu tę ustawę w okrojonej mimo wszystko wersji to jednak dowieść. Inaczej bardzo gęsto i w bardzo problematyczny sposób musieliby się tłumaczyć swoim wyborcom i nie tylko swoim przed kolejnymi elekcjami. Więc to był taki mus i warunek do tego, żeby w ogóle mieć o czym rozmawiać ze społeczeństwem, żeby starać się być wiarygodnym. To był po prostu mus i obecna koalicja, bez względu na to, co zapowiadał prezydent, musiała tę ustawę uchwalić.
0: Czyli sukces, który widziałem na X-ie, już ogłaszał minister Gawkowski, ogłaszała też pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Ten sukces należy traktować tylko jako polityczne paliwo, czy rzeczywiście jest to ustawa, która no, zmieni postrzeganie związków pozamałżeńskich w Polsce?
1: No, rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu zakłada, że osoby pozostające z sobą w tej niesformalizowanej relacji będą mogły zawrzeć stosowną umowę u notariusza i to jest ta najważniejsza zmiana. Natomiast nie jest to wprowadzenie związków partnerskich, które są na równi z małżeństwami, co próbuje sugerować Pałac Prezydencki. Nie, to jest, tak jak powiedziałem, okrojona wersja planów czy propozycji legislacyjnych zapowiadanych jeszcze ponad 2 lata temu, a i tak Pałac Prezydencki zielonego światła na to nie da, bo uważa, że właśnie to jest forma pewnego wprowadzenia związków partnerskich.
0: To jest na to nawet zgody nie chcieli dać niektórzy z koalicjantów, dlatego hasło związek partnerski to w ogóle nie istnieje w tej dyskusji. Również chyba Katarzyna Kotula się nawet wycofała z mówienia o związkach partnerskich.
1: Tak, Katarzyna Kotula, z którą też rozmawiałem w tym tygodniu, podkreślała, że dla niej, mimo tej wielomiesięcznej pracy, którą włożyła w tę ustawę, to dla niej nie jest to projekt idealny i musiała iść na daleko idące kompromisy, ale współpracowała z Urszulą Pasławską, posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedstawicielką tej nielicznej, progresywnej części formacji ludowców i udało się w końcu taki kompromisowy projekt stworzyć. No mimo to nic nie wskazuje na to, żeby prezydent taki projekt mógł zaakceptować, mimo że minister Katarzyna Kotula w rozmowie między innymi ze mną zapewniała, że jest w regularnym kontakcie z prezydenckimi ministrami, no ale cóż, minister Paweł Szefernagier w tym tygodniu poinformował, że zielonego światła pałacu nie będzie. Nie da się też ukryć, że plany koalicji i oczekiwania w związku z pewnymi istotnymi jednak wydarzeniami, jak wybory prezydenckie, były zupełnie inne, to znaczy koalicja spodziewała się, że wybory w ubiegłym roku wygra Rafał Trzaskowski i to będzie naturalne, że jedną z pierwszych jego decyzji to będzie właśnie podpisanie takiej ustawy idącej jeszcze dalej niż obecna ustawa zakłada, więc byłbym raczej bardziej wstrzemięźliwy niż niektórzy politycy lewicy, którzy już piszą, mamy to, osiągnęliśmy sukces, a wręcz sugerują niektórzy, że de facto prawo już wchodzi w życie i że te osoby, których ta ustawa dotyczyć będzie bezpośrednio, mogą się już cieszyć. Nie, drodzy państwo, tak nie jest. Ścieżka legislacyjna jest dłuższa. Teraz oczywiście ruch Senatu, w którym koalicja ma większość, więc tam nie spodziewam się jakichś poprawek mogących wywrócić do góry nogami tę ustawę właśnie. Wręcz przeciwnie. Myślę, że przez Senat przejdzie ta ustawa gładko, ale ona się rozbije o biurko prezydenta.
2: Czyli tak tłumacząc najprościej, jak się da, ta ustawa, która w życie zapewne nie wejdzie, bo prezydent jej zapewne nie podpisze. Co de facto zmienia? Jakie zmiany dla tych par wprowadza?
1: No, na przykład po zarejestrowaniu takiej pary czy umowy u notariusza w Urzędzie Stanu Cywilnego te strony będą miały możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego czy nadania drugiej osoby sobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych. To były takie te informacje medyczne, to były takie główne założenia. Tych punktów oczywiście jest dużo więcej, można sobie je łatwo znaleźć, natomiast tutaj aspekt polityczny przede wszystkim mnie interesował w ostatnich dniach, bo rozmawiając również z Katarzyną Kotulą, ona mimo wszystko, że cieszyła się, że w końcu to ruszyło do przodu, to jednak przyznała, że projekt ustawy blokował, ona to powiedziała dosłownie, w kampanii prezydenckiej wspomnianej już przeze mnie premier Donald Tusk, właśnie bojąc się reakcji wyborców i stwierdzając, że gdzieś te wiatry na scenie politycznej idą w prawo, że wyborcy w większości są również konserwatywni i po prostu nie zaakceptują uchwalenia ustawy w kampanii prezydenckiej. Katarzyna Kotula miała o to żal i pretensje do premiera, no ale po wyborach prezydenckich premier dał zielone światło tej ustawie właśnie. Osoby zainteresowane mogą sprawdzić, co w niej jest. Ta ustawa niosła za sobą też konieczność wprowadzenia zmian w bardzo wielu ustawach, dlatego tak długo to trwało. No ale cóż, została uchwalona i teraz ruch Senatu.
2: Tak sobie myślę, że to jest trochę sytuacja win-win, bo lewicowy elektorat doceni starania koalicji rządzącej, a z kolei elektorat konserwatywny pewnie będzie dziękował prezydentowi Nawrockiemu za to, że to zawetuje, więc i elektorat konserwatywny, i ten lewicowy, no jakoś tam wpłynie na poparcie dla prezydenta Nawrockiego i dla rządu. Dobrze rozumuję?
1: Może mieć pan rację, aczkolwiek ja bym trochę skomplikował tę sytuację, bo z jednej strony jasne, sporo wyborców koalicji, a może większość z nich, na pewno większość, może mieć, no, może chwalić rząd za ten ruch, za to, że udało się tę ustawę uchwalić, ale istotna część wyborców koalicji, a zwłaszcza ludzi, których dotyczyć będzie ta ustawa bezpośrednio, no może mieć wątpliwości, czy był sens robić krok w tył, wiedząc, że prezydent i tak będzie miał uwagi, wątpliwości, a wręcz będzie sugerował, że tę ustawę zablokuje. To znaczy, tak jak powiedziałem na początku, sama Katarzyna Kotula czy ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwracały uwagę na to, że lewica czy koalicja w ogóle musiały zrobić krok w tył, że musiały zgodzić się na daleko idące ustępstwa. No i niektórzy twierdzili, że koalicja cnotę straciła, a rubelka nie zarobiła, bo i tak prezydent Karol Nawrocki ustawę zawetuje, że można było uchwalić tę ustawę w pierwotnym jej założeniu. Natomiast tego nie zrobiono. Więc elektorat koalicji w całości wcale tak zadowolony nie musi być. Natomiast co do sympatyków Karola Nawrockiego. Znaczy, niektóre badania pokazywały, że nawet te związki partnerskie, o których pan powiedział, których w ogóle nazwy nie można wymawiać, związek partnerski jawi się jako słowa, których no, jest problematyczne wymawiać, że poparcie dla związków partnerskich jest również duże w elektoracie konserwatywnym, nawet wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Takie badania były przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat i wskazywały na to, że nawet wyborcy konserwatywni zgodziliby się na te związki partnerskie. No ale politycy jednak są chyba jeszcze bardziej konserwatywni od swoich wyborców. No i niestety dla ludzi, których ta ustawa dotyczy, nie ma się co łudzić. Karol Nawrocki tę ustawę zawetuje. Nie wiem, co musiałoby się zmienić w niej na poziomie Senatu, żeby Karol Nawrocki tę ustawę przyjął. Jest jeszcze jeden wariant.
2: Tu, króciutko, pół zdania, bo już musimy kończyć.
1: Karol Nawrocki ma taki modus operandi, że kiedy wetuje ustawy rządowe, koalicyjne, proponuje własne projekty ustaw. Ciekawe, czy będzie tak w tym przypadku. Katarzyna Kotula w rozmowie ze mną mówiła, że czeka na ruch prezydenta, czeka na propozycje ze strony prezydenta. Takie, które mogłyby być kompromisem dla całej tej ustawy.
2: Michał Wróblewski, Wirtualna Polska, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
2: Karaoke Bar, Angus i Julia Stone, a już za chwilkę rozmówki polsko-kubańskie. Halo, halo, panie Kubo.

0: Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry państwu i panu też.
0: Pani profesor Katarzyna Kłosińska, rozmówki i listy od państwa. Pani Katarzyna z Warszawy napisała: a mój 5-letni wnuk w przedszkolu nauczył się piosenki "Jestem muzykantem konszabelantem". My, muzykanci konszabelanci, ja umiem grać, my umiemy grać na skrzypcach i tak dalej. Pamiętam tę piosenkę jeszcze ze swojego dzieciństwa, pisze pani Katarzyna.
1: My też pamiętamy.
0: Ja też pamiętam.
1: No to proszę zaśpiewać.
0: A, to trudne. Jestem muzykantem konszabelantem.
1: Dobrze.
0: Tak to było?
1: Tak, ja nie odważę się zaśpiewać.
0: Ja umiem grać,
1: no właśnie.
0: My umiemy grać na skrzypcach i tak dalej, i tak dalej.
1: Troszkę
0: chyba pomyliłem linię melodyczną, trudno. W każdym razie, tak, w każdym razie pani Katarzyna pyta o to słowo konszabelant. Napisała: nikt nie umiał mi wyjaśnić, co znaczy to słowo. W pani jedyna nadzieja.
1: Och, to nie
0: nadziejo, ty nasza. Tłumacz, ucz.
1: Tak, chociaż nie chcę aż takiego ciężaru na swe barki brać. Przypomnijmy sobie, że w tej piosence dzieci naśladują grę w jakimś instrumencie. Znaczy w kolejnych zwrotkach się pojawiają jakieś instrumenty, na przykład tutaj
0: różne,
1: skrzypce.
0: Tak. Mhm.
1: I dzieci naśladują tę grę i ktoś tam pewnie naśladują dźwięk. I tak, a pan wie, kto to ten konszabelant?
0: Nie mam pojęcia.
1: A z czymś się może kojarzyć ten konszabelant?
0: Ja wiem. No tutaj występuje słowo, w całym słowie szabla. Może to dobry trop.
1: Z szablami. Kon,
0: tak.
1: To, że to na przykład z łaciny takie...
0: Kon, z.
1: Z wspólnie, z,
0: tak,
1: w tym sensie,
0: tak,
1: że wspólnie,
0: tak,
1: i szabelan, czyli ktoś, kto razem gra, włada szablą. Kto na przykład z nami taki ten druh od szabli. Nie, ale to nie, ja teraz wymyślam.
0: Czyli taki kumpel od
1: szabli.
0: Czyli Węgier.
1: Naprawdę to nie Węgier. Kiedyś o tym może powiemy.
0: Aha.
1: A, to jest bardzo ciekawe.
0: A to zostawmy, bo to pewnie by dłuższy temat.
1: Tak. Nie, ale w każdym razie nie. Oczywiście trop z szablą jest...
0: Dobry czy nie?
1: Nie, trop z szablą.
0: Zupełnie.
1: Zupełnie. Tym bardziej, że szabelanta nie ma w naszym języku. No ale mógł być, prawda? To nie jest jeszcze argument.
0: Aha.
1: I co ciekawe, rzeczywiście tego słowa nie rejestruje żaden słownik. I w zasadzie, tak jak mi się udało ustalić, nie występuje ona poza tą piosenką. No ale szukałam. No i wreszcie coś odkryłam. A mianowicie to odkryłam, że tej piosenki uczą się nie tylko dzieci polskie, ale też dzieci niemieckie. No
0: o.
1: I wzięliśmy ją z Niemiec.
0: Zapożyczyliśmy to słowo?
1: Zapożyczyliśmy całą piosenkę. Znaczy, przetłumaczyliśmy, bo po niemiecku jest, przepraszam, Ich bin ein Musikante und komm aus Schwabeland. Czyli wir sind auch Musikanten und kommt aus Schwabeland. I tam jest kom aus Schwabeland, czyli pochodzę ze Szwabii. Jak wiemy, to jest region na południu Niemiec,
0: no
1: prawda?
0: No to z szablą to nie ma wiele wspólnego.
1: Ale właśnie. Pewnie ktoś to tłumaczył, tę piosenkę, no nie wiedział, jak sobie poradzić. No jestem muzykantem i pochodzę ze Szwabii. Tym bardziej, że pewnie to było jeszcze w czasach, kiedy ta Szwabia dosyć miała takie, przynajmniej no, mieszkaniec Szwabii. Nazwa tego mieszkańca Szwabii miała dosyć negatywne konotacje.
0: Ale przeniósł fonetycznie to wszystko.
1: Tak, kom Schwabelantem, kon Schwabelantem. Kommt aus Schwabeland, czyli inaczej mówiąc, ktoś sobie, ten tłumacz wymyślił sobie takie słowo, żeby nie użyć, po pierwsze, by pewnie była rzeczywiście trudność z takim oddaniem rytmu i rymu tego pochodzę ze Szwabii, ale no bo to, no jestem Szwabem, no przepraszam, kiedyś w Polsce to brzmiało bardzo...
0: Tak, obraźliwie, było, negatywnie.
1: Tak. No i zresztą ciekawe, skąd, dlaczego akurat on pochodził ze Szwabii, bo w Niemczech taki stereotypowy Szwab jest oszczędny, pracowity i dość zamknięty, no więc... Ale może właśnie tacy byli muzykanci. No tak, i to jest właśnie...
0: Czyli samo słowo nic nie znaczy.
1: Nic nie znaczy. Kompletnie nic.
0: Pani profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Był sezon Dawida Podsiadły, no to czas na sezon sportowy. Tomasz Gorazdowski.
1: Pierwszy taki mecz w historii, mecz dwóch Polek w trzeciej rundzie French Open i trzecie starcie pomiędzy Igą Świątek i Magdą Linet. Lepsza dziś w dwóch setach była czterokrotna mistrzyni Roland Garros Iga Świątek.
2: Dzisiaj po prostu wiedziałam, że muszę skupić się na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnicy tylko w kontekście tego, nie wiem, w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie, i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej. Tak samo jak kiedyś miałam okazję wygrać przeciwko przyjaciółce, to też trzeba odciąć w pewnym sensie te wszystkie dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze. Był w pewnym sensie wyrównany mecz. Magda wymuszała u mnie jakieś błędy, czasami broniła się dobrze, więc na pewno nie był to prosty mecz.
1: Mówiła Iga w Eurosporcie. W kolejnej rundzie Iga zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Przed nami jeszcze spotkanie w trzeciej rundzie Mai Chwalińskiej, która mierzyć się będzie z Greczynką Marią Sakkari. To spotkanie jutro o 11:00. A dziś swoje mecze wygrały wspomniana wcześniej Kostiuk, a poza nią Wang Xiu z Chin, Mira Andrejewa, Rosja, Jill Teichmann, Szwajcarka i Shorana Cristea, Rumunka. Wygrała z Solaną Sierą z Argentyny 6-0, 6-0. Również jutro, ale o 18:00 odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Budapeszcie Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem Londyn. Mistrz Francji kontra mistrz Anglii. Nie w Budapeszcie, we Francji zmobilizowano na tę sobotę 22 tysiące policjantów i żandarmów. Z tej liczby 8 tysięcy przypadnie na Paryż. A to po tym, jak w zeszłym roku podczas transmisji finału, też z udziałem PSG, doszło w Paryżu do zamieszek. Zostańmy przy piłce. Najlepiej zarabiający klub piłkarski w Niemczech? No oczywiście, że Bayern Monachium. A wróć! Zupełnie nie tak. Bayer Leverkusen okazał się najbardziej dochodowym niemieckim klubem piłkarskim w poprzednim sezonie. Jak to się stało? We wcześniejszym sezonie zysk Bayeru wynosił 3 miliony euro, a w tym teraz oszacowanym 133 miliony euro. 133 miliony. To efekt m.in. wywalczenia Mistrzostwa Niemiec w 2024 roku. A Bayern? Bayern z kolei zanotował spadek zysku z 43 do 28 milionów euro. Wioślarki czwórki bez sterniczki, Podszuska, Madaj, Jasińska i Ludwiczak awansowały do niedzielnego finału A Regat Pucharu Świata w Sewilli. 7 z 8 polskich osad zachowuje szansę na wygranie zawodów. Startować będzie w finale A. A w Giro d'Italia dziś 19 etap. Tylko 155 km, ale takie góry, że się odechciewa. Ostatni podjazd na metę, oczywiście jak to podjazd, pod górę. Stromy ogromnie, ale już dziś były poważniejsze. A liderem jest i pozostanie zapewne Duńczyk Jonas Winego. Na końcu sport przez mniejsze S. S jak snooker dla młodych.
3: 30 i 31 maja w Warszawie odbędzie się trzecia w tym roku edycja Junior Snooker Tour. To cykl turniejów dla dzieci i młodzieży, budowany jako długofalowy system rozwoju młodych zawodników w Polsce i Europie. Projekt wspiera Światowy Związek Profesjonalnego Bilarda i Snookera, a do Warszawy przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z Polski, ale również z Litwy, Czech czy Słowacji. Za jego organizację odpowiada Przemek Kruk, komentator oraz trener snookera.
4: Chcę, żeby w ten sposób budować mocny fundament dla potężnego polskiego snookera w bardzo niedalekiej tak naprawdę już przyszłości. Turnieje są rozgrywane w czterech kategoriach. U10, czyli dla 10-latków i młodszych, potem U12, 14, 16. Czegoś takiego nie ma nigdzie na świecie, co mówię z nieukrywaną dumą.
3: A powodów do dumy jest wiele, bo w najmłodszej kategorii swoje pierwsze szlify zbierał m.in. Michał Szubarczyk, czyli ogromny talent będący na ustach całego snookerowego świata. Antek Pyzel, Radio 357.
1: 357 Start w niedzielę o 18:00.

0: jak zwykle. Zapraszamy.
1: Radio 357.
2: No i wtedy pewnie będziemy dłużej już mówić o jutrzejszym zwycięzcy finału Ligi Mistrzów. Bayern, PSG czy Arsenal? Jaki jest państwa typ? Krzysztof.Zimoch@radio357.pl. A tymczasem The Parlotones, Live Design.

0: Popołudniówka Radia 357 510 357 357 albo głosówka.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: No cóż, moim zdaniem problemem jest to nie kto te ordery dostaje, ale kto te ordery przyznaje. Wyborcy powinni o tym pamiętać, kiedy po raz kolejny pójdą do urn. Ten order i tak już jest dosyć mocno pokiereszowany historycznie. To samo z orderem Virtuti Militari.
3: Dzień dobry. Rodzina mojej mamy w większości została wymordowana na Wołyniu. Uratowała się moja babcia i jej dwie siostry. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, moja mama, która jest córką jednej z tych sióstr, razem ze mną podjęłyśmy bez wahania decyzję, że trzeba pomóc Ukraińcom. Przyjęłyśmy do swojego domu pięcioosobową rodzinę, w tym dwójkę dzieci. Najmłodszy miało 3 miesiące. Mieszkały te osoby u nas przez rok i tej decyzji nigdy nie żałowałyśmy. Ale decyzja pana prezydenta Ukrainy zaniepokoiła nas. Ona nam się nie podoba i nie wiemy, co o tym sądzić. Wysłuchałam rozmowy z dziennikarzem z Kijowa. Nie przekonał mnie. Jeszcze bardziej się zaniepokoiłam. Kluczył. Natomiast słuchacz, który mówi, że prezydent Zeleński nie miał złych intencji, przepraszam, ale to jest inteligentny człowiek, zarządza ogromnym krajem, toczy wojnę. Myślę, że od dłuższego czasu ma problemy we własnym otoczeniu, dotyczy to korupcji i to był tak zwany temat zastępczy. Tak robią politycy. Szkoda tylko, że to się odbije na nas i na Ukraińcach, na zwykłych ludziach.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten wyrazisty głos i oczywiście czekam na więcej dziś lub w poniedziałek.
1: Popołudniówka 357.
0: Kredyt, chwilówka czy umowa zawarta na nasze nazwisko bez naszej zgody. To niestety częsty przypadek przestępstw związanych z kradzieżą danych. Choć od ponad 2 lat można się przed tym skutecznie bronić, większość Polaków nadal nie korzysta z możliwości zastrzeżenia swoich danych. Oto co robić, by nie stać się ofiarą cyberprzestępców, pytał Michał Piwko.
4: Średnio co pół godziny ktoś pada w Polsce ofiarą przestępstwa związanego z wyłudzeniem danych. Mimo to większość z nas wciąż nie korzysta z możliwości zabezpieczenia swojej tożsamości. Podstawą jest zastrzeżenie numeru PESEL, podkreśla ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego dr Mariusz Sokołowski.
5: Ja nie wiem, z czego wynika ta duża liczba osób, które nie zastrzegają swojego numeru PESEL. Tak naprawdę jest to narzędzie, które pozwala nam uniknąć bardzo wielu kłopotów. Kiedy ktoś, kto jest osobą niepowołaną, nieuprawnioną, zdecyduje się na to, żeby bezprawnie wykorzystać tego typu numer do różnego rodzaju czynności prawnych, których skutki my sami potem odczujemy.
6: Jako osoba prowadząca kancelarię wiem to też od strony załatwiania spraw moich klientów, którzy przychodzą z tymi problemami do kancelarii cały czas, że ktoś na nich zawarł umowę i teraz muszą się tłumaczyć, bądź mają jakąś egzekucję i muszą bronić swoich praw. I to są takie osoby, które tego numeru PESEL nie zastrzegły.
4: Mówi radca prawny z kancelarii Ars Equi Marek Niczyporuk. Dopóki nasz numer PESEL jest zastrzeżony, nie podpiszemy umowy w banku czy u notariusza. Nie podpisze jej też w naszym imieniu złodziej, który wykradł dane.
6: To zastrzeżenie numeru PESEL to jest po prostu taka dodatkowa ochrona, która z punktu widzenia na przykład banku, na przykład innej instytucji finansowej, firmy telekomunikacyjnej czy notariusza jest ostatnią redutą ochrony naszych praw, czyli ta osoba, która musi zweryfikować nasz PESEL, po prostu zerknie, czy myśmy ten PESEL zastrzegli, czy nie, a jeśli go zastrzegliśmy, to poprosi o jego odstrzeżenie w celu potwierdzenia, że osoba, z którą ma do czynienia, to jest dokładnie ta osoba, czyli to jesteśmy.
4: Zarówno zastrzeżenie, jak i odstrzeżenie numeru PESEL jest proste i można to zrobić na kilka sposobów. Stacjonarnie, składając krótki wniosek w urzędzie gminy, przez internet na portalu gov.pl lub w aplikacji.
6: Najprostsze jest oczywiście skorzystanie z aplikacji mObywatel. Tam mamy bardzo prostą ścieżkę zastrzegania i odstrzegania numeru PESEL. Zajmuje to dosłownie kilka chwil. Zdarzało mi się w mojej praktyce często, że osoby, które zapominały odstrzec przed wizytą u notariusza numeru PESEL, robiły to bezpośrednio przed aktem notarialnym, zajmowało to kilkanaście sekund.
4: Według najnowszych danych Ministerstwa Cyfryzacji swój PESEL zastrzegło jedynie nieco ponad 20% obywateli. Oznacza to, że ponad 25 milionów dorosłych Polaków nie skorzystało z tej formy ochrony, a kradzież danych może dotyczyć każdego z nas.
6: Dotyczy to takich osób, które zwyczajnie poruszają się w internecie. Dotyczy to na przykład osób, które często korzystają na przykład z zakupów internetowych. Wystarczy, że będziemy kupować, nie wiem, ubrania, książki, cokolwiek innego, gdzie będzie wymagane podanie naszych danych. To jest miejsce, w których rzeczywiście może dojść do wyłudzenia, a w związku z tym powinniśmy się przed tym zabezpieczyć.
5: Potrzebna nam jest olbrzymia edukacja tych 25 milionów Polaków, że taka możliwość po pierwsze w ogóle istnieje, że jest to coś bardzo prostego i coś, co nam z głowy zdejmuje bardzo duży problem. Dmuchajmy na zimne, a zastrzeżenie numeru PESEL jest takim dmuchaniem na zimne wtedy, kiedy nie chcemy być właśnie chociażby ofiarą oszustwa.
0: Do czego bardzo serdecznie zachęcamy. To był materiał Michała Piwki. Kwadrans pozostał do godziny 18:00. Już za chwilkę o kleszczach i boreliozie, a także leczeniu ziołami opowie Wioletta Myszkowska.

0: Tom Smith, Live. 12 minut do godziny 18. Głosówka do Państwa dyspozycji. Myślę, że przy okazji tematu, który za chwilkę Viola poruszy, Państwa również może poruszyć, bo to temat wracający co sezon i bardzo wszystkich mobilizujący, czyli kleszcze. Dzień dobry, Violu.
1: Dzień dobry.
0: No ja mam wrażenie, że ten sezon na kleszcze to się zaczyna zawsze jakoś tak niczym zima zaskakująca kierowców i w zasadzie nie wiadomo, kiedy te cudowne istoty się pojawiają i troszkę nam robią zamieszania w życiu.
1: To prawda, że ona zawsze zaskakuje, to tak jest i no niestety negatywnie czasem się okazuje.
0: No, czasami pozytywnie?
1: Pozytywnie to, no nie wiem, ja nie znam takich przypadków, żeby chyba, że to się komuś kojarzy właśnie, że to jest taki nieodłączny element wyjścia do lasu, no to wyjście do lasu to się dobrze kojarzy, to powiem, że tak. No ale to sezonowo dobrze, że o tym mówisz, bo fałszywe informacje, fejki też można traktować sezonowo. Kiedy jest jesień, no to można się spodziewać różnych fejków o grzybach. Na przykład teraz mamy kleszcze, mamy grillowanie też, ale dezinformacja o grillowaniu to w przyszłości obiecuję Państwu, że będzie. Jest taka dezinformacja o grillowaniu.
0: To jeszcze tylko tak wtrącę, że mam takiego znajomego, który do prac ogrodowych zawsze ubiera się na biało. I wszyscy się pukają w głowę, co ty, na biało ubierasz się do prac ogrodowych? A no tak. I kiedyś wysłał mi zdjęcie, że dzięki temu, że jest ubrany na biało, to kilka kleszczy chodzących mu po dresie potrafi łatwo strząsnąć.
1: To jest bardzo sprytne. To jakby powiedział, że to odstrasza kleszcze, to bym się zastanowiła.
0: Nie, ale łatwiej jest je namierzyć.
1: To na pewno tak. To jest bardzo sprytne, to muszę przyznać. No więc tutaj pierwsza informacja, która jest prawdziwa. Kleszcze łatwiej zobaczyć na białym dresie. To jest pierwsza rzecz. No ale my przejdziemy do tych fałszywych treści o kleszczach. Oczywiście mogą się Państwo natknąć w internecie na informacje o kleszczach modyfikowanych przez Billa Gatesa. Może tak być, ale też sporo fałszywych treści dotyczy samej boreliozy, czyli tego, że można ją rzekomo wyleczyć ziołami albo suplementami na bazie ziół. Można się też natknąć na informacje na temat tego zespołu poboreliozowego, post-Lyme albo post-Lyme, bo to zależy, czy to jest wersja polska, czy angielska. No i kilka artykułów na ten temat napisali fact-checkerzy Stowarzyszenia Prawda. Znaleźli oni sporo grup na samym tylko Facebooku o boreliozie, na których można znaleźć takie informacje tutaj w cudzysłowie o jej naturalnym leczeniu i tutaj też cudzysłów. Mówimy o grupach, które zrzeszają nawet dziesiątki tysięcy członków, a może raczej powinnam powiedzieć kont. No i porozmawiałam o tym z Szymonem Tułodzieckim ze Stowarzyszenia Prawda, autorem kilku tych artykułów i zacznijmy od tego, że wiemy jak leczyć boreliozę i jak się to robi.
2: Zgodnie z medycyną opartą na dowodach, jedyną skuteczną metodą leczenia boreliozy jest odpowiednia antybiotykoterapia. I takie leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza, który bazuje w swojej praktyce na aktualnej wiedzy medycznej, a to też nie zawsze jest oczywiste. I oczywiście zależy to od przypadku, ale w aktualnych rekomendacjach zaleca się stosowanie antybiotykoterapii nie dłuższej niż miesiąc. Jeśli chodzi o powikłania, na przykład tych związanych z zespołem post-Lyme, zalecana jest terapia skupiona głównie na poprawie jakości życia pacjenta. I tutaj chodzi na przykład o aktywność fizyczną, rehabilitację czy psychoterapię.
1: I tutaj ważne jeszcze w nawiązaniu do tych antybiotyków, tego wydłużonego przyjmowania antybiotyków, to też eksperci i instytucje odradzają terapię boreliozy antybiotykami przez dłuższy okres niż miesiąc. Czyli to nie jest tak, że pół roku, tylko do miesiąca i koniec. Takie są zalecenia. No ale właśnie, co z ziołami? Leczą te boreliozę? Nie leczą?
2: Krótka odpowiedź, nie leczą. Mogą przynosić pewne korzyści. Na przykład profesor Zajkowska, ekspertka chorób zakaźnych, wskazuje, że zioła mogą potencjalnie działać wspierająco na własne procesy obronne organizmu. Jednak główne zalety zastosowania ziół są związane z tym, że one najczęściej idą w parze z ogólną mobilizacją pacjentów do zdrowszego trybu życia, co już samo w sobie może przynosić realne korzyści dla naszego zdrowia. Samo stosowanie ziół też nie jest obojętne dla organizmu i niesie za sobą ryzyko. Na przykład alergia, zatrucia, interakcja z lekami czy uszkodzenia wątroby, to wszystko są potencjalne zagrożenia, które idą razem ze stosowaniem nieprzebadanych klinicznie specyfików. Szczególnie jeśli dochodzi do tego ich długie i intensywne stosowanie. A niektóre oferty ziołowych produktów na boreliozę wprost to zalecają. Naukowcy faktycznie przyglądają się potencjałowi roślin w zwalczaniu tych krętków, które wywołują boreliozę, ale jest stanowczo zbyt wcześnie, aby mówić o przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych czy wręcz leczniczych właściwościach ziół w boreliozie czy w zespole postlimy.
1: I tutaj też ważna informacja z zakulis fact-checkingu. Szymon dodał, że to są eksperymenty in vitro, czyli w laboratorium, czyli w środowisku sterylnym, kontrolowanym. No i tutaj warto mieć zawsze to z tyłu głowy, że taki...
0: Warto łapać kleszcze i przekazać do laboratorium do celów naukowych.
1: Na przykład,
0: rozumiem,
1: ale...
0: To ten biały dres się przyda jednak. Jakby ktoś nie chciał od razu się pozbywać kleszczy, to...
1: Aczkolwiek no... ja nie zachęcam do stworzenia takiej grupy łowców kleszczy. To lepiej łowić burzę może, chociaż to też nie jest do końca bezpieczne. Natomiast właśnie te badania, które są w laboratorium, to jeszcze nie można ich odnosić tak jeden do jeden do organizmu ludzkiego, w którym się dzieje mnóstwo rzeczy naraz. No i zioła ogólnie w leczeniu i dezinformacji pojawiają się często w tych fałszywych treściach, w tych zmanipulowanych treściach. I Szymon Tułodziecki zaznaczył, że ich działanie nierzadko jest wyolbrzymione właśnie w takich komunikatach albo przedstawione fałszywie. I z tym może być też związana oczywiście przy okazji jakaś oferta sprzedaży, jakiegoś suplementu czy specyfiku i tutaj mówimy o takich wątpliwych ofertach oczywiście. No a to wszystko, te fałszywe treści o ziołach są zbudowane przecież na fakcie, że zioła ogólnie niektóre coś tam leczą, prawda?
2: Zioła to jest bardzo ciekawy wątek dezinformacji zdrowotnej, no bo mimo wszystko część ziół, w przeciwieństwie do takich wymysłów jak biorezonans, one posiadają udokumentowane działanie lecznicze, a sama koncepcja ziołolecznictwa no, nie jest wyssana z palca i jest z nami od wieków. Do dziś produkcja części farmaceutyków, na przykład chininy, polega na izolacji konkretnych substancji aktywnych z roślin, a chociażby w Polsce mamy kilkaset gatunków roślin, które są dopuszczone do użycia w medycynie konwencjonalnej. Przy czym zaznaczmy tutaj, że stosowanie ziół w medycynie nie jest oparte na anegdotach czy twierdzeniach naturopatów, a raczej na wnioskach z wyników porównywalnych, dobrze zaprojektowanych badań, w tym klinicznych, które były przeprowadzane na przykład na dużych, randomizowanych grupach pacjentów. Warto pamiętać, że naturalne i tradycyjne, czyli słowa, które kojarzą nam się z ziołami i ziołolecznictwem, nie znaczy automatycznie, że te metody są skuteczne i bezpieczne. Zioła mogą zawierać wiele różnych substancji aktywnych naraz. Ich skład oraz stężenie zależy od wielu czynników, na przykład od tego, w jakich warunkach rosła roślina, czy w jaki sposób został przygotowany surowiec, który potem trafia do jakiejś tabletki czy proszku. Myślę, że stosowanie ziół, szczególnie w kontekście dolegliwości zdrowotnych, powinno być konsultowane z lekarzem.
1: I może właśnie to sobie zapamiętajmy. No i jeszcze to, że nie ma dowodów naukowych na to, że zioła leczą boreliozę.
0: A moim ulubionym mitem odnośnie kleszczy jest to, że smaruje się je masłem. Proszę tego absolutnie nie robić. To tak tylko na zakończenie spotkania z Wiolą, która opowiadała o tym, jak zioła wpływają albo nie wpływają na kleszcze i boreliozę. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobrego weekendu bez kleszczy, a my już za chwilkę będziemy mieli kolejne spotkanie z Andrzejem Rutkę w serwisie informacyjnym.

0: To się nazywa ironia losu. Dobór utworu do serwisu informacyjnego. Który tuż przed godziną 18 przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Prezydent Donald Trump kilkadziesiąt minut temu ogłosił, że zwołuje dziś spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i zniszczone w koordynacji z Teheranem. Już wczoraj Biały Dom potwierdził doniesienia, że delegacje obu krajów osiągnęły wstępne porozumienie, ale komunikat ten nie został jeszcze potwierdzony przez stronę irańską. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Od wczoraj trwa tam akcja gaśnicza, w której bierze udział ponad 800 strażaków. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi, że decydujące dla pełnego powodzenia akcji gaśniczej mają być najbliższe godziny.
2: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
1: Strażakom pomagają policjanci i 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W działaniach bierze też udział policyjny Black Hawk oraz 4 samoloty typu Dromader, a akcja prowadzona jest na obszarze około 300 hektarów lasu. Mimo informacji o zlokalizowaniu i opanowaniu zarzewi ognia, strażacy szykują się na całą noc ciężkiej pracy przy gaszeniu pożaru i nie są na razie w stanie oszacować, jak długo jeszcze potrwa akcja gaśnicza. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje teraz w lasach w niemal całej Polsce. Wszystko przez panującą suszę i bardzo skąpe opady deszczu. Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił o aresztowaniu na 3 miesiące pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymanego wczoraj przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mężczyzna jest podejrzany o pracę na rzecz wywiadu obcego państwa, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Program SAFE i polskie zakłady zbrojeniowe są objęte ochroną kontrwywiadowczą. Efekty tych działań mamy dzisiaj. Służba Kontrwywiadu Wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po zgromadzeniu materiału przeprowadziła operację zatrzymania jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
1: Według nieoficjalnych informacji podejrzany mógł pracować w zakładach produkujących pociski przeciwlotnicze Piorun, czyli jeden z hitów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jeśli zarzuty się potwierdzą, mężczyźnie grozi od 8 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego więzienia. Majowa inflacja pozytywnie zaskoczyła ekonomistów. Zamiast rosnąć, tak jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Polska gospodarka kolejny raz pokazuje odporność na zewnętrzne szoki. Tak ocenił te informacje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A na koniec propozycja nie tylko dla miłośników science fiction i kosmosu. Planetarium Śląskie w Chorzowie zaprasza już od soboty na Kosmikon, czyli festiwal fantastyki. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
4: 4 sceny strefy, ciekawi goście i tematy, propozycje dla każdego bez względu na wiek. Jarosław Juszkiewicz, rzecznik Planetarium.
5: Planetarium zamieni się w wielki kosmiczny port, z którego będzie można odbywać podróż do najdalszych zakątków wyobraźni. Polecimy przez naukę, popkulturę, fantastykę, nowe technologie, kosmos, literaturę i światy znane z ulubionych uniwersów.
4: Dodatkowo postaci inspirowane światami Władcy Pierścieni, Wiedźmina, Gwiezdnych Wojen.
5: Będzie można wziąć udział w dyskusjach, w warsztatach, odwiedzić sceny scenograficzne. Uwaga, uwaga, powstanie prawdziwa wioska hobbitów.
4: Więcej informacji m.in. na stronie planetarium.edu.pl. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: I relacją ze Śląska kończymy dzisiejsze serwisy. Kolejne w poniedziałek w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
0: I Andrzej już ma fajrant. No to dla Andrzeja i dla wszystkich, którzy już mają fajrant weekendowy. Mogę powiedzieć, że nadchodząca noc i no nadchodząca noc będzie jednak z opadami na wschodzie i na południu, a jutro w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę niestety przetoczą się burze, będzie również padać deszcz. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, od 14 do 17 stopni. W ciągu dnia wiatr słaby i umiarkowany.
5: Popołudniówka 357.
0: Ale tak może trochę na wyrost powiedziałem niestety. Niektórzy lubią takie wiosenne burze, prawda?
6: Bardzo.
0: No właśnie.
6: Bardzo. Taki wiosenny deszcz jest wspaniały. Zwłaszcza my, łysi, inaczej odbieramy deszcz.
0: Czy to mów za siebie, ja się absolutnie nie poczuwam. My siwi też lubimy.
6: No.
0: 5 minut po 18:00 Rush, Nobody's Hero, a za chwilę w popołudniówce reportaż.

0: Państwo piszą, państwo dzwonią, państwo wysyłają nam też głosówki, również w sprawie numeru PESEL.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomek. Odnośnie blokowania numeru PESEL. Faktycznie zdecydowałem się na to. Dziwi się, że tak późno to zrobiłem, ale zajęło to może z 10 sekund poprzez aplikację mObywatel. Także naprawdę jest to coś skuteczne. Może nas uchronić przed czymś, czego chyba byśmy nie chcieli, czyli przed oszustwami.
0: Tu byś się zastanawiał, czy pan słucha Depeche Mode, nagrywając nam tę głosówkę. Proszę dać znać, bo nurtuje nas to również z Tomkiem i mną, mówiącym te słowa. 10 minut po godzinie 18. Życie Alana to nieustanny, paraliżujący ból oraz świadomość nieubłaganie tykającego zegara. Mężczyzna każdego dnia mierzy się z widmem momentu, który może bezpowrotnie uniemożliwić mu realizację jedynej życiowej pasji. Choć los od samego urodzenia nie szczędził mu bolesnych ciosów, ciężkich chorób i traumatycznych doświadczeń, on odnalazł w sobie siłę, o jakiej wielu może tylko pomarzyć. Co takiego kryje się w jego wnętrzu, że zamiast się załamać, każdego poranka uparcie wstaje i idzie w to samo, ukryte przed światem miejsce. To właśnie tam, na czwartym piętrze, toczy się jego prywatna walka o prawo do decydowania o sobie i całkowitą ucieczkę od fizycznych barier. Reportaż Aleksandry Dobieszewskiej, Zbity wazon.
2: Wstaję, wszystko mnie boli. Zanim przestanie boleć, to jest godzina 12. No i wtedy, gdy już przestaje boleć, to ubieram, co mam najbliżej i tu idę. I mimo tego, że różnie z tym bywa, czasami mi jest naprawdę trudno wejść na to czwarte piętro, to jednak tu przychodzę i wchodzę.
3: Alan ma 24 lata i zaledwie kilka lat temu nauczył się wiązać buty. Za to pędzla używa odkąd pamięta.
2: Siedzę tutaj w pracowni, maluję tak długo, aż nie będę miał siły stać. Czasem zejście ze schodów to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Tak jak gdyby nogi nie chciały wykonywać tego, co mózg im tam przesyła.
4: Szukam teraz zapalniczki, znowu ją zgubiłem.
2: Wszystko widzę rozmyte. Tylko tak. Plamy.
4: Wypaliła.
2: Gdyby nie to, to bym leżał i nic nie robił. Nie wiem, nie wychodził chyba. Dla mnie zawsze malowanie jest najważniejsze. Nieważne, czy jestem głodny, czy niegłodny, malowanie zawsze jest najważniejsze. Człowiek się całkowicie zatraca kosztem swoich tam, powiedzmy, jakichś potrzeb fizjologicznych i nie tylko. Już tylko sobie wycisnę. Czasami to przygotowanie do malowania jest bardziej istotne niż samo malowanie. Szukam koloru, bo tuby są tak uwalone, że ciężko znaleźć. Trzeba też uporządkować sobie paletę, żeby te kolory nie były takie pobrudzone i przybrudzone. Ważnym jest, żeby siadać jako takim klarownym zamysłem tego, co się chce.
3: A co będzie malowane?
2: Lewkonie.
3: Obrazy Alena przypominają trochę impresjonizm, ale jest w nich coś jeszcze niezwykłego. Jakbyśmy oglądali świat oczami osoby widzącej inaczej.
2: Ja mam takie schorzenie, które się nazywa fibromialgia, które objawia się bardzo mocnymi bólami mięśni, całego ciała, ze sztywnieniem mięśni. Ogólnie tak cię boli, że wiesz, wstanie z łóżka to jest coś trudnego. Sam fakt tego, że tu egzystuje, to jest, można by to tak nazwać, cud, ponieważ zazwyczaj osoby urodzone w szóstym miesiącu ciąży z porażeniem mózgowym leżą na wózkach i są sparaliżowane, a ja jednak nie jestem. Z tego powodu też mnie szlak trafia, jak widzę, że zdrowe osoby marnują swoje życie. Bo nieograniczenia fizyczne nam utrudniają wszystko, ale psychiczne. Ja staram się codziennie te swoje bariery przełamywać, bo też najtrudniejsza walka, którą w życiu przeprowadzamy, to jest walka z samym sobą. Kiedy zostajemy sami i musimy zastanowić się, czego my tak naprawdę chcemy, kim my jesteśmy, jakie mamy wartości. Masz wrażenie, jakbyś oglądał dorastanie własnego dziecka. Coś, co wyszło z twojej głowy, na twoich oczach przyjmuje realne kształty. Nie umiem nie malować przez długi czas. Czasami mam okresy, kiedy po prostu nic mi nie wychodzi, ale jak nie maluję, to myślę o malowaniu cały czas. No to jest po prostu organiczny, nieodłączny element życia, no.
5: Jak takie oddychanie.
2: No tak, dlatego ja też nie umiem odpowiedzieć właściwie, dlaczego ja maluję. No, maluję, bo tak. Maluję, bo tak jest, bo to jest fakt i tak jest. Były momenty w tej mojej depresji, kiedy było mi bardzo blisko, żeby się tutaj z gawiedzią pożegnać. Ale dwie rzeczy mnie tu trzymały i trzymają nadal. Rodzina, sztuka i tyle. Dwie najważniejsze rzeczy.
3: Tuż za rodziną wymienia swoją przyjaciółkę Dori, również artystkę.
6: No, cześć.
7: Pomóż ci?
6: O, jest już gotowe. Teraz sztaluga.
2: Dori, nie mam góry.
7: Poczekaj, ja znajdę ten swój jeansowy pracowniany, dobra? Poczekaj. Wiesz, który?
2: Tak, wiem.
7: Słuchaj, Ala, jak zrobić, żebyś ty się nie potykał?
6: Bo ja się boję, że coś ci się stanie.
2: Nie, teraz bardziej uważam.
6: Fascynująca w Alanie jest otwartość. Otwartość na ludzi, otwartość na zjawiska.
7: I podziwia to piękno w sposób absolutnie naturalny.
6: Jeżeli spotka piękne drzewo w parku i światło przychodzące, to on to po prostu namaluje. I nie ma w tym nic skłamanego i jakby nie maluje, że robi rysunek i pogłębia, tylko maluje tak jak dawni mistrzowie, czyli wydobywa z tła. Nie chodzi mu o poprawność, tylko o wrażenie. To go różni i maluje to, co jest najistotniejsze. Ja nie widzę w nim negatywnych emocji. I myślę, że to też przekazuje w obrazach.
2: Też jestem przyzwyczajony do boksowania się z życiem. Niestety, ale wychowałem się w domu, w którym panowała przemoc ze strony mojego ojca. I musiałem bardzo szybko wydorośleć. Moja mama dwoiła się i troiła, żeby tylko była to w miarę normalna egzystencja, aczkolwiek była też ofiarą przemocy ze strony mojego ojca, więc było to dość ciężkie. Ale w końcu się udało uwolnić od niego, nie bez szkód dla zdrowia psychicznego i fizycznego. On po prostu zniknął, ani żadnych alimentów, ani niczego. Po prostu uciekł jak tchórz. Zupełnie nie rozumiałem, co się dzieje, a resztę to ja wyparłem z pamięci. Jak maluję, to na przykład zupełnie uciekam. Świat wokół nie istnieje, po prostu patrzę się na obraz, patrzę się na to, co maluję i jakoś idzie. Nie mogłem biegać, nic takiego robić. Byłem wyalienowany, wyobcowany, odrzucany. Z dzieciństwa pamiętam głód i wiem, co to znaczy być głodnym, chodzić głodnym. Potem w wieku 14 lat widziałem śmierć swojego brata. W tym tygodniu by skończył 25 lat. Ktoś mi dał wybór terapia, a nie wiem, farby czy cokolwiek innego, to ja bym bez wahania powiedziała to dziękuję za terapię. Ponieważ wiem, że malowanie już mnie wyciągnęło, no w jakiś sposób cały czas wyciąga do tego, żeby cokolwiek robić. Właśnie nakładam farbę, która kształtuje fikuśny wazonik z bzem.
3: Dlaczego akurat martwa natura?
2: Martwa natura nie pyta się, kiedy koniec.
3: Jakbyś opisał swoją technikę?
2: Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, nawet nigdy nie myślałem. Po prostu sobie farbą rzucam na płótno. To jest tkanina ciała. Dziupla.
3: Co widzimy tutaj?
2: Żarówkę.
3: I mamy dyskotekę z tą żarówką.
2: Tak, jest dyskoteka. Ja tylko czekam, aż ta żarówka w końcu pęknie. Ale tak, to jest mój składzik na moje obrazy, żeby się nie warlały mi pod nogami, więc sobie tutaj grzecznie stoją rzędami. Te są moje, tu są moje też.
3: A podobnie jak ta żarówka, działa wzrok Alena.
2: Mam już wielokrotnie laserowaną siatkówkę, aczkolwiek mimo tego postanowiła ona się powoli odklejać. Powiedzmy, że to jest taki potłuczony wazon, który się jeszcze raz potłukł i trzeba go zlepić teraz na super glue. Niby się da, no ale prawdopodobieństwo tego, że po prostu się rozpadnie, jest bardzo duże. No a oprócz tego to mam wadę minus 10, minus 11. Do około 15 roku życia ona wzrastała, na razie się zatrzymała.
3: Jakbyś spróbował zamknąć oczy i malować.
2: Zamknąć oczy? Mhm. Obydwa?
3: Albo chociaż to jedno. To chore. Bardzo to utrudni?
2: Nie. Nie, chyba nie. Ja już się chyba z tym pogodziłem po prostu, że tak to wszystko wygląda, że to jest jak gdyby ryzyko po prostu życia z takimi przypadłościami. A poza tym przypomina mi się, co mama mi mówiła, co ona usłyszała od lekarzy. To, że prawdopodobnie no, pani syn będzie ślepy, będzie warzywem, w ogóle będzie opóźniony w rozwoju i najlepiej to niech pani aborcję zrobi.
7: Alan pomimo bólu, pomimo wszelkich przeciwności wstaje i idzie, maluje. To on i tak by to robił. Czy by dostał na to pieniądze, czy by nie dostał. Bo on potrafił zadzwonić do mnie i powiedzieć, że piękną chmurę widzi. To jest wrażliwość, chłonięcie całym sobą życia, świata, cieszenia się nim.
3: To co by było dalej?
2: Nawet nie chcę o tym na razie myśleć. Nie wiem. No to chyba po prostu poszedłbym w coś innego niż malarstwo.
7: Nie tak, to inaczej. Nie wiadomo, w którą drogę pójdzie Alan. Czy to będzie malowanie, czy to będzie rzeźba w przyszłości, czy to on jest całkowicie otwarty. Także wiem, że jeżeli ktoś pracuje codziennie, to praca będzie nagrodzona. Po prostu. A nie to, że się załamiemy i będziemy nic nie robić. Jego wrażliwość jest ważna.
2: Ja lubię takie polskie powiedzonko. Życie jest jak gówno na kole, raz jest w górze, a raz w dole. No i tak właśnie jest. Najważniejsze jest to, żeby to z pokorą przyjmować.
3: Do czego ci tak potem po malowaniu ciągnie?
2: Miejmy nadzieję, że nigdy nie będę musiał być przed takim wyborem, ale wiadomo, prawdopodobnie i tak wybiorę sztukę.
7: No i rzeźba!
2: A, no i rzeźba. Małe mam doświadczenie, ale myślę, żebym się nauczył. Nigdy nie jest za późno na naukę. Nawet jakbyś miała, nie wiem, nerzać słoneczko z uśmiechem, to jeżeli przynosi ci to radość, to jak najbardziej trzeba to robić. Układam martwą naturę tutaj, te bzy. Poprawiam, żeby mi odpowiednio wszystko tutaj światło padało. No już jest gotowe, już można malować.
0: Był to reportaż Zbity Wazon Aleksandry Dobieszewskiej. Tu Radio 357, popołudniówka. Pan Michał z pozdrowieniami dla Alana. Ja urodziłem się w 7 miesiącu na początku lat 80. pisze pan Michał. A w międzyczasie tu byś jeszcze pan Tomasz napisał, że w tle to nie było Depeche Mode, tylko odgłosy, które zostały zarejestrowane na siłowni, bo na siłowni głównie Radia 357 pan Tomek słucha. Także już mamy rozwiązanie zagadki. Oczywiście reportaż Zbity Wazon do posłuchania również w naszych podcastach Radia 357.

0: Jackie Evans. 18:30. I jak to w piątek po południu bywa w Radiu 357, Agnieszka Prasek przy telefonie, rzeczniczka IMGW. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No to, co chyba nas najbardziej interesuje, jeśli chodzi o pogodę, to jednak to, co się dzieje w lasach na Mazowszu. Widzimy, że wysokie zagrożenie pożarowe w lasach i to chyba nie tylko w województwie mazowieckim, prawda?
1: Dokładnie tak. Na właściwie większości obszaru notujemy suszę hydrologiczną, także Ściółka jest wysuszona, do tego porwisty wiatr, słaba retencja. Tych opadów też nie za wiele, bo właściwie od początku roku

0: wiatru do 60 km na godzinę i ta strefa będzie kierowała się w głąb Polski już w sobotę. Także właściwie przeważający obszar Polski poza krańcami północno-wschodnimi tutaj będą występować i opady lokalnie o natężeniu umiarkowanym, intensywnym. Do tego możliwy opad gradu, burze i porwisty wiatr. Także tutaj te temperatury też na zachodzie będą nieco wyższe, bo tam do 24, do 25 stopni, natomiast na przeważającym obszarze 18, 20, 22 stopnie. I właściwie cały weekend tutaj będzie ogólnie słonecznie, natomiast cały czas będą przechodziły tutaj te strefy tych opadów i w niedzielę już na zachodzie powinno być zdecydowanie więcej przejaśni, temperatury do 25 stopni. Natomiast te opady z kolei będą w centrum i na wschodzie Polski. Natomiast z początkiem przyszłego tygodnia nadal tutaj spodziewamy się lokalnie opadów deszczu, raczej o natężeniu umiarkowanym, lokalnie słabym i to będą przelotne opady. Temperatury z każdym dniem będą wzrastać. Tutaj w okresie weekendu Bożego Ciała spodziewamy się nawet 30 stopni, ale też będziemy mieć do czynienia z dynamiczną pogodą, ponieważ i burze, i porwisty wiatr, i do tego opady deszczu, które lokalnie mogą być intensywne.
1: Czyli w zasadzie to często powtarzający się scenariusz przy okazji weekendu Bożego Ciała, że upał i burze. Mam wrażenie, że to takie coroczny pakiet od prognozy pogody. A jeszcze panią zapytam, bo poranki ostatnio chłodne. U mnie w Łodzi dzisiaj rano tylko 3 stopnie powyżej zera, ale czytałem, że nawet przymrozki jakieś mogą wrócić. Jak to jest?
0: Dzisiejszej nocy faktycznie były wydane ostrzeżenia na przymrozki właśnie w pasie od północy przez centrum tutaj po południowy wschód i faktycznie temperatury w nocy, co prawda one były dodatnie w okolicy 2-3 stopni, ale temperatury przy gruncie spadały lokalnie do minus 1, minus 2 stopni. Natomiast w najbliższych dniach już spodziewamy się tych temperatur wyższych, one powinny być nawet dwucyfrowe, ale na zachodzie już te temperatury będą nawet dochodzić do 16 stopni, czyli w najbliższym czasie już spodziewamy się temperatur dwucyfrowych, tutaj powyżej 10 stopni na plusie będzie w nocy.
1: Bardzo przyjemne informacje w takim razie od Agnieszki Prasek, rzeczniczki IMGW. Kłaniam się nisko, życzę dobrego weekendu.
0: Wzajemnie, dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i życzymy również dobrej pogody wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom. No, tak jak powiedziałem, może niektórzy akurat klimaty burzowe lubią.
2: Radio 357.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Panie Sławku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie całą ekipę Radia 357 oraz wszystkich patronów i serdecznie Was pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Uwraził mnie ten reportaż nadany po godzinie 18 i stwierdzam, że podziwiam takich ludzi, którzy mają w sobie mnóstwo energii pomimo tych wszystkich cierpień i przejść, które muszą przechodzić, ale dzięki takim pasjom jak malowanie mogą żyć dla ludzi, jak i dla samych siebie. I tak się składa, że ja również jestem osobą z niepełnosprawnością, ale trzymającą się dobrze dzięki wsparciu przyjaciół, rodziny i tych wszystkich, którzy mnie otaczają. A moją

0: było od początku słuchanie radia, poprzez trójkę aż do waszego radia 357. I to mi pomaga przetrwać każdy dzień, nie tylko przyjaciele i rodzina, którzy są dla mnie najważniejsi, których pozdrawiam, ale również przede wszystkim też moja pasja. Dzięki tym wszystkim rzeczom się nigdy nie załamywałem i nie załamuję i polecam wszystkim, aby byli uwrażliwieni na czyjeś krzywdy i pomagali tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. I pozdrawiam tego pana, jak i wszystkich ludzi.
1: Panie,
0: swoje pasje.
1: Panie Sławku, to my pana pozdrawiamy, bardzo się cieszymy, że jest pan z nami. Gramy dalej, gramy razem, gramy również dla pana. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.

0: Bardzo ładny telefon od pana Sławka i naprawdę wszystkiego dobrego dla pana Sławka, wszystkich słuchających, również dla reportera, dla bohatera reportażu Oli. Marta Kula w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Właśnie pytałem, czy z pracy, czy do pracy, bo jak zwykle w biegu, ale jak zwykle przygotowana. I już nawet wiem, o czym będziesz mówić. Zresztą w sumie patrząc na twoją aktywność w social mediach od początku tygodnia, to mogłem się domyślić.
1: No właśnie, no bo we wtorek obchodziliśmy stulecie urodzin Milesa Davisa, więc o kimże mogłabym powiedzieć w cyklu z Wielkiej Płyty, jak nie o nim i o jednej z jego płyt, bo to są naprawdę wielkie płyty, proszę państwa. I dziś spróbuję państwa przekonać i wytłumaczyć, dlaczego tych nieprzekonanych oczywiście, bo tu nie chodzi tylko o piękne dźwięki, które coś nam robią, wzbudzają jakieś emocje, chociaż to oczywiście w muzyce jest najważniejsze, ale chodzi też o pewne przełomy w historii muzyki w ogóle. No i takich przełomów Miles Davis ma na koncie parę, no a tym najważniejszym było oczywiście nagranie płyty Kind of Blue. Czy ty wiesz, dlaczego ona jest taka wyjątkowa?
0: Zaraz mi pewnie powiesz.
1: Ja mam do ciebie, Krzysztof, takie pytanie. Czy ty grasz na gitarze?
0: Chciałbym. W myślach, w fantazjach na pewno. Kiedyś próbowałem, parę chwytów nawet udało mi się opanować, ale jak się wiedzy nie utrwala, to ona zanika.
1: No ale powiedziałeś słowo klucz. Chwytów. Jak uczymy się na gitarze, to uczymy się akordów, prawda? I akompaniujemy sobie do różnych piosenek. No i na tym generalnie przez wieki opierała się muzyka, że mamy akordy i na tych akordach budujemy melodię. I tak też funkcjonował jazz przez lata. Mhm. I te solówki, których słuchaliśmy z lat 40. na przykład, no to właśnie tak w uproszczeniu wyglądały. No i co zrobił Miles Davis? On odszedł, proszę państwa, od akordów. Zapytają państwo, no to co grać, jak nie akordy i melodie? Ano właśnie. Miles Davis obserwował jako uważny muzyk bacznie to, co się dzieje w świecie muzyki klasycznej, a tam również już trochę ten system funkcyjny, bo tak to się nazywa, dur mol, był dla kompozytorów uwierający. No i między innymi Olivier Messiaen, wielki francuski kompozytor, sprawił, że zainteresowanie skalami, których używano już w średniowieczu, a właściwie i w starożytnej Grecji, powróciło do mainstreamu i znowu zaczęto się przeglądać temu, co robili ludzie kiedyś z muzyką. Mianowicie nie myśleli o muzyce pionowo, tylko myśleli o niej poziomo. I te skale, te melodie różnie były układane i w oparciu o te skale się tworzyło muzykę. No i Miles Davis się tą koncepcją zafascynował i jak posłuchają państwo płyty Kind of Blue, to tam wielokrotnie utwory mają może ze dwa akordy. Mhm. I na tym zmiennym, tam jednym akordzie i potem drugim. I to tak trwa. Ale melodie, improwizacje są tak fascynujące, no bo one właśnie nie są melodiami wywodzącymi się z harmonii dur mol, tylko właśnie z tych kościelnych, tak zwanych kościelnych skal modalnych. No i to zmieniło wszystko i sprawiło, że płyta Kind of Blue no, została okrzyknięta jednym z najważniejszych albumów XX wieku. Tygodnik Independent umieścił ją na liście 50 najlepszych nagrań XX wieku. Magazyn Jazzwise Kind of Blue umieścił na pierwszym miejscu zestawienia 100 albumów, które wstrząsnęły światem. No i wszystko się wtedy dla jazzu zmieniło. Jazz modalny to była ta nowa epoka, którą wprowadził Miles Davis właśnie płytą Kind of Blue, na której towarzyszą mu John Coltrane na saksofonie tenorowym, Bill Evans na fortepianie, Paul Chambers na kontrabasie i Jimmy Cobb na perkusji. A jak to brzmi, no to posłuchajmy.

0: Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, usłyszał Tomek Matlingiewicz w ostatnich fragmentach utworu Milesa Davisa. Konkursy małparadio357.pl, tam odsyłam państwa, bo zdaje się, że w lipcu w ramach oddechu płytkiego będzie można posłuchać Milesa Davisa. Tam wszystkie szczegóły. A tymczasem wracamy do dyskusji, która wciąż się toczy o tym, czy AI zastąpi lekarzy, inżynierów i naukowców i jak ważna w tej potyczce jest nauka. O tym będzie mówił państwu Tomek Jeleński.
1: Po co się uczyć, skoro sztuczna inteligencja ma zastąpić ludzi we wszystkim?
2: Nie we wszystkim, bo jak we wszystkim to na pewno nie zastąpi, bo na pewno będą jakieś błędy.
1: Człowiek jest niezastąpiony.
3: Są pewne obawy takiej możliwości.
4: I może na wstępie uspokajając, wszystkie dane pochodzące ze światowych gospodarek i z rynków pracy wskazują, że AI wcale nie przyczynia się do redukcji etatów, wręcz przeciwnie.
5: Maciej Kikta, ekonomista.
4: Co prawda niektóre stanowiska znikają, ale na ich miejsce pojawia się więcej nowych. I tutaj dobre dane z Korei Południowej wskazują na przykład, że na każdy etat redukowany w związku ze zmianami wynikającymi ze stosowania sztucznej inteligencji powstaje 1,4 nowego etatu. Więc to bardziej zmiana kompetencji, które będą nam towarzyszyły w życiu, niż ograniczenie ilości pracy.
6: My stworzyliśmy tą inteligencję, czyli my ją zaprogramowaliśmy, czyli tak jakbyśmy my byli inteligentniejsi od niej.
7: Nic nie zastąpi ludzkiego umysłu.
8: Będzie możliwość pomocy lub też być może nawet kiedyś tam zastępowania jakichś osób.
5: Artur Kurasiński, przedsiębiorca, autor gier i komiksów.
8: Ale to nie jest tak, że to jest osoba z krwi i kości, to nigdy nie będzie człowiek, to nie będzie istota ludzka, więc nie będzie posiadała całej masy rzeczy, którą ludzie mają, rodzą się i rozwijają w trakcie swojego dojrzewania i procesu socjalizacji.
1: Czy sztuczna inteligencja będzie rzeczywiście w stanie wyprzeć ludzi z niektórych zawodów?
9: Z moim zdaniem to nie, bo sztuczna inteligencja to też jakby niedokładnie pomaga we wszystkim.
2: Medycynie może podpowiadać coś, ale na pewno nie w jakichś operacjach albo coś takiego.
1: Znajomość języków. Niektórzy mówią, po co skoro sztuczny tłumacz przetłumaczy.
10: Nie, no jeżeli chodzi o języki, to moim zdaniem angielski to jest taki, w którym powinno
9: taki
10: się umieć.
9: Taki podstawowy właśnie.
11: Tekst, który zawiera żywą mowę, to niestety jeszcze bardzo długo moim zdaniem automatyczne tłumacze nie będą sobie z tym radziły.
5: Jan Halberstadt, tłumacz z języka angielskiego.
11: Nie radzą sobie z emocjami, z odcieniami, z kontekstem języka. To widać, czyta się te teksty na portalach internetowych, informacyjnych. Widać, że są wykorzystywane automatyczne tłumacze. To po prostu widać i sam fakt, że to widać, wystarczy, żeby wiedzieć, że to nie jest dobre.
4: Ze sztucznej inteligencji najbardziej cieszą się i najchętniej korzystają dwie grupy ludzi. Ci, którzy są bardzo leniwi i ci, którzy są bardzo pracowici. A wynika to z tego, że ci pierwsi mogą w ten sposób zautomatyzować wszystkie te zadania, które zajmowały im mnóstwo środków, zasobów, które były dla nich nużące, które wymagały specjalistycznej wiedzy, długich researchy. Tutaj trochę parafrazując Einsteina, warto zaufać ludziom leniwym, bo znajdą najprostszą drogę prowadzącą do celu. Z drugiej strony ludzie pracowici fantastycznie mogą zwiększyć swoją wydajność. Właściwie pozbywają się wszystkich rutynowych zadań, mogą je scedować na zbudowanych w tym celu agentów AI i mogą skupić się na swoich obszarach kompetencji, na pracy, która przynosi spółkom, dla których pracują, zdecydowanie większą wartość.
10: Nie wierzę. Myślę, że człowiek jest w stanie wszystko opanować.
12: Jeszcze dużo, dużo czasu przed nami.
0: Tomek Jeleński zastanawiał się, jak ta sztuczna inteligencja wpłynie na nasze życie. 10 minut do 19. Zgubiliśmy gdzieś płytę tygodnia. No to teraz ją odnajdujemy.
13: Z luźnym XXL o tyle było najtrudniej na tej płycie, że żartuję sobie, że ta piosenka faktycznie miała podgórkę. Miała najwięcej wersji ze wszystkich na płycie z resztek. Tak symbolicznie starałam się uchwycić, że w luźnym XXL naprawdę jest mi najwygodniej. I ta piosenka o tym traktuje, o tym, że znalazłam swoje miejsce, o tym, że zrobiłam wiele błędów. Jest też jednym z najszczerszych tekstów na płycie z resztek.
0: To Paula Roma i luźne XXL.

0: Paula Roma, a jeszcze przed godziną 19 mamy felieton od Tomasza Prangę Barczyńskiego. Włoskie Primitivo czy kalifornijskiego Zinfandela znają wszyscy miłośnicy wina. Bywalcy dalmackich plaż słyszeli też być może o lokalnym Tribidragu. Kto jednak wie, że wszystko to wcielenia narodzonej w Czarnogórze odmiany Kratoszyja. Redaktor naczelny pisma o winie Ferment Tomasz Prangę Barczyński był na jej 600 urodzinach.
1: Jubileusz Kratoszyi przypada na 24 kwietnia i jak to się zwykle w przypadku winnych szczepów ma, celebrujemy nie tyle narodziny odmiany, co pierwszą oficjalną o niej wzmiankę. Ta zaś pojawiła się w 1426 roku w statucie Budwy, leżącego dziś w Czarnogórze nadmorskiego miasta, wówczas świeżego nabytku Republiki Weneckiej. Kratoszyja wspomniana jest tam w rozdziale 261. To z terenów dzisiejszej Czarnogóry. Szczep zawędrował najpierw na północ do Dalmacji, gdzie znany był pod nazwami Tribidrak, Pribidrak czy Cyrielak Kasztelański i gdzie w XX wieku praktycznie wyginął. Dopiero na początku obecnego milenium odnaleziono pojedyncze krzewy odmiany w okolicach Kaszteli pod Splitem i w Omiszu, nieco dalej na południe. O Tribidragu wspomniano po raz pierwszy oficjalnie w 1444 roku, a więc 18 lat po uchwaleniu statutu w Budwie. Z Dalmacji odmiana trafiła przez Adriatyk do Apulii, gdzie znana jest dzisiaj jako Primitivo. W XIX wieku wyemigrowała prawdopodobnie przez szkółkę winiarską z podwiedeńskiego Szynbrunu na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i dalej, do Kalifornii. Tam zdominowała uprawę winorośli jako Zinfandel. Nazwa ta znów prawdopodobnie powstała przez zniekształcenie słowa Zierfandler, a to biały szczep uprawiany w Termenregion w Austrii, co pozwala przypuszczać, że w drodze przez Atlantyk importowanym z Europy sadzonkom zamieniono przez pomyłkę metryczki. Tożsamość wszystkich czterech kultywarów potwierdziły dopiero badania DNA prowadzone na przełomie dwóch ostatnich stuleci. Na urodzinach Kratoszyi w Podgoricy, w których miałem przyjemność uczestniczyć, pojawił się wprawdzie tylko na ekranie telebimu, ale jednak sam prezydent Czarnogóry, Jakub Milatowicz. Podkreślał w toaście rolę, jaką ma do odegrania szczep w promocji krajowego wina i samego niewielkiego bałkańskiego kraju. Polityk podpisał zresztą wcześniej osobiście deklarację o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kratoszyi. Co ciekawe, odmiana w najmniejszym nawet stopniu nie jest siłą napędową czarnogórskiego winiarstwa. Zajmuje niewielki procent z 2850 hektarów krajowych winnic. Prawdziwym tytanem jest tu inny lokales, Wranac, odpowiedzialny za grubo ponad 2/3 miejscowych win. Prywatnie to zresztą potomek Kratoszyi, podobnie jak wiele innych odmian rosnących w basenie Jeziora Skadarskiego. Miałem okazję odwiedzić winnicę pod Podgoricą, w której udało się zgromadzić aż 144 endemiczne odmiany rosnące w Czarnogórze. Wiele z nich jest z Kratoszyją spokrewniona. Taka kolekcja to gratka dla ampelografów, czyli badaczy winorośli z całego świata, którzy chętnie wspierają lokalnych naukowców. A samo wino? W czasie urodzinowych degustacji Kratoszyi udało mi się znaleźć zaledwie jedną próbkę, która swym śliwkowo-tytoniowym charakterem zbliżała się do tego, co znamy z kieliszka Primitivo. Większość czarnogórskich win z tej odmiany pachniała raczej jeżynami, wykazywała się dobrze ułożonym garbnikiem, wyrazistą kwasowością, ładnie wtapiającą się w dość obfitą, choć nieprzesadną materię. Ogólną szczodrością, ale też harmonią, elegancją i charakterem. Spróbujcie jej i wy w czasie najbliższych wakacji. Oczywiście z umiarem.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, a już za chwilę bez umiaru lista piosenek Radia 357. Mateusz Fusiarz już w gotowości.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Skąd taka chrypa?
2: Przy tobie to trzeba, wiesz.
0: Ja wiem, kto będzie miał chrypę, jak jutro Arsenal będzie w Budapeszcie.
3: Tak?
0: Triumfował. No, niektórzy będą krzyczeć z radości.
3: Ja słyszałem, że Paryż wygra.
0: A, już ustalone.
3: Tak.
0: Już... Paryż sobie tam zrobił jako plakat taki statek płynący do Budapesztu i ktoś im zwrócił uwagę, Węgry nie mają dostępu.
3: Nie da rady chyba.
0: Halo. No,
3: ale może jakoś inaczej.
0: Że Dunajem jakoś tam można to płynąć.
3: Tak, Łukaszem?
0: Dobra.
3: Szybkie.
0: Dobra, szybkie. W znakomitej formie, Mateusz.
3: Panie, bo tu lista zaraz.
0: A, to bardzo proszę. Popołudniówka już, dziękuję bardzo. Krzysztof Tobilewicz, Tomasz Matlingiewicz, Krzysztof Zimoch, dziękujemy serdecznie. Mateusz zostaje.
3: Ale wybrałeś utwór na koniec.
0: Tak jest. Mhm. Tu rowerem przyjechałem.

0: Dwie minuty po 19.
1: Radio 357.
0: Zanim, drodzy Państwo, zaczniemy już tak oficjalnie listę piosenek Radio 357, to ja mam dwa bardzo ważne komunikaty. Pierwszy jest taki, że od teraz będę dzielił swoje życie na moment, kiedy jeszcze nie znałem Mortena, a teraz już znam Mortena i jest znacznie lepiej. A drugi komunikat jest taki, że kilka dni temu A Perfect Circle powrócili z nowym singlem.

No nie muszę chyba Państwu dopowiadać tego, że utwór Starless grupy Perfect Circle zostanie dołożony po godzinie 22 do zestawu do głosowania, ale no tak właśnie się stanie, a przy okazji będzie naszą piosenką dnia w poniedziałek. Ja doskonale pamiętam, kiedy pojawiła się płyta Eat the Elephant w roku 2018, jak dobrze na liście przebojów wtedy jeszcze w trójce radził sobie utwór Tok Tok. Mam nadzieję, że Starless będzie podobnie, a koncert już za mniej niż 2 tygodnie.

Dobry wieczór Państwu, mamy już 8 minut po godzinie 19, także będzie to pewien kłopot, żeby się ze wszystkim wyrobić, ale zrobimy co w naszej mocy. A mówimy my, bo na posterunku Halina Wachowicz, Rafał Grzebalski i Mateusz Fusiarz, to jest 240 notowanie listy piosenek Radia 357. Tydzień temu we Wrocławiu, 2 tygodnie temu w Zakopanem, w tym tygodniu spokojnie ze studia w Warszawie, ale to jeszcze nie koniec naszych wojaży listowych, także proszę być czujnym, bo być może zawitamy właśnie do Państwa miasta. Co ja jeszcze miałem powiedzieć teraz? Teraz już nic.

zawitamy do państwa miasta, czyli do Rzymu, jak powiedział Rafał. Dobrze, wszystko się zgadza. W Rzymie jeszcze nie byliśmy z listą, możemy tam też się pojawić. Pan Chris napisał na lista@radio357.pl. Panie redaktorze, czy Hydro zagadka obejrzana? W zeszłym tygodniu we Wrocławiu pojawił się taki wątek. Jeszcze nie miałem czasu, bo wie pan, zapracowany jestem tutaj człowiek, ale wkrótce się na pewno do tego zbiorę. Przy okazji tego, co mamy dziś przygotowane na liście piosenek, to powiem, że jest 11 utworów do góry, 6 bez zmian, 15 w dół i będą 3 nowości i tutaj, bo w sekcji Mamy Głos także 3 nowości i tak trochę później niż wcześniej, to mogę państwu powiedzieć, ale w sekcji Mamy Głos, bo w głównym notowaniu to niczego nie zdradzam. 29 maja, 240 raz z listą. No to raz jeszcze przypomnę, dopóki jeszcze mamy czas, że lista@radio357.pl. Widzę, już sporo wiadomości spływa, ale liczę, że będzie ich znacznie, znacznie więcej, bo dzisiaj też będzie znacznie, znacznie więcej przestrzeni, żeby sobie te wszystkie wiadomości tutaj odczytywać, bo na tych listach wyjazdowych to jednak wygląda to trochę inaczej. Tymczasem trwa sobie The Look of Love ABC, czyli piątek zaczyna się tak jak trzeba, jak znalazł, więc posłuchajmy sobie trochę jeszcze tego instrumentalnego, fantastycznego wykonania, a potem już zaczniemy sobie od miejsca 50.

kolejny komunikat od Rafała, realizatora dzisiejszego mojego ukochanego, który powiedział, że mówić, że teraz dopiero zaczyna się piątek, to trochę ryzykowna historia. To trochę tak jak z Mortenem. Piątek był do 19 i teraz jest trochę inny piątek. I ja ten piątek to nawet trochę wolę.

No dobrze, mamy już 10 po 19. Wiadomo, że będziemy gonić. Mam nadzieję, że Nowika jest przygotowana, że Głośnych jak miłość rozpocznie. Być może z delikatnym poślizgiem, ale zrobimy co w naszej mocy, żeby tak się jednak nie stało. Na miejscu 50 w sekcji O Mały Głos, Muse i Cryogen.

Na miejscu 50. Muse i Cryogen, a jeden ze słuchaczy, pan Dariusz, napisał, że trwa końcówka jego wyzwania sportowego na nogach lub na kołach. Dziennie z trudem udaje mu się zrobić po 25 km na nogach, dzieląc to z obowiązkami pracy i domowymi. Nie jest łatwo, ale ma jednak już zrobione prawie 500 km w miesięcznym okresie. Nadchodzący tydzień będzie ostatnim i kluczowym w rywalizacji. Nie ukrywa pan Dariusz, że mocno liczy na pudło i prosi o mocne wsparcie w dynamicznej muzyce podczas listy. Idzie właśnie dorobić 10 km, kończąc dzisiejszy dzień. Pan Dariusz pozdrawia z Dobryszyc, a my gramy mocno na 49. Korn.

Reward the Scars, Korn na miejscu 49, spadek o dwie pozycje, bo było 47, a wcześniej Muse tak samo, dwie pozycje w dół. No widzę, że te nowości jakoś tak nieszczególnie przypadają Państwa sympatii, jeśli mogę się tak wyrazić. No i na 48 też będzie artysta, który odkąd płyta się ukazała, chyba jeszcze ani razu nie pojawił się w 35, a kilka singli próbowało. Pan Łukasz napisał, że córka Helenka kończy 9 lat, no to Harry dla Ciebie.

Na miejscu 48 Dance No More Harry Styles. No już prawie 3 miesiące jesteśmy z płytą Kiss All The Time Disco Occasionally. Harry już wystartował ze swoimi rezydencjami w Amsterdamie i będzie się teraz przenosił wkrótce do Anglii. I wydaje mi się, że tak przekrojowo to bardzo szeroko trafia ze swoją muzyką do słuchaczy. Od najmłodszych do najstarszych, pewnie szczególnie pań, tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę, co dzieje się na koncertach. Ale nie przekłada się to absolutnie na listę piosenek. Żaden z jego poprzednich singli do 35, jeśli dobrze kojarzę, nie wkroczył. I ten najnowszy także ma z tym problem. Spadek o 4 pozycje. A Jack White 1 czerwca zagra w Warszawie.

Jack White, czyli God and the Broken Ribs. To nasze miejsce 47. Również spadek o dwie pozycje, chociaż to powinno się powiedzieć G.O.D. No nieważne, nieważne. W każdym razie chodzi o Jacka White'a, który 1 czerwca i 2 zagra w Polsce. I z tego co kojarzę, to bilety już od dawna są wyprzedane. Także no jednak Jack White cały czas gdzieś rozbudza nasze emocje i nasze myśli. 20 minut po godzinie 19. Może gdzieś za granicą się kiedyś uda jednak Jacka złapać? Może tam będzie trochę łatwiej. Pan Radosław napisał, że być może lista wyjazdowa to taka proper one. Lista wyjazdowa z miasta Beatlesów. Myślę, że pogodę mogę zamówić coś na kształt obecnej. No i przepiękne słońce w Liverpoolu. A słuchacz Radosław to ten sam słuchacz, który jakiś czas temu był gościem Michała Orszańskiego w audycji W Cztery Oczy. Zachęcam Państwa do odsłuchania podcastów. No a teraz Lenny Kravitz i Dwayne na miejscu 46.

lista@radio357.pl. Wiadomości płyną cały czas i bardzo zachęcam do korespondencji, drodzy Państwo, i proszę pamiętać także o głosówkach. Jeśli być może jest jakiś temat, który chcą Państwo podjąć przy okazji tej listy piosenek, to zachęcam oczywiście do tego, żeby i Państwa głos się pojawił. Oho, mamy towarzystwo. Ale to nie teraz. Nie teraz, jeszcze nie będziemy tym zajmować. Pan Filip napisał: wieczór na kanapie z kieliszkiem wina. I słuchamy listy, naprawdę fantastyczny wieczór się zapowiada. A my gramy dalej. Teraz był Lenny i Dwayne, a przed nami już Evanescence? Nie, Madonna i Sabrina. O, to już zdradziłem za później.

Na miejscu 45. Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. I to jest minus 4, czyli było 41. I wydawało się, że może jeszcze powalczy o główne notowanie ten utwór, no ale tutaj sobie spadł. Podobnie myśleliśmy o Lennym Krawicu i Dwayne, ale tutaj było aż minus 7 z 39 na 46. No i jak do tej pory same tutaj spadki, bo Emily i spółka też minus 4.

Evanescence, Who Will You Follow? Na miejscu 44 z 40 jest wiadomość od pana Marasa. Bardzo proszę pozdrowić całą ekipę eksplorującą właśnie Barcelonę. Moją żonę Agę, szwagierkę Badzie, teścia Staszka, stryja Jagona, kuzyna Kazika i ciocię Julkę i jeszcze kuzynkę Mastiego. Przez chwilę myślałem, że Messiego, chciałem podrążyć temat, ale nie, Mastiego. Na pewno słuchają listy, wracajcie już, bo mi tu nudno. Dobrze, że lista nas łączy. Oczywiście, że łączy. Lista łączy wszystkich słuchających, gdziekolwiek państwo są. W sumie można powiedzieć, że jesteśmy razem. I przy okazji kolejnego wykonawcy, który nawet może już tam trochę podgrywać, pomyślałem sobie, że z Barceloną też była, nie wiem, czy państwo pamiętają, z przyjaciół taką historię, kiedy Ross miał użyć pewnej historii do podrywu i mówił, że kiedy podróżowałem z plecakiem po Europie, i dotarłem do wzgórza Tibidabo. No i tam się potem działy rzeczy. No to właśnie Europe.

Na miejscu 43, bez zmian akurat, grupa Europe z utworem One on One. Żeby tak już być bardzo precyzyjnym w nawiązaniu do tamtej historii z przyjaciół, to akurat po tym, jak Ross opowiadał tę historię pewnie i pani, to nie wydarzyło się nic, bo znacznie lepiej Barcelonę znała tamta pani niż Ross, ale generalnie historyjka raczej działała. Na miejscu 42 Natalia Muyanga.

ile snów nam zostało Natalia Muyanga. To też bez zmian, tak jak wcześniej Europe, czyli było 42 i 42 jest w kolejnym notowaniu. Natomiast Babie Lato, czyli Natalia

Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak, Katia, Dwa Słońca, czyli Babie Lato. A wiedzą Państwo, skąd można ewentualnie zobaczyć Dwa Słońca? Na przykład mogłoby się to wydarzyć z dachu opery, bo pisze pani Beata, co tam Rzym, co tam Liverpool, do Oslo przyjedźcie i listę z dachu opery zagrajcie. Opera jest tak zaprojektowana, że faktycznie po kilku krokach wspinaczki można znaleźć się na jej szczycie. To byłoby połączenie listy i opery. O, sole mio. No tak, sole mio. To może karaoke?

Na miejscu 41 z nowości sekcji o mały głos, czyli Karaoke Bar Angus and Julia Stone. I tak się składa, że była to nasza dzisiejsza piosenka dnia. A na miejscu 39 nasza wtorkowa piosenka dnia.

Reniusis i Kiecka na miejscu 39 to druga z trzech nowości w sekcji O Mały Głos. No i dopytywał o ten utwór pan Adam. Gdzie jest Kiecka? Tak była zatytułowana ta wiadomość. No a przy okazji, panie Adamie, no to od razu powiem, bo może to będzie teraz dobry moment, żebym nie zapomniał, że propozycją od patronów będzie utwór First Light Lana Del Rey. To jest bondowska piosenka, tylko przygotowana nie pod film, tylko pod grę, która jakiś czas temu ukazała się na konsolach nowej generacji. Więc jeśli być może ktoś jest graczem, to kojarzy piosenkę, a jeśli nie, to ma szansę, żeby spotkać się z nią przy okazji listy piosenek za tydzień, ale oczywiście, jeśli państwo dobrze wygłosują. 39. miejsce powoli dobiega końca, na 38. Little Lee.

jest wiadomość od pani Magdy, która nawiązuje do historii związanej z przyjaciółmi. A czy te historie o tej wyprawie na wzgórze Tibidabo w Barcelonie to nie opowiadała czasem Rachel Rossowi? No to trzeba to ułożyć, drodzy państwo, bo najpierw to Joey nauczył Rossa tej historii. Joey, który z powodzeniem wykorzystywał tę historyjkę. Następnie Ross użył jej dość mocno nieskutecznie, no a później przy okazji pakowania zaproszeń na ślub Chandlera i Moniki, Rachel użyła tej historyjki na Rosie. Czy była skuteczna, czy nie, to proszę samemu zweryfikować. 9 miesięcy później pojawiła się Emma. It is for the kids.

w naprawdę genialnej formie wokalnej Joey Belladonna, czyli Anthrax, It Is For The Kids. A państwo cały czas nawiązują do historii związanej z przyjaciółmi. Tak, Rachel z kolei usłyszała tę historyjkę od swojej znajomej, której to opowiedział to Ken Adams, który był Joey. Wszystko się zgadza, ale trzeba będzie chyba jeszcze raz zrobić sobie tak zwany rewatch przyjaciół od początku do końca pierwszych 10 sezonów, chciałem powiedzieć, od 1 do 10. A jeśli chodzi o Anthrax, to Cursum Perficio, taki będzie tytuł ich 12. płyty. Ukaże się ona 18 września, a It Is For The Kids to pierwszy singiel ją zapowiadający. Tydzień później, we wrześniu, ukaże się Stray Dogs, czyli kolejna płyta Nothing But Thieves.

No i już zaledwie kwadrans pozostał nam do godziny 20. To ja jeszcze tylko dorzucę informację, że 21 stycznia w Łodzi Nothing But Thieves zaprezentują się z nowym materiałem z płyty Stray Dogs. To już 2027 będzie, a wcześniej graliśmy Anthrax i Anthrax już 4 czerwca. To będzie Mystic, Gdańsk, Stocznia. No dobrze, to podsumujmy.

0: 357.
1: Na miejscu 50 graliśmy Muse, potem Korn i Reward the Scars na 49, Harry Styles 48, na 47 Jack White, potem D-Wayne, Lenny Kravitz, Highway Robbery, to miejsce 46, 45 to Madonna i Sabrina, Evanescence, Who Will You Follow na 44, później Europe, Natalia Muyanga to 42, 41 to Dwa Słońca, Babie Lato, 40 i 39 to nowości, Angus and Julia Stone, Reni Yushis, potem Lykke Lee na 38, Anthrax, It Is For The Kids to 37, i Nothing But Thieves Evolution 36. Za krótki moment, dosłownie, rozpoczniemy notowanie 240 listy piosenek Radia 357 z dnia 29 maja 2026 roku, ale to jest także bardzo wyjątkowa data dla jednego z naszych słuchaczy i mam nadzieję, że teraz gdzieś Radio 357 wybrzmiewa mocno w Bostonie, bo chciałbym się bardzo nisko ukłonić. Naprawdę, to jest... żadnej przesady tutaj nie ma. Słuchaczowi Darkowi właśnie stamtąd. Być może jest teraz gdzieś w swoim sklepie, pracuje sobie i rozwiązuje i nawet nie wie, że wszyscy wiedzą o tym, że ma dzisiaj urodziny. Wspaniałe 56. Darku, wszystkiego najlepszego. Jak będziesz taki, jak jesteś, to będzie najlepiej dla nas wszystkich. Pozdrów całą rodzinę, ucałuj, bawcie się pięknie i niech ten dzień będzie dla was najpiękniejszy, bo powinien taki być, bo ty jesteś wspaniały.

Już się przy okazji wątku barcelońskiego przewinęła nazwa, czy też nazwisko Messi, a tutaj przy okazji Loli Young też warto przypomnieć Messi, czyli jej utwór, którym tak naprawdę od którego wszystko się zaczęło, który tak wybuchł w internecie, że o Loli Young usłyszał cały świat i teraz powróciła z utworem From Down Here i jeśli mam być szczery, to uważam, że to jest powrót naprawdę z potężnym przytupem. Słychać po prostu w tej piosence, jak Lola Young się rozwinęła zarówno muzycznie, jak i wokalnie, wszędzie, naprawdę. To może być artystka, o której będziemy długo, długo słyszeć i niech ona z tego topu nie spada. Na miejscu 35, tak z zaskoczenia Państwa wziąłem tą nowością, ale jest szansa, że na kolejną sobie trochę poczekamy. Na 34 YouTube.

Na miejscu 34. Bez zmian, 14 tygodni na liście piosenek YouTube, Song of the Future. Minus 6 przed nami, to jest Jack Savoretti. No cóż...

Na miejscu 33 spadek z 27, 7 tygodni na liście. Chuck Savoretti, Katie Tunstall, Tempting Fate. I mamy 4 minuty do godziny 20. To oznacza, że mamy spore szanse na zmieszczenie jeszcze jednego utworu. Zatem na 32 Depeche Mode.

0: Depeche Mode, In The End. I to były oczywiście sesje do płyty Memento Mori, utwór, który ostatecznie na płycie się nie znalazł, ale teraz, jak Państwo sami doskonale słyszą, już od 31 tygodni znakomicie radzi sobie na liście, choć miejsce 32 to pewnie coś za mało, jak na grupę Depeche Mode. Niemniej przypomnijmy, że Memento Mori to jest ta pierwsza płyta bez Andrew Fletchera. 3 dni temu obchodziliśmy tę smutną rocznicę 4 lat bez artysty. Ale Depeche Mode nagrywają dalej i miejmy nadzieję, że nagrywać będą. A ja teraz będę Państwa zapraszał na pewne wydarzenie, w które Radio 357 będzie za 2 dni bardzo mocno zaangażowane.
1: Dzień Dziecka w Radio 357.
2: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radio 357 świętujemy go przez 2 dni.
3: A co będziemy robić?
4: A gdzie?
5: A z kim?
2: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
0: No nie będę ukrywał, że tych wywiadów to się chyba boję najbardziej, ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zobaczymy i oczywiście zapraszam akurat w tym przypadku wraz z Krystianem Hanke na ten piknik, który akurat będziemy mieli okazję współprowadzić dla Państwa, więc od godziny 11 do 16 jesteśmy przed Teatrem Komedia i siedzibą naszego radia i no, zrobimy, mam nadzieję, najfajniejszy Dzień Dziecka w tym kraju. A przy okazji tego, co będzie działo się właśnie na najbliższą niedzielę, no to napisał słuchacz Filip. Jestem uczniem Liceum Filmowego i Kreacji Gier przy Warszawskiej Szkole Filmowej na warszawskim Żoliborzu. No i pan Filip organizuje koncert charytatywny razem z młodzieżą z Warszawy, a koncert jest dla 6-letniego chłopca Leona. I ten będzie odbywał się od godziny 16 w legendarnym kinie Elektronik, więc być może jakoś można się wtedy ładnie przemieścić i zaliczyć sobie pięknie te 2 imprezy. A cel bardzo, bardzo szczytny. Dużo, dużo zdrówka dla wspaniałego chłopaka, jakim jest Leon. Panie Filipie, także pozdrawiamy, bo inicjatywa także przepiękna. 20.
1: Radio 357.
0: A na posterunku cały czas Halina Wachowicz, Rafał Grzebalski i Mateusz Fusiarz. Mamy jeszcze 120 minut listy piosenek i wciąż mnóstwo piosenek do zmieszczenia. Na 31 pokoje Kaśka Sochacka +2, 25 tygodni na liście, na jak plusy, no to w całości.

6 minut po godzinie 20. Być może to trochę inna godzina niż ta, którą podaję na początku utworu Sezon Dawid Podsiadł, ale tak się złożyło. Na miejscu 30. najnowszy utwór od Dawida, a pan Piotr napisał: panie redaktorze, prośba o pozdrowienie dla kibiców zmierzających do hali Bemowo na drugi derbowy mecz półfinałowy Legia kontra Dziki. Dzisiaj pierwsza 30 listy z odtworzenia. Sorry. No tak, no ale jak jest mecz, no to wiadomo, że trzeba jednak mecz. Ale zachęcam oczywiście do tego, żeby w podcastach odsłuchiwać. Ja też sobie włączyłem tutaj Orlen Basket Liga o 20:15 początek tego meczu, a teraz u nas The

Editors Collide In. To miejsce 29. To jest skok o jedną pozycję, więc właściwie można powiedzieć, że zagraliśmy do końca. Pamiętają Państwo barcelońską historię i te pozdrowienia? No to teraz poszły w drugą stronę. Pani Magdalena pozdrawia z Barcelony najlepszego szwagra na całym świecie. Jest to wiadomość bardzo bezinteresowna, bo na koniec jest jeszcze jutro. Wracamy, prosimy o odebranie z lotniska.

Paul McCartney, Ringo Starr. Jeśli dobrze kojarzę, a słuchałem dzisiaj Wspieraj System Antka Grudniewskiego, to chyba dzisiaj jakaś płyta pana Paula ukazała, tak? To bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie ją sprawdzić. Pierwszy utwór Antek sygnalizował, że jest bardzo dobry. To się tego trzymajmy. No i tak sobie pomyślałem, ale by było jakby na Inside Seaside kiedyś zagrał Paul McCartney. Ale by była historia. Ale będą The Editors, właściwie bez D. Dlaczego ja mówię D? Editors, Collidian wcześniej i to było 4 tygodnie na liście. Teraz Home to Us, 3 tygodnie na liście, a teraz już Kasia Sienkiewicz.

0: Minus 11 niestety. Takie nowości nam spadają tak, tak nisko. Z 16 miejsca na 27. Kasia Sienkiewicz. 2 tygodnie na liście. No szkoda, ale jeszcze liczę na to, że Państwo powalczą o tę piosenkę. A proszę się zastanowić, co zrobić z tym kolejnym utworem.
1: Fasolki zainspirowały nas do przysłania propozycji piosenki z dedykacją dla całej ekipy Radia 357. Katarzyna i...
2: Alicja.

0: Radio 357 gra.
1: No pięknie paniom dziękujemy, naprawdę. Można powiedzieć, że momenty były za Kasią Sienkiewicz, naprawdę. No to teraz od państwa zależy, zgłaszamy czy nie zgłaszamy? Proszę dać znać. A my przechodzimy do miejsca 26.

Jędrzej Weiss i Kasia Nosowska, Bez oka miś. To trochę pasuje do tego, jak się słucha Radia 357 i nie jest patronem, prawda? Trochę taki bez oka miś wtedy jest, prawda? Ale pani Kamila napisała, podaje się do wiadomości publicznej, że z dniem 29 maja 2026 roku Kamila Eliza, lat tam ileś tam, urodzona w Jarocinie, została wcielona do grona patronów. Wierną słuchaczką była od momentu powstania 357. Pozdrawiam i twierdzę, że lepiej późno niż później. Pani Kamilo, podpisujemy się pod tym rękami, nogami, oczyma, czymkolwiek się można podpisać. Czy można podpisać się oczyma? Pewnie kiedyś będzie można. No i tak, 18 minut po godzinie 20. Zachęcam Państwa do tego, żeby podczas listy piosenek jeszcze się kilku takich gapowiczów załapało na nasz pociąg. Do nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Ale gdzieś sobie zmierzamy. No, to teraz Deep Purple.

25 minut po godzinie 20. To jest oczywiście najlepszy moment, żeby pozdrowić redaktora Balonika. A nam wybrzmiewa jeszcze miejsce 24. Skok z 28, czyli ZAS. Pan Łukasz napisał: serdeczne pozdrowienia z Amsterdamu przesyłają patroni Kasia i Łukasz właśnie. Córki poszły na koncert Harry'ego Stylesa, a my w pokojowym hoteliku słuchamy listy. W końcu są rzeczy ważne i ważniejsze. Panie Łukaszu, pani Kasiu, ja to chyba jednak poszedłem do tego Harry'ego zobaczyć, o co to całe halo. Może jeszcze się gdzieś tam uda jakiś bilecik dorwać czy coś. Lista z podcastu też jest okej. Okay.

Tak jest, Vito Bambino, Americano, na miejscu 23, spadek o jedną pozycję, 44 tygodnie na liście piosenek. Jest wiadomość od pana Jakuba, jakiś taki wątek koncertowy nam się tutaj delikatnie otworzył. Może i tak właśnie się wydarzyło. Koncert w Chorzowie już za nami, mówi pan Kuba o Metallice. Niestety mój tata nie mógł być, a jest fanem Metalliki, więc jutro zabieram go do Berlina na koncert. Mam nadzieję, że reprezentacja 357 dopisze. W sumie nikt się nie deklarował, ale może się tak czają, tak naprawdę będą. PS. Męski wyjazd. Proszę pozdrowić żonę Monikę i Filipka. Niestety dopiero 6 lat. Może on też kiedyś zabierze tatę na koncert? No bo pani Monika i Filip w domu. Także panie patronie, panie Jakubie, serdecznie pozdrawiam. Dobry to był koncert w Chorzowie, więc zakładam, że w Berlinie będzie nie z gorzej. Czy to już znaczy, że ja mam wiele lat, skoro powiedziałem nie z gorzej? Może tak być. Natomiast co do koncertów, to przypomniało mi się przy okazji kolejnego artysty, który za chwilę na liście piosenek, że to już 3 lata od koncertu Petera Gabriela w Krakowie. I tak sobie myślę, że fajnie byłoby, gdyby pan Peter, tak jak wtedy, kiedy była trasa I.O., wrócił później z trasą O.I. Tylko te pełnie księżyca muszą się pokończyć, żeby te piosenki wszystkie wyszły.

Peter Gabriel, Won't Stand Down, akurat w wersji Bright Side. Na... Jest kolejna wiadomość dotycząca koncertów, drodzy Państwo. Pani Marta napisała: Sting Forever. Panie Mateuszu, wiem, że może nie na temat, ale muszę się pochwalić, bo właśnie udało mi się kupić bilet na musical stworzony przez Stinga, The Last Ship w Londynie, więc może nie koncert, a bardziej musical, ale to też wszystko biletowane. Wystawiają to tylko przez 2 tygodnie. Dla mnie to jakby Pana Boga za nogi złapać, bo kocham Stinga od zawsze. No to wielkie gratulacje, Pani Marto, bo brzmi to jak naprawdę duży rarytas. 28 minut pozostało do godziny 21, a my gramy dla Państwa miejsce 21.

0: że tam jakoś lżej na duszy.
1: I że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
2: A tutaj się przegląda zdjęcia i właśnie przyszła pierwsza zima.
0: Sięga się po małego księcia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
2: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
1: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
3: Umówmy się, że w des.
4: Na miejscu 21 pierwsza zima, Hrabi i Artur Andrus. 22 tygodni na liście, a patrząc na staż jak do tej pory prezentowanych utworów, no to najdłużej jest z nami Zaz, 61 tygodni. Czy będą dłuższe staże do końca dzisiejszej listy, to się oczywiście okaże. Natomiast no, trochę tak ciężko przez gardło przechodzi, że my dzisiaj, drodzy Państwo, nie posłuchamy sobie Davida Gilmura i Between Two Points, bo w zeszłym tygodniu był to ostatni raz we Wrocławiu. Jeden ze słuchaczy zapowiadał tę piosenkę, był bardzo wzruszony i wcale mu się nie dziwię, bo też trochę ciężko było wyobrazić sobie tę listę piosenek bez tego konkretnego utworu, ale dołączył on do naszego Hall of Fame, więc na przyszłorocznym topie, no właściwie tegoroczno-przyszłorocznym topie zagranicznym będzie już można głosować na tę konkretną piosenkę, jak to właśnie jest przy okazji tych wszystkich utworów, które są w naszym Hall of Fame. A teraz na miejscu 20 Fischer Made, Duchy i Mateusz Krautwurst.

Fish Emade, Mateusz Krautwurst z utworem Duchy, 5 pozycji w dół, 9 tygodni na liście, przed tygodniem 15, teraz 20 miejsce, a pan Damian napisał, i to w nawiązaniu do wiadomości od pana Jakuba, który jutro wybiera się na koncert Metaliki w Berlinie ze swoim tatą, melduje, że patroni z Wielkopolski będą jutro w Berlinie na koncercie Metaliki w składzie czteroosobowym, także będzie nas patronów 357 więcej. No to drodzy państwo, proszę się kontaktować, proszę się łączyć i pokazać także w Berlinie, jak mocna jest ta społeczność tego radia. Radia 357. A my przechodzimy do miejsca 19, to jest plus 4, 82 tygodnie na liście z Shadadu.

Shadeado, Young Lion u nas na miejscu 19 z 23, 82 tygodnie na liście. Pani Małgorzata napisała: przerwę na chwilę wątek koncertowy, choć po Metalice kurz wciąż nie opadł, aby pozdrowić słuchających z Bristolu, miasta Banksiego, gdzie kończy się Upfest, festiwal street artu w mistrzowskim wydaniu. Jest słonecznie, hipstersko i kolorowo i z pewnością jest tu nas więcej obecnie z listą na uszach. Gosia z Krakowa. No to pani Małgorzato, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby się gdzieś tam łączyć z innymi słuchającymi. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie, jak się okaże, że ktoś jeszcze słucha listy. A w kontekście takiej trochę zagranicy, to chciałem zauważyć, że napisał słuchacz Grzegorz, że nie tylko Boston w Stanach słucha i nie tylko Darek ma urodziny 56, ale także Grzegorz z Nowego Jorku dzisiaj obchodzi 57 urodziny. Także panie Grzegorzu, proszę tam w tym Nowym Jorku dać znać, że po pierwsze pan świętuje i że lista jest słuchana. In the Stars, The Rolling Stones, to miejsce 18.

14 premierowych utworów będzie zawierała płyta Foreign Tongues. To już za 41 dni, dokładnie 10 lipca, premiera tego kolejnego już w dyskografii The Rolling Stones albumu. No, ciekawe, jak będą prezentowały się te kolejne utwory. Ekipa berlińska powiększa się, drodzy Państwo. Ekipa berlińska złożona ze słuchaczy Radia 357 na koncercie Metaliki. Napisała pani, napisał pan Kuba i Krzysiek. Panowie, tak, ja z synem też jedziemy do Berlina, także proszę się tam naprawdę szukać, drodzy Państwo, i pokazać, jak liczna jest ta grupa słuchaczy Radia 357 właśnie tam. No i przy okazji fantastycznego koncertu, no bo jakby to było nie pożyczyć. Ale Metallica naprawdę w formie. Proszę sobie to pięknie sprawdzić.

Cóż za wspaniały Rikastli nam się tutaj zawieruszył na liście, ale już zawieruszył od dłuższego czasu, bo 14 tygodni jest z nami utwór Waiting on You, tym razem bez zmian. Miejsce 17 było i miejsce 17 jest. Tymczasem mamy 10 minut do godziny 21 i przypomnę Państwu, że na 31 miejscu była Kaśka Sochacka z utworem Pokoje i to było +2. A teraz jest Kaśka Sochacka z utworem Komary i to jest +2.

Kaśka Sochacka i Komary. 80 tygodni na liście piosenek, czyli nie najdłuższy jak do tej pory staż, bo wciąż prowadzi nam w tym rankingu tutaj, jak do tej pory oczywiście, Shade Adu. No ale Komary są z nami już bardzo, bardzo długo, z miejsca 18 na 16. A napisał pan słuchacz Radosław. Cześć, Radek z tej strony. Drogi Mateuszu, wszyscy mówiąc o tym kawałku konkretnym, wymieniają przeważnie tylko Davida Gilmoura, a przecież wszyscy głosujący, tak jak ja, głosowali na Romany Gilmour, bo w tym utworze to przecież ona robi klimat. Gorąco pozdrawiam. Radek, patron, jeden z tych, który oddał głosy na wszystkie notowania listy. Oczywiście, że tak, Between Two Points, David Gilmour i Romany Gilmour, bo to ona robiła tutaj klimat. A u nas teraz miejsce 15 już i to będzie Archive.

0: Na miejscu 15 plus 6 z 21 Archive i City Walls. 29 maja 2026 roku mamy. W poniedziałek będzie już czerwiec. A czy państwo mają plany na wrzesień?
1: Zaczyna się. Rany, to już?
2: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
2: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
2: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
0: Nie wiem, czy państwo mają takie same wrażenie, ale kiedy słucham tutaj Mateusza i Tomka, to przede wszystkim w wypowiedzi Tomka nie słyszę ludzi gór, tylko ludzi guru. I ja myślę, że on mógł tak powiedzieć.
3: Radio 357.
0: No ale ja już o sobocie myślę, a tu jeszcze piątek do wykonania dla państwa do końca. Cały czas na posterunku Halina Wachowicz, Rafał Grzebalski i Mateusz Fusiarz. Minęła godzina 21 i jesteśmy przy miejscu 14. Tutaj, tak jak w przypadku Archive, plus 6.

Lepiej już było, śpiewa Krzysztof Zalewski. U nas plus 6 z miejsca 20 na miejsce 14. A pan Emil napisał: właśnie słuchamy państwa audycji w drodze z pracy z Nowego Jorku. Słysząc pana Grzegorza również z NY, dołączamy się do życzeń urodzinowych, a w międzyczasie umilamy sobie czas słuchając listy. Bardzo nam to pasuje, bo korki są bardzo duże. Z pozdrowieniami Adam, Emil i mały Charlie. No to ja wiem, że niekoniecznie może w samochodzie można, ale jakby się tak zatrzymać w tym korku, a wiadomo, że korki bywają takie, że ledwo się człowiek ruszy, to może można potańczyć, a na miejscu 13 będziemy do tego zachęcać.

0: 8 minut już po godzinie 21 się zrobiło. Daria ze Śląska z utworem Tańcz i to jest minus 6 z pozycji 7. Czy w tym notowaniu pojawi się jeszcze jeden utwór, który w tytule będzie bardzo podobny do tego? To proszę zostać z nami do godziny 22. Wszystko się wyjaśni. Napisał patron Sergiusz. Wszyscy tak opowiadają, gdzie słuchają listy 357 od Ameryki po różne części Europy. Opowiadają, gdzie idą na koncerty. No to ja, słuchacz radia oraz patron 357, właśnie biegnę wokół jeziora w Pławniowiach za Gliwicami. Muszę przyznać, że rewelacyjnie mi się biegnie, słuchając listy 357. I z tego miejsca chciałbym pozdrowić całe radio, prowadzącego, dziękuję bardzo, słuchaczy oraz panią Martę, również patronkę Radia 357, która jest obecnie w drodze do chatki Puchatka i niech pozostanie tajemnicą, gdzie to miejsce się znajduje. Czy mnie się wydaje, że chatka Puchatka to było takie trochę kontrowersyjne miejsce kiedyś, ale to nie, może nie szukajmy aż tak daleko. Teraz przed nami miejsce 12, wciąż jeszcze nie dobrnęliśmy do top 10, ale jest dobrze czasowo, jest dobrze. Matylda Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko,

ciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.

Kochana córeczko, złącz nogi. Matylda Łukasiewicz u nas podczas tego 240 notowania listy piosenek Radia 357 na miejscu 12 i spadek o 6 pozycji. Pani Marta napisała, ja bym chciała przypomnieć, że dzisiaj imieniny imieniny Magdaleny. Z tej okazji proszę o piękne życzenia dla mojej mamy, Magdy, pani Magdo i wszystkim Magdom wszystkiego najpiękniejszego. A pani mama Magda nie odbiera telefonu. A co to się pani Marta nasłucha, że to do niej się nie da dodzwonić. No tak to bywa właśnie, co się wszyscy nasłuchamy. Dobrze, miejsce 11, czyli jeszcze wciąż przed top 10. Mrozu i Julia.

Mrozu i Julia Pietrucha, Anioły pojedynek u nas na miejscu 11 i to jest bez zmian względem tego poprzedniego notowania, tego wrocławskiego z elektrowni. 19 tygodni na liście tego duetu. Pan Artur napisał: słuchacze w pięknych miejscach i robią wspaniałe rzeczy, a mam wrażenie, że większość z nas w codzienności, na tarasach, ogrodach, na kanapach, delektując się muzyką. Oczywiście, panie Arturze, to też nie są zawody, absolutnie, po prostu słuchacze lubią podzielić się, kiedy są w takich wyjątkowych miejscach i że tam też lista jest słyszalna, ale tak naprawdę najważniejsze przy okazji tych naszych spotkań między 19 a 22 w piątki jest to, że jesteśmy wszyscy razem i słuchamy listy gdziekolwiek by to było. I to jest, myślę, najważniejsze i niech to wybrzmi tutaj. Ale oczywiście zazdroszczę tym wszystkim, którzy są na jakichś wspaniałych wakacjach, bo to wiązałoby się z urlopami, a czasami można by było trochę jednak odpocząć. Dobrze, na miejscu 10 Dead Can Dance.

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Majo, jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegramy tej walki, Maja.

wcześniej za sprawą Dead Can Dance i Our Day Will Come rozpoczęliśmy i wkroczyliśmy do top 10 tego 240 notowania listy piosenek Radio 357 i Dead Can Dance spadło o jedną pozycję i podobnie BDS i Maja Mecan minus jeden, ale utwór jakże ważny i jakże potrzebny był w tamtym momencie i w każdym momencie, jaki można sobie wymyślić. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka, to miejsce dziewiąte. A przed nami kolejny duet na miejscu ósmym, to będzie plus 11, no i 11 razy 9 to jest 99 i to jest 99 tygodni na liście tego właśnie duetu Nosowska-Król.

11 miejsc do góry, Nosowska Król, 99 tygodni na liście i miejsce 8. Można. Tylko czy było trzeba, droga pani Aleksandro? Panie Mateuszu, pisze pani Ola, ale bywa i tak, że ktoś wybywa na wakacje i pierwszego dnia skręca kostkę, tak zwyczajnie, grzecznie idąc, a Akropol czeka. Naprawdę na wakacjach może nie być łatwo. No to pani Aleksandro, w takim razie za Katarzyną Nosowską i Błażejem Królem można to przejść. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. I proszę nie myśleć, że ten sygnał jest po panią Aleksandrę. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest na swoim miejscu. Przejdźmy sobie spokojnie do miejsca 7. I uwaga, uwaga.

Cigarettes After Sex. Twizzler to u nas miejsce siódme i druga z trzech zaplanowanych przez Państwa wygłosowanych nowości w 240 notowaniu listy piosenek 357. I to też jest, myślę, dobre miejsce, żeby po raz kolejny pozdrowić redaktora Balonika. To są te właśnie historie. Pan Paweł napisał: serdeczne pozdrowienia dla Pana i słuchaczy naszego ukochanego Radia 357. Szczególne pozdrowienia i 1000 buziaków dla mojej żony Kingi, która właśnie prowadzi i dzięki temu mam możliwość napisać do Pana. Warunki na trasie bardzo ciężkie. Burza, oberwanie chmury i miejscami nic nie widać. Autostrada A2, Nadrenia Północna, Westfalia, pisze pan Paweł z rodziną. No to jest komunikat do wszystkich państwa, którzy teraz słuchają listy i jadą gdziekolwiek samochodami czy czymkolwiek. Proszę na siebie uważać, naprawdę lista listą, ale koncentracja też niech będzie koncentracją, bo nie ma miejsca jak dom, do którego zakładam, że większość z państwa może zmierzać. A u nas właśnie na miejscu szóstym mrozu.

Nie dość, że... Nie dość, że...

Tam jeszcze było coś takiego. Na miejscu, bo gwoli formalności, ułóżmy sobie to, Mrozu, Nie ma miejsca jak dom, to było miejsce szóste i minus jeden, 3 tygodnie na liście, a Zapalenie przedrostka od Spiętego jest z nami już od 16 tygodni i to miejsce piąte, tym razem spadek z 4. Jest wiadomość od pani Elizy, tym razem bardzo serdecznie pozdrawiamy z Włoch. Czy jest szansa pozdrowić od Agi, Elizy oraz Marszki naszą jubilatkę Aśkę, najmłodszą i najcudowniejszą w ekipie, która właśnie 26 maja skończyła 30 lat. Dużo dobra dla ciebie i ekipy 357. No to pani Asiu, pozdrawiamy bardzo serdecznie i myślę sobie, że mogę akurat ten kolejny utwór zadedykować, bo będzie, myślę, taki idealny pod urodziny. Taki pod nogę. I taki, z którym myślę, że w te wakacje będziemy się trochę spotykać, bo to jest nasza trzecia nowość.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Na miejscu czwartym premiera z środy, czyli Tańcze. Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino po raz pierwszy w tak długiej już przecież historii tego festiwalu dwa single od orkiestry. Czy ten drugi też dzisiaj usłyszymy? To trzeba z nami zostać do godziny 22. A po 22 głośni jak miłość dzisiaj Nowika. Dobry wieczór.
2: Tak, dobry wieczór. No to się rzadko zdarza, ale czasem się zdarza, że mam przyjemność zastąpić Piotra Stelmacha i tak będzie dziś.
1: I co tam dzisiaj do północy?
2: No będzie też, tak jak u ciebie, sporo polskiej muzyki, ale myślę, że tej troszeczkę mniej osłuchanej dla słuchaczy, mniej może znanej, bo będzie też sporo debiutantów i takich nowości z dziś, po prostu na świeżo. Piątek to dzień nowości i będzie też gościni. Bardzo ciekawa wokalistka, charyzmatyczna Hela Mary.
1: Wybrałem sobie dokładnie ten moment, żebyś przyszła i zapowiedziała audycję, bo kolejna artystka, która przed nami, no to ja wiem, że ty byłaś bardzo taką dużą orędowniczką jej talentu tutaj w 357.
2: Tak, i muszę ci powiedzieć, że nic mnie tak nie cieszy, kiedy w tym radiu udaje mi się, że wiem, że coś wychodzi troszeczkę ode mnie, a potem okazuje się, że jest to, no, sukces. Można powiedzieć, że to jest sukces, tak?
1: Myślę, że to jest potężny sukces, bo nie wiem, czy państwo pamiętają przy okazji tego ostatniego notowania. Jeśli dobrze pamiętam, to było plus 16, a teraz mamy plus 7 i no takie, powiedziałbym, dość mocne wtargnięcie na podium. Czy ja ciebie mogę poprosić, żebyś powiedziała, co to jest za piosenka?
2: Oczywiście.
1: Na miejscu trzecim.
2: Ja tylko powiem, że nikt nie jest zdziwiony, bo to jest po prostu świetna piosenka. I to jest Maja Kleszcz, Eon.

Takie skoki, lista po liście, no naprawdę, zobaczymy co się wydarzy przy okazji tego notowania 241, bo zakładam, że z tym utworem jeszcze się żegnać nie będziemy, a być może powitamy kolejny, bo to są historie, które należy zareklamować. Dzisiaj w audycji Wspieraj System Maja Klaszcz gościła u Antka Grudniewskiego i naprawdę to była porywająca rozmowa momentami. Maja znakomicie opowiadała o swojej współpracy ze swoim partnerem Wojtkiem Krzakiem, który jest kompozytorem i autorem tekstów jej piosenek i naprawdę było to przepiękne, jak można wspaniale połączyć to partnerstwo, nie tylko muzyczne, ale i życiowe. Także serdecznie zachęcam Państwa do tego, żeby sobie w podcastach gdzieś do tej rozmowy wrócić. Naprawdę warto. Wiadomość jeszcze od pana Grzegorza, który także wybiera się na koncert Metaliki do Berlina i to będzie jego 41. w historii koncert Metaliki, ale dla jego ukochanej Kasi dopiero drugi po tym Chorzowskim, także życzę wszystkim fantastycznej zabawy przy okazji tego sobotniego koncertu, a pan Grzegorz obiecał, że jak te życzenia i te pozdrowienia zostaną przeczytane, to patronat od pani Kasi popłynie. Także mam nadzieję, że załatwiłem. 7 minut niespełna pozostało do godziny 22:00. Gramy miejsce drugie.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czyli dwa single męskiego grania z roku 2026, orkiestry w top 4 240 notowania listy piosenek Radia 357. Zakładam, że państwo już doskonale wiedzą, co będzie na miejscu pierwszym. Zanim jednak wybrzmi ono, to jeszcze przypomnę, że audycję przygotowała dziś Halina Wachowicz, realizował ją Rafał Grzebalski. Ja nazywam się Mateusz Fusiarz i słyszymy się radiowo w niedzielę od godziny 18 do 20 w audycji 357 Start, ale także na naszym pikniku tutaj wraz z Teatrem Komedia, wraz z Krystianem Hanke. Zapraszam państwa, bo będziemy na scenie, jakieś tam szaleństwa się będą działy podobno, więc jeśli się zobaczymy, to będzie nam bardzo, bardzo miło. Dziękuję też za wszystkie wiadomości mailowe, które przyszły. Oczywiście na liście czasu za mało, żeby przeczytać wszystkie, ale robiłem co mogłem. Za tydzień proszę atakować redaktora Łukawskiego. 3 minuty do godziny 22:00. Na miejscu pierwszym oczywiście Artur Rojek, a za chwilę już głośni jak miłość.

próby. Byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Wbrew pozorom polski duet Chair z albumu Pleonasm, który w nadchodzącym tygodniu będzie jedną z naszych płyt tygodnia. A ja się nazywam Kasia Nowicka-Nowika i będę miała przyjemność, dziś już mam tę przyjemność, poprowadzić audycję Głośni jak miłość w zastępstwie redaktora Piotra Stelmacha. Program realizuje Gęsty, zostajemy z Państwem do północy. Powrócimy teraz do albumu tygodnia, z tego tygodnia, Genesis Owusu Situations. Świetny numer.

z częścią z Państwa pewnie usłyszymy się w podcastach, no bo dziś dużo się dzieje. Emocje tenisowe na kortach Roland Garros, może to Państwa pochłania, może niektórzy udali się na festiwal Orange, który dziś startuje w Warszawie. Ja się wybieram na ten festiwal jutro, bo dziś jestem tutaj z Państwem na żywo. Będę też relacjonować między innymi Kasia Linz dzisiaj, no ale jutro Olivia Dean, Blood Orange, FKA Twix, naprawdę świetny line-up, szczególnie ten jutrzejszy, tak przynajmniej według mojego gustu. Proszę pisać nowika@radio357.pl i również na naszym Facebooku jest zapowiedź dzisiejszej audycji. Łatwo znaleźć, rozpoznać mnie po różowej koszulce. Piłkarskiej zresztą, chociaż z futbolem nie mam zbyt wiele wspólnego. Proszę pisać, co się podoba, co się nie podoba, bo dziś będzie naprawdę sporo nowości z albumów, które dziś się ukazały, albo po prostu będą to single. Będą też powroty do przeszłości, nie tylko polska muzyka, ale sporo polskiej muzyki właśnie. I będzie też gościni już za chwileczkę. No, można powiedzieć debiutantka, dlatego że jeszcze pełny album się nie ukazał. Hela Mary. Już za chwileczkę, ale na razie posłuchamy fragmentu albumu Wojtka Baranowskiego, Wojciecha, właściwie już teraz Baranowskiego, który niegdyś występował pod pseudonimem Baranowski po prostu, a teraz pod pełnym imieniem i nazwiskiem. Album waniliowy, który można też wejść w jego posiadanie w wersji winylowej. Zawsze to podkreślam, bo nie zawsze jest taka okazja, a myślę, że to najlepiej, jeśli podoba się płyta, to właśnie mieć taki format. Co mogę powiedzieć? Czwarty album Wojtka, bardzo taki osobisty i też inny. Jest duża zmiana i warto się z tym materiałem zapoznać. Zresztą Wojtek był też gościem Piotra Stelmacha przy okazji jednego z singli. My dziś posłuchamy utworu nie singlowego, ale takiego, który wpadł mi w ucho po prostu. Tchórz, Wojciech Baranowski.

0: All over again. Jack White. Jack White wystąpi w Polsce na dwóch koncertach, w Warszawie w poniedziałek i we wtorek w Krakowie, w Warszawie w klubie Stodoła. No, żałuję, chyba nie będę mogła się niestety wybrać. A ty byś się wybrała?
1: Ja bym się wybrała, jakby ktoś mi dał bilet.
0: No tak, to jest częsta odpowiedź. Dobrze, w studiu ze mną jest już Hela Mary. Hela Mary, pisana ze spacją między me a ry. Sama nie lubi tego pomysłu, ale tak już sobie wymyśliła.
1: Tak, tak jest, no.
0: Ja w ogóle uwielbiam, kiedy artyści, szczególnie debiutanci, tak sobie komplikują życie i coś takiego wymyślają i nie poradzą się mnie na przykład. I ja bym powiedziała, słuchaj, nie rób tego. Dotyczy to najczęściej, najbardziej mi rozbrajają nazwy zespołów, takie bardzo, bardzo długie i nie można ich zapamiętać. Druga kategoria to są imiona i nazwiska. I cieszę się, że nie poszłaś w to.
1: Tak, bo mam trudne nazwisko.
0: Znaczy więc w ogóle po prostu takich artystek pod tytułem imię i nazwisko, jeszcze kończące się na ska, jest tak dużo, że to się strasznie w głowie miesza po prostu. No dobrze, bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo już grałam kilka twoich piosenek w swoich audycjach, a nie było okazji się jeszcze poznać, a zazwyczaj jednak zapraszam artystów, których dobrze znam. No i nie wiem, wiesz, to jest tak trochę, że wszyscy ci pytają o ten śpiew operowy, no ale to już też taka twoja karma, że musisz troszkę o tym opowiedzieć, bo to jest ciekawe. Dlatego, że wydaje mi się, mam taką teorię, że to twoje doświadczenie, ta twoja nauka, no bo chodziłaś do szkoły muzycznej i tym śpiewem operowym zajmowałaś się przez jakiś czas, porzuciłaś, bo ten śpiew nie dawał ci możliwości po prostu ekspresji we własnym repertuarze, prawda? Tylko było to w jakimś tam stopniu odtwórcze. Ale myślę, że to ma wpływ w ogóle na twoją barwę bardzo charakterystyczną.
1: Tak, myślę, że tak. W ogóle śpiewam z takim podniesionym podniebieniem, przez to często słyszę, że brzmi jak ksiądz. Zaczęłam to traktować jako komplement, ale na początku mnie to bardzo wkurzało.
0: No. No dobrze, ja nie miałam takiego skojarzenia, ale rzeczywiście od pierwszego utworu, który słyszałam, zwróciłam uwagę i musiałam się tak chwilę, wiesz, przyzwyczaić, jakoś tak się zastanowić właśnie, kurczę, czy fajnie, czy nie fajnie, ale myślę, że w czasach, kiedy mamy tak bardzo dużo właśnie artystów, to wyróżniać się to jest jednak mimo wszystko atut. No właśnie, i tak, mamy kilka singli i te single prowadzą, rozumiem, do albumu, bo tak się to w dzisiejszych czasach robi. I ten album mniej więcej może kiedy się ukazać?
1: Mam nadzieję, że wyjdzie w październiku, a najgorzej w listopadzie, najpóźniej, ale mam nadzieję, że październik jednak.
0: No dobrze, to trzymamy za to kciuki. Będziemy też mówiły o koncercie, który odbędzie się we wtorek, bo to jest bardzo fajna inicjatywa, ale to wszystko w swoim czasie. Powiedz jeszcze tylko może o tym, z kim współpracujesz, bo to jest chyba Michał Marycki od samego początku, prawda?
1: Nie od początku, ale długo już współpracujemy. Kurczę, ze 3 lata albo 4, strasznie długo robimy tą płytę.
0: Ale wiesz co, chyba jest lepiej robić długo, bo naprawdę potrzeba czasu, żeby do ludzi w ogóle dotarło, że jest taka Hela Mary i żeby sobie to zanotowali, bo później, wiesz co, jak ta płyta wychodzi, to potem wszystko się dzieje nagle bardzo szybko i mówisz tak, ojej, to już?
1: Tak, ale wiesz co, my pracowaliśmy w tej naszej klitce, którą chyba znasz, na Srebrnej. I po prostu siedzieliśmy tam, a teraz zaczęliśmy wypuszczać. I mam wrażenie, że zaczęliśmy być zauważalni dopiero od września. Więc między wrześniem czy tam październikiem, to no to jest rok. Nie wiem na ile to jest taki czas, żeby się dobrze zakorzenić. Żeby radiowcy przyzwyczaili się do twojej obecności. Mam nadzieję, że to jest dobry czas.
0: I masz też wsparcie Leszka Biolika, gdzieś wyczytałam.
1: Tak,
0: Leszek w ogóle, nie tylko ty, bo Leszek w ogóle, to nas na pewno łączy, wspiera też polskich młodych artystów i to jest naprawdę super, bo zawsze takie wsparcie jest na wagę złota. Dobrze, posłuchajmy, moja droga, twojego utworu Butterfly M, o którym co mogłabyś powiedzieć, bo tak, jesteś autorką wszystkich tekstów, tak? I tak nie stronisz od ironii, dużo takich jest u ciebie fajnych zwrotów akcji w tych tekstach. Jakbyś mogła trochę o tym tekście nam opowiedzieć, zapowiedzieć jakby tę piosenkę, troszeczkę rozwijając myśl, która tam jest zawarta.
1: Butterfly M. To jest piosenka o takiej współczesnej Madame Butterfly, o dziewczynie, która po prostu siedzi w domu i żyje w swoim świecie wielkich idei, które ktoś jej gdzieś wpoił. Kulturę, język polski, zajęcia z języka polskiego, potem studia i siedzi w tym warszawskim mieszkaniu. Okazuje się, że jej pomysły na życie nijak się mają z rzeczywistością, ani z tym, jak wyglądają relacje międzyludzkie. Współcześnie może.
0: Ale czy to jest też taka trochę krytyka Warszawki, tak zwanej Warszawki?
1: Zawsze czy się w ogóle krytykuję Warszawkę.
0: Czy się w ogóle jeszcze tak mówi? To w ogóle jest takie stare określenie, nie?
1: Właśnie nie wiem, bo ja mało wychodzę z domu, ale używam tego terminu. Jest to na pewno krytyka. Generalnie mam w sobie coś takiego, że krytykuję gdzieś tam w głowie. Mam taki dialog, że... krytykuje
0: jakieś pozerstwo, nie. Tak? Jakąś taką postawę po prostu.
1: Chyba tak.
0: Sztuczności.
1: Też kultury niskiej, wysokiej. To jest też jakaś taka może moja niezgoda na jedno i na drugie. Kurczę, nie wiem, jakoś ciężko...
0: Nie, ale to wiesz, to zupełnie wystarczy, bo teraz jest ten moment, kiedy po prostu posłuchamy tego utworu. Hela Mary.
1: Dzięki.

0: małym palcem o próg ostatni singiel Kuby Folwarcznego, który wystąpi obok ciebie, bo ze mną jest nadal Hela Mary, we wtorek w warszawskiej fabryce Norblin, w tak zwanym food town, no jakoś tak, łatwo to na pewno znaleźć. I to jest w ramach bardzo fajnej moim zdaniem akcji, naprawdę taka akcja bliska mojemu sercu, bo ja właśnie debiutantów lubię, czyli piosenka premiera, a dlatego się to tak nazywa, że stoi za tym premierowy music. To jest też bardzo fajna postać tutaj, Darek Matkowski, który no jest pasjonatem po prostu polskiej muzyki. I co któryś tam wtorek, trójka, czwórka artystów ma szansę zaprezentować się na naprawdę bardzo fajnej scenie. Ja lubię to miejsce, to dobrze tam wszystko brzmi, wygląda i po prostu miło spędza się czas. Więc kiedy to będzie, proszę zapowiedzieć.
1: Będzie to w ten wtorek, 2 czerwca, o 20 zaczynamy, ale ja gram koło 22.
0: Tak. I gra Kuba Folwarczny, gra też Natalia Marczuk, bardzo fajna też wokalistka, i Jovi, dobrze, tu nie wiem, bo przyznam, że nie znam, ale to właśnie te koncerty to jest też okazja, bo zdarzyło mi się też poznać tam artystów, których w życiu nie słyszałam i byłam naprawdę często nawet miło zaskoczona, a czasem kimś innym rozczarowana, na kogo stawiałam. Więc to jest zawsze takie zderzenie też no, z tą prawdą, te koncerty. Stresujesz się koncertami?
1: Nie wiem. Nie. Teraz się nie stresuję. Może
0: będziesz się stresowała we wtorek. Tak, ale masz, bo widziałam jakiś urywek twojego koncertu. Ilu osobowy skład jest na scenie?
1: 5.
0: No jej, to jest bardzo dużo. Zapewniam cię, że z biegiem lat zmniejszysz ten skład, ponieważ jest to po prostu od strony logistyczno-budżetowej, ekonomicznej, może tak to nazwijmy, to dosyć trudne w dzisiejszych czasach, ale fajnie, oczywiście trwaj w tym. I właśnie stąd też płynę od razu do... Aha, proszę państwa, bardzo ważne. Ten koncert jest za darmo. Po prostu wchodzimy, uczestniczymy, wychodzimy, kiedy chcemy, wracamy i tak dalej. I to jest też super sprawa. Natomiast wracając do tych instrumentów, bo podkreślasz, że bardzo ci zależy na tym, żeby twoja muzyka powstawała na żywych instrumentach. Troszkę stronisz od komputera.
1: Nie.
0: Nie? Ale kiedyś tak powiedziałaś. To mógł być stary wywiad. Tak. Ale ja się cieszę, że teraz mówisz, że nie, bo już się bałam, że ty nie lubisz elektroniki.
1: Nie, ja kocham elektronikę.
0: Dobra.
1: W ogóle
0: Czyli wszystko jest z tobą w porządku.
1: Mega fanką elektroniki.
0: Czyli wszystko jest z tobą w porządku. Dobrze, to ja się bardzo, bardzo cieszę. No i powiedz mi, jak piszesz teksty, to jesteś typem artysty, wiesz, Ranny Ptaszek i Mam Wenę, czy Nocny Marek?
1: Raczej Nocny Marek, ale też mam tak, że czekam na taki moment, też się bardzo wścieknę. Ostatnio jestem wściekła, więc mam nadzieję, że...
0: Ale permanentnie?
1: Nie permanentnie. Ale no, denerwują mnie różne rzeczy.
0: I lubisz o tym zaśpiewać wtedy?
1: No, lubię to napisać. Nawet nie myślę wtedy o śpiewaniu, ale po prostu wtedy wychodzą dobre. A jak jestem taka, fajnie by było, żeby coś ładnie się zrymowało w taki nieoczywisty sposób, no to powstaje...
0: Coś, co zostaje w szufladzie, tak?
1: Tak.
0: Na wieki.
1: Tak.

0: 7, wydaje mi się, że 7. No.
1: Bardzo fajna jest ta nowa piosenka, Makaron. Znowu taka króciutka. Teraz wszyscy widzisz, spójrz, masz Hela Mery, Michał Kisielewski po tobie i też 2.30.
0: No, to ale jest nasza tak... najkrótsza, bo zawsze mamy po 4 minuty. A to akurat ta się tak złożyła. I ona jest trochę inna niż wszystko, co zrobiliśmy.
1: Dokładnie, to prawda. I też taka w warstwie lirycznej dosyć szalona piosenka,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. To jest właśnie... To była piosenka żart na początku. Znaczy... Jakby ona nie jest śmieszna w gruncie rzeczy. Mhm. Ona opowiada jakąś prawdę i o tym, że możemy potraktować ją z humorem i z dystansem, ale jednak to są smutne rzeczy, nie?
1: A ja jeszcze zapomniałam cię jedną rzecz zapytać, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz prezentowałam twoją piosenkę, to po prostu nie mogłam się powstrzymać, żeby nie zacytować tego, co jest na twoim Instagramie.
0: Okay.
1: I pomyślałam sobie już, bo powiedziałaś przed chwilą o dystansie i dlatego mi się to przypomniało, że ty masz chyba też dosyć duży dystans do tego, jak jest pewna presja na tym, jak musimy się promować w mediach i odbywać te wywiady i troszeczkę nie każdy to musi tak bardzo lubić. I jak sobie to przeczytałam, to pomyślałam, że ty możesz być takim artystą. Jest tam napisane tak. Jestem człowiekiem, a nie zupą pomidorową.
0: No.
1: I tak. O tym jest ta płyta.
0: Tak, o tym jest ta płyta, że kurczę, ja już nie będę się dostosowywać. Ja już byłam fajną, grzeczną dziewczynką. Już mam tego dosyć. Mhm. Będę robić, co mi się podoba. Będę, kurczę, robić rymy często.
1: A jak chcesz się dowiedzieć, o czym jest ta płyta człowieku, to jej po prostu posłuchaj. Tak?
0: Dokładnie. No.
1: Dobrze, a jaki tytuł będzie miała ta płyta, na którą czekamy jesienią?
0: Ja czuję, że to będzie tytuł związany coś z tą zupą pomidorową. Jeszcze nie mam tak 100%. Pewnie będzie coś takiego znowu bez sensu, tak jak moja ksywa. Hela Mery, tak? Będę tego żałować do końca życia, ale zrobię to.
1: Wstępem do tej płytowej, albumowej zupy niech będzie Makaron, którego teraz posłuchamy. Moją gościnią była Hela Mery. Bardzo ci dziękuję, że miałaś możliwość się tutaj późną porą do nas zawitać.
0: Ja dziękuję. Trzymaj marzenie, żeby to zawitać.
1: Tak, to dobra. Się bardzo cieszymy. No i jeszcze raz przypominamy wszystkim słuchaczom, kto tylko będzie w Warszawie, bo to jest taki tydzień z długim weekendem, więc może więcej osób się wybierze do Warszawy na przykład na taką wycieczkę. Więc wtorek, Fabryka Norblina. Wszystko się zaczyna pewnie o 19.20.
0: O 20.00.
1: O 20.00. Bardzo fajny skład i między innymi Hela Mery, która teraz zabrzmi.
0: Dzięki.

Yummy, yummy, yummy. Arab Strap teraz posłuchamy i ja przypominam, bo tutaj bardzo miłe komentarze od Państwa. Proszę kontynuować na naszym profilu facebookowym i oczywiście Nowika @radio357.pl. Arab Strap.

A teraz zagra chłopak i dziewczyna, chciałoby się powiedzieć. Najpierw Michał Kisielewski, który również był jednym z debiutantów zaproszonych przez Darka, przez premierowego do tej całej akcji premiera. Och, ja i nazwy. Oczywiście piosenka premiera, tak się nazywa ten cykl koncertów. I później jeszcze Husky, wokalistka, która miała u nas ostatnio piosenkę dnia, chyba coś tak, tak, zdecydowanie była piosenka dnia i nawet mam dla Państwa epkę Husky, jakby ktoś miał ochotę i coś może do tego dołożyć. I wzięłam ze sobą parę płyt, tak, bo wiem, że Państwo niektórzy zbierają, lubią i mają na czym odsłuchać, więc proszę napisać, ale coś na temat tych debiutantów, coś na temat tej muzyki chciałabym w takim mailu przeczytać. Nowika@radio357.pl. Michał Kisielewski, jego ostatni singiel Ciało elektryczne.

Husky, czyli Aleksandra Myszor. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. I epka Między słowami. Trzymam tę epkę teraz w ręku. Jest bardzo ładnie wydana. Gwiazdki i zdjęcia fajne. No naprawdę. I tu jakieś takie zdjęcia, zdjęcie z Polaroida włożone jeszcze tutaj. No naprawdę. Debiutanci. I kiedy trzymam taką epkę w ręku i wiem, że to jest pierwsze wydawnictwo, to jakoś czuję po prostu pod palcami te emocje, które na pewno pojawiły się, kiedy też Husky wzięła do ręki po raz pierwszy ten krążek. Między słowami, taki jest tytuł tej epki, za nami utwór Dysocjacja. A teraz zrobimy taki zupełny skok w inne klimaty. Klimaty, które na co dzień są mi bliskie. I tym samym zapraszam Państwa gorąco do słuchania audycji Ultrafiolet jutro o godzinie 21. To będzie duet, no, moim zdaniem duet idealny, który tworzy wokalistka Aurora oraz połowa duetu Chemical Brothers, czyli Tom Rowlands. I razem stworzyli duet Tomora. Będzie można ich usłyszeć podczas tegorocznego festiwalu Open Air. Nagrali naprawdę świetny album Come Closer. Bardzo ciekawy, eksperymentalny, klubowy. No różne naprawdę tam klimaty. Dużo się dzieje. Posłuchajmy utworu My Baby.

0: Boys in Blue, ostatni singiel Naya Archives, tak, to za nami, a przed nami godzina 23.
1: Głośni jak miłość.

O ile Wojciech Baranowski tak zmienił się w stronę bardziej alternatywną, o tyle Oyster Boy, bo właśnie on wybrzmiał przed chwileczką, troszeczkę w stronę bardziej przebojową, jeśli miałabym porównywać z jego wcześniejszymi wydawnictwami. I to oczywiście cieszy. Obie drogi cieszą. Ważne, żeby były korzystne dla artystów. Oyster Boy i Kwiaty to jedna z naszych piosenek dnia w nadchodzącym tygodniu. Pan Michał napisał: trochę późno dołączyłem do audycji, bo zamieszanie porobiliście z obsadą. Nie wiem, kto jest kto. Kto co i kto co. No to Kasia Nowicka-Nowika to jestem ja. Piotr Stelmach jest gdzieś indziej i dziś go zastępuję. I jestem z państwem do północy. I pan Michał, również a propos artystki, mojej gościni, a propos Hail Mary, ma taką propozycję co do tytułu jej albumu. To mi się spodobało. To ma to. Z takimi wielkimi literami, oczywiście M i to i T, oraz podtytuł Makaron na uszy, bo też a propos tego makaronu, który dzisiaj prezentowałam. Lubię, kiedy państwo są kreatywni. Tutaj też miły chyba mail przyszedł na temat Husky, tak, ale to za chwileczkę, ponieważ teraz chciałabym powiedzieć ważną dosyć rzecz, że Triki powraca i w lipcu ukaże się jego nowa płyta zatytułowana Different When Silent, a już 5 czerwca w najbliższy piątek, tak, artysta wystąpi w Warszawie. Ja niestety nie mogę się wybrać, bo jak już ci, którzy słuchają regularnie Ultrafioletu, wiedzą, wybieram się do Katowic na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Będziemy tam naszą małą ekipą, ponieważ patronujemy temu festiwalowi, ale teraz nie o tym jest mowa, tylko o Trikim. Więc posłuchajmy najnowszego singla, który Triki nagrał wspólnie z Mitchem Sandersem, Because I Don't Know.

No właśnie, zapowiadałam, że będą powroty i tutaj być może Państwa zaskoczyłam, ale PJ Harvey to jedna z moich ukochanych wokalistek, chociaż kojarzy się mnie bardziej z Jessie Ware, Roisin Murphy, oczywiście tak, Alicia Keys nawet, więc spory mam tutaj rozrzut. Natomiast no coś takiego jest w tej postaci, no bo to jest naprawdę osobowość niezwykła. I tutaj powrót do albumu The Hope Six Demolition Project z roku 2016, czyli 10 lat obchodzi ta płyta. W tym roku ukazała się na początku 2016 i taki właśnie, tak sobie się zastanawiałam, co by tu. I mam jeszcze, miałam też ogromną ochotę jakoś, nie wiem, ta pora roku i ten nadchodzący sezon festiwalowy spowodował, że postanowiłam cofnąć się jeszcze dalej, bo do roku 91, kiedy to ukazał się absolutnie kultowy album zespołu Primal Scream, Screamadelica, Moving on up.

Gęsty się zdziwił, że takie wyciszenie długo. No to stara płyta jest, mój drogi. 91 rok. Może inaczej się wyciszało. Dłużej się wyciszało. Najwidoczniej. Primal Scream, naprawdę ich lubię. Wracając do muzyki polskiej, taka ciekawostka teraz, proszę państwa. I proszę się odnieść, bo ja jestem bardzo ciekawa, co państwo na to. Można w komentarzach pod postem, który jest widnieje i ja w różowej koszulce na naszym Facebooku. Można mailowo nowikamaparadio357.pl. Natalia Grosiak ostatnio popełniła utwór. Jak usłyszałam ten utwór, to złapałam się za głowę, myśląc: Natalio, cóż robisz? Bo to było podejście radiowca. Gdyż w refrenie, cały refren naszpikowany bardzo niecenzuralnymi słowami. Oczywiście przekaz fantastyczny tej piosenki, mówiący o tym, że żebyśmy się siebie nie czepiali. O, może tak delikatnie to ujmę. No i cóż, oczywiście nie tylko ja nie byłam osamotniona w tej reakcji. W związku z tym artystka pod naciskiem dziennikarzy postanowiła nagrać wersję ocenzurowaną. No, bardzo byłam ciekawa, jak ona będzie brzmiała, ponieważ tak jak mówię, cały refren nadaje się do wypikania. Posłuchajmy, jak to wyszło. Czule mówię i Natalia Grosiak.

No, śmieszny, śmieszny taki, taki refren, mocno nie do powiedzenia. A pan Piotr, no tutaj liczy się refleks, pan Piotr tutaj piękne zdjęcie mi przesłał winyla ze Screamadeliką Primal Scream. No proszę, piękny, piękny album, nie mam tego akurat.

Między 21 a 28 czerwca w Poznaniu odbędzie się Malta Festiwal, oczywiście skoncentrowany wokół teatru. Bardzo ciekawe wydarzenia tego typu się tam odbędą, natomiast również fantastyczne koncerty. I stąd zespół Bejrut pojawił się przed chwileczką, ponieważ oni również wystąpią, ale także Benjamin Clementine, Davendra Banhart, Maro, The Blaze. No naprawdę, fajne, fajne koncerty. Mam nadzieję, że After Clank, to też może być dla Państwa interesujące, na pewno się pojawię. I proszę słuchać w poniedziałek Gońca, ponieważ no, mogą się zdarzyć jakieś zaproszenia właśnie na to wydarzenie. A dziś ukazała się też nowa piosenka młodego artysty, któremu też bardzo, bardzo kibicuję. Piotr Odoszewski, Kłam.

27 minut po 23 Piotr Odoszewski w jego nowym singlu, a teraz zmienimy też klimat. Tak sobie czytam o tym wydawnictwie i muszę powiedzieć, że ta historia jest fascynująca. Szczególnie, że dotyczy zespołu pod przewodnictwem Marka Pędziwiatra, czyli zespołu Błoto. Fantastyczna formacja, która zresztą jest ceniona również na świecie. W ogóle właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że w tym roku zagrają na festiwalu Audio River, który odbywa się w Łodzi w lipcu i tam to jest pod hasłem Błoto Plays Detroit Techno. Oj, to może być naprawdę dobre. Natomiast świetna jest również płyta. Co prawda miałam bardzo mało czasu, żeby się z nią zapoznać tak dłużej, szerzej. Nosi tytuł Atmosfera. Dlaczego ta historia jest tak ciekawa? Ponieważ ta płyta powstała w Bukareszcie. I jest taki, tutaj muszę zacytować fragment, bo tutaj wziął udział jeszcze dodatkowa osoba, która ukrywa się pod pseudonimem Lon D i właśnie pochodzi z Bukaresztu. Błoto w połączeniu z Lonem D to już nie tylko wrocławski bruk, ale również bukaresztański beton, psychodelia i wspólne dla regionu Europy Wschodniej, wschodzącej doświadczenia transformacji. No, muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest to zwrot troszeczkę, jeśli chodzi o klimat prezentowany do tej pory przez zespół Błoto. Warto sięgnąć po ten album Atmosfera. Taki jest jego tytuł, a my posłuchamy utworu Comfort, tak dziwnie tutaj właśnie, no dobrze. Playlistę oczywiście sporządzę i w komentarzu pod postem zapowiadającym dzisiejszą audycję Głośniej jak Miłość zamieszczę. Nie obiecuję, że od razu, bo to już będzie północ, a jak nie, to jutro rano. Błoto i Lon D.

Ale brzmienie, naprawdę. I skoro przy dobrym brzmieniu jesteśmy, to nie mogę sobie po prostu odpuścić. Muszę zagrać Nioko i za chwilę powiem też o koncertach.

wspomnienia ożyły. Nie tak dawno miałam okazję zaśpiewać właśnie z zespołem Nioko na koncercie promującym ich świeżutki album K.O. Ten koncert odbył się w Gdańsku. No i polecam też bardzo gorąco ten skład. Ja tam jestem tylko gościnią. Tutaj naprawdę świetny wokal, moim zdaniem, swiniarski. With Every Breath to za nami. Tak, tak skupiam się, żeby powiedzieć o wszystkim, bo

0: No, mam te prezenty dzisiaj właśnie dla Państwa, bo nie dość, że mam płytę Nioko, album K.O., który mogę rozdać, jak ktoś ma ochotę. Nowika Małpa radio357.pl. Proszę napisać, jak się podobał ten utwór i czy znają Państwo ten zespół może przypadkiem. Strój miasta oczywiście zespół. Znaczy oczywiście, dla mnie jest to oczywiste, niekoniecznie musi być dla każdego. I koncerty będą 18 czerwca, 19 i 20. Poznań, Bydgoszcz i Elbląg. Myślę, że do Poznania i do Bydgoszczy, w Poznaniu pod Minogą, Bydgoszcz, legendarny mózg. Gdyby ktoś chciał się wybrać, to myślę, że jeden podwójny bilet tu i tu też mogę rozdać. A pan Tomasz, tak? Tak, pan Tomasz przypomina z kolei, ojej, to bardzo intensywny tydzień w kraju będzie, ten tydzień, kiedy mamy też długi weekend, że między 3 a 6 czerwca odbywa się festiwal Mystic w Gdańsku, więc też inny zupełnie klimat niż na festiwalu, który odbędzie się na południu, czyli Tauron Nowa Muzyka, na który ja się udaję. No ale ten festiwal, tak, wiem, że cieszy się ogromną popularnością również. I skoro tak się koncertowo zrobiło, to posłuchajmy Smolika i Kewa Foxa z koncertu w Cavatina Hall.
1: Więc the song's called Out of Line.

Geese i Cobra. No i jeszcze mamy taką, jeszcze jedną polską nowość. To jest zespół, projekt, który darzy ogromną sympatią i podziwiam też za konsekwencje, za bardzo ciekawą zawartość liryczną, za świetne teledyski i też trzymam w ręku, ale no nie, ta płyta zostanie u mnie akurat, jeśli państwo pozwolą. Nazywają się Nieme Kino. I ukazał się album Niemy 5.0 i z tego albumu posłuchamy utworu Historia. Coś miałam jeszcze powiedzieć, ale co miałam powiedzieć? Że już niewiele czasu nam pozostało do końca tej audycji, ale jeszcze przynajmniej trzy utwory się zmieszczą.

0: tak urzony, w pajęczynie, zapomniany, ale żywy, zagubiony w życiu sen. Wykopany album gdzieś, tak nie może być.
1: Nieme kino, a ten utwór już jutro zabrzmi na festiwalu Orange w Warszawie. Blood Orange.

Bardzo dziękuję za dziś. Kasia Nowicka-Nowika w zastępstwie Piotra Stelmacha, który oczywiście powróci do Państwa cały i zdrowy. Program realizował Gęsty. My słyszymy się jutro w Ultrafiolecie o godzinie 21:00. Bardzo będzie mi miło, jeśli Państwo posłuchają. I na koniec młodziaki i takie połączenie gitar z trip-hopem. Angel Egg. Tak zakończyłam ostatni Ultrafiolet i tak zakończę dzisiaj audycję Głośni jak miłość. Bardzo dziękuję. Przypominam mój adres mailowy nowika@radio357.pl. Och, co ważne, za chwileczkę Natalia Fidler i miękkie lądowanie.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler. Zaczynamy miękkie lądowanie. Dzisiaj będzie nieco duszno, marzycielsko. Będziemy powoli też układali ścieżkę dźwiękową na przełom wiosny i lata, ale też na lato już powoli. I Promise to Keep od Ellie Thompson też ma szansę się tam znaleźć. Pearl and the Oysters wydali kawałek Mandarin Moon, który jest niezwykle lekki, taki w klimatach nubossanowa. I to jest ogromna umiejętność, bo grupa opowiada o trudnej historii, która dotknęła ich przyjaciół, opowiada o pożarze Witon, a z tych dźwięków, jak państwo za moment usłyszą, nic by na to nie wskazywało. Lirycznie księżyc ściga zbrodnie, jego karmazynowe oblicze alarmuje, jest rumieniec, jest koniec zimy i tylko na dobrą sprawę końcówka, w której ten księżyc zmienia swoje oblicze przez opadający popiół, tę historię zwiastuje.

What Kind of Woman, Vicky Sometani. Trzeci tydzień w miękkim. Vicky z jakiegoś powodu brzmi mi od początku, jakby miała coś wspólnego z Włochami i zupełnie kierunki mi się pomieszały, bo ma korzenie amerykańsko-japońskie. Natomiast niezmiennie What Kind of Woman do mojego soundtracku wiosenno-letniego albo wiosennego jeszcze dorzucam, bo nie zapowiada się, żebym o niej miała zapomnieć. O Olimpii też nie mam w planach zapominać, zwłaszcza jeśli będzie nam takie wspaniałe dobra prezentować. When maybe all is said and done, and all these notes of tender dove.

0: Money Tree od Olimpii Vitalis. Nie zdążyłam się otrząsnąć po Days od Olimpii właśnie i mam Money Tree o pustce, której nie zastąpią, a raczej którą zioną bogactwa, pieniądze i dążenie za wszelką cenę za tym wszystkim, co materialne. Bogactwo oferuje niewiele sensu. Czytam u artystki, możesz być najszczęśliwszą osobą na świecie z całą kupą forsy, albo i nie. I tak wszyscy skończymy w tym samym miejscu. Przesłanie od Olimpii, która jest niezmiennie w jej Lady Luck era. Devon, która za moment, po pierwsze, wymawia się Divine. Żyłam przez ostatnie miesiące w wielkim błędzie. Proszę mi wybaczyć. I Divine pasuje do niej zdecydowanie bardziej.
1: Qu'est-ce que je veux dire? Sans magie. L'amour et moi, nous sommes un. Nous sommes un.

Mamy wreszcie płytę od Di Marlowe's, a.k.a. naszego ulubionego tercetu z Indonezji, chociaż nie wiem, czy teraz więcej osób z nimi nie tworzy. The Hotel Malibu, album nosi tytuł, znajdą na Państwo utwory w trzech językach, we wszystkich się bardzo intymnie zwierzają. I to jest pewnie niepisany wymóg zaprezentowania się w miękkim. Jest soulowo, funkowo, psychodelicznie, czasem też bardziej bluesowo i to wszystko silnie przeplata się z korzeniami artystów, bo są na przykład inspiracje z dźwięków zasłyszanych w dzieciństwie w indonezyjskim kościele. Bardzo spodobał mi się fragment recenzji chyba z Far Out, gdzie jest, myślę, że w zachodnich społeczeństwach często nazywamy takie wpływy powiewem świeżości, czymś nowym, bo postrzegamy to oczywiście z perspektywy mocno w tym naszym przypadku pewnie europocentrycznej. I to dla nas oczywiście może być nowe, tylko czy to nie jest przypadkiem odrobinę krzywdzące, jak zatrzymamy się na tym, że te dźwięki brzmią świeżo, a od Peraka, czyli od ich debiutanckiego, świetnego debiutanckiego albumu mijają już kolejne lata, co prawda dwa, więc jeszcze nie bardzo dużo. Ale jednak jest to bardzo solidna pozycja. A The Marlowe's rozwijają się moim zdaniem z dużą pewnością i w niemal szaleńczym tempie.

Dajo Bello z prośbą, której trudno jest się oprzeć. Stand Still i z zapowiedzią już nieco bardziej jazzowego projektu. Anaïs Cardo, z którą już się znamy, wydała epkę Map of Her Shadow, a ja żyję w zupełnie niekomfortowej nieświadomości, bo byłam przekonana, że to tylko singiel, który za moment, zachwycający oczywiście, jak to Anaïs bywa, natomiast muszę nadrobić resztę kawałków, a my zostaniemy z FOMO, z utworem FOMO oczywiście, z lękiem, że coś nas omija, czyli z FOMO nie mam zupełnie w planach Państwa zostawiać.

na początku czerwca album debiut zatytułowany In This Body od Sparku Mami w Kisera. Jest dużo smutku, tęsknoty zaadresowanych do matki artystki, co może swobodnie, ale zupełnie nie musi oczywiście tłumaczyć tematu poprzedniego ich singla.

bo w nutę Vyas ma być sporo o zależności i w kontrze od o niezależności w relacjach romantycznych, platonicznych również i tych w rodzinie. Kolejny kawałek to jeszcze nie jest wieczorny poranek, ale już jest do niego bardzo blisko.

I'd rather be with you od Bootsy Collins. To propozycja od mojej siostry, a w zasadzie jej wczorajsze znalezisko, które stało mi na drodze do układania playlisty dzisiejszej audycji, bo jak już Państwu mówiłam, cierpię chronicznie na zapętlanie. Uściski i podziękowania dla mojej siostry. I tym samym to będzie czas na nasz wieczorny poranek. A więc moment dla tych z Państwa, którzy rozpoczynają dzień, być może w innej strefie czasowej lub w podcastach. Dziś filmowo wręcz Best of My Love od The Emotions.

Sunday, czyli nowość od Doja Cats. Również zupełnie swobodnie się może wpasować w poranek. Najlepiej oczywiście siłą rzeczy niedzielny. Przez krótką chwilę miałam aspirację, żebyśmy w niemieckojęzycznych krajach soulu szukali. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. I z tamtych aspiracji pozostało nam wspomnienie. To przede wszystkim, chociaż wyolbrzymiam, bo na przykład z Austrii zdarza mi się coś zaprezentować. W takim razie pozostało nie tylko wspomnienie, ale i Ami. I od niej Ausgehen.

Może poleżymy dzisiaj w ciszy, wysłuchamy tylko dźwięków z kosmosu. Odstawimy na bok każdy z donosów. Podnieca mnie twój dotyk i ciało i oczy, i lepiej zostawmy niedosyt. Bo chcę się budzić obok ciebie coraz częściej, bo nie potrafię wytłumaczyć, czemu bledne. Kiedy twoja dusza mnie udusza, to nie wiem, co robić i cierpię w katuszach.

Patrzę na twoje zamknięte powieki, gdy przenosisz się do miejsca, w których jesteś dla mnie niedostępna, tak jakbym cię nie znał. Dlatego podejdź bliżej, skarbie, przytul, pocałuj i powiedz, że dzisiaj po prostu masz gorszy dzień.

A to nowość od Kajetana Wallace'a. Cóż ja poradzę, że bawiłam się doskonale przy każdym odsłuchu. Kajetan się też ewidentnie bawi i rozwija. Muzycznie oczywiście ukłony w stronę mulatę. Jak pojawiają się te takie lekko zalotne smyczki, to jest chyba mój ulubiony moment. Jeśli chodzi o Kajetana, mnie się może, żeby lirycznie sobie jeszcze trochę pofantazjował. On się pięknie otwiera i niech z tego kursu nie zbacza. A nam życzę takiego lata, takiej zabawy i takiej miłości. Z wielkim hukiem w temacie polskich artystów wraca Ania Szlagowska.

0: Jak Państwo już się pewnie domyślili, mój like i jego Hold Me How You Always Do i Some Birds Don't Fly od God Street Park i Mata Matisse to nasza reprezentacja wrażliwych chłopaków, o których ostatnio odrobinę zapomnieliśmy i do których dołącza The Philharmonic.
1: Stop.

I might as well, czyli piękne wyzwanie, wyznanie i apel o opowieść o trudnościach, niepokoju, presji i całej reszcie, która nam psychicznie utrudnia i uwiera i nieułatwia i nierówne są to często zmagania, często trwają stanowczo za długo, a my czujemy, że tkwimy w nich tacy bezradni i w bezruchu. Więc wracając do początku piosenki, Stop and Smell the Roses. A teraz trzeci singiel od Felixa, I'm So.

Unlucky Strike od Goofy Geese. I to z kolei ostatni singiel przed premierą I Don't Feel Like Speaking Now, ich albumu. To jest ostatni singiel, a pierwsza była Zoe.

Why I Cry, który znajdą Państwo na albumie Joy od MT Jonesa. I tutaj nasze wrażliwe głosy męskie się nie kończą, bo na Joy jest rzeczywiście i radość, ale i strata, i smutek, i dużo miłości, a to wszystko jest tak miękkie i kremowe i jasne też, że moim zdaniem nie może to Państwa ominąć.

A to znajdą Państwo na płycie People of the Moon, Accelera, a tam i disco, i funk, i psychodela, i Tom Misch.

Charlie Be Real i When You're Around, wcześniej Homer, nad którym nie szczędziłam zachwytów w zeszłym tygodniu. Homer w piosence The Love and the Laughter z Kendrą McKinley i On and On od Nugenea i Toma Misha. Pięknie Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Niezmiennie wielka radość i ogromna przyjemność móc z Państwem ten czas spędzić. Ja nazywam się Natalia Fidler. Rano słyszymy się w podcastach, a tymczasem spokojnej nocy, dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. I już za chwilę na dachu świata, w pełnej odsłonie. I dzisiaj Demokratyczna Republika Konga zagrożona epidemią eboli. Do plagi wojny, strachu przed wybuchem wulkanu dołączyła kolejna. Wirus zyskał status zagrożenia międzynarodowego, a na ebolę zmarło już kilkanaście osób. Liczenie i badanie przyczyn kolejnych chorych trwa. Bardzo niepokoi sposób, w jaki się ona rozprzestrzenia. Do tego wojna. Dziesiątki